0: Lanowie, Waldemar Świeży na przykład ma około 1000 rekordów, 1000 można uznać, że jest tam około 1000 jego plakatów. A jeśli chodzi o kobiety, to najwięcej plakatów jest Hanny Bodnar i jest ich około 120. Zakładamy, że w tym Muzeum Plakatu w Wilanowie, które rzeczywiście ma bardzo bogatą kolekcję, rzeczywiście zgromadzili zdecydowaną większość prac stworzonych zarówno przez nią, jak i przez niego, więc ta dysproporcja jest dosyć duża. Więc na pewno tych plakatów stworzonych przez mężczyzn było znacznie więcej, na pewno samych plakacistów było zdecydowanie więcej, ale jednak kobiety też ten plakat tworzyły. I jest kilka bardzo ciekawych artystek, właśnie plakacistek, które wydaje mi się, że no, zasługują na to, żeby być wymieniane wśród tego, żeby znaleźć się w tym panteonie gwiazd grafiki użytkowej powojennej polskiej.
1: Mhm. Ale szczęśliwie mogą Państwo dzięki książce je no, przynajmniej częściowo zobaczyć. Ja to zobaczyłem między innymi serię Kiku. No, fenomenalne są te ilustracje. Naprawdę z nich samych można ułożyć fascynującą historię. Ja tylko wybrane oczywiście karty opowiadam. Co nie oznacza, bo tak skupiliśmy się na plakacie i okładkach, ale oczywiście sztuka użytkowa to znacznie, znacznie więcej. Przy czym szczęśliwie, ja sam do takich osób należę i wiem, że sporo osób gromadzi, kolekcjonuje stare nie tylko plakaty, ale właśnie książki ze względu na ich szatę graficzną. No można powiedzieć, że ja mam takiego bzika, że tak robię, ale mnie to naprawdę fascynuje, bo jest to coś, co po prostu można oglądać. Nawet jak nie zdążycie przeczytać, to oczywiście jest kłopot, kiedy trzeba to upchać jakoś w mieszkaniu. Tu rzeczywiście zaczyna być problem. Mamy nawet poldrop. Tutaj przypomniało mi się, żeby jajka kupić na kolację. To tak żartobliwie nieco. Dobrze, to porozmawialiśmy, to był taki wstęp, natomiast spróbujemy Państwu chociaż częściowo za chwilę jeszcze przybliżyć te bohaterki, chociaż wybrane, i co w nich, jeżeli jest też wyjątkowego innego, bo przyznaję, że rozmawiając też przy okazji innych audycji nieliterackich, przy okazji wystaw różnorodnych, bardzo wiele artystek też i też kuratorek, historyczek sztuki mówiło o tym, że też przez wiele, wiele lat kobiety nawet na akademiach były od razu spychane, a to ty to do pracowni ceramiki, a to ty sobie to... Rzadko kiedy w ogóle dostawały okazję też na uczelni, żeby móc się wykazać i zająć się inną pracą niż ta, która kobietom w tym patriarchalnym bardzo systemie była niestety przypisana. Czy to się przekłada też na bohaterki pani książek? O tym za chwilę porozmawiamy.

0: Wracamy do Państwa. Przypomnę, że razem ze mną w studiu jest pani Alicja Kobza, graficzka i autorka książki o graficzkach. Graficzkach w okresie PRL-u, bo do 89 roku te biografie się kończą. Chociaż wiele z nich żyło dużo, dużo dłużej. Nawet nie wiem, czy niektóre jeszcze nie żyją do dziś, bo wiem, że książka się ukazała. Wtedy na pewno jeszcze niektóre żyły. I tutaj pani wspominała też o tym, że o niektórych było trudno dostać jakieś informacje, a udało się pani z niektórymi przynajmniej spotkać.
1: Tak, szczęśliwie kilka tych relacji jest opowiedzianych, że tak powiem, z pierwszej ręki, więc wśród bohaterek, z którymi mam kontakt do dnia dzisiejszego i właściwie powiedziałabym, że nawet się zaprzyjaźniłyśmy, jest między innymi Emilia Piekarska-Freudenreich, jest Bożena Jankowska, Elżbieta Murawska. Niestety z Ewą Stanisławską-Balicką no już dawno nie rozmawiałam, bo jej troszeczkę się zdrowie pogorszyło i ten kontakt jest już troszeczkę bardziej utrudniony. No i niestety po naszych rozmowach, jakiś czas po naszej ostatniej rozmowie odeszła Danuta Szukowska, ale szczęśliwie zdążyłam z nią jeszcze porozmawiać, czyli z graficzką, która przez prawie 30 lat kierowała pracownią graficzną w państwowym wydawnictwie rolniczym i leśnym.
0: Tak, tutaj też znalazłem jedno ładne wydawnictwo, takie ludowe, Ludart, Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego, 64 rok.
1: Były to ciekawe czasy dla artystów i dla grafików. Wbrew pozorom, pomimo że funkcjonowała cenzura, no oczywiście ten przedział między 45 a 89 rokiem, no to jest to długi okres, więc ta sytuacja społeczno-gospodarcza też się bardzo zmieniała na przestrzeni tych paru dekad, ale trzeba przyznać, że pomimo właśnie tej cenzury i pewnych ograniczeń związanych z deficytami gospodarki centralnie planowanej, to jednak twórcy i twórczyni mieli bardzo dużą swobodę taką artystyczną. Więc rzeczywiście te okładki, które możemy zobaczyć w mojej książce, okładki, te wszystkie projekty, no są właściwie, bym powiedziała, taką indywidualną ekspresją poszczególnych twórczyń. Nie weryfikował tego w żaden sposób wolny rynek, nikt nie sprawdzał, czy dany produkt się odpowiednio sprzedaje, nikt nie badał grup docelowych, więc te moje bohaterki, graficzki, mogły się wyrażać
0: W pełni artystycznie. Tak, tutaj od razu powiem, tak. Bo też czasami potem panowało takie przekonanie, że kobieca sztuka i kobiety to do pewnych rzeczy się nie nadają, prawda, że to właśnie mężczyźni, no to między innymi plakat do filmu Żądło, Robert Redford, Paul Newman, oczywiście dla mnie klasyka, kobiecy plakat, Samotnik z Yves Montandem, to też jest plakat, który wykonała kobieta. I jak tak zaczynamy na to patrzeć, to okazuje się, że jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. I dla mnie to są absolutnie dzieła sztuki. Dziś z perspektywy to widzimy, bo wiem, że najpewniej wówczas było to naturalne. Ten poziom był naturalny. Dziś zaczynałem patrzeć na to jak na dzieło sztuki, ale dziś też coraz częściej niestety większość książek ma okładki generowane przez AI, a nie robionych przez grafików czy graficzki.
1: Niestety tak, coraz częściej, niestety. Ale rzeczywiście w tamtych latach nie funkcjonował taki podział, który myślę, że dzisiaj jest już powszechniejszy, czyli na projekty komercyjne, niekomercyjne, wtedy coś takiego jak projekty komercyjne nie funkcjonowało. Ale po zapoznaniu się, ponieważ pracując nad tą książką, naprawdę przejrzałam bardzo dużo materiałów, przekopałam się przez tony książek w różnych antykwariatach na targowiskach staroci. I nie jest też tak do końca, że wszystko, co wtedy powstawało, było dobre. Była też masa takich projektów o niskiej jakości, też takiej artystycznej, nie tylko jeśli chodzi o sam dobór materiałów, no bo były deficyty właśnie związane z dostępem do farb, do papierów. Co z drugiej strony też pobudzało kreatywność. Myślę, że takim przykładem jest magazyn Ty i Ja. Jest to taki przykład świetnych praktyk projektowych. Magazyn się ukazywał w latach 60. i jego layout stworzył Roman Cieślewicz, a potem był kontynuowany i przeprojektowywany przez m.in. Elżbietę Żochowską, która jest bohaterką mojej książki. Ona wraz ze swoim mężem właśnie nad tym magazynem pracowała. I to jest taki ciekawy przykład właśnie tego, jak ograniczenia pobudzają kreatywność, ponieważ środki były niewielkie do tworzenia jakby tego magazynu, więc nie stać ich było na, nie wiem, na organizowanie sesji zdjęciowych, jakichś modowych. W związku z tym bardzo dużo rzeczy, no też niezgodnie podejrzewam z wszelkim prawem autorskim, po prostu tworzono kolaże z zachodnich graficy, z zachodnich magazynów, wycinali modelki, tworzyli z tego bardzo ciekawe artystyczne kompozycje, więc z tego deficytu, z tych ograniczeń powstał no, naprawdę bardzo ciekawy projektowo magazyn, który no, do dzisiaj się cieszy dosyć dużą sławą i nie tylko w środowisku polskim, ale właśnie też na zachodzie, więc...
0: Ja powiem tak, bo tutaj nie mogę się powstrzymać. Magazyn agrotechniczny Traktor, no po prostu przecudna okładka, jest pieniek, duży młot, kowadło, a na nim siedzi kobieta. Zdecydowanie jak z magazynu mody. Bomba. To tak przy okazji, ja tak rzucam Państwu na zachętę, tych okładek z magazynu Traktor jest dużo więcej. Często się śmiano, że kobiety na traktory. Tutaj owszem, tak, ale te kobiety absolutnie nie wyglądają na takie, które by miały tym traktorem jechać w pole, tylko są po prostu pięknie ubranymi modelkami, być może nawet z zachodnich magazynów, chociaż niekoniecznie, bo wiemy, że moda akurat w PRL-u i kobiety potrafiły i wyglądały po prostu pięknie.
1: Tutaj akurat jeśli chodzi o te okładki do magazynu Traktor, zaprojektowane właśnie przez Danutę Żukowską, z którą miałam przyjemność rozmawiać, na tych okładkach widnieją pracownicy i pracowniczki wydawnictwa. Danuta, która wymyśliła, opracowała właśnie taką koncepcję tych okładek. Państwo ich nie widzą, ale może je tak pokrótce opiszę. To są one, mają taki charakter kolażowy, jest najczęściej wycięta jakaś maszyna rolnicza i zestawiona z właśnie jakąś sylwetką kobiety, dziewczyny. Są to takie dosyć proste kolaże, właśnie siedząca na jakiejś maszynie rolniczej właśnie w takiej takiej dosyć nietypowej na przykład pozie jakaś osoba. No i właśnie Danuta opowiadała, że to do zdjęć pozowali właśnie jej współpracownicy. To jest właśnie dosyć ten przykład państwowego wydawnictwa rolniczego i leśnego jest dosyć właśnie takim ciekawym przykładem ilustrującym trochę to, o czym wspomniałam, czyli to było wydawnictwo, którego publikacje były skierowane właśnie do rolników, do hodowców, nie wiem, bydła, nie bydła, no różnych z agro, jakimś rolnictwem pracujących właśnie w tej dziedzinie, a pomimo tego jakby, no, miały bardzo wysoki poziom artystyczny. Dzisiaj by to już zupełnie inaczej wyglądało, byłoby pewnie przeanalizowane, odpowiednio byłaby grupa docelowa. A tutaj Traktor, magazyn właśnie dla rolników, miał taką bardzo fantazyjną i ciekawą oprawę. On potem jeszcze wychodził w trochę innej odsłonie, zaprojektowane kolejny layout byłby przez Jana Bokiewicza, był jeszcze bardziej taki szalony. W ogóle byś dzisiaj nikt by nie pomyślał, żeby stworzyć tak publikację skierowaną do rolników.
0: Mhm, ale na pewno uprzyjemniało im to życie. Nawet jak nie przeczytali, to myślę, że z przyjemnością pooglądali.
1: No to już nie było takie, że każdy zasługuje na wysokiej jakości projekty i też sztukę. Teraz właśnie też trwa, bo dosyć ciekawa wystawa w Królikarni w Warszawie, prezentująca ceramiczne figurki, powszechnie nazwane figurkami z Ćmielowa. To też była taka bardzo ciekawa idea, której celem było stworzenie dostępnej wysokiej jakości rzeźby, takiej, która będzie jakby dostępna dla każdego przeciętnego Polaka. I tak zresztą było, bo ja nawet pamiętam, że moja babcia w Radomiu też miała takie figurki, wiele osób te figurki miało, a rzeczywiście one miały bardzo wysoki poziom artystyczny i naprawdę były małymi dziełami sztuki.
0: Myślę, że to jest bardzo ważny aspekt i to wynika z prostej rzeczy i pani jako graficzka też, bo powiem, że pani nie tylko książkę napisała, zrobiła pani w niej praktycznie wszystko, czyli zaprojektowała, łącznie z okładką, z wszystkim, ze składem, więc to można ocenić też nie tylko tekst, ale możecie też zobaczyć, jak można wydać pięknie książkę, bo to rzeczywiście było wyzwanie, prawda? Czyli pisze o wielkich graficzkach, to a teraz powiedzą, no i tak, napisała o tych wielkich, a sama zrobiła okładkę, prawda? Albo źle złożyła książkę. Nie, jest to zrobione naprawdę mistrzostwo. Pani się nie wypada chwalić. Dodam, że na przykład okładka Gianfranco Caligaricia, Ostatnie lato w mieście, wydane przez Czarne, to też jest okładka mojej gościni. Możecie poszperać, sami poszukać i powiem tak, bo to nie jest tylko moja opinia, ale znam osoby, które widziały pani pracę graficzne i to jest naprawdę klasa. Bez żadnego wstydu mogę powiedzieć, że jest to nawiązanie do tej wspaniałej polskiej szkoły grafiki. I tutaj powiem od razu, że myślę, że pani się z tym zgodzi. Nie musi pani mówić o sobie, bo współczesny rynek też pani zna i zna pani wiele osób. Uważam, że polska grafika, nawet jeżeli to AI coś tam robi masowo, to jednak ciągle szczęśliwie są tacy, którym zależy na indywidualnym, artystycznym projekcie. Nie chcą masówki robionej przez AI. Chociaż niby podobno AI zrobi wszystko. No ja uważam, że nie.
1: No, trzeba mu powiedzieć, co ma zrobić. I to jest ten problem, że żeby zrobił dobrze, to musi ta osoba, która mu ten prompt, że tak powiem, dyktuje, no też musi wiedzieć, czego chce, więc...
0: No ale nie sądzę, że gdybym powiedział, że chcę na okładce mieć połowę samochodu z lat 70. I zrobić napis, no to nie, bo to chodzi o to, jak te kolory też grają.
1: Trzeba to wymyślić wszystko najpierw, ale prawdą jest, że ta polska grafika jest na coraz wyższym poziomie, chociaż wydaje mi się, że w przeciwieństwie do tej historycznej, którą opisuję, no ona jest już bardziej, no w ogóle ta grafika się zunifikowała na całym świecie, to znaczy te projekty, ostatnio miałam przyjemność opowiadać o właśnie mojej książce w Seulu. I też tam na takim seminarium mogłam sobie obejrzeć, znaczy swoje prace prezentowali współczesni koreańscy projektanci i to już jest nie do odróżnienia. To znaczy te projekty, które powstają tam, śmiało można by było je przenieść do Polski, do innych krajów, więc to trochę się zacierają te granice.
0: No świat nam się skurczył. Tak, wszyscy możemy dzisiaj wejść na portfolio dowolnego artysty, czyli jeżeli ktoś czyta w oryginale albo interesuje go książki wydawane w Korei, no to możecie państwo wpisać i na pewno zobaczycie, jak tam się projektuje i to każdy inny może zrobić, a że ludzie próbują czasami zobaczyć, co robią inni, no to siłą rzeczy później może się to zacząć, chociaż i tak uważam, że można być ciągle oryginalnym.
1: Tak, ale wydaje mi się, że właśnie to już jest taka oryginalność indywidualna. Te moje bohaterki też właściwie to je cechuje i to projektowanie tamtych lat, ale no na pewno ono też ma jakiś taki rys związany właśnie z dostępnością do technologii, właśnie z pewnymi taką kreatywnością, która była wymuszana właśnie przez braki w materiałach. O tym opowiada między innymi właśnie Ewa Frysztak, moich bohaterek, która mówiła o tym, że książki na dwa kolory, jak pozwolili w książce, to było szaleństwo, to można było naprawdę stworzyć coś niesamowitego, więc to wymuszało pewne działania. No ja sama żyję w trochę takiej bańce, bym powiedziała, projektowej, bo ja swoje projekty tworzę głównie dla instytucji kultury, sztuki, jakichś NGO-sów, więc trochę jak te moje bohaterki książki pracuję w oparciu państwowy mecenat.
0: No to był niewątpliwie plus dla nich wtedy, że mogły pozwolić sobie na to swobodę twórczą i szaleństwo, bo no, pracę, jak wiemy, jeżeli ktoś tylko chciał, to miał, więc nie było takiego myślenia, że oj, muszę pójść na jakąś komerchę, tak zwaną, jak mówi młodzież, bo inaczej nie będę miała co do garnka włożyć. Nie, no tutaj było to na tej zasadzie, że jak już miałem współpracę z jakimś wydawnictwem i tak dalej, a jak tutaj państwo słyszeliście, ta swoboda była dosyć duża, cenzura też się w to nie wciskała, no bo trudno było też zrozumieć współczesną sztukę.
1: Też jest chyba ta cenzura była mniejsza też z tego powodu, że plakaty powstawały do ocenzurowanych już filmów. Okładki książek powstawały do książek już ocenzurowanych, czyli ta cenzura była na wcześniejszym etapie, ale myślę, że to, co dzisiaj, jak my mówimy, że dzisiaj właśnie, żeby pozwolić sobie na pewną swobodę twórczą, projektanci muszą realizować jakieś komercyjne projekty, które im zapewniają jakieś lepsze finansowanie, to myślę, że w tamtych czasach moglibyśmy powiedzieć, że artyści realizowali projekty propagandowe, do których potem się nie wszyscy przyznawali.
0: Tacy też byli, no.
1: Tak, robili właśnie jakieś propagandowe plakaty. Wielu artystów i artystek w tamtych czasach wspomina malowanie wielkich, wielkoskalowych portretów różnych przywódców, między innymi o malowaniu guzików w jakimś takim popiersiu Lenina albo Stalina, już nie pamiętam, w tej chwili opowiada Barbara Baranowska, jedna właśnie z moich bohaterek, że na studiach to było zajęcie wielu studentów, którzy sobie w ten sposób też dorabiali, więc myślę, że jak brakowało zleceń, brakowało pieniędzy, to często właśnie się podejmowali robienia takich.
0: Ale to jest akurat bardzo dobrze, że pani przytoczyła tę właśnie historię, dlatego że chciałbym, żeby to też już dobrze wybrzmiało. Pani bohaterki i pani nie opowiadacie tylko i wyłącznie, nie skupiacie się na analizie artystycznej dokonań graficznych, artystycznych pani bohaterek, ale to jest opowieść o ich życiu, o realiach, ambicjach, czasami odrobinie prywaty. Mamy tutaj między innymi panią, która wyjechała, później po latach wróciła i ten powrót okazał się wielką traumą, chociaż spotkała się wtedy z tymi, których znała. Sporo też momentów, myślę, bolesnych i trudnych jest w tej książce.
1: Wydaje mi się, że to co nadaje jej pewien, znaczy taki charakter jest, że są to historie opowiedziane, jeśli chodzi o te zwłaszcza żyjące bohaterki, no z perspektywy kobiet, które mają już około 90 lat. Więc one też już inaczej trochę patrzą na tamten czas, przeżyły już bardzo wiele, są pochowały bardzo często wszystkich swoich najbliższych, swoich partnerów, swoich przyjaciół, więc patrzą z pewnej perspektywy dla mnie jeszcze całkowicie obcej, więc to nadaje ten ton, wydaje mi się, tej książce.
0: Ale robi to pani w sposób czuły i empatyczny, powiem. Tutaj jest fragment Barbary Baranowskiej rozmowy. Nigdy nie miałam wielkich ambicji, wolałam pomagać innym, odnosić sukcesy, niż dbać o własny. Może powinnam była bardziej się starać, ale kiedy później czytamy, urodziła się w 1934 w Chorzowie, ojciec był profesorem, oficerem, uciekł z transportu do Katynia. Szczęśliwie pieszo wszedł kilka dni na Węgry, tam trafił do Oflagu. I nagle dostajemy też takie wspomnienia, bo bardzo często jest tak, i myślimy tylko w kategoriach, co ona zrobiła artystycznie, czy nie, i dlaczego tak, a nie inaczej. Bo bardzo często zapominamy o tym, że jeszcze jest to normalne życie, że jest wojna, że są prześladowania, że z jakiegoś powodu muszę wyjechać, albo że z powodu pochodzenia i tak dalej, nie dopuścili mnie w ogóle do studiowania. A jak już mnie dopuścili, to powiedzieli, to maluj ten dzbanki w pracowni, prawda, dla cepeli. To są też te wszystkie ważne konteksty w tych historiach, na szczęście one się też pojawiają, żebyśmy dobrze zrozumieli, w jakich warunkach te wszystkie pani bohaterki żyły, a nie tylko, co one zrobiły i dlaczego tak, a nie inaczej i czy mi się to podoba. Nie? Bo to byłoby za mało.
1: Ja też chciałam, żeby ta książka dotarła do trochę szerszego grona odbiorców i wydaje mi się, że to się udało, żeby to nie była książka skierowana tylko do osób interesujących się grafiką użytkową, bo takich publikacji rzeczywiście trochę powstaje, ale one nie przekraczają trochę tej granicy, mam poczucie. A chciałam, żeby ta książka była też zrozumiała dla osób z młodszego pokolenia, nie tylko takich, które pamiętają jeszcze okres PRL-u. Sama trochę z dzieciństwa pamiętam tatę, który z RFN-u przywoził grejpfruty i kiwi, ale dla większości jest to zupełnie abstrakcyjne wspomnienie. Mój brat już urodzony w 89 roku, już tych wspomnień nie ma, dla niego jest to zupełnie abstrakcyjne. I to już jest pokolenie wychowane w dobie komputerów i internetu, więc czyli ludzie, którzy już dzisiaj są w pełni dorośli. I wydaje mi się, że nie muszą koniecznie wiedzieć, czym był Letraset. Miałam taką właśnie dyskusję z moją redaktorką, czy powinniśmy to tłumaczyć. Więc ja naciskałam, żeby jak najwięcej rzeczy w tej książce opisać, żeby czytelnikom i czytelniczkom było łatwiej, zwłaszcza tym młodszym, zrozumieć sytuacje, w których te moje bohaterki się znajdowały, warunki, w jakich tworzyły. I wydaje mi się, że to jest też klucz do zrozumienia, dlaczego zostały zapomniane i dlaczego ich kariery wyglądały tak inaczej, a nie inaczej, dlaczego te dorobki były skromniejsze w porównaniu z dorobkami ich partnerów często, ponieważ znaczna część moich bohaterek żyła w związkach właśnie z innymi grafikami, bądź artystami. I prawdą jest też to, że to życie twórcze moich bohaterek no było znacznie częściej, wydaje mi się, niż w przypadku mężczyzn, splecione z tym życiem rodzinnym znacznie bardziej. Mhm,
0: tak, dlatego ono to jest tak bardzo obecne. No ale ja uważam, że to jest książka wyjątkowa właśnie, bo dla bardzo, bardzo dużej grupy osób zainteresowanych historią tego okresu, życiem po prostu tych artystek, a młodzi tak, dobrze, żeby poznali. Letraset, myślę, że i tak nie każdy ze starszego pokolenia też będzie od razu wiedział.
1: Mamy taką zagadkę dla
0: losów słuchających. Jak ktoś wie i napisze, to dostanie ode mnie jakiś miły upominek w takim razie. Dobrze, musimy kończyć. Tak patrzę na zegar. Alicja Kobza była moją i Państwa gościnią, bo moglibyśmy jeszcze dużo, ale będziecie mieli dzięki temu więcej do przeczytania, do odkrywania samemu. Graficzka, a zarazem oczywiście też autorka książki, która ma tytuł, przypomnę, Graficzki. Nieopowiedziane historie polskich projektantek grafiki użytkowej 1945-1989. Bardzo Pani dziękuję za spotkanie i mam nadzieję, że jeszcze będzie kolejna książka. Nie mówię, że koniecznie o graficzkach ciąg dalszy, a na pewno kolejne okładki i projekty, czego Pani życzę oczywiście.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, no i mam nadzieję, że będę mogła wkrótce zaprosić na jakieś inne wydarzenia jeszcze związane z tą książką.
0: A póki co już padło, że w Warszawie dwie wystawy, więc zapraszamy. Później będzie podcast, jak nie zapamiętaliście, będziecie mogli posłuchać jeszcze raz. Bardzo, bardzo Pani dziękuję.
1: Dziękuję.
0: I Państwu też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. To wszystko, co dla Was przygotowałem. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru i do usłyszenia.

0: Rusz się z Radiem Opole.
1: Witam Państwa serdecznie. Czas na kolejną porcję ruchu w Rusz się z Radiem Opole. Dziś zaglądamy na trening motoryczny. To zajęcia, które pomagają pracować nad siłą, szybkością, koordynacją, wytrzymałością i ogólną sprawnością. Sprawdzimy, jak taki trening wygląda w praktyce i dlaczego warto włączyć go do swojej aktywności. Niezależnie od tego, czy jesteśmy początkującymi, czy sport już mamy trochę we krwi. Zobaczmy, co czeka na uczestników treningu motorycznego.
2: Ta grupa, na której teraz się znajdujemy, to jest taka grupa, nazywamy taka rekreacyjna. Mateusz Faliński, trener, ale generalnie tutaj przychodzą ludzie troszeczkę wzmocnić swoje ciała. Staramy się ten trening trochę zindywidualizować pod potrzeby, czyli osoby, które tam mają problemy czy to z kolanami, czy z plecami. Nazywamy takim treningiem medycznym wręcz, bym powiedział. No i generalnie tutaj przychodzą ludzie z Opola, mieszkańcy miasta, żeby troszeczkę w inny sposób potrenować. Jeżeli ktoś nie ma pomysłu na siebie, na siłowni takiej regularnej, to może przyjść tutaj na zajęcia, gdzie są one z góry zaplanowane, jest jakaś tam progresja i techniczna, i siłowa. Uczymy prawidłowego ruchu, wykonywania powtórzeń na ciężarze. Generalnie zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców, którzy chcą w grupie, w dobrej atmosferze troszeczkę wzmocnić swoje ciało, poprawić kondycję, zwiększyć swoją mobilność, po prostu czuć się lepiej w swoim ciele.
1: Czyli można powiedzieć, że jesteście takimi fizjoterapeutami?
2: No nie, no bo bycie fizjoterapeutą definiuje ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. To jest po prostu trening medyczny, w sporcie to się nazywa tak naprawdę RTS, czyli jakiś tam rotundo sport, no ale generalnie po prostu jest to trening siłowo-wytrzymałościowy, w pewnej progresji, w pewnej metodyce, tak żeby to było poukładane, tak jak ludzie mówią, czasami przychodzą na zajęcia jakieś siłowe, na siłowni i tak troszkę są zabłąkani w tym wszystkim. A czasami ktoś na przykład nie czuje się dobrze w treningu personalnym, woli pracować w grupie, jak jest trochę więcej ludzi, przyjaciele, znajomi. No i taką, dzięki temu, że tutaj stworzyliśmy taką atmosferę, mówię, wesołą, przyjacielską, ludzie lubią sobą przebywać, a przy okazji robią coś dla swojego zdrowia, poprawiają swoją siłę, kondycję.
1: Czyli co, zamiast pójść na siłownię, można przyjść tu?
2: Tak. Jeżeli ktoś szuka jakichś zajęć, w których po prostu chce troszeczkę, nie wiem, zrzucić kilogramów, lepiej się poczuć się trochę silniejszy, bardziej wytrzymałym, no to zapraszamy. Mają tutaj trenera zawsze na miejscu. Jest to godzina zajęć, 2, 3, 4 razy w tygodniu, w zależności od zapotrzebowania. No i w takiej dobrej atmosferze można popracować nad sobą bezpiecznie przede wszystkim i w taki sposób logiczny, bez jakiegoś chaosu.
1: Rozumiem, że wy też doradzacie jakie ćwiczenia, że jeśli ktoś przychodzi, który, nie wiem, ze sportem miał do czynienia przez 10 lat i nagle postanowił wrócić, a ktoś na przykład, kto jest po kontuzjach, też postanowił jeszcze się ruszać, to wy wszystko jakby opracowujecie mu ten plan.
2: Znaczy, zajęcia są grupowe, więc jakby plan zawsze jest jeden, ten sam, tylko że my go skalujemy do osoby, nie? Czyli przykładowo są osoby, które tam już dłużej trenują, więc one mają większy bodziec, a osoby, które tam dopiero zaczynają lub mają jakieś tam przeciwwskazania, no to gdzieś staramy się dobrać i ciężar, i ćwiczenie pod to, ale w obrębie schematu treningu, tak żeby ona nie czuła się jakby poza grupą. To nie jest tak, że każda osoba robi co innego, tylko wszyscy robią to samo, tylko ćwiczenia są dopasowane do danej osoby. Jak ktoś jest początkujący, to wiadomo, że tam, nie wiem, zaczyna od przysiadu lub na jakimś małym ciężarze minimalnym to pracuje, lub na tyczce. Osoby zaawansowane już mają większy ciężar, mamy jakiś trening wydolnościowy, tak samo dopasowujemy ilość tam powtórzeń do osoby. Jeżeli ktoś tam jest bardziej wytrenowany, no to robi więcej tych powtórzeń, a ktoś mniej wytrenowany, kto zaczyna, tak żeby mógł spokojnie wejść i tak kolokwialnie mówiąc, nie paść na pierwszym treningu, nie? Od razu.
1: To przykładowo jak taki trening wygląda? Zaczynacie od rozgrzewki?
2: Tak, zawsze mamy na początku rozgrzewkę w różnej formie, często jakieś ćwiczenia mobilnościowe, tak żeby troszeczkę tą mobilność i stretching zwiększyć. I potem w zależności od tego, jaki mamy dany segment dnia, zwykle jest tak, że mamy jeden dzień bardziej siłowy, gdzie wykonujemy ćwiczenia typowo siłowe, jakieś takie podstawowe przysiady, wzmacnianie nóg, klatki piersiowej w zależności od partii. I drugi dzień mamy taki bardziej kondycyjny, gdzie pracujemy troszeczkę nad wytrzymałością, nad tym układem krążenia, układem tlenowym też, żeby to szło w parze wszystko.
1: To skąd pomysł na to? Po tym, jak sam byłeś sportowcem wyczynowym i stwierdziłeś, że potrzebne jest dla kogoś takie zajęcie? Czy skąd?
2: Zawodowo pracuję jako trener motoryczny, pracuję z Odą Opole, to gdzieś tam z zawodnikami mam od lat kontakt.
1: No ale sam też jesteś zawodnikiem.
2: Tak, też sportem zajmuję się ponad 26 lat. Też przechodziłem na sobie różne urazy i też wiem, jak to się zmienia wiedza na temat podejścia do treningu sportowego. No i uważam, że to, co kiedyś było trochę tak za taką kurtyną przeznaczone dla zawodników tylko wyłącznie olimpijskich, wyczynowych, No teraz jakby tą wiedzę staramy się też pokazać amatorom, osobom, które są po prostu z zwykłymi ludźmi, którzy chcą troszkę poczuć się lepiej i tą metodyką taką sportową troszkę spróbować poćwiczyć. No bo to nie jest żadna wiedza tajemna, która powinna być jakoś tam pochowana za książkami. To jest ogólnie dostępna wiedza, nie każdy o tym wie, ktoś po prostu czasami potrzebuje trochę takiego bodźca metodyki czy jakiegoś trenera, który tam go poprowadzi. A tak jak mówię, no nie każdy jest stworzony do treningu indywidualnego, albo nie każdy czuje się też dobrze w tym, że przyjdzie sam na siłownię i trochę zagubiony w tych wszystkich maszynach, które zobaczy.
1: To co nam ten trening daje, oprócz tego, że jest kondycja, oprócz tego, że mamy ruch, no i stawiamy na ten sport, a wiemy, że przez sport to zdrowie, to co jeszcze?
2: Na pewno jakieś takie poczucie wspólnoty, bo tu wszyscy się tutaj, mówię, poznali w tym miejscu i utrzymują jakieś tam kontakty, relacje. Mamy też tutaj ludzi z różnych środowisk, którzy są dyrektorzy izby gospodarczej i osoby, nauczyciele tu przychodzą, lekarze, także tu różni programiści też, mamy tutaj paru gości, co zajmuje się programowaniem na co dzień, więc przyszli po prostu, bo co dzień siedzą przy komputerze cały czas i potrzebują trochę ruchu.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że zazwyczaj ci, którzy albo mają przybodźcowaną pracę, albo siedzą przed komputerem.
2: Tak, tak. No i gdzieś tam jedni szukają faktycznie takiej dobrej formy, inni po prostu szukają kontaktu z ludźmi. Mówię, atmosfera zawsze jest tutaj dosyć śmieszna, też tak humorystycznie podchodzimy do wielu rzeczy, także tutaj jest zawsze taka, mówię, ludzie z uśmiechem przychodzą, a przy okazji mogą się zmęczyć. I to różne cele ludzie mają, nie? Były osoby, które nigdy nie biegały, a teraz biegają po 10 kilometrów nagle. Są osoby, które się nigdy nie podciągały, teraz zostanie się podciągać na drążku, a są osoby, które po prostu chcą przychodzić w dobrej atmosferze, poruszać się dwa razy w tygodniu i też okej, nie?
1: Przyjmujecie nowych?
2: Cały czas, tak. Można przyjść w dowolnym momencie. Pierwszy trening jest za darmo zawsze, można przyjść w ciemno, poćwiczyć i decydować się po zajęciach.
1: Rozumiem, że co, pań chyba trochę zapraszamy więcej?
2: No dzisiaj akurat mniej jest pań na zajęciach, ale zwykle jest grupa tak zbalansowana, bo też są zajęcia z rana, niektórzy przychodzą 8:30, trochę więcej pań zwykle. To zależy od preferencji, ale to się zmienia. No. Jakby jest normalnie jest ich więcej dzisiaj, jako tak trafiliśmy, że są w większości panowie.
1: No dobra, to porozmawiajmy z tymi dyrektorami różnych jednostek, co ich tak ciągnie do tego treningu.
2: Dobrze, zapraszam, dziękuję. Od przysiadu, zaczynamy od front składu. Powolutku w dół, praca na 10 powtórzeniach. Potem mamy te opady wykroczne. Przypominam, że kolanko i kettle do ziemi, 10 strona, nie? Pamiętamy? Wszystko jest git. Następnie ta część na klatę, czyli floor press i pompka zamyka. Mamy 4 sety, czas was nie goni, czas będzie tak komfortowy dla was, żebyście się nie stresowali, ale musimy mieć jakieś ramy tego treningu, żeby tutaj nie siedzieć do 23. Ale generalnie pracujcie nad jakością ruchu, nie? Czyli jak czujecie, że jest ciężko, to możemy modyfikować ciężarem. Tyle. Pytania? Jakie są? Pytania z sali?
3: Wszystko jasne, panie trenerze!
2: Brawo!
1: To panie Marszynu, właśnie z zawodu jest pan?
4: Z zawodu wyuczonego inżynier mechanik.
1: A normalnie jest pan przedsiębiorcą?
4: A normalnie jestem przedsiębiorcą.
1: No właśnie, i przychodzi pan na trening, jest godzina 18. I co ten trening panu daje?
4: Oj, proszę panią, daje mi siłę i odejmuje lat. Nie? Także to jest tutaj ten trening jest, ja chodzę 4 razy w tygodniu. 4 razy w tygodniu z racji tego, że mam tą swoją działalność, no to mogę pozwolić sobie też na poranne treningi. Nie? Także no, jestem bardzo zadowolony i czuję po prostu po takim treningu, nie? Czuję, że bo jakby nie widzę przeszkód, nie? Czy z działalności gospodarczej, czy to też tak powiedzmy oczyszcza mój umysł i ten trening. Także no, bardzo zadowolony jestem.
1: 4 razy w tygodniu, a od ilu lat?
4: 4. rok będzie w styczniu, tak.
1: Tutaj. Czyli pan już jest tak dość wprawiony?
4: No trudno powiedzieć, bo ja tutaj chyba jestem stażem.
1: Najmłodszy.
4: Najmłodszy bym powiedział. No może nie najmłodszy, ale tak po środku bym powiedział, tak.
1: To jak to się zaczęło? Gdzie był ten impuls, że jednak pan zdecydował się przyjść?
4: Proszę panią, wcześniej, 7 lat temu, bo małżonka też tutaj przychodzi, się akurat nie ma, nie, 7 lat temu byłem na prywatnych zajęciach tutaj u trenera Mateusza, ale jakoś nie poczułem tego bakcyla, nie? I po jakiejś przerwie, nie? Przypomniałem sobie, że jest coś tutaj fajnego, ale doszedłem do grupy i w grupie te ćwiczenia są po prostu, nie? I to jest ta mobilizacja, nie? Bo tak, ja to powtarzam często, nie? Że ja po prostu lecę na skrzydłach tych młodych wilków, wie pani? No tak to wygląda.
1: Ale to też w sumie jest fajnie motywujące, że jeśli pan widzi, że ktoś potrafi, no to czemu ja nie potrafię? To ja też będę to robił.
4: Ale to każdy potrafi, wie pani, tylko to trzeba po prostu, no, sobie powiedzieć.
1: No ale jak się samemu trenuje, to pewnie jest mniej tego jakby tej adrenaliny, tej rywalizacji.
4: Nie, no bez porównania w tej grupie jest fajniej, nie? To jest, no gdzieś tam człowiek popatrzy, a kurczę, jestem powiedzmy tam z jednym ćwiczeniem lepiej do przodu, tam drugi raz jest odwrotnie, nie? Ale generalnie to jest też ćwiczenie, no daje tą sprawność, nie? Ale też to jest taka forma zabawy, no to jest też przyjemności.
1: To co się poprawiło oprócz tego, że powiedział pan, że nie ma przeszkód ani w działalności gospodarczej, ani w życiu, to co jeszcze?
4: Co się poprawiło? No nie, no to tylko ta chęć, żeby po prostu przyjść. Ja pani powiem, no są takie dni, pewno, że sobie myślę, ojejku, ja dzisiaj nie pójdę, nie? Ale ja wychodzę z treningu i mówię, kurczę, jak fajnie, że człowiek przyszedł.
1: Kondycyjnie też się poprawią?
4: Oj, bez dwóch zdań, nie? Także tutaj jest, no, jestem siebie dumny, o, a co?
1: No właśnie, dzięki temu, że jest sport, dzięki temu, że pan się rusza, a nie przychodzi po pracy na kanapę, no to cały czas pan jest aktywny.
4: No jestem aktywny, to nie no, kanapa też jest, no nie wiadomo, nie, ale aktywny jestem, nie, 4 razy w tygodniu, do tego jeszcze inne tam zajęcia też są w tygodniu, także to...
1: To jest. Co jeszcze?
4: Oj, jest parę zajęć, nie, czasami do 10 godzin w tygodniu poświęcam aktywności, no 2 razy basen jest, to są stałe godziny, wtorek, czwartek, o 12 godzinka basen, sauna, te bąbelki, masaże wodne, nie? Jest, proszę panią, jest joga raz w tygodniu, jest zdrowy kręgosłup, nie? Także, no, jest to fajne.
1: Czyli da się.
4: No, pewno, że da się.
5: Ludzie, siad, wieszę. Proszę.

0: Jednocześnie kolano i ket do ziemi.
1: No już tak, nogi już rozciągnięte, klata rozciągnięta, wszystko już jest.
2: Tak, już jest. Zawsze tak zaczynamy każdy trening, żeby nie było żadnych kontuzji, bo to dość ważne. Bo tutaj rzeczywiście robimy różne ćwiczenia, które jeżeli nie ma rozgrzewki, no to mogą być później problemy. Ja taki problem rzeczywiście miałem kilka lat temu, właśnie przez to, że źle wszedłem do treningu.
1: Na co dzień możemy pana zobaczyć w nieco innej roli niż dzisiaj jako zawodnika, no bo jest pan dyrektorem Polskiej Izby Gospodarczej. No i właśnie, panie Bartoszu, skąd pomysł, żeby przyjść tutaj po tym, że siedzimy, że nie mamy tego ruchu, choć nie sądzę, że panu brakuje ruchu, no bo jednak spotkania, jednak trzeba zbiec z piętra, biec na to piętro, no ale właśnie dlaczego?
2: Tak, rzeczywiście ta dynamika moich działalności, niedziałalności jest dość duża, natomiast tak naprawdę ja cały życie jestem związany ze sportem. To znaczy przez wiele lat grałem w piłkę nożną na dużych boiskach, czyli na tych boiskach trawiastych, no i później po zakończeniu tej pseudo kariery, mogę tak powiedzieć, no bo to czysto amatorska zabawa.
1: No ona dalej trwa.
2: No między innymi dlatego właśnie ten Odra Business Cup gdzieś funkcjonuje, natomiast, bo rzeczywiście piłka nożna jest bardzo bliska mojemu sercu, natomiast później taka powstała pustka, a że znajmę się z Mateuszem od wielu lat i moi synowie także tutaj uczęszczali i także podczas będąc zawodnikiem też trenowałem crossfit, no to pomyślałem sobie, że to będzie dobry pomysł, aby właśnie uczęszczać na ten crossfit, bo ten crossfit dużo daje. Dużo daje oprócz tego zdrowia, to daje też zdrowie psychiczne, które jest niezwykle ważne, bo żyjemy w tak wariackich czasach, tak wszystko się szybko dzieje, wiele decyzji trzeba podejmować w różnych miejscach, a tutaj tak naprawdę ciało się męczy, ale głowa odpoczywa.
1: Chciałam zapytać, bo to jest taka godzina dla nas, godzina tego luzu, bez telefonu, bez maili, bez niczego.
2: Oj tak, zdecydowanie koncentracja na wysiłku i ten wysiłek tutaj sobie sami sobie dajemy, to znaczy są oczywiście wytyczne, takie maksymalne, minimalne, natomiast wszystko zależy od nas, od osób, które tutaj trenują, z jakim ciężarem będą trenować i co będą robić i w jaki sposób będą robić. I to tak naprawdę ten crossfit, można powiedzieć, jest dla każdego, niezależnie również od wieku, a patrząc tak z perspektywy tych wielu lat i różnych rzeczy, które robiłem sportowo, bo też i grałem w koszykówkę i różne inne sporty uprawiałem, to rzeczywiście ten crossfit daje najwięcej. Daje bardzo dużą wytrzymałość organizmu i odporność też na kontuzje, tak mi się wydaje.
1: No wy też nie możecie powiedzieć stop, tak? No bo nie wiem, w piłce nożnej zejdziecie, w koszykówce zejdziecie na przerwę, a tutaj nie, no jak podnosimy sztangę czy podnosimy ciężary, no to my musimy je po prostu podnieść.
2: Oj tak, tu jak pani widzi, a słuchacze tego nie widzą, no to tylko chcę tylko obrazowo powiedzieć, że przygotowujemy się do tego głównego ćwiczenia. To ćwiczenie zazwyczaj trwa między 15 a 21 minut. I w tym okresie czasu my musimy wykonać ileś konkretnych powtórzeń, ileś konkretnych ćwiczeń i naprawdę bardzo mocno pot się leje. Bardzo często trzeba podejść, wziąć papier i wyczyścić podłoże, bo rzeczywiście każdy daje z siebie naprawdę maksa.
1: Wy też jesteście idealnym przykładem na to, że nie ma wymówek, że mam plany, że mam spotkania, że mam coś, tylko po prostu znajdujecie tą godzinę.
2: Bardzo często się nie chce iść. Już po tej całych naszej działalności nie chce się iść na trening, ale tak naprawdę w momencie, kiedy się zaczyna trenować, to te endorfiny przychodzą, bo naprawdę wtedy się człowiek lepiej czuje. Po prostu poprzez to zmęczenie człowiek odpoczywa, więc każdemu, kto jest, używając kolokwializmu, zalatany podczas swojego życia, ma różnego rodzaju obowiązki, także w firmie, naprawdę polecam takie zmęczenie, bo ono wiele daje.
1: Po sztandze przyszedł czas na ciężary.
3: Czas na ciężary, bo właśnie praca z ciężarami powoduje to, że jednak ta siła potem jest, a siła to moc, a ta moc potem się przekłada na różne aspekty życia, i te zawodowe, i te prywatne, także moc to siła, siła to moc i w tym duchu walczymy.
1: No właśnie, przed chwilą mieliśmy dyrektora Polskiej Izby Gospodarczej, a teraz mamy dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju i Gospodarki. No właśnie, panie Michale, skąd pomysł, żeby tu przyjść? Bo jak to pan Bartosz powiedział, on przychodzi, żeby mieć tą godzinę dla siebie, mieć to zdrowie psychiczne zachowane i fizyczne, a pan?
3: No mnie w ogóle domówił kolega z pracy, który tutaj już też od wielu lat chodzi i jego dzieci też chodzą na zajęcia zarówno właśnie z capoeiry, jak i na crossfit. To jest też tak, że ja w czasach, tak powiedzmy sobie, no te kilkanaście lat temu jeszcze, czyli takie czasy szkoły średniej, początku studiów, bardzo dużo ćwiczyłem tańca towarzyskiego i to były takie naprawdę bardzo, no myślę, że takie dość intensywne treningi, bo to były 2-3 razy w tygodniu, plus jeszcze weekendowe turnieje, w związku z czym dla mnie ta kwestia tej aktywności fizycznej była zawsze dość istotna i była takim, powiedzmy sobie, stałym elementem też mojego życia. Potem oczywiście no kwestie i studiów i pracy zawodowej spowodowały to, że jednak gdzieś no właśnie trochę tej aktywności zabrakło i cały czas oczywiście różne aktywności były, czy to na rowerze, czy basen, czy chodzenie po górach, ale takiej właśnie systematycznej aktywności mi brakowało, właśnie za namową kolegi. Ja jak przyszedłem na zajęcia, to dopiero wtedy zobaczyłem, że prezes Ryszka jest, więc to nie była jakby jego namowa, ale może to też jest jakiś rodzaj właśnie, że tak powiem, jakby ktoś nad tym czuwa, że nawet na tym poziomie sportowym i treningowym tutaj pomiędzy OCRG a OIG jest taka fajna współpraca.
1: Albo może to też jest tak, że ludzie z gospodarki po prostu muszą być razem.
3: No, nie, no jasne, jak najbardziej. Ja wszystkich absolutnie zachęcam, natomiast też tutaj no, zgadzam się z tym, co prezes Bartek mówił, że rzeczywiście ta praca biurowa, mimo tego, że czasem się dużo przemieszczamy po regionie, spotykamy z firmami, spotykamy z inwestorami, z różnymi samorządowcami, no jednak jest to bardziej tryb takiej pracy siedzącej, czy to właśnie w aucie, czy przy biurku, przy dokumentach, jednak tej pracy umysłowej, bo to trzeba cały czas być na pełnych obrotach, trzeba cały czas myśleć, co się mówi, z kim się spotyka, do kogo się kieruje przekaz, w związku z czym taka właśnie godzina braku konieczności myślenia o tych obowiązkach, a możliwości takiego, no tak powiem, dość siłowego sprowadzenia tych wszystkich emocji do tego żelastwa w postaci sztangi, ketla, czy tutaj innych elementów crossfitowych jest, absolutnie powoduje to, że człowiek po takiej godzinie treningu zdecydowanie się lepiej czuje, gdzieś te wszystkie złe emocje, stresy, te takie bym powiedział elementy związane z tą odpowiedzialnością, odkładamy je na bok i tutaj właśnie realizujemy się poprzez trening.
1: A potwierdzam, że ludzi tańca raczej nic już nie złamie i nic nie zaskoczy, więc każdy trening bierzemy na klatę.
3: Tak, tak, to jest oczywiście inna, zupełnie inna forma, bym chciał, treningu i ekspozycji, ale jedno...
1: Ale niezwykle wysiłkowy.
3: Niezwykle wysiłkowy i to z pewnością to jest świetny rodzaj treningu, ponieważ on łączy zarówno te kwestie techniczne z tymi kwestiami wydolnościowymi, w związku z czym, kiedy przychodzi weekend i jest jakaś na przykład impreza taneczna, to po takich treningach crossfit fitowych nie ma absolutnie żadnego problemu w tym, żeby być królem parkietu przez kilka godzin.
1: No więc co, polecamy każdemu. Z każdej dyscypliny tak naprawdę sportowej polecamy treningi.
3: Absolutnie polecamy każdemu. Tutaj każdy dobiera wagę pod siebie, każdy dobiera obciążenia pod siebie, każdy dobiera intensywność pod siebie, w związku z czym oczywiście staramy się tak, aby każdy trening, każdy kolejny tydzień, miesiąc był tym treningiem trochę mocniejszym, żeby było widać progres zarówno pod kątem właśnie wydolności, jak i siły, ale absolutnie tutaj każdy na każdym etapie swojego zaawansowania fizycznego znajdzie swoje miejsce dla siebie, także serdecznie zapraszam. Nie musi być ktoś z biznesu, może być z edukacji, z samorządu, może być prywatnym przedsiębiorcą, może robić zupełnie różne rzeczy, może być influencerem. To jest właśnie świetna ekipa, każdy myślę, że jest troszeczkę z innego świata, ale zdejmujemy te garnitury, zdejmujemy koszule, zdejmujemy te garsonki, które mamy na co dzień w pracy, przywdziewamy krótkie spodenki, każdy jest równy, każdy walczy o lepszego siebie na jutro.
0: Panowie i panie, jak skończymy całość, jeszcze brzuch mamy dzisiaj w planie, także spokojnie. Nie wypuszczę was głodnych.
4: Jak widać, trening motoryczny to nie tylko ćwiczenia i wysiłek, ale przede wszystkim sposób na poprawę sprawności i lepsze przygotowanie organizmu do codziennej aktywności czy uprawiania sportu. Warto więc znaleźć dla siebie trochę czasu, ruszyć się i sprawdzić, co potrafi nasze ciało. A my w Ruszcie z Radiem Opole będziemy was do tego regularnie zachęcać. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
5: Ruszcie z Radiem Opole.

0: Kreatywnie i aktywnie.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze, przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Rozpoczynamy program Kreatywnie i aktywnie. Dzisiaj miało być o tańcu, ruch, no ale postanowiłam w ostatniej chwili, że zmienię temat na bardzo ważny i istotny. Dzisiaj porozmawiamy między innymi o cyberbezpieczeństwie, o zagrożeniach w internecie, które są wszechobecne, które czyhają na tych najmłodszych. Jakie zagrożenia najczęściej czyhają na dzieci w internecie i na co rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę? A zatem nastawcie uszy, drodzy słuchacze. W studiu Radia Opole mój gość Przemysław Merta, informatyk, specjalista od cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam, bardzo miło.
1: Długi wstęp. Z jednej strony przedstawiłam pana jako specjalistę informatyka, to jest bardzo ważne, ale jest też pan tatą, jeszcze dziewczynek w dodatku, więc to też podkreśla pewnie taką uważność na to, jak właśnie dzieci reagują na te treści w internecie i czy aby na pewno my rodzice jesteśmy świadomi tych wszystkich zagrożeń, które są blisko nas.
2: W cyberświecie tak na nasze dzieci czyha wiele różnych zagrożeń, przede wszystkim w zależności od grup wiekowych, które korzystają ze świata cyfrowego, z platform, z których dzieci korzystają. Tak wiadomo, inne zagrożenia będą dotyczyły tych najmłodszych użytkowników sieci, natomiast inne starszych użytkowników. Zagrożenia, z którymi możemy się spotkać w sieci, to jest między innymi wszechobecny hejt, tak, cyberprzemoc, różnego rodzaju techniki manipulacji, grooming, próby wyłudzenia informacji, próby wyłudzenia zdjęć, więc tych zagrożeń naprawdę

0: Roblox, z której bardzo dużo dzieci, młodzieży
1: korzysta. A na czym to polega? Bo ja w ogóle nie jestem w świecie gier. W ogóle
0: gra Roblox. Ja powiem szczerze, osobiście też nie jestem w świecie gier, natomiast mniej więcej ta gra polega na tym, jest to gra społecznościowa, która skupia graczy. Gracze w ramach tej gry mogą tworzyć własne światy, własne gry. Jest to też w pewnym sensie część takiego świata, pewnej społeczności, tak? Więc użytkownicy pomiędzy sobą mogą się również komunikować poprzez różnego rodzaju czaty, tak? Więc chociażby na przykładzie właśnie tej gry, która jest, można powiedzieć, grą społecznościową, tak naprawdę spotykają się tam różni ludzie. Tak naprawdę do końca nie wiemy, kto jest po drugiej stronie.
1: Kto jest wykreowaną osobą na przykład.
0: To jest tak.
1: Wirtualną.
0: Kto jest wykreowaną, kto jest wirtualną osobą. Natomiast bardzo często też się zdarza, że po drugiej stronie niekoniecznie musi być nasz rówieśnik, ale może być to osoba dorosła, która ma na przykład złe zamiary, tak? No i tu już w tym momencie się właśnie może pojawiać to zjawisko groomingu, o którym już wspomniałem, gdzie taki gracz, czy taka osoba dorosła, która ma złe zamiary wobec dziecka, podając się za tego rówieśnika, na początku nawiązuje kontakt, tak? Pomaga takiemu dziecku w grze, buduje zaufanie, następnie próbuje tą rozmowę, czy ten kontakt z dzieckiem przenieść już jakby na bardziej prywatne czaty, tak? Może próbować wyłudzać jakieś informacje od dziecka, na przykład prosić o przesyłanie zdjęć różnych, w tym również intymnych, tak? Więc jakby tutaj tych zagrożeń, chociażby na przykładzie właśnie tej jednej platformy, jest bardzo dużo. Natomiast ja nie chciałbym tutaj mówić, że sam Roblox jest zły, tylko jakby na tym przykładzie właśnie opisuję to, ale tego typu sytuacje mogą się zdarzać na różnych platformach, tak? Facebook, TikTok, więc jakby jest wiele różnych miejsc, gdzie nasze dzieci dzisiaj się spotykają, czy z których korzystają, a my nawet nie do końca mamy świadomość tego, tak?
1: To w takim razie w jaki sposób rodzice mogą ustrzec dziecko? Bo to też nie chodzi o to, żeby wszystkiego zabraniać i mówić, że aplikacje, że internet jest zły, bo tak wcale nie jest, bo właśnie w internecie nowe technologie dają nam mnóstwo możliwości. Nawet sztuczna inteligencja właśnie wbrew pozorom może pomagać nam rozwijać naszą kreatywność, dostarczać nam różnorodnej wiedzy i to wiemy. I o tym bardzo często tak naprawdę co tydzień w tym programie podkreślam to, że właśnie warto korzystać z tych możliwości też, które daje nam internet, różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne. Ale dzisiaj właśnie skupiamy się na zagrożeniach. To w takim razie z jednej strony te gry są dostępne, aplikacje, ale przecież są jakieś ograniczenia wiekowe. Czy dzieci też często zdarza się, że one jakoś potrafią już obejść te ograniczenia?
0: Sposobów oczywiście nie będziemy dawać. Oczywiście technologia z jednej strony jest szansą.
1: O właśnie, szansą, fajne słowo.
0: Natomiast z drugiej strony na pewno jest zagrożeniem. Wszystko zależy od tego, kto i w jaki sposób to wykorzystuje. Na chwilę się odniosę tylko do tej sztucznej inteligencji, tak? Bo sztuczna inteligencja jak najbardziej może być narzędziem, które pomaga nam w pracy, w nauce i jest bardzo fajnym narzędziem.
1: Tworzy fajne bajki na przykład, obrazy.
0: Jak najbardziej, natomiast może być też narzędziem wykorzystywanym przez przestępców do tworzenia różnego rodzaju fałszywych informacji, podszywania się pod inne osoby, a nawet generowania zdjęć. Ja wspomniałem o tym już, że właśnie taka osoba, która jest po drugiej stronie i na przykład prosi nasze dziecko o przesłanie zdjęcia, później takie zdjęcie to może wykorzystać właśnie do złych rzeczy, tak, korzystając do tego z narzędzi AI-owych, ale tutaj już nawet nie sam fakt, że nasze dziecko bezpośrednio prześle takie zdjęcie, nawet my jako dorośli, umieszczając w sieci zdjęcia naszych dzieci, powinniśmy mieć na uwadze to, że nie do końca wiemy, kto ostatecznie będzie oglądał to zdjęcie i w jaki sposób je wykorzysta i w jaki sposób przerobi. Natomiast wracając do samych zabezpieczeń, ograniczeń, jak chronić te nasze dzieci. Generalnie jest wiele różnych mechanizmów, wiele różnych narzędzi, które pozwalają ograniczyć dostęp do treści w zależności od

0: wieku, tak, czy filtrować te treści do jakich...
1: Są też aplikacje, które pozwalają to filtrować.
0: Tak, są też aplikacje, no chociażby najprostsza kontrola telefonu, tak, Google Family Link, jest taka aplikacja, którą rodzic może zainstalować na telefonie dziecka i monitorować ten telefon. Natomiast czy dzieci potrafią obchodzić? Myślę, że często tak. Natomiast miejmy nadzieję, że jednak rodzice będą na tyle w stanie to kontrolować, że ostatecznie będą mieli władzę nad tym telefonem dziecka, tak, i będą w stanie kontrolować, co dziecko ogląda. Natomiast ja myślę, że najlepszym zabezpieczeniem przede wszystkim jest świadomy rodzic, który potrafi rozmawiać z dzieckiem, który potrafi rozmawiać z dzieckiem w taki sposób, żeby mu pokazać te zagrożenia, nie na zasadzie zakazów, bo jak wszyscy wiemy, najbardziej smakuje zakazany owoc, tak? Więc im bardziej będziemy mówić takiemu dziecku, że nie, bo to jest złe, to będzie większa pokusa, że to dziecko będzie chciało sprawdzić, co tam faktycznie jest.
1: No właśnie,
0: tak?
1: Może mówić o potencjalnych skutkach. Warto o tym przypomnieć, że udostępnianie chociażby wizerunku swojego dziecka, to o czym powiedziałeś przed momentem w internecie, to jest po prostu udostępnianie tego wizerunku komu?
0: Światu przede wszystkim.
1: Całemu światu. Całemu światu. Każdy może z tego skorzystać.
0: Nie mamy na to wpływu, kto i w jaki sposób wykorzysta zdjęcie naszych dzieci, tak? Natomiast tak, tu jak najbardziej uważam, że przede wszystkim tą edukację należy zacząć od rodziców i od podnoszenia świadomości. Znaczy, tutaj jest jeszcze chyba jeden problem, bo świadomość to jest jedna rzecz, natomiast żyjemy też w takich czasach, gdzie jednak jesteśmy bardzo zabiegani, często nie mamy czasu, który możemy poświęcić tym dzieciom. Czasem nam się też nie chce, tak?
1: Ostatnio też się spotkałam z czymś takim, że to jest bardzo popularne, że na tych komunikatorach, kiedy odzywa się do nas osoba, której nie znamy, to bardzo często to już jest sztuczna inteligencja, która nas profiluje i dokładnie wie, co do nas napisać, żeby nas po prostu zaprosić do tej rozmowy, i wie, w jaki sposób manipulować, i to jest bardzo wysoki stopień manipulacji, bo po prostu ona czerpie jakby wiedzę z psychologii, takiej wysoko zaawansowanej.
0: Zgadza się. Sztuczna inteligencja właśnie w tym wypadku może być zagrożeniem. Jak najbardziej. Wspólne spędzanie czasu z dzieckiem właśnie, czy nawet grając, czy przeglądając internet, czy nawet rozmawiając o potencjalnych zagrożeniach, jest na pewno sporym krokiem i w stronę bezpieczeństwa dziecka, tak? Na pewno warto sprawdzać też, jakie strony, czy jakie portale odwiedza nasze dziecko.
1: Ale to też jakby, a są takie aplikacje, które od razu na przykład czerwono zapalają taką lampkę albo informują nas, o, to jest strona niebezpieczna albo wątpliwa.
0: Zgadza się, są. Natomiast pytanie, czy wszyscy je stosują. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa.
1: To pytanie, czy my wiemy, że to jest ta strona, która jest zagrożeniem?
0: To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz jest taka, że też dzieci, młodzież bardzo często korzystają z różnego rodzaju komunikatorów, których już nie jesteśmy w stanie w taki sposób filtrować. I tutaj tak naprawdę już odpowiedzialny rodzic powinien być czujny i jednak kontrolować to, gdzie jego dziecko się loguje, z kim nawiązuje kontakt, jak ten kontakt wygląda, bo też nie zawsze to muszą być rówieśnicy, tak? To, co już wspomniałem wcześniej.
1: To w takim razie być na tych wszystkich grupach, gdzie są nasze dzieci, bo gdzieś ostatnio słyszałam, że oczywiście moja córka może być na wszystkich grupach, ale ja muszę być dodana do tej grupy.
0: Nie, no to myślę, że to też nie jest rozwiązanie. Bo
1: i
0: nie
1: były interwencje. I rodzice interweniowali, bo komunikacja wykraczała już dawno poza jakąś, tylko no właśnie.
0: To znaczy bycie na grupie, no umówmy się, codziennie pracując, mając różne obowiązki, nie jesteśmy w stanie czytać tych wszystkich grup, tak? To jest po prostu realnie niemożliwe. Natomiast myślę, że systematyczne sprawdzanie właśnie, gdzie nasze dziecko się loguje, z kim rozmawia, już ma na pewno większy sens. Na pewno ta rozmowa z dzieckiem, uświadamianie ma też to jest kolejny jakby etap i krok w tą stronę, że to nasze dziecko będzie też bardziej świadome, samo będzie potrafiło rozpoznać ewentualnie potencjalne zagrożenia. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo nawet jeśli nasze dziecko będzie brało udział w takiej sytuacji, że zauważy potencjalne zagrożenie, to przede wszystkim też musi wiedzieć, że do nas, do rodziców może przyjść i o tym porozmawiać, a nie zostanie zignorowane, tak? Albo jeśli padnie na przykład ofiarą jakiegoś hejtu w internecie, czy na jakiejś grupie, co też bardzo często się zdarza, to przede wszystkim to nasze dziecko musi mieć poczucie bezpieczeństwa i pewności, że zawsze może przyjść do rodzica i mu to zakomunikować i rodzic tego nie zostawi obojętnie, tak? Tylko też odpowiednio zareaguje i wesprze dziecko jakby w tej sytuacji, no bo jednak czy hejt, czy manipulacja to też są różnego rodzaju, to też jest przemoc tak naprawdę i dziecko pozostawione właśnie samemu sobie w takich sytuacjach może nie wiedzieć, jak sobie poradzić. To może już rodzić kolejne konsekwencje w przyszłości, w dalszym
1: takie,
0: rozwoju dziecka.
1: Z jednej strony takie nośne słowo, tylko co rozumiemy poprzez hejt w internecie?
0: Poprzez hejt w internecie przede wszystkim rozumiemy to, że tworzą się różnego rodzaju grupy dzieci, tak, takie powiedzmy małe społeczności i najczęściej obierają sobie za cel powiedzmy jedną osobę, która staje się ofiarą, tak, i wobec tej osoby są kierowane różnego rodzaju wyzwiska, nieprzyjemne słowa, tak. Więc taka osoba staje się obiektem nękania. Nie stojąc twarzą w twarz z drugą osobą, łatwiej jest nam wygłaszać te obraźliwe teksty, niż mielibyśmy to zrobić komuś bezpośrednio w twarz, tak? Natomiast tak myślę, że tak jest, że na pewno jest łatwiej.
1: To w takim razie chciałabym też podsumować naszą rozmowę, ale takim optymistycznym akcentem, bo mówiliśmy dużo o zagrożeniach. W takim razie, jakie narzędzia stosować, albo o czym musimy pamiętać, żeby siebie, swoje rodziny właśnie chronić?
0: Przede wszystkim rozmowa. No oczywiście są wszelkiego rodzaju rozwiązania techniczne, tak? Czy to programy, kontrole rodzicielskie, różnego rodzaju, jak najbardziej stosować to.
1: Często jest tak, że szewc bez butów chodzi. Przemku, masz córki.
0: Tak, generalnie no, ja mam dwie córki, jedna jest jeszcze za mała, żeby korzystać z telefonu, natomiast starsza faktycznie już powoli wkracza, można powiedzieć, nawet w świat nastolatek. I oczywiście ma na telefonie, na tablecie aplikację właśnie Google Family Link. Więc jest telefon, jest urządzenie monitorowane. Natomiast ja uważam, że to też nie chodzi o to, żeby maksymalnie wszystko zablokować dziecku, tak? Ale też,
1: ja
0: staram się z moją córką właśnie rozmawiać i też uczyć ją pewnej odpowiedzialności, tak? Tłumaczę jej dobrze, ja ci tu zdejmę jakieś tam zabezpieczenie i będę obserwował, jak będziesz to używać niezgodnie z tym, co się umówiliśmy, to dostajesz bana w tym momencie i w ten sposób też staram się ją uczyć takiej odpowiedzialności, bo rozwiązaniem nie jest zablokować wszystko, ale właśnie też nauczenie dziecka odpowiedzialności tego, żeby umiało reagować i oceniać samo te zagrożenia w momencie, kiedy zobaczy takie zagrożenie, potrafi przyjść i otwarcie powiedzieć: tata, bo tu jest taka sytuacja, co ja mam z tym zrobić, tak? I myślę, że żadne zabezpieczenie techniczne nie da nam takiej skuteczności właśnie jak świadome dziecko, świadomy rodzic, bo zabezpieczenia, których nikt nie nadzoruje, one są tak naprawdę nic nie warte. tak bym powiedział.
1: Czyli nadzór, ale jednak też, no nie chodzi o to też, żeby zabraniać wszystkiego, no właśnie.
0: Nie chodzi o to, żeby zabraniać, przede wszystkim chodzi o to, żeby uczyć dziecko świadomości. Myślę, że to jest chyba ta największa wartość dodana w tym wszystkim. Świadome dziecko, które będzie właśnie potrafiło zareagować w odpowiedni sposób, w odpowiednich momentach, a żeby było świadome dziecko, no to musi być świadomy rodzic, bo jednak dzieci czerpią tą wiedzę od nas, od rodziców.
1: Cały czas jakby mam z tyłu głowy te zagrożenia, które po prostu pojawiły się ostatnio, nie?
0: Zgadza się i tutaj przede wszystkim też spędzanie wspólnego czasu, nie tylko już w cyberświecie, tak, ale ogólnie wspólne spędzanie czasu z dziećmi buduje przede wszystkim zaufanie pomiędzy dzieckiem a rodzicem i w momencie zagrożenia takie dziecko na pewno nie będzie miało oporów, żeby przyjść i rodzicowi zakomunikować. Przede wszystkim nie powinno się bać, albo jak powiem tacie czy mamie, że gdzieś tam kliknęłam czy kliknęłem.
1: O, i to jest to.
0: to,
1: o tym nie
0: to będą źli na mnie.
1: Tak? A jak to jest z tym klikaniem w internecie? Bo to nawet w pracach tak jest. Ja wiem, tak jak w mojej pracy informatycy i w jednej i drugiej przestrzegają, nie klikaj, dwa razy pomyśl.
0: Znaczy, klikanie to jest jedna rzecz, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i nawet osoby, które są mocno związane z cyberbezpieczeństwem,
1: też popełniają
0: błędy, więc jakby tutaj na to nie ma reguły. Natomiast to już nawet nie chodzi tylko o to klikanie, bo to klikanie jasne jak najbardziej, natomiast chodzi też właśnie o sytuacje takie, że na przykład ktoś tam się podał za przyjaciela naszego dziecka, dziecko wysłało zdjęcie, no i się nagle okazuje, że to nasze dziecko jest szantażowane. I teraz ono biedne nie wie, co ma zrobić, tak? A tu chodzi właśnie o to, żeby to dziecko potrafiło przyjść i powiedzieć rodzicowi, że jest taka sytuacja, pomóż mi. Tak?
1: Bardzo dziękuję. Dzisiaj Przemysław Merta, informatyk, specjalista od cyberbezpieczeństwa, był moim gościem. Bądźmy uważni i myślę, że to też takie będzie dobre podsumowanie. Internet jest fajny, ale bądźmy uważni.
0: Przede wszystkim bądźmy uważni. Bardzo dziękuję. Na koniec chciałbym pozdrowić moje córki i przede wszystkim, żeby były zawsze świadome i bezpieczne w cyberświecie.
1: No to pozdrawiam bardzo serdecznie także dziewczyny.
2: Kreatywnie i aktywnie.

0: to wie.
1: Co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze szkoły językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
2: Zaczynamy od powtórki, kolejną mini lekcję języka angielskiego. It's been a minute, czyli że minęło trochę czasu, w domyśle dużo, chociaż minęło bardzo szybko, jak minuta. I możemy o tym powiedzieć, że na przykład się dawno nie widzieliśmy. It's been a minute.
3: To jest tak, jak fajnie w ostatnim odcinku podkreśliłaś, Kasiu, że minęło dużo czasu, a wydaje się, że to była minuta na tej zasadzie, bo często mamy takie wrażenie, że coś dawno temu się wydarzyło, a wydaje się, że to był moment, minuta.
2: Zazwyczaj
3: tego
2: mamy
3: czasu.
2: Takie wrażenie.
3: No właśnie, dokładnie. Także to it's been a minute właśnie do tego służy, żeby podkreślić, że wydaje się, że minęła minuta od tego momentu, kiedy coś tam się wydarzyło. To była Lizzo i w tym odcinku przenosimy się w przeszłość, bo tak sobie skaczemy do przodu, do tyłu. 95 rok, zespół Oasis, który w ogóle wraca teraz. Postanowili ponownie, dużo jest takich powrotów ostatnio, zauważyłem, że zespoły, które długą przerwę miały, wracają, zaczynają koncertować po raz kolejny. To jest fajne, bo po tym okresie pandemii, gdzie to wszystko wygasło, nagle wszystko znowu staje na nogi i te koncerty robią się bardzo duże. Śmieszna sprawa z Oasis jest taka, że w latach 90., jak oni się stali sławni, sławę muzyki wyprzedziła sława kłótni dwóch braci, którzy założyli zespół. I tam było coś takiego zupełnie nietuzinkowego, że w którymś momencie był wywiad dla radiostacji i oni zaczęli coś opowiadać i zaczęli kłócić się na antenie. Zupełnie niekontrolowanie. Wpadli w taką kłótnię, która trwała chyba prawie 15 minut. Tą kłótnię nagrano i umieszczono ją na liście przebojów. I ona dotarła do bardzo wysokiego miejsca, gdzieś tam na liście przebojów. Zupełnie tak humorystycznie się zaczęło, a doszło do tego, że wszyscy słuchali, jak oni się kłócą, słuchaj. I oni chyba potem zaczęli to wykorzystywać trochę, że ta kłótnia wyrzuca ich na ten spotlight, że nagle wszyscy interesują się tym, jak oni się pokłócą, o co się pokłócą i tak dalej, że ta muzyka zeszła kompletnie, wiesz, na drugie pole, a ich kłótnie doszły do tego, że na przykład był taki moment, że nagrywali MTV Unplugged. Pamiętasz taką serię? Unplugged? To była taka seria, gdzie artyści nagrywali akustyczne wersje swoich normalnych utworów, tych takich, które są normalnie w studio nagrywane. I oni przyjechali nagrać piosenkę tam, znaczy cały koncert praktycznie. I jeden z braci powiedział, a mnie gardło boli, ja nie będę dzisiaj śpiewał. No i w takim razie ten drugi powiedział, no dobrze, no to ja sobie jakoś tam poradzę. No i ten, który nie śpiewał, poszedł gdzieś tam, usiadł w loży i przez cały ten koncert gwizdał, pokrzykiwał coś tam i przeszkadzał temu drugiemu. Więc to już wyglądało ewidentnie, jakby chcieli po raz kolejny, wiesz, ożywić ten temat i kłótni i znowu wyjść jakby na światło dzienne tym swoim konfliktem między braćmi.
2: Ale to już nie było autentyczne.
3: To już było takie, wiesz, na siłę, było widać, że to już takie jest naprawdę wykorzystywanie tego faktu, że to powoduje, że ludzie na nich zwracają uwagę, prawda? Także strasznie ciekawa sprawa. Takiego czegoś jeszcze nigdy nie było, tym bardziej, że właśnie tym nagraniem kłótni, która zawędrowała wyżej niż nie jeden ich utwór na listach przebojów, pokazali, że tak naprawdę to najważniejsze jest dla nich to, żeby być w tym świetle reflektorów za każdą cenę, niekoniecznie dzięki, tylko i wyłącznie dzięki muzyce. Piosenka Wonderwall w wykonaniu Oasis ma w sobie takie wyrażenie.
2: The world is on the street. Czybyśmy chcieli przetłumaczyć dosłownie to, że słowo jest na ulicy, ale chodzi o to, że ulica o tym mówi.
3: To tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że słowo leży na chodniku i każdy chodzi, przechodzi bok i je widzi, prawda? Dokładnie tak jest. The world is on the street, czyli mówi się. O, tak jak mówimy w polskim, że mówi się, że zmieniłeś pracę na przykład, tak? The world is on the street that you changed a job.
2: I to jest taka plotka trochę.
3: To jest taka plotka, tak, że ludzie mówią, słyszałem, że to i chciałem potwierdzić z tobą, że tak faktycznie jest. Tu mamy dwa zdania.
2: The world on the street is that we are getting a new boss, czyli że ulica mówi o tym, że będziemy mieć nowego szefa. The word on the street is Tom is getting married, czyli że ulica mówi o tym, że Tom się żeni.
3: Tom się żeni, tak jest. Czyli słyszałem gdzieś tam, ten i tamten o tym mówił, że w taki sposób to wygląda. I w piosence Oasis.
2: The word is on the street that the fire in your heart is out.
3: I tu się zatrzymajmy na chwilę. Mamy dwie części jakby. The word is on the street, przypomnijmy.
2: Czyli że ulica mówi o tym, mówi się o tym, że...
3: I the fire in your heart is out.
2: Czyli, że ogień w twoim sercu wygasa, czyli, że się wypaliłeś.
3: Że się wypaliłeś, dokładnie, że koniec z twoją twórczością, pasją i tak dalej i nagle coś się wydarzyło, że już nie tworzysz tego, co wcześniej. The word is on the street that the fire in your heart is out. Zespół Oasis, 95 rok, piosenka Wonderwall. I Kasiu, jeszcze raz wyrażenie?
2: The word is on the street.
3: Czyli mówi się. Zapraszamy.

0: last night. If everything just happened to end tonight, we'll save us a seat in the eye.
1: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 28. niedzielę zwykłą. Przed nami w tym tygodniu wspomnienia wielu świętych i błogosławionych, m.in. świętej Teresy od Jezusa, świętej Jadwigi Śląskiej i świętego Ignacego Antiocheńskiego. Słuchają Państwo Radio Opole, kłania się Roman Juranek. Leon XIV zachęca do odmawiania różańca w intencji pokoju. Dzisiaj w programie także rocznica kanonizacji świętego Maksymiliana Marii Kolbego i rocznica śmierci świętej Faustyny, orędowniczki Miłosierdzia Bożego. Będzie także o działalności Caritas w kraju i za granicą. Powiemy również o diecezjalnych obchodach Dnia Papieskiego pod hasłem Totus Tus. Będzie także oczywiście wiele informacji ciekawych z kraju, z diecezji i oczywiście ze świata. A teraz zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli, jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Podejrzewam, że w większości mamy podobne doświadczenia w przygotowywaniu różnych uroczystości rodzinnych czy firmowych. Ile wysiłku i czasu wymaga przygotowanie uroczystego obiadu czy kolacji, zakupy, nakrycie stołu, dekoracje, troska o dobór potraw i o to, by wszystko dobrze wypadło. Miło jest, gdy usłyszymy słowa pochwały i uznania ze strony gości, gdy im się podobało, gdy wszystko smakowało i atmosfera była przyjemna. Przykro zaś jest wtedy, gdy się napracujemy, a zaproszeni goście w ostatniej chwili odmówią swojego udziału i nie przyjdą. Tyle pracy i na darmo. Ktoś nie przyszedł. Czasem z nagłego, ważnego powodu, a niekiedy może wybrał coś innego. W przypowieści Pana Jezusa też jest mowa o uczcie. Na dodatek jest to uczta weselna, ślub syna króla, a więc księcia, następcy tronu. Zawsze w historii, w tradycji różnych społeczeństw ślub był radosnym, ważnym, dostojnym wydarzeniem, które starano się jak najokazalej zorganizować. Na samym początku przypowieści widzimy, jak bardzo król jest zaangażowany i podekscytowany ślubem syna. Posyła służących z zaproszeniami. Gdy spotyka się z odmową, wysyła kolejnych ludzi z zaproszeniem, ale i oni to ignorują. Król jasno mówi, ile musiał włożyć wysiłku w organizację wesela i nie może pojąć, dlaczego jego znajomi, przyjaciele nie chcą przyjść. Sam mówi do siebie: oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Chodźcie na ucztę. Przyjrzyjmy się powodom odmowy zaproszenia, bo są one bardzo istotne. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Jasno widać, że pierwszym powodem jest zlekceważenie zaproszenia. Skoro zaproszenie wystosował król, władca, to mamy tu obrazę majestatu panującego i jego syna. Kolejny powód to postawienie wyżej dóbr materialnych niż szacunek do panującego i jego rodziny. Pole i interesy okazały się ważniejsze od szacunku wobec króla. Majątek, pieniądze, ważniejsze od spotkania z drugim człowiekiem. Dochodzi ostatecznie także do czegoś skandalicznego i bulwersującego. Zaproszeni goście nie tylko, że nie przyjmują zaproszenia od pana, ale posuwają się do zabójstwa wysłanników z pałacu. To wszystko sprawia, że cierpliwość panującego się wyczerpuje i następuje wybuch jego gniewu. Jak przełożyć dzisiejszą Ewangelię na naszą codzienność? Kim jest ewangeliczny król? Kim jego syn? Jakie mamy zaproszenie i co to za uczta jest dla nas przygotowana? Myślę, że w sercu już sami się domyślamy, jakie jest przesłanie dzisiejszej przypowieści. Królem jest Bóg Stwórca. Dziedzicem, który ma mieć ślub, jest Jego Syn, Jezus Chrystus. Oblubienicą poślubioną przez Chrystusa jest Kościół, a więc my wszyscy. Zaproszenie do uczestnictwa w życiu Pana Boga

0: króla i wybrali dobra materialne. Nie mówię, że to coś złego zarabiać, oszczędzać, pomnażać swój majątek, być nawet osobą zamożną, jeśli to owoc naszej wytrwałości, pracowitości, studiów, talentów, to jest to jak najbardziej dobre i podoba się Bogu. Chodzi o to, by rzeczy, dobra tego świata nie przysłoniły tego, co najważniejsze, by nie zajęły miejsca należnego Chrystusowi. Każdego dnia, szczególnie w niedzielę i uroczystości kościelne, możemy już poczuć przedsmak tego, co przygotował dla nas Wszechmogący. Taką ucztą zapowiadającą życie wieczne jest Eucharystia. Na nią też jesteśmy zaproszeni. Możesz być nawet codziennie na takiej uczcie. Sam Bóg czeka z utęsknieniem, aż przyjdziesz do Jego domu, do kościoła. Już od progu swego kościoła parafialnego widzisz zostawiony stół, ołtarz. A pokarmem jest ciało Chrystusa, które przyjmujesz do swego serca i umocniony Bogiem wracasz do domu. Czas, który poświęcisz na udział w tej uczcie mszy świętej, nigdy nie będzie czasem straconym. Wprost przeciwnie. To będzie Twoja najlepsza inwestycja w życie codzienne, ale co ważniejsze, w życie wieczne, do którego zmierzamy każdego dnia naszego życia.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Rybniku. 4 października Włochy obchodziły święto państwowe ku czci świętego Franciszka z Asyżu. Tę datę przywrócono w kalendarzu świąt państwowych po 49 latach. W tym roku przypada również 800. rocznica śmierci patrona Włoch.
2: Główne uroczystości zaplanowano w Asyżu, gdzie znajduje się grób świętego. Są tacy, którzy przyjeżdżają tutaj w poszukiwaniu pojednania. Są też ci, których przyciąga natura. Franciszkańskie przesłanie jest skierowane zarówno do Włoch, jak i do całego świata. Inspiruje do działania i do autentycznej duchowości, mówił w rozmowie z Euronews brat Giulio Cesareo. Uroczystości odbywają się także w Rzymie. To właśnie tutaj podczas pobytu święty Franciszek zatrzymał się w hospicjum dla ubogich, chorych i pielgrzymów. Tegoroczne obchody łączą religijną tradycję z przesłaniem pokoju, braterstwa i solidarności.
1: W 3. rocznicę ataku Hamasu na Izrael 7 października papież Leon XIV wrócił do apelu o pokój na Bliskim Wschodzie. W tych dniach wielokrotnie wzywał do modlitwy za ofiary wojny.
2: Podczas modlitwy Anioł Pański Leon XIV przypomniał o ofiarach przemocy w Ziemi Świętej i zachęcał do odmawiania różańca w intencji pokoju. Szczególnie módlmy się za Ziemię Świętą i za niewinne ofiary przemocy, mówił papież. W Watykanie z kolei spotkanie Leona XIV z przedstawicielami kościołów wschodnich i konferencji episkopatów z całego świata. Rozmowy zaplanowano do 14 października. Mają dotyczyć m.in. przyszłości rodzin i młodego pokolenia.
1: W środę zakończyła się światowa modlitwa różańcowa z udziałem dzieci. W akcji Milion Dzieci modli się na różańcu. Od 1 października najmłodsi z różnych krajów modlili się o pokój i zakończenie wojen.
2: Do modlitwy zachęca Leon XIV. Papież modlił się razem z dziećmi w ogrodach watykańskich, inaugurując akcję. Inicjatywa to nie tylko wspólne odmawianie różańca, ale także, jak zaznaczają organizatorzy, wychowanie najmłodszych do pokoju. Milion dzieci modli się na różańcu. To akcja zapoczątkowana przez papieską fundację Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jej pierwsza odsłona odbyła się w 2005 roku w Caracas w Wenezueli. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Kościół zachęca dzieci do kontynuowania indywidualnego lub rodzinnego odmawiania różańca przez cały tradycyjny miesiąc maryjny, czyli do końca października. Papież wezwał także wiernych do większej spójności między wiarą i codziennym życiem. Podczas audiencji generalnej mówił, że Kościół powinien być obecny w świecie i służyć jego dobru. Leon XIV podkreślił, że wiara powinna prowadzić do konkretnych działań, troski o innych, budowania pokoju i sprawiedliwości oraz obrony osób ubogich i potrzebujących. Pogoń za zyskiem i manipulowanie informacją mogą zmuszać ludzi do skupiania się tylko na rzeczach materialnych. Człowiek powinien jednak patrzeć szerzej. Ojcowie Kościoła przypominają, że misją Kościoła jest pomaganie w budowaniu lepszego świata. Zwracając się podczas audiencji do Polaków, papież wspomniał świętą Faustynę Kowalską, przypomniał jej przesłanie o

0: Bożym miłosierdziu. Kolejna kobieta na wysokim stanowisku w Watykanie, siostra Marii Teresa Baron, została nową sekretarz pomocniczą w dykasterii do spraw ewangelizacji.
1: Siostra Baron obejmie również stanowisko przewodniczącej papieskich dzieł misyjnych. Pozostanie przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Apostołów. Urodziła się w Donegal w Irlandii, ma 57 lat. To już czwarta kobieta mianowana przez obecnego papieża na ważne watykańskie stanowisko. W tym roku Leon XIV jako pierwszy papież w historii postawił kobiety na czele dwóch dykasterii, czyli watykańskich departamentów. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
0: Strefa Gazy po 3 latach wojny jest niemal całkowicie zniszczona, a jej mieszkańcy mają problem z dostępem do podstawowych środków do życia, podkreślają przedstawiciele Caritas Polska. Wojna rozpoczęła się 7 października 2023 roku, gdy palestyński Hamas przeprowadził serię ataków na Izrael. W odpowiedzi Izrael rozpoczął operację wojskową w strefie Gazy. Magdalena Janiszewska z Caritas Polska mówiła w polskim radiu, że sytuacja na froncie zmienia się dynamicznie, co utrudnia pomoc mieszkańcom strefy Gazy.
2: W pewnym momencie to może być zapotrzebowanie na wodę pitną, na namioty, też to zależy od powiedzmy pół roku, od tego co na przykład w wypadku strefy Gazy, co tam wjeżdża, co może wjechać, bo to też się zmienia dosyć często i to jest takie trochę zrywanie się do biegu bez znajomości tego, gdzie się tak naprawdę biegnie, jak już porównujemy to do biegu. No i w tej sytuacji też problematyczne dla nas jest też to, że jest nieprzestrzegane prawo międzynarodowe, więc my się też bardzo martwimy o naszych pracowników.
0: Trudna sytuacja jest również w południowym Libanie, gdzie stacjonują wojska izraelskie. Szef misji Caritas w Libanie i Syrii, Dominik Derlicki, podkreślił, że część mieszkańców Libanu jest odcięta od reszty kraju.
3: Żeby dotrzeć do niektórych wiosek, zarówno muzułmańskich, jak i chrześcijańskich, po prostu de facto trzeba się w cudzysłowie przebić przez linię frontu, czy przez izraelskie posterunki. Te wioski są totalnie odcięte, trzeba tym ludziom dowieźć jedzenie. Inną rzeczą, która jest problemem, jest to, że w Libanie mamy nadal bardzo dużo osób wewnętrznie przesiedlonych. Właśnie te rodziny, które uciekły z południa, które nie mogą wrócić, bo tam nadal albo wszystko jest zniszczone, albo stacjonują tam wojska. I te rodziny mieszkają na przykład w tymczasowych schroniskach, w szkołach.
0: Od 7 października 2023 roku Izrael zaatakował strefę Gazy około 63 tysiące razy. Wielkie oburzenie wywołała na Korsyce profanacja figury Matki Bożej. Dwaj sprawcy odpowiedzą za swoje zachowanie przed sądem, ale już teraz spotkali się z ostrą reakcją mieszkańców wyspy. W ramach wendety, słynnego korsykańskiego zwyczaju zemsty, grożono im śmiercią i próbowano uniemożliwić im powrót na kontynent.
4: Pod koniec ubiegłego tygodnia dwaj młodzi pracownicy sezonowi opublikowali w mediach społecznościowych nagranie, na którym profanują i niszczą figurę w turystycznej miejscowości Pohtobekiu. Oburzeni mieszkańcy zaczęli gromadzić się tam na wspólnych modlitwach. Część z nich przyniosła trumnę pod posterunek policji, gdzie przesłuchiwano obu mężczyzn. Ze względów bezpieczeństwa nakazano sprawcom natychmiastowe opuszczenie wyspy w oczekiwaniu na proces. Mieszkańcy pokrzyżowali jednak te plany. Zebrali się na lotnisku i rozpoznali obu mężczyzn, zanim ci zdążyli wejść na pokład samolotu. Pilot, obawiając się o bezpieczeństwo pasażerów, odmówił ich przyjęcia. Mężczyźni musieli więc spędzić noc w hotelu, jednak właściciel również nie wpuścił ich do środka. Dopiero po 3 dniach udało im się opuścić wyspę. Francuskie władze zorganizowały dla nich transport prywatnym samolotem. Sprawcy mają wrócić na Korsykę za miesiąc na proces, jednak władze rozważają przeprowadzenie go w innym miejscu. Stefan Folzer, Polskie Radio.

0: Efata, otwórz się na słowo.
1: 10 października przypadła 44. rocznica kanonizacji świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Franciszkanin zginął śmiercią męczeńską podczas II wojny światowej w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Zmarł w bunkrze głodowym 14 sierpnia 1941 roku, oddając dobrowolnie życie za innego więźnia. Miał 47 lat. Maksymilian Kolbe był założycielem największego klasztoru i twórcą największego w Polsce wydawnictwa prasy i książki religijnej w Niepokalanowie koło Warszawy. Utworzył także Ruch Maryjny, Rycerstwo Niepokalanej i prowadził działalność misyjną w Chinach, Indiach oraz Japonii. Podczas mszy kanonizacyjnej papież Polak powiedział, że ojciec Kolbe pokazał, iż miłość jest silniejsza od śmierci.
2: Postać świętego Maksymiliana pozostaje świadectwem epoki i należy do znaków czasu. Ta trudna, tragiczna epoka, naznaczona straszliwym podeptaniem ludzkiej godności, zrodziła w Oświęcimiu swój zbawczy znak. Miłość okazała się potężniejsza od śmierci, potężniejsza od antyludzkiego systemu. Miłość człowieka odniosła swoje zwycięstwo tam, gdzie zdawała się triumfować nienawiść i pogarda człowieka.
1: Papież Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który modlił się w celi ojca Kolbego podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku. Ojciec Święty podkreślił wówczas, że odniósł on zwycięstwo przez wiarę i miłość. Papież powiedział, że męczeństwo ojca Kolbego pomogło przetrwać trudne czasy innym więźniom i całemu Kościołowi.
3: To zwycięstwo odniósł ów człowiek w tym miejscu, które było zbudowane na zaprzeczeniu wiary. Wiary w Boga i wiary w człowieka. I na radykalnym podeptaniu już nie tylko miłości, ale wszelkich oznak człowieczeństwa.
1: W byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau złożył wizytę także papież Benedykt XVI, poświęcając czas m.in. na modlitwę w bunkrze, w którym zginął ojciec Kolbe. To miejsce odwiedził również papież Franciszek. Ojciec Święty długo modlił się w celi męczeństwa ojca Maksymiliana, a następnie spotkał się z byłymi więźniami. 88 lat temu 5 października 1938 roku zmarła święta Faustyna, orędowniczka Miłosierdzia Bożego, jedna z największych mistyczek XX wieku. Helena Kowalska, bo tak się nazywała, zmarła w Krakowie w opinii świętości, miała 33 lata. Siostra Faustyna została ogłoszona błogosławioną w 1993 roku przez Jana Pawła II, a w 2000 roku świętą także przez papieża Polaka. Kanonizacja odbyła się w drugą niedzielę wielkanocną, kiedy Kościół obchodził Święto Miłosierdzia Bożego. Podczas mszy kanonizacyjnej Jan Paweł II podkreślił, że chce przekazać orędzie Miłosierdzia Bożego kolejnym pokoleniom.
4: Poprzez kanonizację siostry Faustyny pragnę dzisiaj przekazać orędzie miłosierdzia nowemu tysiącleciu. Przekazuję je wszystkim ludziom, aby uczyli się coraz pełniej poznawać prawdziwe oblicze Boga i prawdziwe oblicze człowieka.
1: W 1931 roku siostra Faustyna miała wizję Jezusa, który nakazał jej namalować obraz według wzoru, jaki zobaczyła. Wizerunek ten powstał w 1934 roku w Wilnie, wykonany przez malarza Eugeniusza Kazimierowskiego. Na dole jest umieszczony podpis „Jezu, ufam Tobie”. 7 października 2017 roku zmarł biskup Wacław Świeżawski. Duszpasterz, a także naukowiec i pedagog, miał 90 lat. Kierował diecezją sandomierską od 1992 do 2002 roku. Założył 3 świeckie instytuty: Wspólnotę Przenajświętszej Trójcy, Wspólnotę Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla, a także Zgromadzenie Jadwiżanek Wawelskich. Zasiadał w Watykańskiej Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Podczas mszy pogrzebowej w sandomierskiej katedrze homilię wygłosił biskup Grzegorz Ryś. Podkreślił, że osoba i życie Wacława Świeżawskiego były dla tych, których spotykał, znakiem orędzia paschalnego, w które wpisane jest przechodzenie ze śmierci do życia.
5: Biskup Wacław był człowiekiem wspólnoty, był człowiekiem wspólnototwórczym. Umiał gromadzić ludzi. Widzimy konkretne owoce tej umiejętności i zgromadzenie zakonne. Trzy instytuty. Bractwo Świętej Zofii, przywrócone, wskrzeszone.
1: Oprócz pracy duszpasterskiej, której się poświęcił, biskup Wacław Świeżawski opublikował 64 książki oraz 1300 artykułów z dziedziny teologii, liturgii i duchowości, ukazujących się w kraju i za granicą. Miał tytuł profesora nauk teologicznych. Za uchodźców i migrantów, którzy zginęli w drodze do Europy, modlono się w ubiegły weekend podczas ekumenicznego nabożeństwa w kościele świętej Barbary w Warszawie. Przewodniczył mu kardynał Kazimierz Nycz. Należy szeroko i odpowiedzialnie patrzeć na problem uchodźców i migrantów, powiedział arcybiskup senior archidiecezji warszawskiej.
6: Z jednej strony się cieszymy z tego, że są ludzie, którzy chcą przyjeżdżać i szukać pracy, bo bez nich byśmy zginęli z ZUS-em i nie wiadomo z czym jeszcze. A z drugiej strony nie potrafimy rozwiązać godnego podejścia do tych, którym trzeba pomagać jako uchodźcom z innych powodów, ale także nie potrafimy rozwiązać problemu tego, co na państwie spoczywa, mianowicie bezpieczeństwa. Czyli nie oceniać każdego jako potencjalnego wroga, tylko stworzyć system taki, gdzie sprawdzamy jednak, kto przyjeżdża, bo potem politycy będą z tego robić swój populistyczny argument.
1: Ojciec Erik Unake, pochodzący z Togo, misjonarz werbista, zauważył, że decyzja o porzuceniu swojego życia i próba dotarcia do Europy jest zawsze bardzo trudną decyzją.
7: Są pojedyncze przypadki, kiedy ktoś tam z ciekawości chce, ale to jest spowodowane głównie tym, że jest ta niesprawiedliwość i ludzie są wykorzystani. Potężne kraje, które mają wszystko, ale tam właśnie jest bieda i to jest problem. Zawsze będą ataki. My też jako misjonarze werbiści jest to jedno pole naszego działania i ludzie często krytykują, no wy macie głosić Ewangelię, a nie tam zajmować się migrantami, ale właśnie migranci, uchodźcy też są ważni dla Pana Boga.
1: Nabożeństwo Umrzeć z Nadziei w intencji migrantów i uchodźców organizowane jest przez wspólnotę San Egidio od 2015 roku. Podobne modlitwy odbyły się także w innych miastach Polski. Centrum Informacyjno-Medialne Diecezji Bielsko-Żywieckiej oświadczyło, że 4 października wieczorem biskup Roman Pindeli, towarzyszący mu księża, odwiedzili parafię świętego Wawrzyńca w Grójcu, by spotkać się w salce przykościelnej z radą parafialną, by porozmawiać o problemach, które pojawiły się w związku z odwołaniem poprzedniego proboszcza. Po spotkaniu w czasie modlitwy w kościele do świątyni weszła grupa osób niezadowolonych z tej decyzji. Protestujący zachowywali się agresywnie, wezwano policję. W obecności negocjatorów ksiądz biskup wyszedł do zgromadzonych przed kościołem i wyjaśnił, że decyzja odwołania proboszcza potwierdzona przez Stolicę Apostolską jest ostateczna. Ze względu na ochronę prywatności księdza Józefa Zborka o przyczynach odwołania może poinformować tylko sam zainteresowany. Jak napisano, ksiądz Józef Zborek został odwołany z urzędu proboszcza z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu. Zastosowano procedury przewidziane przez prawo kanoniczne. Decyzja ta nie wynika z czyjejkolwiek niechęci, lecz z odpowiedzialności za Kościół, napisano. Zmarła siostra Anastazja Pustelnik, autorka popularnych książek kulinarnych. O jej śmierci poinformowało Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w Krakowie. Wśród jej książek najpopularniejszy był napisany przez nią pierwszy poradnik 103 ciasta siostry Anastazji. Jak mówi przełożona domu zgromadzenia na Woli Justowskiej siostra Paula Kasprzykowska, kuchnia była całym jej światem.
8: To była wielka jej pasja, żeby służyć i służyć właśnie poprzez kuchnię, poprzez gotowanie, pieczenie. To było jej takie priorytetowe wyzwanie. Była bardzo pogodną siostrą, pracowita, zawsze się uśmiechała.
1: Krystyna Pustelnik wstąpiła do Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w 1973 roku. Tam przyjęła imię Anastazja. Po złożeniu ślubów zaczęła posługę w kuchni. Odeszła w wieku 76 lat. Podziel się słoikiem, by później ktoś mógł podzielić się zupą. Łódzka Caritas zbiera słoiki, aby móc wydawać ciepłą zupę osobom w kryzysach. Więcej Damian Grosicki.
9: Słoiki o pojemności 0,9 litra z nakrętką. Takie naczynia mogą pomóc w przetrwaniu zimnych nocy. Oczywiście najważniejsza będzie ich zawartość, czyli porcje zupy dla osób w kryzysie bezdomności. Jeśli ktoś ma takich słoików w nadmiarze, łódzka Caritas chętnie je przyjmie, mówi jej dyrektor Tomasz Kopytowski.
10: Jeśli Państwo mają takie słoiki w swoich domach, one są czyste, sprawne, mają sprawną zakrętkę, można je przynieść do naszej siedziby. Z góry dziękujemy za wkład w tę pomoc dla najuboższych, najbardziej potrzebujących.
9: Każdy z nas może w taki sposób dołożyć cegiełkę, to znaczy słoik, do pomocy. Damian Grosicki, Radio Łódź.
1: Trwajmy w tym miesiącu na wspólnej i osobistej modlitwie, prosząc Boga o potrzebne łaski, a zwłaszcza o pokój, którego tak bardzo dzisiaj potrzebujemy, mówi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, zachęcając wiernych do modlitwy różańcowej w październiku.
11: Październik, miesiąc szczególnie poświęcony modlitwie różańcowej. Sięgajmy codziennie po różaniec i za wstawiennictwem Maryi powierzajmy Panu Bogu wszystkie nasze sprawy, te dotyczące naszych rodzin, naszej ojczyzny, a także naszego życia społecznego. Trwajmy w tym miesiącu na wspólnej i osobistej modlitwie, prosząc Boga o potrzebne łaski, a zwłaszcza o pokój, którego tak bardzo dzisiaj potrzebujemy.
1: Dodajmy, że przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda, bierze udział w spotkaniu w Watykanie z okazji 10. rocznicy publikacji adhortacji Amoris Laetitia. Papież Leon XIV zaprosił przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata. Spotkanie będzie okazją do refleksji nad tym, jak po 10 latach wygląda recepcja adhortacji w różnych krajach oraz jak rozwija się duszpasterstwo rodzin, wyjaśnił przewodniczący KEP. Arcybiskup wskazał, że papież pragnie wraz z przewodniczącymi episkopatów rozeznać, jakie kroki należy dzisiaj podjąć, aby skutecznie głosić Ewangelię rodzinom i towarzyszyć im w życiu codziennym. A spotkanie zakończy się 14 października Eucharystią celebrowaną wspólnie z Ojcem Świętym na placu Świętego Piotra o godzinie 10. Uczą przetrwać zagrożenie, a później znaleźć bezpieczne miejsce do ewakuacji. Radomska Caritas w ramach umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje mieszkańców do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W sumie w bezpłatnych warsztatach może wziąć udział 1,5 tysiąca osób. To ważny i potrzebny projekt, tłumaczy ksiądz Damian Drabikowski, dyrektor Caritas diecezji radomskiej.
12: Żyjemy w kraju i w szerokości geograficznej, gdzie coraz częściej dochodzi do podtopień, zalań, przychodzą różnego rodzaju trąby powietrzne, mamy różnego rodzaju zdarzenia, kataklizmy. Jeżeli do tego się nie przygotujemy, no to potem mogą być różnego rodzaju konsekwencje i możemy zachowywać się bardzo czasem irracjonalnie, a te szkolenia przygotowują nas do tego.
1: Każdy uczestnik warsztatów przejdzie szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, mówi Arkadiusz Gradowski ze środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu.
13: Przede wszystkim nauczy się, jak pomagać w stanie zagrożenia życia, nagłego zatrzymania krążenia, czyli prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jak odpowiednio opatrzyć rany, jak postępować z pacjentem w przypadku omdleń, które mogą spowodować stan nagły pacjenta w postaci zatrzymania krążenia.
1: Cyberataki czy blackout to zagrożenia, na które musimy być dziś gotowi, przekonuje Tomasz Paprocki, odpowiedzialny za tę część szkolenia.
14: Odkładamy ewakuację taką, powiedzmy sobie, wojenną. Bardziej uczymy, jak przetrwać kryzys typu blackoutu, czyli brak prądu, bo to nam może grozić, a przed blackoutem byliśmy w lipcu, w sierpniu, wszyscy drżeli, bo mogły elektrownie przestać działać.
1: Warsztaty prowadzone będą do połowy grudnia.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Dzisiaj pod hasłem Totus Tuus po raz 20 obchodzony jest w Polsce i na całym świecie Dzień Papieski. Mieszkańcy Lublina obchodzą go już od wczoraj. Katolicki Uniwersytet Lubelski wspólnie z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia organizuje liczne wydarzenia. To m.in. akcja Upiekę Ciasta dla Fundacji. Co roku widzimy duże zainteresowanie tą inicjatywą, mówi Izabela Sabuła z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
2: Zbieramy ciasta od stypendystów, od kół gospodyń wiejskich, tak właściwie kto jest chętny, żeby nam pomóc. Każde ciasto przyjmiemy. Zbieramy ciasta, żeby później je przeznaczyć na kiermasz ciast, który odbędzie się w niedzielę po każdej mszy świętej na Kulu i na festynie rodzinnym.
1: Hasłem tegorocznych obchodów jest Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. W tym przesłaniu chodzi o to, że nasza wiara rośnie, kiedy się nią dzielimy, mówi teolog, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ojciec Mirosław Chmielewski.
3: W encyklice o misjach Jan Paweł II zapisał krótkie zdanie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. To zdanie przekreśla schemat naszego myślenia, że najpierw się nauczę, potem będę głosił. Misja nie jest nagrodą za ukończoną naukę. Jest jej częścią. Kto dzieli się wiarą, sam lepiej poznaje Chrystusa.
1: Dzisiaj po każdej mszy świętej pod Kościołem Akademickim KUL będzie odbywać się kiermasz charytatywny o godzinie 11.30 przy parafii Józefa w Świdniku. Rozpocznie się festyn rodzinny. A nasze opolskie diecezjalne obchody odbędą się w parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Kędzierzynie Koźlu. O godzinie 11 mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz biskup Rudolf Pierskała. Z kolei o 17.15 odbędzie się nabożeństwo różańcowe prowadzone przez stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Podczas każdej niedzielnej mszy świętej stypendyści podzielą się również swoim świadectwem. Dzisiaj we wszystkich parafiach diecezji opolskiej zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na rzecz fundacji, która poprzez program stypendialny wspiera uzdolnioną młodzież z mniej zamożnych rodzin, również z terenu naszej diecezji. Ruszyły jesienne spotkania formacyjne Bractwa Świętego Józefa. Najbliższe 12 października o 18 w parafii Świętego Jana Nepomucena w Braciszowie. Dwa dni później także o 18 w parafii Świętego Bartłomieja w Głogówku i 21 października o 17.15 w parafii Świętego Wawrzyńca w Kuchołazach. W programie msza święta w intencji członków Bractwa, konferencja formacyjna, nabożeństwo różańcowe oraz braterskie spotkanie. Modlitwa za opiekunów i ich zwierzęcych towarzyszy, za tragicznie zmarłego Łukasza Litewkę i błogosławieństwo. Do tego wystąpienie przedstawicieli Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. Tak wyglądało popołudniowe nabożeństwo w intencji zwierząt domowych i ich opiekunów w ogrodzie plebanijnym parafii świętego Michała w Opolu Półwsi. Jesteśmy jako ludzie zobligowani do troski o dzieło stworzenia, do którego należą również zwierzęta, mówił proboszcz Rafał Siekiera.
4: W tym nabożeństwie jest nie tylko modlitwa za naszych czworonogów, ale również za wszystkich, którzy się czworonogami opiekują w schroniskach, lekarzach weterynarii. No i przypomnienie osoby Łukasza Litewki, który przez wiele lat pokazał nam, jak powinniśmy mieć serce wrażliwe i na potrzeby ludzi, ale też na dobrostan zwierząt.
1: Myślę, że to fajna inicjatywa, mówi zgodnie uczestnicy nabożeństwa.
5: Jest to po raz pierwszy w parafii u nas, ale w końcu święty Franciszek był patronem zwierząt, no i na jego cześć takie nabożeństwo dla zwierzaków. Fajne. Ja uważam, że fajna sprawa. Nie widzę problemu, czyż do kościoła nikt ze zwierzętami nie wchodzi.
6: Bardzo mi się podoba taka inicjatywa. Kościół może dotrzeć do ludzi poprzez takie inicjatywy ze zwierzętami na świeżym powietrzu. Motywują, żeby zachęcić ludzi nawet na co dzień do uczestniczenia w mszy świętej.
7: Jestem pozytywnie zaskoczona tą inicjatywą. Jestem za, żeby właściciel poznawali siebie ze swoimi psami. Ciekawa atrakcja i dla właścicieli, i dla psów. Cieszę się, że jest to z inicjatywy parafii.
1: W ogrodzie plemanijnym było aż 5 psów do adopcji, a inicjatywę parafii docenia Aleksandra Czechowska, prezes ogrodu zoologicznego w Opolu, pod który podlega schronisko dla zwierząt.
8: Cieszymy się bardzo z takiej możliwości nabożeństwa i propagowania wśród ludzi, wśród wiernych tego, że adopcja jest bardzo fajnym momentem w życiu i zmienia nie tylko życie psa, ale również tego, kto adoptował. A wszystko się łączy. A gdzie Kościół i ludzie? Jeżeli ludzie tworzą Kościół i właśnie wielokrotnie ci ludzie z Kościoła adoptują te zwierzęta, no w związku z tym wszystko jest połączone. Wszystko jest na miejscu.
1: Nabożeństwo odprawiono w Światowy Dzień Zwierząt. Tego dnia w Kościele Katolickim wspomniany jest też święty Franciszek z Asyżu, patron zwierząt i ekologii. Według tradycji Franciszek nazywał zwierzęta braćmi mniejszymi. W każdym stworzeniu dostrzegał ślad Boga. Mówił o bracie wilku, bracie ptaku, siostrze wodzie, bracie słońcu i siostrze ziemi. Modlitwa uwielbienia w Wysokiej rozpocznie się o godzinie 18 w kościele parafialnym w Wysokiej. Główną intencją będzie modlitwa za młode pokolenia, stąd szczególnie zaproszona jest młodzież z rodzicami i rodzeństwem. Dzisiaj także pielgrzymka myśliwych na Górę Świętej Anny. Jej centralnym punktem będzie msza pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła, sprawowana o godzinie 10 w Bazylice Annogórskiej. Zbiórka sztandarów przed bazyliką o 9.30 po Eucharystii, myśliwski poczęstunek w domu pielgrzyma. Marszowi dla życia i rodziny, który odbędzie się także dzisiaj w Opolu, towarzyszyć będzie hasło Czas obronić małżeństwo, czas ochronić życie. Początek o godzinie 14.30 na placu Świętego Sebastiana, finał około 15.30 na placu Wolności. A duszpasterstwo rodzin diecezji opolskiej zaprasza na tegoroczne diecezjalne obchody Dnia Dziecka Utraconego, które odbędą się w czwartek 15 października w parafii Matki Bożej w Raciborzu. Początek mszą świętą o 17, której przewodniczyć będzie biskup Waldemar Musioł. Następnie przejście na cmentarz Jeruzalem, gdzie odbędzie się poświęcenie symbolicznego grobu pomnika Dziecka Utraconego. Zuchwała kradzież i zatrzymanie pary, która postanowiła okraść jeden z kościołów w gminie Ozimek. Ich łupem padły pieniądze z niedzielnej ofiary i szereg dewocjonaliów. Straty oszacowano na ponad 4000 zł. Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia zaczęli działać, informuje starszy aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
9: Po zabezpieczeniu śladów i dowodów w tej sprawie, przesłuchaniu pokrzywdzonych i świadków, zatrzymali na terenie gminy 56-latka i 47-letnią kobietę. Funkcjonariusze zabezpieczyli w ich miejscu zamieszkania skradzione dewocjonalia. W zatrzymaniu usłyszeli dwa zarzuty, kradzieży i kradzieży szczególnie zuchwałej. Przestępcza para przyznała się do przedstawionych zarzutów.
1: Parze złodziei grozi teraz do 8 lat pozbawienia wolności. Diecezjalne obchody 200. rocznicy powstania Żywego Różańca i 10. diecezjalna pielgrzymka Żywego Różańca na Górę Świętej Anny odbędzie się w sobotę na Górze Świętej Anny. Początek o godzinie 11, zakończenie około 15, a w programie msza święta pod przewodnictwem biskupa Pawła Stobrawy, konferencja biskupa opolskiego Andrzeja Czai, świadectwo i procesja różańcowa do ołtarza papieskiego. Z Maryją w codzienności, pod takim hasłem na Jasną Górę pielgrzymowały Amazonki. Głównym punktem 29. pielgrzymki kobiet po chorobie nowotworowej piersi była msza święta na jasnogórskim szczycie, której przewodniczył ojciec Grzegorz Prus, przeor częstochowskiego sanktuarium. To wielki dzień dla nas i naszych rodzin, mówiła prezeska Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek i Fundacji Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych Elżbieta Markowska.
10: To jest takie wielkie, wielkie wydarzenie, na które właściwie czekamy cały rok. Przyjeżdżamy tu po to, żeby podziękować za to, że jesteśmy, że możemy się ponownie spotkać, a przede wszystkim patrzymy, że się odziedziczyłyśmy. To jest takie naprawdę wyjątkowe. To jest jedyne miejsce w Polsce, ale można powiedzieć śmiało również na świecie, gdzie tak licznie ta grupa może się spotkać.
1: Pielgrzymka odbywa się w październiku, który jest miesiącem świadomości raka piersi. Celem jest promowanie profilaktyki i wczesnego wykrywania tej choroby. Czwarte Opolskie Forum Tomistyczne odbędzie się w sobotę 17 października w godzinach od 15 do 18 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Tegoroczna edycja, której towarzyszy hasło Dziecko w rodzinie, kościele i szkole, koncentruje się na przekazywaniu wiary młodemu pokoleniu, jej umacnianiu i radzeniu sobie z problemami wychowawczymi. Wśród uczestników dyskusji panelowej znajdą się redaktor Agata Puścikowska, redaktor Filip Obara, ksiądz Michał Zużycki oraz Ryszard Więcek. A za tydzień będziemy obchodzić stulecie niedzieli misyjnej, która rozpocznie tydzień misyjny, którym towarzyszy hasło Jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji. Diecezjalne obchody odbędą się w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich. Centralnym punktem będzie msza święta o 15, a następnie spotkanie z misjonarzem i poczęstunek. I to już wszystko w tym wydaniu programu EFATA. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także o godzinie 6. Kłania się tradycyjnie Roman Juranek.

0: Niedzielna Loża w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, w niedzielnej loży radiowej kłania się Państwu Joanna Matlak, ze mną w studiu goście. Poseł Paweł Masełko, Koalicja Obywatelska, witam serdecznie.
2: Dzień dobry Pani redaktor, witam serdecznie radiosłuchaczy.
1: Sławomir Batko, Prawo i Sprawiedliwość.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Waldemar Bochenek z Nowej Lewicy, witam.
4: Witam serdecznie.
1: I po drugiej stronie stołu Jerzy Przystajko, Partia Razem.
5: Dzień dobry od Partii Razem.
1: I Bartłomiej Rudzki, Konfederacja Korony Polskiej.
6: Dzień dobry.
1: Dzisiaj mamy dwa tematy, porozmawiamy o ostatnich atakach w szkołach i o rozmowie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem, no tak trochę spekulacyjnie, trochę plotkując, ale bardzo ciekawe konsekwencje tej rozmowy. Ale najpierw o tych atakach. Dzisiaj rano miała miejsce odprawa z udziałem premiera Donalda Tuska i szefów poszczególnych resortów. Donald Tusk mówi tak: nie mamy do czynienia z żadną zorganizowaną na dużą skalę grupą ludzi, którzy mają plan, żeby stworzyć zagrożenie. To są zachowania spontaniczne. I dodał, że w ostatnich latach, miesiącach odnotowywany jest wzrost fascynacji przemocą. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował, że do tej pory zatrzymano 117 osób, skontrolowano prawie 65 tysięcy placówek. Sprawy są kierowane do prokuratury, do sądów rodzinnych, a zatrzymane osoby są głównie w wieku od 13 do 19 lat, chociaż też osoby młodsze niestety się zdarzały. Minister Kierwiński zapowiedział, że stan kontroli w szkołach będzie utrzymywany do kiedy to będzie potrzebne. A generalnie to spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w szkołach, do których doszło w ostatnich dniach. Ja szybko przypomnę, w środę atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Tutaj 19-letni uczeń zaatakował ostrym przedmiotem 9 osób. W plecaku miał schowany ładunek wybuchowy. W czwartek szkoła podstawowa w Leszczy-Dole-Nowinach, to województwo mazowieckie, 15-latek zaatakował 3 osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w sierpcu. Tutaj 17-latek został zatrzymany, który groził, że zrobi coś złego. On usłyszał zarzuty i został aresztowany na 2 miesiące. No i piątek był takim niespokojnym dniem, bo tutaj też pojawiały się takie doniesienia o jakimś challenge'u, jakimś wyzwaniu wśród młodzieży, ale policja tego nie potwierdziła. No i w szkołach pojawiali się policjanci, organizowano narady z kuratoriami, z dyrektorami szkół, sprawdzano procedury na wypadek wtargnięcia kogoś obcego do szkoły. Także tych policjantów też widzieliśmy bardzo dużo. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, przepraszam, we współpracy z ABW monitorowało sytuację w internecie i także dzisiaj funkcjonariusze pilnują bezpieczeństwa w szkołach. 10 tysięcy funkcjonariuszy, jutro ma być ich 2 razy więcej. Moje pierwsze pytanie na pierwszą turę, czy reakcja służb, czyli policja pod każdą szkołą, cyberpolicja, nawet ABW, czy to są prawidłowe działania? Jeżeli nie, to co należało zrobić? A w drugiej części o takim już politycznym, że tak powiem, skutkach tej całej sytuacji. Pan poseł, bardzo proszę.
2: Pani redaktor, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że pani od tego zaczyna, bo tutaj ta reakcja była, bym powiedział, natychmiastowa. Ja nie ukrywam, że na posiedzeniu tym Sejmu, które skończyło się przedwczoraj, w piątek, ten temat był bardzo żywo dyskutowany. Ja też, jako ojciec dwójki synów, którzy jeden jest w podstawówce, drugi w szkole średniej, nie ukrywam, że byłem bardzo mocno zaniepokojony tym, co się może wydarzyć. Ale też śledziłem, jakie decyzje podejmował dyrektor czy lokalny samorząd, bo z punktu widzenia właśnie szkoły w Kędzierzynie-Koźlu, dwóch szkół tak naprawdę, średniej i podstawowej, to była szybka reakcja ze strony i dyrektora, ale i również z organu prowadzącego, bo w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim takie spotkanie w piątek się odbyło właśnie z dyrektorami, ze służbami lokalnymi, z władzami samorządowymi. To tak po stronie tej lokalnej, a po stronie rządowej mocna reakcja państwa, które pokazało skuteczność, bo to tutaj dzisiaj jest kluczowe, żeby ci, którzy ewentualnie planują tego typu działania, w jakiś sposób zastanowili się 2 albo 3 razy, zanim podejmą określone kroki. I bardzo ważna sprawa, to proszę na to zwrócić uwagę, że to, co dzieje się w Polsce, to tak naprawdę przerabiane już było na Zachodzie wielokrotnie, w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten dostęp do broni jest zdecydowanie łatwiejszy i prostszy, aniżeli w naszym kraju. W naszym kraju również toczy się dyskusja, przynajmniej z niektórych środowisk, żeby tą broń, dostęp do broni w pewnym stopniu zliberalizować. Myślę, że to po tych zdarzeniach nie jest dobry kierunek. A na koniec, no, szanowni państwo, to każdy musi z nas odrobić lekcję. Mówimy tu o naszych dzieciach, naszych milusińskich. w rodzinach różnie się dzieje. Dane pokazują jasno i czytelnie, że co drugie dziecko spotyka się z przemocą. Kwestia dostępu do, w telefonach komórkowych do internetu i nasz rząd parę miesięcy temu, od września mamy zakaz do 13 lat używania telefonów w szkołach. To jest bardzo dobry ruch właśnie pod kątem tych zdarzeń. A na tym Sejmie jeszcze w piątek przyjmowaliśmy ponownie ustawę, która ma daje instrumenty służbom do tego, żeby
1: ja
2: blokować bardzo
1: właśnie
2: szybko.
1: W drugiej części.
2: Ale to są działania rządu, które są no, ekspresowe, bym powiedział. Musimy dać instrumenty, żeby właśnie zatrzymać tą falę przemocy, ale my również dorośli mamy lekcję do odrobienia.
1: Najpierw ta ocena tej pierwszej reakcji, o której
2: Jasne. Znaczy ja bym nie szedł nawet w kierunku, żebyśmy tą sprawę politycznie ją traktowali. To jest lekcja do odrobienia dla nas wszystkich. Dla całego społeczeństwa.
1: No, ale dyskusja była dość
2: Oczywiście
1: duża polityczna w Sejmie.
2: Oczywiście te głosy będą,
1: też,
2: ale mówię, no jako rodzic ja to traktuję bardziej osobiście, a nie jako sprawę polityczną.
1: Pan Bartłomiej Rudzki, bardzo proszę, Konfederacja Korony Polskiej.
3: Zgadzam się z panem posłem Masełko. Reakcja służb, czy na poziomie centralnym, czy samorządowym była zdecydowana i wydaje się, że skuteczna, bo mamy tutaj tylko jedną tragedię taką, to znaczy śmierć tej pani. Tutaj faktycznie jest potrzebny jakiś konsensus, ponieważ no to jakby te kłótnie do niczego nie doprowadzą. Musimy sobie zdać sprawę, że takim głównym naszym przeciwnikiem, jeżeli chodzi o to, jak wychowują i kształtują, rozwijają się nasze dzieci, jest przede wszystkim internet i ten dostęp do w zasadzie pornografii, przemocy, ideologii, do tych wszystkich rzeczy, które kształtują w sposób, jak widzimy, niekorzystny bardzo wiele z naszych pociech. Ja jestem zdania, że powinniśmy tutaj, powiem skrajnie, pewna prohibicja całkowita dla osób nieletnich na smartfony, media społecznościowe, Robloxy, jakby Minecrafty i te wszystkie miejsca, gdzie, o których pewnie jeszcze nie wiemy, bo my jesteśmy troszeczkę z innych czasów, te wszystkie miejsca w internecie, które umożliwiają tym ludziom właśnie zejście na taką troszeczkę drogę pewnego chaosu i tym samym zagrożenia. Może w ten sposób trzeba zdecydowanie odciąć pewne niedojrzałe grupy społeczne od właśnie treści, które powodują, że oni dorastają już zupełnie inaczej niż my, rozwijają się inaczej niż my. Edukacja już częściowo ograniczana w szkołach, taka bardziej spłycona, też nie pomaga. Musimy w zasadzie ten komputer i dostęp do internetu ograniczyć do szkoły, tak, do sal komputerowych i ewentualnie do domów pod pełną kontrolą rodziców. Tak? I tutaj moim zdaniem tutaj jest to jedyna droga, żebyśmy jakoś zaradzili temu problemowi. Faktycznie jest tak, że to, co obserwujemy w ostatnim tygodniu, to ma miejsce, ciągle ma miejsce w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat. Ta liberalizacja dostępu do broni w Stanach właśnie kończy się tym, że dochodzi do strzelanin w szkołach, czy tam gdzieś na uczelniach wyższych. Jest to niebezpieczne, wiemy, do czego to doprowadziło, także powinniśmy dużo łatwiej ocenić, jakie rozwiązania należy wdrożyć, żeby zdusić w zarodku tak naprawdę to takie ogromne zagrożenie.
1: Panie Jerzy Przestajko, bardzo proszę, bo chciał tutaj...
5: Uśmiechnąłem się, bo pani redaktor powiedziała o rosnącej fascynacji przemocą. Pan z prawicy Korony mówi, że trzeba odciąć ludzi od nienawistnych i przemocowych treści i przypominam sobie Opole. Byłem na rynku oglądać wyniki demolki, którą urządził w naszym mieście Grzegorz Braun i no, myślę, że zdjęcie przemocowych treści z profili prawicy to rzeczywiście byłby krok naprzód. Bardzo się cieszę, że ta refleksja tutaj następuje. A wracając do reakcji służb. Reakcja służb jest proporcjonalna, dobra. No jest to jakieś opanowanie emocji, które się pojawiły, zwłaszcza wśród rodziców, no bo ten niepokój jest. Reakcja premiera, no to reakcja premiera, to cieszę się, że premier już się zreflektował, że teraz już Platforma Obywatelska nie chce robić polityki. W środę jednak pociski polityczne poszły do prezydenta, co jest moim zdaniem zupełnie niedopuszczalne i w tej sytuacji po prostu było nieodpowiednie. A idąc do tego, co trzeba by było zrobić, no hejt to jest kompleksowa trucizna społeczna. I tak jak to jest kompleksowe zjawisko, tak kompleksowa powinna być odpowiedź na nie. To, że w szkole dzieci stykają się z przemocą, zwłaszcza z przemocą rówieśniczą, no to tutaj rzeczywiście politycy powinni zrobić krok do tyłu i trzeba oddać głos ekspertom. Ja jako rodzic zetknąłem się z tym tematem i słuchałem wtedy, zresztą państwu, którzy nas słuchają, też polecam, wspaniałą serię wykładów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na temat tego, jak w ogóle ten cykl przemocy funkcjonuje, jak sobie z tym radzić, jak nauczyciele powinni na to reagować. Z tym, że no taki systemowy problem, jeden z wielu, to jest na przykład to, że najlepszy nauczyciel, który będzie podejmował najlepsze interwencje wychowawcze, na dzień dobry ma na przykład kłodę rzuconą pod nogi w postaci tego, że robi to na 30-osobowej klasie. Więc to są takie nieoczywiste kroki, jak na przykład zmniejszenie klas, nawet i o połowę. Następna przestrzeń, platformy cyfrowe. No, platformy cyfrowe, po prostu ogon macha psem, polski rząd nie za bardzo się zajmuje regulacją tych platform. Była oczywiście teraz ustawa o bezpieczeństwie cyfrowym. Ona jest okej. Tutaj narzędzia, jakieś ujednolicenie reakcji służb nastąpi bardzo dobrze. I wreszcie, no, ja bym chciał wrócić jednak do tej reakcji premiera. To było ostatnie, co się powinno wydarzyć. I no, jednak na przyszłość wniosek, bo też pytamy o przyszłość, chciałbym, żeby ta reakcja na bardzo złe

0: przynajmniej tutaj to, co mogę powiedzieć z perspektywy Opola, ona była obecna przy szkołach, jednocześnie też również i dyrekcja, i nauczyciele podjęli naprawdę takie dodatkowe kroki bezpieczeństwa w przypadku oddawania dzieci do szkoły, odbierania dzieci do szkoły, także widać, że nikt absolutnie tutaj tych sygnałów nie zlekceważył. Nawet myślę, że tutaj pojawiały się takie komunikaty ze strony dyrekcji, że każde zjawisko, które będzie gdzieś niepokojące, nawet żarty, bo niestety i uczniowie sobie żartowali, tak, z tych sytuacji, to również nauczyciele bardzo poważnie do tego podchodzili i każda sytuacja została sprawdzona i wyjaśniona. Więc tutaj reakcja służb rzeczywiście, myślę, adekwatna i trzeba sobie jasno powiedzieć, że w kontekście właśnie tego, co powiedział nawet pan premier, ona pokazała, że służby, policja mają narzędzia do tego, żeby reagować. Zarówno w kontekście już takim bezpośrednim, kiedy pojawiają się one przy placówkach oświatowych i tam takie kontrole przeprowadzają, czy po prostu są obecni, to też jest istotne, ale też z punktu widzenia monitorowania chociażby sieci i tych zjawisk, które tam się pojawiają. To znaczy policja w wielu przypadkach reagowała zawczasu. W momencie, kiedy
1: miejscowości Sierpki.
0: W momencie, kiedy pojawiały się jakieś sygnały, natychmiast reagowała, pukała do drzwi i często rodzice tych dzieci po raz pierwszy dopiero dowiadywali się, że taka sytuacja ma miejsce, prawda? Więc to jest naprawdę bardzo szerokie zjawisko, o którym można rozmawiać. Więc służby, policja dzisiaj narzędzia ma do tego, żeby reagować, wbrew temu, co się mówi. Natomiast i tego, co właśnie nawiązuje tutaj do wypowiedzi mojego przedmówcy, tego, co próbował zbudować tutaj pewną narrację pan premier. No, czy moim zdaniem w sytuacji, kiedy byliśmy tak naprawdę kilka godzin po wydarzeniach z Podwłomina, naprawdę, kiedy ta 37-letnia kobieta zginęła, być może uniemożliwiając jakiś szerszy atak tego młodego człowieka, wyjście z taką polityczną narracją i uczynienie z tej pani po prostu jakiegoś politycznego rekwizytu do tego, żeby uderzać prezydenta, w moim przekonaniu karygodne. No właśnie ta sytuacja i reakcja służb z piątku pokazała, że państwo polskie ma tu pełne narzędzia do tego, żeby działać, żeby reagować. Natomiast oczywiście to jest reakcja na zjawisko, które się pojawia i to jest mówienie czy dyskusja o przyczynach tego zjawiska, to jest zupełnie osobna sprawa. To powinno być właśnie naprawdę i wśród ekspertów, wśród polityków przedyskutowane, jakie są przyczyny tego rodzaju postaw, prawda? Dlaczego młodzi ludzie się tak radykalizują? Bo przecież pojawiały się chociażby w jednej z gazet Rzeczpospolitej bodajże takie informacje, że ABW informowała już pana premiera rok temu i pół roku temu o tym, że takie zjawisko ma miejsce i że państwo polskie powinno tutaj nieco szybciej reagować.
1: Panie radny, to w drugiej kolejce jeszcze pozwolę się panu rozwinąć. Pan Waldemar Bochenek, bardzo proszę, z Nowej Lewicy. Jak pan ocenia reakcję?
2: Chciałbym zacząć od tego, co w tej dyskusji mi się spodobało, to znaczy taka dobra wola różnych środowisk i nadrzędne traktowanie tego problemu, czyli tej agresji, tej fali agresji, która pojawia się gdzieś tam w umysłach młodych ludzi. Ja jestem sam nauczycielem, a więc jestem po tej najbliższej...
1: A czego pan uczy, można dopytać?
2: Ja uczę wychowania fizycznego. I tak, pierwsza część pytania to czy państwo zareagowało właściwie. Tak, państwo jak najbardziej zareagowało właściwie. Pojawiły się służby momentalnie. Ja nawet sam nie zdawałem sobie sprawy, przychodząc do szkoły, co się dzieje. Te informacje szybciutko dostałem, a więc tutaj państwo zdało egzamin. Te kontrole, dzisiaj jadąc tutaj do studia, słyszałem, że 65 tysięcy interwencji, 117 młodych ludzi zostało zatrzymanych, którzy mieli podobne pomysły, gdzieś tam mieli w domu noże, jakieś zaostrzone śrubokręty, jakieś butelki z benzyną, a więc oczywiście służby tutaj wyraźnie podkreślają, że nie ma między tymi działaniami tych młodych ludzi jakiegoś powiązania, przynajmniej na tym etapie. Natomiast to jest reakcja.

0: Pytanie jest, czy państwo posiada mechanizmy, aby zapobiegać takim zjawiskom. Ja tutaj i tutaj się nie zgodzę z niektórymi przedmówcami, którzy mówią, że posiada, bo chodzi tutaj o tą ustawę, która ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się tych materiałów, które niosą w sobie hejt, nienawiść. Ja nawet dzisiaj czytałem, że w tej chwili jest taki problem, że młodzi ludzie dyskutują ze sztuczną inteligencją o sposobach popełnienia samobójstwa. No to już jest zgroza. I teraz jako nauczyciel wiem, że i to, co państwo tutaj przedstawiliście, że potrzeba jest dyskusja, ale wiem, jak wygląda też życie przeciętnego młodego człowieka, który wraca do domu. Jeżeli nie ma zorganizowanego czasu, to on siedzi przy tym internecie. Średnia czasu to jest około 5 godzin.
1: Nawet i więcej.
0: Nawet i więcej. I teraz, jeżeli my w tej przestrzeni nie będziemy uczestniczyli, nie będziemy sprawowali, no, nie nakazowej, w moim przekonaniu, jakiejś takiej dyskusji z tymi młodymi ludźmi, to po prostu oni wchodzą w świat, o którym my sobie nawet nie zdajemy sprawę. I tutaj ta ustawa jest, uważam, potrzebna, żeby ją jak najszybciej przepchać. I stąd ja na przykład uważam i moje środowisko, że nie jest to atak na prezydenta, tylko chodzi o to, ponieważ prezydent bardzo dużo tych ustaw wetuje, żeby przyspieszyć ten proces legislacyjny. No i to będzie to narzędzie, które na pewno będzie sprzyjało pracy w szkole.
1: Tego, tych całych zdarzeń. Pan Waldemar mówi tutaj o ustawie wdrażającej akt o usługach cyfrowych, w skrócie DSA. Przez Sejm ekspresowo przeszła, nawet przy takim dość dużym poparciu. Mamy w studiu pana posła Pawła Masełkę. Panie pośle, co ta ustawa nam da tak de facto?
2: No ona da instrumenty tutaj służbom do eliminowania tych takich negatywnych treści bez zgody sądu, tylko będzie komórka w danych służbach, która będzie monitorować, śledzić to, co się dzieje w mediach społecznościowych, na portalach informacyjnych jakichś i innych tego typu platformach, które są bardzo popularne, bo z tym wszyscy się borykamy. Widzimy różnych szarlatanów, którzy mają swoje podcasty, prezentują tam dziwne treści, pseudonaukowe i przez jakąś grupę osób są one pobierane jako taka prawda objawiona, nie poparta faktami. I to jest tutaj jakby kluczowe rozwiązanie. Ja mam nadzieję, bo tak jak pani redaktor powiedziała, faktycznie większość była za i w Senacie myślę, że w przyszłotygodniowym posiedzeniu Senatu zostanie to również bez poprawek, chociaż premier zapowiadał pewne jeszcze wzmocnienie tego projektu, ale mam nadzieję, że będzie bez poprawek, bo wtedy mogłoby to trafić bezpośrednio już z Senatu do pana prezydenta, a nie czekać dopiero na kolejne posiedzenie Sejmu. No było trochę polityki na tym posiedzeniu Sejmu i w trakcie tego głosowania. Według mnie niepotrzebnej, ale wracając jeszcze do nas, do samej klasy politycznej, bo to od tego też musimy zacząć i niestety uderzyć się w pierś. Często to tak naprawdę są głosy z każdego środowiska o tym radykalizowaniu i agresji w polityce i to jest też praca, którą my musimy odrobić jako osoby publiczne, bo my jesteśmy słuchani również, część osób nas naśladuje. Część młodych ludzi chce być politykami, bo często widzę, jak przyjeżdżają do parlamentu grupy, wycieczki szkolne, to część tych młodych ludzi jest zafascynowanych polityką, ale też ta polityka zeszła w kierunku, wydaje mi się, nie takim, jak powinna, a mianowicie ona bardzo mocno przeszła do mediów społecznościowych. A mniej tej polityki widać w realu, w terenie, gdzie ci politycy nie są tak obecni właśnie w samorządach, w społecznościach lokalnych, jak powinni, a są obecni w mediach społecznościowych, w których często niestety wygadują różne dziwne rzeczy. I z punktu widzenia politycznego to my musimy również też zacząć od nas, żeby te nastroje, tak jak tutaj w studiu dzisiaj jesteśmy, z różnych środowisk, często skrajnych, a potrafimy mówić w miarę rozsądnie, jednym głosem i widzimy, jaki jest cel taki, żeby chronić tych najsłabszych. Tu akurat mówimy o dzieciach, ale były już inne sytuacje, gdzie również inne grupy wymagały tego wsparcia i naszej wyjątkowej troski.
1: To pan Bartłomiej Rudzki teraz z Konfederacji Korony Polskiej. Jak pan ocenia tę debatę w Sejmie? Czy te polityczne emocje były potrzebne przy tym temacie? No i może się pan odniesie
3: emocje
1: do słów pana Przystajki z poprzedniej części. Proszę.
3: W zasadzie to jest tak, że przy każdym problemie ogólnopolskim ta polityczna ostra debata ma miejsce. Natomiast tutaj przy okazji tych zdarzeń z udziałem naszych dzieci dochodzi do wprowadzenia zmian w prawie, które będą uderzały w wolność słowa w zasadzie nas wszystkich. Nazwijmy to po imieniu. Jest to jakaś tam cenzura w mniejszym lub większym stopniu. Służby będą miały wpływ na to, jakie treści będą blokowane w internecie. Nie tylko treści, które zagrażają naszym dzieciom, ale też treści, które będą ograniczały dostęp nas, dorosłych, do różnych punktów widzenia. Pamiętajcie, że jeżeli wchodzi cenzura, ona tworzy przez to, że blokuje część opinii, tworzy taką wolną przestrzeń, w którą wchodzi propaganda. Propaganda, która jest na rękę czy rządzącym, czy innym stronom dyskusji politycznej. Ja myślę, że powinniśmy się skupić na rozwiązaniach stricte chroniących nasze dzieci, ograniczających dostęp do internetu, do mediów, do tych wszystkich rzeczy, o których nawet być może nie wiemy, a które tworzą jakieś opinie, kształtują nasze dzieciaki. Ja sam mam czwórkę synów. Mój najstarszy syn, pamiętam, jak w COVID-zie nie chodzili do szkoły, więc w zasadzie wyglądało to tak, że dzieci siedziały do późna w domu przed komputerem, z rana odpalały komputer i w ten sposób niby się uczyły. Była to, ja mam wrażenie, że oni popadli w jakąś częściową depresję, w jakieś takie stany neurotyczne, negatywne. Jednak byli zamknięci w domach, nie mogli wychodzić, się spotykać. Odwróćmy ten trend, to znaczy wypchnijmy z powrotem nasze dzieciaki na podwórka, zapewnijmy im oczywiście kontakt z rodzicami. To nie jest tak, że odcinajmy ich od źródeł komunikacji. Są smartwatche, są proste telefony, które umożliwiają wysłanie SMS-a czy zadzwonienie. I w ten sposób zróbmy porządek z tym, co się w ciągu ostatnich 10-15 lat u nas w tej przestrzeni młodzieżowej zmieniło. I tutaj powinniśmy wdrożyć
1: rozwiązania. Tu się chyba każdy podpisze, tak mam wrażenie.
3: Tak, powinniśmy wdrożyć rozwiązania typowo wycelowane.
1: Ustawy. Pan mówi cenzura, a pan poseł?
2: I celowane działania, które są dzisiaj bardzo potrzebne, bo one nie są tylko w obszarze młodocianych, bo my dzisiaj o nich mówimy, ale również te treści, które docierają do dorosłych i są wybierane, no tak jak pan tutaj powiedział z Konfederacji Korony, każdy wybiera te treści, które są dla niego atrakcyjne, tylko że tu jest potrzebny zdrowy rozsądek i tak naprawdę szukanie różnych źródeł wiedzy, a nie traktowanie jakiegoś tam pana, który się objawił, że on jest profesorem, bo mieliśmy tą ustawę Lex Szarlatan, czy tam kimś, bo w internecie to każdy z nas może być profesorem, a nawet może tym laureatem Nagrody Nobla w jakiejś dziedzinie. I z jakiejś audytorium, a czym bardziej szalone, to mam wrażenie, że niestety te zasięgi są tym większe.
1: A Prawo i Sprawiedliwość co powie? Z państwa zdaniem to jest cenzura? Bo
4: znaczy pan poseł
1: było też
4: tutaj,
1: to poprzedniej wersji tej ustawy.
4: Pan poseł powiedział właśnie kluczową rzecz, że ta ustawa jednak jest znacznie szersza, bo my mówimy dzisiaj oczywiście o kontekście tego, co się dzieje z naszymi dziećmi i tego, co się dzieje w internecie i co ma wpływ na nasze dzieci, ale generalnie przecież ta ustawa jest dużo szersza i właśnie to są te ryzyka. Pan poseł tutaj powiedział, że potrzebny jest tym wszystkim zdrowy rozsądek. No właśnie. Tylko ja się, panie pośle, boję, że jeżeli o tym, co jest dezinformacją, a co jest prawdą, o tym, co jest propagandą, a o tym, co jest prawdą, no, nie powinien właśnie mówić urzędnik podległy pod pana premiera, czy jakiegokolwiek urzędnika, jakiegokolwiek rządzącego, prawda? Abstrahuję już od tego rządu, mówię o każdym innym rządzie. No, możemy oczywiście powołać Ministerstwo Prawdy, prawda, George Orwell pisał o takim, i będziecie decydować, co jest prawdą, co jest dezinformacją, kto kłamie, kto nie kłamie. I co jest tutaj istotne w tej ustawie? W tej ustawie istotne jest to, że to jest narzędzie, które pozwala rządowi tak naprawdę wyłączyć jakieś treści z dnia na dzień, z minuty na minutę. Za chwilę mamy kampanię wyborczą. Osoba, która chce się odwołać, może się odwołać w ciągu 14 dni i idzie to do sądu. Sąd ma kilka miesięcy, w naszych realiach uważam, że kilka lat na to, żeby się nad tym pochylić, zastanowić, czy te treści miały taki charakter, czy nie miały takiego charakteru. Szanowni Państwo, to jest olbrzymie ryzyko. Dlatego ja głęboko się z tą ustawą nie zgadzam. Nie zgadzam się też z tym, co pan poseł mówi, że teraz oto szybko się udało tą ustawę przeprocedować. No kiedy ta ustawa została wniesiona po raz pierwszy? We wrześniu tamtego roku. Kiedy ją pan prezydent zawetował? Kiedy ją pan prezydent zawetował?
1: W styczniu zdaje.
4: W styczniu. Od stycznia do października, chociaż prezydent natychmiast zadeklarował, że jest w stanie usiąść i rozmawiać, czy urzędnicy kancelarii prezydenta rozmawiać na temat szczegółowych zapisów tej ustawy, żeby pozbyć się tych wątpliwości, wy do października nie zrobiliście nic. Czekaliście na kontekst i niestety cynicznie, bardzo cynicznie i perfidnie premier ten kontekst wykorzystał atakiem na prezydenta. I to, tak jak mówię, w sytuacji kilka godzin po tragicznych wydarzeniach. I to jest, panie pośle, coś, co moim zdaniem premiera powinno dyskwalifikować. To znaczy, są jakieś granice. Ja rozumiem, że możemy się zgadzać, nie zgadzać, ta ustawa, takie zapisy, nie takie zapisy, cenzura, nie cenzura, okej. Okay. No ale wykorzystanie tragedii do tego, żeby teraz uderzyć prezydenta tak, jak uderzał w kwestii właśnie ustawy o tych nadzwyczajnych zyskach, o tym dodatkowym podatku, no to powtórzymy mechanizm, tak? Bo nie, bo przecież premier powiedział, że nie będzie grał w szachy, tylko wyciąga bejsbola.
1: Pan poseł dwa zdania chce?
4: Tylko no, panie pośle, tylko chciałbym, panie pośle, no trzeba też wiedzieć, kiedy...
1: Proszę i kolejne osoby, bo...
4: Ja tylko jedno zdanie.
1: No, trzeba też, mocne, więc...
4: Trzeba też wiedzieć, kiedy... Jeżeli pan premier chce się naprawdę tym politycznym bejsbolem posługiwać, to naprawdę trzeba wiedzieć, kiedy ten bejsbol wyciągnąć, kiedy nie. Bo naprawdę to, co zrobił pan premier, moim zdaniem jest naprawdę cyniczne do
1: granic. Poseł Paweł Wesołko, bardzo proszę, Koalicja Obywatelska,
5: za chwilkę
1: panowie i potem drugi temat.
5: Dwa zdania dosłownie, bo wszyscy pamiętamy, jak pan prezydent zachował się w przypadku ustawy o kryptowalutach, o tym projekcie, który miał się pojawić ze strony prezydenta, a się nie pojawił.
4: Pojawił się, jest zamrażarce sejmowej, panie pośle. Jest zamrażarce sejmowej, panie pośle.
5: To jest kwestia tej współpracy, o której pan prezydent deklaruje tą współpracę, a jej tak naprawdę nie ma. I tak to wygląda z punktu widzenia Warszawy.
1: Partia Razem, tak? I tutaj pana Waldemara za chwilkę poproszę.
6: Ja się cieszę, że poszliśmy do tego, że jest ustawa, która w tej chwili przeszła przez Sejm i trzeba sobie zadać pytanie, co to za treści będą blokowane i co tutaj za cenzurę będzie uprawiał nowy urzędnik. Więc to będą treści o naprawdę najostrzejszym charakterze, nawoływanie do nienawiści, morderstw, samobójstw. Połóżmy to na stół. I dlatego, że to są tylko te najostrzejsze treści, to jest ta ustawa po prostu niewystarczająca. Ale zejdźmy też na poziom lokalny, bo jak się popatrzy na profil miasta Opole, to tam pojawia się post, nie wiem, o dniach którychś cudzoziemców w Opolu. Pod tym postem wybija skrajnie prawicowe szambo. I przypomnę o inicjatywie mojej koleżanki z partii Ewy Rozpleszcz, która po prostu zwróciła się do miasta z pytaniami, czy w ogóle jest rozważana profesjonalna moderacja, bo często do opanowania ścieku wystarczy po prostu zatrudnić kogoś, kto profesjonalnie będzie zarządzał tymi komentarzami. Ustawa rządowa w tej chwili gdzieś wzmacnia ten kierunek, a ten kierunek jest ważny dlatego, że po prostu media społecznościowe to jest pętla dopaminowa. To jest funkcjonowanie i przyklejanie człowieka do ekranu, żeby funkcjonował w jakimś takim cyklu podniecenia, wzburzenia, żeby tam nie odchodził tylko od oglądania reklam. I powtórzę to. To trzeba uregulować i przede wszystkim pomysł, który powinien się pojawić, partia Razem go popiera, to jest na przykład uwolnienie i ujawnienie algorytmów, które rządzą mediami społecznościowymi. No dowiedzmy się, jak to wszystko funkcjonuje, jak to działa. A niestety, no mamy taką dyskusję, w której na przykład premier wychodzi i mówi, że trzeba wykrywacze metalu w szkołach wstawić. No rozwiązania systemowe to nie jest wstawianie systemów wykrywania metalu w drzwi w szkołach. To jest dużo szerszy temat i myślę, że warto o nim rozmawiać.
1: Pan Waldemar Bochenek, proszę, Nowa Lewica, ocena
0: ja
1: polityczna.
0: Ja chciałbym powiedzieć tak, że być może nawet nie byłyby potrzebne te ustawy, gdyby ta kultura polityczna, a więc język, jaki funkcjonuje w przestrzeni i w internecie, i w mediach, niektórych polityków był łagodniejszy, bo tak naprawdę, jak się zastanowimy, to skąd się biorą te wszystkie negatywne zjawiska? Ja z mojej strony i mojego środowiska to uważamy, że przede wszystkim z upadku pewnego systemu wartości. A więc jest coraz mniej autorytetów i cieszę się, że tutaj potrafimy dochodzić do jakichś konsensusów. Natomiast to sprawia takie wrażenie, że mówimy na przykład o problemie, który powinien być ponad podziałami politycznymi, ale później jest taka nawalanka, już jak wyjdziemy stąd, jest nawalanka medialna i ten język nienawiści, czy taki obrażający drugą stronę istnieje w przestrzeni publicznej. To są zjawiska, o których musimy mówić. Ta ustawa, jak żadna zresztą inna, na pewno wszystkich problemów nie rozwiąże. Ale takim kontrargumentem dla pana tutaj z PiS-u, no jest też taki argument, że jeżeli, który zresztą przedstawił nasz minister cyfryzacji w tej burzliwej dyskusji, że jeżeli nie ma hejtu, to wasze środowisko traci tą przestrzeń do uprawiania populizmu. I tak możemy sobie tą piłkę odbijać w tą czy we inną stronę. My tutaj chyba powinniśmy się zastanowić na tym, jak osiągnąć konsensus, żeby rozwiązywać sprawy. Tutaj chodzi, bo dzisiaj spotkaliśmy się, o bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, ale są też jeszcze większej być może rangi, jak obronność, jak obrona cywilna. To są przestrzenie, gdzie nie powinno być podziałów politycznych, tylko jest rząd, jest prezydent i tu powinna być pełna współpraca, szybka, szybkie reakcje. To tyle, dziękuję.
1: Dwa zdania odnoszące się słowem Irbatko i
4: to ja w takim razie, szanownemu panu koledze, proponuję zacząć od siebie. Jest taka sprzed 2-3 tygodni bardzo wiralna, jak to młodzież mówi, wypowiedź drugiej osoby w państwie, pana marszałka Sejmu, Włodzimierza Czarnaszewskiego, chyba pana szefa, nie chcę cytować, ale sposób dosadny pan marszałek wypowiada się na temat tego, jak załatwiał kiedyś, rozumiem, że teraz już nie inaczej, swoje potrzeby fizjologiczne. I czy to się panu podoba?
0: Ja tej wypowiedzi nie
4: zna pan.
0: Nie
4: zna wypowiedzi. No oczywiście, że tak. Wszyscy w studiu wiedzą, pan akurat nie słyszał. Szanowni państwo, zacznijmy od siebie. Ja się zgadzam, że język debaty publicznej jest dzisiaj w wielu miejscach za ostry, niedopuszczalny, pojawiają się wulgaryzmy. Przecież Koalicja Obywatelska całą swoją kampanię
1: tak
4: zbudowała na ukrytym wulgaryzmie pod ośmioma gwiazdkami. Przecież pan poseł ziemi opolskiej, pan poseł Zębaczyński, nawet taki łańcuszek ma piękny, którym się chwalił ostatnio w telewizji. No szanowni państwo, no nie mówcie, że prawica się tym karmi, bo wy się tym karmicie. Wy całą kampanię
1: dalej,
4: na tym zbudowaliście.
1: Szanowni panowie, bo jeszcze jest drugi temat, myślę, bardzo ciekawe, takie no, trochę spekulacje, tak jak już mówiłam, trochę plotki, ale bardzo ciekawe. A chodzi o rozmowę ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Doszło do niej w Waszyngtonie na początku marca, ale informacja o tym spotkaniu została ujawniona dopiero niedawno. No i pojawiła się taka wersja, że amerykański prezydent miał przekonywać szefa PSL-u do opuszczenia koalicji rządzącej i przyłączenia się do prawicy. Premier Tusk mówił w TVN24, że wicepremier Kosiniak-Kamysz poinformował go o przebiegu tej rozmowy. I było to jeszcze w marcu, szef rządu nie podał szczegółów, ale powiedział, to zbyt ciekawa rozmowa, żeby o niej publicznie mówić. Dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, tak bym powiedział najdelikatniej. Kiedy został zapytany o kwestię baz wojskowych USA w Polsce, odparł, że to nie było przedmiotem marcowej rozmowy i że generalnie historia kiedyś się dowie. Była też rozmowa w RMF24 europosła PiS Adama Bielana. On wtedy powiedział, że był jednym z organizatorów spotkania szefa MON z Trumpem, a rozmowa służyła temu, żeby odblokować negocjacje w sprawie bazy wojskowej w Polsce. I do tej tematyki odniósł się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Mówi, że z tak ważnej rozmowy organizator miał obowiązek sporządzić notatkę, więc on tej notatki się domaga, podobnie prezydent Nawrocki. No i mamy burzę polityczną. I chyba tak trochę ostatnio też oliwy do ognia dolał ambasador USA w Polsce, bardzo chwaląc Władysława Kosiniaka-Kamysza. No i teraz właśnie, co zrobić generalnie z tym tematem? Mamy trochę spekulacji, trochę plotek. Uciec to wszystko, wyjawić, o co chodzi w tej rozmowie, panie pośle. Bo tak wszystkie strony rozgrywają w swoją tak stronę właśnie. Króciutko, półtorej.
5: Znaczy, ja nie będę tutaj opowiadał historii, że wszystko wiem, jak wyglądają tutaj kwestie tych rozmów w gabinecie. Wszyscy wiemy, że pan wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ma bardzo dobre relacje w Stanach Zjednoczonych, szczególnie z ministrem wojny Pittem Hegsethem. Nawet pan ambasador z racji tego Stephen Rose, że w Polsce amerykańskim nazywa go K2, bo ma problem, żeby wymówić te dwa
1: dwuczłonowe nazwisko. Ale w samych superlatywach się wymówi.
5: Tak. I no, proszę państwa, ja myślę, że to faktycznie być może za jakiś czas szczegóły wypłyną, chociaż ja przesłuchiwałem się ze strony i rządowej, i ze strony tej, która była organizatorem, bo słuchałem pana ministra w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, pana Rachonia, który był uczestniczył w tej dyskusji. On mówił, że tam były kwestie związane z funkcjonowaniem żołnierzy w Polsce. I będę raczej się trzymał tego, bo naszym kluczowym celem jest to, żeby w Polsce powstała baza wojsk amerykańskich. I to, co media cały czas chcą, żeby to było, już dzisiaj ma być decyzja. To jest projekt tak naprawdę wielomiesięczny, jak nie wieloletni, bo od samej decyzji, kiedy się pojawi, to do wybudowania bazy to będzie najprawdopodobniej trwało być może nawet kilka lat i to są gigantyczne środki. Ale poza sporem politycznym, myślę, że tutaj przy tym stole każdy by chciał tutaj dolać tej oliwy tak, żeby się tam
1: kotłowało.
5: Pokłócili Kosiniak z Sikorskim, a są w bardzo dobrych relacjach. Bo gdzieś tam słyszałem, że Sikorski się obraził. Nie, nie tędy, nie tędy droga. Te relacje...
0: Ja chciałem zaprotestować, ja nie chciałbym się pokłócić.
5: Pomiędzy członkami koalicji naszej, mówię to z wewnątrz Sejmu, są bardzo dobre, bo zresztą to pokazują głosowania. Myśmy nie mieli ani jednego tak naprawdę problemu tutaj z przeprowadzeniem naszych projektów ustaw. Nawet teraz były trudne, dotyczące ograniczenia dostępności do alkoholu tam, czy tej branży związanej z produkcją wina. Pokazuje to jedność tej koalicji. I tutaj bym raczej nie szukał właśnie takiego kierunku. Patrzmy na cel taki, jaki ma Polska, bezpieczeństwa, a pan premier Donald Tusk rozgrywałbym to, powiedział, najlepiej jak potrafi, bo on gra na tym fortepianie europejskim, a ma człowieka do zadań specjalnych, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, którego wysyła na rynek
1: K2
5: amerykański.
1: K2 teraz będziemy mówić.
5: K2.
1: Tak, K2, właśnie. Pan Bartłomiej Rudzki, proszę, z Konfederacji.
7: Szanowni Państwo, prezydent Donald Trump, czołowy obecnie przedstawiciel sionistycznego, głębokiego państwa, tej ogromnej organizacji, która gdzieś tam z tyłu rządzi całym zachodnim światem i wiemy dobrze, że istnieje, zaoferował być może swój patronat, tak, polityczny K2. Ta rozmowa oczywiście mogła mieć oficjalnie charakter dotyczący tam nowej bazy amerykańskiej i tak dalej, ale tak naprawdę z uwagi na to, że pan Bielan to w jakiś sposób współorganizował to spotkanie, dotyczyła tak naprawdę obalenia rządu Donalda Tuska po to, ażeby na rok przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość mogło wrócić do władzy.
4: Ale po co?
7: Naprawić to, co się popsuło. Tak, jest wiele do naprawy, no bo przecież państwo nie jest wcale w dobrej kondycji. Mamy ponad 1 000 000 bezrobotnych, zadłużamy się. Wojna za wschodnią granicą
1: wciąż trwa. Pan stawia na opcję, że tak, jednak próba obalenia rządu, tak? Coś takiego?
7: Oczywiście, no przecież jeżeli spojrzymy na światową geopolitykę Donalda Trumpa, to widzimy, że on ingeruje wszędzie, gdzie się da. Wenezuela, Grenlandia, Iran, czy chociażby Wielka Brytania.
4: Więc tutaj była próba... Donald nie będzie wyciągany z Sopotu chyba, spokojnie. Z łóżka.
7: Przecież. Nie w tym rzecz. Natomiast no, była taka próba, natomiast wiemy, że pan minister obrony po tym spotkaniu zdał relację Donaldowi Tuskowi, więc w jakiś sposób określił się gdzieś tutaj po tym spotkaniu, po której stronie zostaje.
1: Pozostał lojalny.
7: Musimy iść dalej. Okej, dziękuję.
1: Dziękuję, Sławomir Batko, Prawo i Sprawiedliwość.
4: Kto z polityków opozycji Adama Bielana dotyka, ten z polityki znika, jak Szymon Hołownia, nie wiadomo jak będzie z Kosiniakiem-Kamyszem. Natomiast, szanowni państwo, mówiąc poważnie, sprawa wygląda tak, że premier polskiego rządu jak gdyby nie ma podjazdu do Białego Domu, prawda? W związku z czym po tych swoich głupich, nierozsądnych wypowiedziach jeszcze z kampanii wyborczej praktycznie, no nie wiem, czy on był w Stanach Zjednoczonych nawet odkąd został premierem. Więc potrzebny jest rzeczywiście most, to nie tylko kwestia relacji, które ma opozycja, ale przede wszystkim no, rząd. Tutaj zgodzimy się, że kwestia budowy tej stałej bazy amerykańskiej i tak dalej jest istotna, ale też w kontekście tego, co się dzieje za wschodnią granicą, to jest konieczne. Więc jeżeli polityk opozycji Adam Bielan pomógł w organizacji takiego spotkania, czym się, jak rozumiem, PSL chwalił na swoim nawet portalu społecznościowym jakiś czas temu, prawda, przed kilkoma miesiącami, więc nie ma problemu. W moim przekonaniu, że taka pomoc została zaproponowana i takie spotkanie się odbyło. Pan europoseł Bielan powiedział, że nawet pomógłby w tej sytuacji, bo rzeczywiście to wzmożenie Radosława Sikorskiego na Platformie X było ponadstandardowe w tej sytuacji, w związku z czym powiedział, że nawet i Radosławowi Sikorskiemu też pomógłby w takim spotkaniu. To jest moim zdaniem naturalne. Natomiast to, czy tego rodzaju propozycja padła, nie padła, no to przecież wicepremier może wyjść i na publicznym wystąpieniu powiedzieć, że padła albo nie padła. Przecież to on ma wszystkie karty w ręku. Więc myślę, że tutaj nie ma problemu. Natomiast, szanowni państwo, dywagacje, że PSL utworzy rząd z prawicą, czy z Prawem i Sprawiedliwości i tak dalej, są moim zdaniem bezsensowne. Mówię to tylko osobiście ja. Ta strona mentalnie jest po drugiej stronie i nigdy nie będzie po drugiej stronie.
1: I jeszcze Stajko, Partia Razem. Bardzo proszę, żeby wszyscy zdążyli.
6: Znaczy, nasza wizja polityki zagranicznej Partii Razem jest taka, że to ma być polityka nieuprawiana na kolanach, ani polityka uprawiana z głową w chmurach. I to, co powinno się dziać w polityce zagranicznej Polski ze wszystkich stron, i my to jako Partia Razem robimy w organizacjach międzynarodowych, w których uczestniczymy, no to jest po prostu jeden front sprawy polskiej. Nasze interesy są najważniejsze, trzeba to realizować. To, że wicepremier polskiego rządu pojechał na wręczenie medalu honoru, tam odbyła się kurtuazyjna najwyraźniej rozmowa, to też sam PSL to ujawnił, nic się tajemnego nie wydarzyło. Jeśli chodzi o podejście Amerykanów, no to oni mają w doktrynę wpisane to, że będą w tej chwili wspierać ruchy, oni to określają jako ruchy patriotyczne, a więc prawicowe. Także też bym się nie zdziwił żadnym wypowiedziom Donalda Trumpa na tym spotkaniu. No i tutaj właściwie należy zachować spokój. Wszyscy, tak jak pan poseł powiedział o grze na wielu fortepianach, no to my tą grę na wielu fortepianach powinniśmy w Polsce, w polskiej polityce zagranicznej uprawiać.
1: I pan Waldemar Bochenek z Nowej Lewicy zakończy.
0: No właśnie, bo mówimy o uprawianiu polityki. No już w pytaniu jest jak gdyby odpowiedź, bo mówimy o spekulacjach. To zdarzenie, które wróciło jak gdyby znowu w media i dyskusja, rozpoczęło się po odwołaniu wyjazdu ministra obrony narodowej do Stanów Zjednoczonych to kilka tygodni temu, ze względu na to, że na tą podróż nałożyła się ważniejsza dla Amerykanów spotkanie z władzami Chin. I to świadczy o tym, że jednak zaczynamy ta dyskusja, a co było przedmiotem tej rozmowy i tak dalej, służy celom politycznym. A sami Amerykanie po tym zdarzeniu w marcu powiedzieli, żebyśmy nie komentowali tego, że po prostu im zależy na dyskrecji i na ciszy, bo tutaj też, tak jak przedtem była dyskusja o tym bezpieczeństwie dzieci i młodzieży, w naszym interesie nie jest prowadzenie takiej polityki, znowu powiem może brzydko, nawalanki, że ktoś ma coś tam, ale co ma? No to, no właśnie, tutaj są spekulacje. premier wracając w marcu pokazał wyraźnie, że jest lojalny wobec układu, wobec rządu. Nie ma tutaj o czym rozmawiać.
1: No to kropka. Dziękuję pięknie. Pan Waldemar Bochenek z Nowej Lewicy był gościem Radia Opole, Jerzy Przystajko z Partii Razem, Sławomir Bosko z Prawa i Sprawiedliwości, Bartłomiej Rudzki z Konfederacji Korony Polskiej i poseł Paweł Masełko z Koalicji Obywatelskiej.
2: Dziękuję uprzejmie.
1: I Joanna Matlak się kłania. Wszystkiego dobrego.
8: Niedzielna Loża w Radiu Opole. Will you count me in?

0: bardzo często powtarzam, że niedziela jest gorsza od piątku, bo po piątku to jest jeszcze sobota, a po niedzieli to już jest tylko poniedziałek. No i właśnie tak zaczynamy kolejny tydzień razem z Agnieszką Wawrych-Krajewską.
1: Cześć, witam
0: Agnieszko.
1: Serdecznie, cześć.
0: Ależ tam ciemno za oknami, ty widziałaś, jak tam ciemno? Dopiero
1: ja nic nie widziałam, bo tak ciemno.
0: Za godzinę będzie dopiero słońce wstawało i jeszcze śpi. Można mu pozazdrościć, w poniedziałek rano tak się wyspać. Nie każdy ma taki komfort.
1: Było cudownie, wiesz, o poranku, jak nic nie było widać, latarką można było do samochodu się przespacerować.
0: Ty tak nie narzekaj na to, że ciemno, bo już nie długo.
1: Ja nie narzekam.
0: Jeszcze będziemy
1: sama
0: się wydrapać za jakiś czas. To dopiero będzie. A teraz już jest godzina szósta. Zaczynamy.
2: W Czarnowąsach rozpoczną się dziś prace w związku z przebudową ronda. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Specjaliści przypominają o samobadaniu. Mamy też dobre informacje ze świata polskiego sportu, wygrane Odry Opole i Unii Opole.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Minęła szósta, przed mikrofonem Radia Opole, już teraz Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: Dzisiaj ma ruszyć przebudowa ronda w Czarnowąsach na drodze krajowej numer 454. To trasa z Opola do Namysłowa. W pierwszej kolejności roboty będą polegały na rozbiórce pierścienia ronda. Dnia zostanie zawężona, ale nie planowane są żadne zamknięcia ani objazdy. Przebudowa ronda w Czarnowąsach umożliwi bezpośredni przejazd w kierunku Dobrzenia Wielkiego, Namysłowa czy Elektrowni Opole, bez konieczności przejazdu przez kolejne rondo. Finał pracy pod koniec listopada.
3: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Różowy październik to międzynarodowy miesiąc świadomości raka piersi. Z tej okazji w Pustkowie w gminie Ozimek zorganizowano akcję Różowa Piątka. Można było pobiec albo pomaszerować na dystansie 5 kilometrów. W programie były też konsultacje z pracownikami NFZ. Przez cały październik szczególnie edukujemy kobiety, jak prawidłowo wykonywać samobadanie piersi, mówi Maja Szcząbrowska z opolskiego NFZ.
4: To jest to badanie, które mamy dosłownie pod ręką. Kontrolujemy piersi we własnym zakresie raz w miesiącu i to jest bardzo, bardzo ważne. Pozwala nam to wychwycić zmiany w bardzo wczesnym stadium. Oprócz tego oczywiście zachęcamy do badań profilaktycznych. Mamografia, HPV to są dwa programy profilaktyczne, z których kobiety mogą skorzystać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: A Radio Opole było patronem medialnym tego wydarzenia. Przed południem poznamy laureata ekonomicznego Nobla. Nagroda jest przyznawana przez szwedzki bank centralny. Ekonomiczny Nobel jest wręczany m.in. za badania nad wzrostem gospodarczym, rynkiem pracy i kryzysami finansowymi.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: Cenna wygrana piłkarzy Odry Opole w 10. kolejce Betclic pierwszej ligi. Niebiesko-czerwoni po trudnym spotkaniu pokonali przed własną publicznością Mieć Legnicę 1-0. Zwycięską bramkę dla gospodarzy zdobył w 76. minucie z rzutu karnego Patryk Krzyż. To był dla nas bardzo trudny mecz, mówi Łukasz Tomczyk, trener Odry.
5: Gratulacje dla drużyny, pokazała charakter. W poprzednich meczach mieliśmy dużo sytuacji, ale ich nie kończyliśmy. Zagraliśmy tak z charakterem, może trochę bardziej pragmatycznie, może momentami tak heroicznie. Chociaż na początku tej drugiej połowy i w pierwszej połowie mieliśmy momenty z piłką i uważam, że tam, czy to też w kontrataku, trochę więcej takiej chłodnej głowy, zimnej krwi, lepszego podania, mielibyśmy tych sytuacji trochę więcej.
2: A w ligowej tabeli Opolanie zajmują 12. miejsce, prowadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Wczoraj też pierwsza ligowa wygrana siatkarek Unii Opole w spotkaniu drugiej kolejki rozgrywek Tauron Ligi Kobiet. Wilczyce pewnie pokonały przed własną publicznością BKS Bostik Bielsko-Biała 3-0. Najlepszą zawodniczką zawodów została wybrana Gabriela Makarowska-Kulej, rozgrywająca Unię.
6: Zdecydowanie cały mecz kontrolowałyśmy. Zawsze to są emocje z Bielskiem. No co, jesteśmy bardzo z siebie zadowolone. Cieszymy się po ostatniej przegranej. Bardzo myślę, że byłyśmy głodne właśnie tej wygranej, więc same pozytywy.
2: W kolejnym meczu o ligowe punkty zespół Unii Opole zagra z Budowlanymi Łódź. I jeszcze na koniec.
3: Światowe agencje informują.
2: Unijne kraje zatwierdzą dziś ostatecznie rekordowe jednorazowe rozszerzenie sankcji na Rosję. Chodzi o wpisanie na czarną listę prawie 1600 osób i firm. Decyzję podejmą ministrowie spraw zagranicznych 27 na spotkaniu w Luksemburgu. Kolejny atak na lotnisko w Riyadzie, a także na lotnisko w saudyjskim Dammamie nad Zatoką Perską. Polskie MSZ wydało ostrzeżenie dla podróżujących do Arabii Saudyjskiej, podnosząc poziom zagrożenia do najwyższego, a komunikat brzmi: nie jedź. Ataki na cele cywilne są sprzeczne z prawem międzynarodowym i mogą być uznane za zbrodnię wojenną.
3: Informacje z opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
2: A teraz 4 minuty po godzinie 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
7: Joanna Matlak, dzień dobry. Polska zabiega w USA o utworzenie centrum serwisowego pocisków PAC-3 wykorzystywanych w systemach Patriot. Wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota powiedział Polskiemu Radiu, że Polska stara się także o ich produkcję. Wiceminister ujawnił, że o największą część projektu związaną z fabryką Patriotów Polska rywalizuje z Niemcami. Wysokie ceny energii wśród głównych tematów szczytu Unii Europejskiej, który odbędzie się w przyszłym tygodniu w Brukseli. W tym kontekście podejmowane przez Polskę decyzje dotyczące obniżki VAT na paliwa, choć niezgodne z unijnym prawem, pozostaną bez konsekwencji. Komisja Europejska będzie patrzeć na to przez palce, bo sytuacja w całej wspólnocie jest poważna.
8: Rosnące ceny energii dla gospodarstw domowych i przemysłu to obecnie jeden z najpoważniejszych problemów w Europie, podkreślają unijni dyplomaci i wskazują na lekką zmianę tonu komisji, która nie mówi już tylko o działaniach długoterminowych, czyli o odejściu od paliw kopalnych, by uniezależnić Unię od dostaw surowców. Bruksela przyznaje, że potrzebne są działania krótkoterminowe i że sytuacja w każdym kraju jest inna, a te podejmują własne decyzje. Polska już w marcu tłumaczyła komisji, że obniżony VAT na paliwa to działania tymczasowe i powoływała się na zagrożenie dla bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz na zakłócenia na rynku naftowym. Poza tym w sytuacji kryzysowej, a z taką mamy obecnie do czynienia przy szybujących cenach energii w związku z wojną w regionie Zatoki Perskiej, komisja zachowuje wstrzemięźliwość. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
7: W niektórych branżach kwitnie niemiecki eksport do Rosji. Jak czytamy na portalu Business Insider, chodzi na przykład o produkty farmaceutyczne. W porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku eksport w tej kategorii wzrósł o 18% do około 1,5 miliarda euro. Tak wynika z danych eksportowych Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec.
3: Pogoda.
0: 8 stopni, a polskie termometry pokazują. Na razie mamy taki rześki poranek. W ciągu dnia będzie do 13 stopni i według synoptyków i MGW początek tygodnia ma być dosyć pogodny i słoneczny. No, ale informacja ważna jest taka, że nad ranem, już w następnych dniach, to będziemy mieli niską temperaturę. 4 stopnie powyżej zera i to w takim najcieplejszym, najbardziej optymistycznym scenariuszu. To oznacza, że w niektórych miejscowościach nad ranem na Opolszczyźnie może się już przydarzyć trapanie szyb.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No ale w końcu mamy październik, a ten miesiąc też zobowiązuje do pewnych sytuacji. Dzień dobry, o poranku. Mamy 7 minut po godzinie 6. Tutaj Magda Szybińska i Marcin Głowinkowski. Witamy wszystkich tych, którzy razem z nami wstają.

Jasny Milos tak sobie śpiewa, że na moje nieszczęście przyszedł poniedziałek. Mamy 12 minut po godzinie 6. Dzień dobry, witamy. Ciemno, prawda? Pewnie, że ciemno. Człowiek wstaje, patrzy za okno i się zastanawia, czy przypadkiem nie pomylił poranka ze środkiem nocy. To jeszcze przez kilka dni będzie obowiązywać, ale mam dobrą wiadomość. Za 2 tygodnie o tej porze, mniej więcej właśnie o tej porze, będzie już trochę jaśniej, no bo wtedy przejdziemy z czasu letniego na zimowy. No trochę to dziwnie brzmi, kiedy mówimy, że cały czas mamy czas letni, chociaż za oknami trudno to znaleźć na to jakikolwiek dowód. No ale skoro mamy już poniedziałek, to też mamy ciekawostkę dla tych, którzy próbują przekonać samych siebie, że na przykład swoją pracę bardzo lubią. Według badania opublikowanego w tym roku, aż 35% badanych profesjonalistów wskazało poniedziałek jako najmniej produktywny dzień tygodnia. A piątek? Dla połowy ankietowanych to właśnie wtedy przypada szczyt produktywności. Aż trudno w to uwierzyć, ale może coś w tym jest, bo w poniedziałek trzeba sobie jeszcze przypomnieć, co się właściwie robiło w piątek, sprawdzić, co się wydarzyło przez weekend, odpowiedzieć na wiadomości, no i udawać, że lista zadań wcale nas nie przeraża. Dlatego dzisiaj najpierw kawa, potem plan, a dopiero później wielkie podboje. A o przeboje to już zadbamy my w Radio Opole.

0: żeby poniedziałek był bardziej pogodny i żeby mieć większą energię z samego rana, nagramy dla Was największe przeboje w Radio Opole. Mrozy i Kasperczyk, wszystko czego chciałem, 19 minut po godzinie 6. Dzisiaj mamy 12 października, to jest 285 dzień roku. Ten poniedziałek należy do Edwina, Eustachego, Maksymiliana, Serafina i do Witolda, bo te osoby dzisiaj mają swoje imieniny. Krzysztof Kolumb w 1492 roku odkrył San Salvador w archipelagu wysp Bahama i to jest oficjalna data odkrycia Ameryki. W 1840 roku urodziła się Helena Modrzejewska, uznawana za największą polską aktorkę i jedną z najpiękniejszych kobiet epoki. Po emigracji do Kalifornii zagrała na scenach Ameryki, Anglii, Szwecji, Irlandii i gościnnie także grała w Polsce. Zagrała 260 ról, w tym 35 w języku angielskim. W 1919 roku powstał Polski Komitet Olimpijski. Pierwszy złoty medal zdobyła dla Polski Halina Konopacka w rzucie dyskiem na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku, a w 1928 roku też w szpitalu dziecięcym w Bostonie po raz pierwszy zastosowano płuco-serce, czyli aparat zapewniający krążenie pozaustrojowe na czas wykonywania operacji kardiochirurgicznych. Nieprzytomna dziewczynka umieszczona w tak zwanym żelaznym płucu odzyskała przytomność po mniej niż minucie i ten spektakularny sukces spowodował ogólnoświatową akceptację wynalazku. W 1931 roku w Rio de Janeiro w Brazylii na pamiątkę setnej rocznicy uzyskania niepodległości od Portugalii odsłonięto pomnik Chrystusa Zbawiciela. Statua mierzy 30 metrów wysokości, jest postawiona na 8-metrowym cokole. 95 lat temu tę statuę wzniesiono, a my mamy od tego czasu dwa piękne też pomniki, które górują nawet nad tą statuą z Rio de Janeiro. W 1935 roku urodził się Luciano Pavarotti, słynny włoski pieśniarz, tenor liryczny, a w 2012 roku Unia Europejska dostała pokojową Nagrodę Nobla.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Syria znaczy strata. Strata 13 lat. Tysiące bomb. Morze ruin w Aleppo i Damaszku. Pokolenie bez szkoły. Dzieci bez rodziców. Brak lekarzy. Polska misja medyczna wspiera najuboższe syryjskie rodziny. Nasi lekarze są tam, gdzie wciąż nie ma opieki medycznej. Pomóżmy razem Syrii. Dołącz. pmm.org.pl.
3: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
4: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia. Zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Reklama społeczna.
5: Reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
6: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
7: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
6: Tak! Wspinaczkę, zjeżdżalnię, trampoliny i kulkolat.
7: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg. Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji. Niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
5: Po reklamie.

0: dla większości tych, którzy spieszą się o poranku do pracy, liczy się każda minuta, a my już teraz wyjeżdżamy po raz pierwszy na opolskie drogi, bo już prawie w 6:30. Dzisiaj naszym autopilotem w Radio Opole jest Adam Wołek.
1: Autopilot Radio Opole.
2: Kłaniam się Państwu. Korków o tej porze jeszcze nie uświadczycie na traktach, ale za to zderzycie się z kilkoma remontami, a tych w naszym regionie nie brakuje. Zaczynamy od Nysy. Prace na Bema trwają takowe jeszcze na plusa. Sporo tego. W Brzegu pomarańczowe ekipy operują w ciągu Łokietka. Sporo ich także na krajówkach, na przykład na 40 w Głuchołazach. Tam przypominam, jedziecie wahadłem na moście tym nowo wybudowanym w kierunku ronda powstającego swoją drogą. 45 w stronę Kluczborka, wahadła, ograniczenie do 50, w stronę Raciborza, ruch naprzemienny także w Ciężkowicach za polską Cerekwią, to na wysokości Cukrowni. Wcześniej w Krapkowicach objazd mostu nad Osobłogą przeprawą tymczasową. Utrudnienia także w Walii drogach, choć niewielkie, tam powstaje chodnik i ścieżka rowerowa. Poważnych zdarzeń na opolskich traktach brak, informują służby, a czwórka przejezdna.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: 20 tysięcy policjantów ma dziś pilnować bezpieczeństwa w szkołach i ich okolicach. W tym w całym kraju, w tym na Opolszczyźnie, kontynuowane są wzmożone kontrole po serii brutalnych ataków w placówkach oświatowych.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: Łukasz Gibała zostanie nowym prezydentem Krakowa. Państwowa Komisja Wyborcza w nocy policzyła wszystkie głosy. Kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył nieco ponad 62% głosów. Na popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL Monikę Piątkowską zagłosowało prawie 38% wyborców.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: W Jemielnicy stanie nowy urząd gminy. Powstały już pierwsze koncepcje obiektu. A przypomnijmy, ubiegłoroczna kontrola NIK wykazała, że dotychczasowy budynek nie spełnia warunków dostępności dla starszych czy osób z niepełnosprawnościami. Stuletni budynek ma m.in. strome schody i wąskie przejścia. A w wiadomościach o 7:00. W najbliższych dniach do prezydenta trafi ustawa pozwalająca na blokowanie nielegalnych treści w internecie. A ponadto gmina Tułowice najprawdopodobniej nie zdąży w tym roku uchwalić planu ogólnego.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Mamy teraz 8 stopni na opolskich termometrach. Ciemno, chłodno, ale będzie dzisiaj dosyć pogodnie. Według synoptyków IMGW na Opolszczyźnie w ten poniedziałek ma być do 13 stopni, do tego też dosyć słonecznie. No i jutro ma być jeszcze więcej słońca i też 13 stopni. W środę jeszcze cieplej, bo do 16, ale trochę większe zachmurzenie. No i w tym tygodniu to raczej powyżej 20 już nie zobaczymy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Powyżej 20 to już było. Ciepło też już było. I deszczowo też już było w weekend, bo w tym tygodniu według synoptyków to raczej nie powinno padać. Nie wiem, czy grzybiarze się ucieszą, ale bardzo przyjemnie będzie pójść do lasu, kiedy będzie słonecznie. Tak bardzo.

0: tylko chłopaki zapłaczą za latem, które nam bezpowrotnie minęło, ale spokojnie, byle do wiosny. Mamy 22 minuty do godziny 7. Przeglądamy, co takiego w sieci was zainteresowało. Na Facebooku Radio Opole najwięcej komentarzy weekendowych to zebrał artykuł związany z marszem, 12. marszem dla życia i rodziny. Czas obronić małżeństwo, czas obronić życie. To inicjatywa, której celem jest promowanie tradycyjnych wartości i sprzeciw wobec aborcji. No i sporo zdjęć z tego marszu opublikowaliśmy i komentarze się wysypały bardzo różnej treści. Natomiast to, co zwraca uwagę, to, że piszecie, że wszyscy uczestnicy, jak widać, w wieku rozrodczym, sam kwiat polskiej młodzieży. No to warto samemu zobaczyć, jak wyglądają te zdjęcia. Było też trochę dzieci, było też trochę młodzieży. A propos młodzieży. To blisko 300 zabytkowych samochodów wzięło udział w 6. zlocie Hubertus Classic w Mosznej. Wcześniej 64 załogi uczestniczyły też w rajdzie wzorowanym na Pogoni za Lisem na trasie od zamku w Bożejowie do pałacu w Mosznej. Przepiękne są te zabytkowe samochody. No naprawdę, aż miło popatrzeć na to, jak to pięknie wyglądało. Zresztą sami uczestnicy tego zlotu swoje zdjęcia na Facebooku nam publikowali. O, na przykład ktoś taki jak Zdenek Szuba albo Andrii Piganiai, jakoś tak się nazwał. No nie wiem, czy to taki pseudonim artystyczny, ale sporo takich tych zdjęć rzeczywiście z tego zlotu nam pokazaliście. Było coś o zabytkach? No to teraz nowość w Radio Opole, coś, czego do tej pory jeszcze w Polsce nikt nie słyszał. Specjalnie dla was o poranku. Baby, there's something you should know. I prosto z Belgii. Beat Wizzes.
1: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.

0: sam już się nie boi. Dawid Kwiatkowski wystartował ze swoją nowością w Radio Opole. Zresztą graliśmy premierowo to nagranie właśnie w Radio Opole. 14 minut mamy do godziny 7. Agnieszka Wawer-Krajewska to nie nowość w Radio Opole.
1: Dzień dobry, po raz drugi.
0: Ale jak nowa. Jak nowa.
2: O nie, o tej porze niekoniecznie.
0: Nie, no wiesz, o tej porze to jeszcze jak nowa, bo później to i dalej. To nie wiadomo jak będzie. Na szczęście to jest radio, to, tak, to wiesz, tak, to w radiu nie widać.
1: Słusznie,
0: to
1: słusznie. Słychać.
2: A co ty mówisz, że nie widać? To jest w ogóle kłamstwo.
0: No jakby się ktoś uparł. Jakby się ktoś uparł, to oczywiście można nas podglądać, oglądać
1: ale
0: przez
1: stronę się
0: internetową. Tak, www.radio.opole.pl. Jak wygląda radio od tej drugiej strony, to też można zobaczyć. Swoją drogą to jest takie ciekawe doświadczenie, bo czasami słuchacze nam mówią, a ja tam widziałam, jak tam pani szturchała kogoś pod stołem w czasie rozmowy tam z kimś. I to są takie rzeczy, których rzeczywiście nie widać, ale one wiele pokazują, jak wygląda
2: tak, bo tutaj czasem się przeciągamy, czasem śmiejemy się do siebie, czasem się wygłupiamy i rzeczywiście od czasu do czasu można to zobaczyć okiem kamery.
0: A jak my sobie pomagamy, jak my sobie pomagamy i to jest rzecz taka, z którą naprawdę trudno walczyć, bo my jesteśmy bardzo koleżeńcy wobec siebie, prawda?
1: No ach.
0: Ale jak ktoś się przejęzyczy z nas, no to cała reszta ma niezły ubaw.
2: A zdarza się.
0: Czego ci, Aga, nie życzę? Czego ci dzisiaj nie życzę?
2: Ale
0: i sobie
2: wiesz,
0: też nie.
2: Wiesz co, no niestety, no tylko kto się nie myli? No każdy się myli niestety, byle nie za często. Mm. Ale faktycznie można się pośmiać, można się też pośmiać z siebie. Co też czynię od czasu do czasu.
0: To teraz w takim razie pośmiejmy się z reporterem. Znaczy nie pośmiejmy się. Doceńmy bardzo ciężką pracę reporterów Radia Opole. Czym się będą zajmować?
2: Dzisiaj sporo ważnych tematów, między innymi szkolenie Zrozumieć przemoc domową. Takie szkolenie będzie organizowane w Nysie. Ale też, no i tutaj jest problem, a propos przejęzyczeń, mogę popełnić błąd, bo będzie otwarte Centrum Radio Monitoringu i Pomiarów Promieniotwórczości.
0: To taka gimnastyka buzi języka.
2: O tej porze, za wcześnie zdecydowanie. Cóż to za centrum, czemu ma służyć? O tym między innymi w wiadomościach Radio Opole. Ale też bardzo ważna akcja drogocenna krew. Będzie można oddać krew w Opolu. O szczegółach dosłownie za kilkanaście minut w wiadomościach Radia Opole. Też ważna informacja dla organizacji pozarządowych. Dzisiaj forum pełnomocników do spraw NGO organizowane przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. O tym też będziemy mówić. No sporo różnego rodzaju tematów. Między innymi też umowy przekazania pieniędzy na rzecz infrastruktury sportowej w poszczególnych gminach, więc proszę nas słuchać i dowiedzieć się więcej na ten temat.
0: No, powiem ci, Aga, całkiem nieźle ci to poszło. Nie było tak źle.
2: Dziękuję ci bardzo. Bardzo miło z twojej strony.
0: Gorzej u mnie było, ale to już się wytnie w takim razie za 11:07.

0: za 3 minuty, będzie godzina 7, za 3 minuty ruszamy z najnowszymi wiadomościami Radia Opole, ale jeszcze wcześniej wyjedziemy na opolskie drogi. Remonty w stolicy województwa znowu mamy. Jeżeli wy widzicie gdzieś utrudnienia, to dajcie nam znać pod 774-541-541.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
2: Reklama.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
8: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla Subregionu Północnego i Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
9: A4 przejezdna, a na pozostałych traktach bez poważnych zdarzeń informują służby. Uważajcie na zamglenia, które mogą występować na terenach zalesionych. Mogą, ale nie muszą. Za to coraz więcej pojazdów grupuje się na wlotach do Opola. Budzi się także centrum, a przejazd łatwy nie będzie. Do tego mamy pomarańczowe ekipy na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych. Tam mamy wahadło. Drogowcy też na Wrocławskiej, braci Kowalczyków. W Brzegu prace na Łokietka. Więcej pojazdów w Nysie sunie już Grodkowską w kierunku przepraw nad Nysą Kłodzką. Mamy pracę na Bema i Prusa. Kędzierzyn hamuje na rondzie milenijnym. Problematyczna 45 w stronę Kluczborka i w kierunku Raciborza. Tam mamy wahadła.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: A my dzisiaj mamy poniedziałek, to jest 12 października. Dzisiaj mamy Dzień Kolumba w Ameryce. Dzień Bezpiecznego Komputera także. Ruszamy z wiadomościami.
10: A w nich pytamy, dlaczego gmina Tułowice ma problemy z uchwaleniem planu ogólnego. Prace w związku z ustawą pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie zostały przyspieszone. W wiadomościach także o tym, co dziś będzie działo się w regionie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Te wiadomości ma dla nas Agnieszka Wawer-Krajewska.
10: Gmina Tułowice najprawdopodobniej nie uchwali planu ogólnego w tym roku, a przypomnijmy, według założeń wszystkie gminy miały obowiązek przyjęcia takiego planu do końca sierpnia. To nie jest łatwy proces, przede wszystkim z racji uzgodnień środowiskowych, tłumaczy burmistrz Tułowic Andrzej Wesołowski.
11: Ponad 70% gminy to są bory i lasy. My się Naturę 2020, no to pewne ograniczenia występują. My około 10-15% tych pobożnych życzeń mieszkańców, bo przeważnie były wnioski, jeśli chodzi o mieszkańców, przekształcanie z terenów rolnych na chemki, prawda, te popularne, ale to też są ograniczenia do ilości, większości. Tych tematów nie będzie dużo założonych.
10: Kolejną sprawą utrudniającą radnym przyjęcie planu ogólnego są oczekiwania miejscowych firm.
11: Jest to tendencja też chociażby korzystać te tereny, czy kopalniane, czy tak jak w Szydłowie po byłej cegielni, pod odnawialne źródła energii, stawiać tam farmy fotowoltaiczne. My przed tym nie uciekniemy, obostrzenia, które mamy, żeby później pozyskiwać ileś procent z tych źródeł odnawialnych.
10: A dodajmy, w gminach bez planu ogólnego, a takich jest w Polsce ponad połowa, wstrzymano wydawanie nowych decyzji o warunkach zabudowy.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
10: W najbliższych dniach do prezydenta trafi ustawa pozwalająca na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Jutro nad przepisami, które w ubiegły czwartek uchwalił Sejm, będzie pracował Senat. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że ta ustawa daje skuteczne narzędzia do walki z przestępczością w sieci.
12: Możliwości interwencji w tą ciemną stronę internetu, w mediów społecznościowych. To musimy zrobić i to trzeba wokół wokół tego zbudować powszechne porozumienie ludzi dobrej woli, ale takich przytomnych, którzy nie łączą cenzurę z walką o bezpieczeństwo, szczególnie tych najmłodszych, prawda? I uważam, że to będzie temat debaty w Senacie w najbliższym czasie, ale także rozmowa z prezydentem.
10: I zmieniamy temat. Polacy nie widzą w Polsce dobrego miejsca na własny biznes, donosi dziennik Gazeta Prawna i przytacza sondaż zlecony agencji Research. Na pytanie, czy obecne przepisy, podatki i warunki gospodarcze w Polsce sprzyjają przedsiębiorczości i zakładaniu własnej firmy, prawie 55% badanych odpowiedziało nie. Gazeta jednocześnie przytacza dane Eurostatu, według których w Polsce na koniec 2024 roku działało 2 miliony 820 tysięcy aktywnych przedsiębiorców. To daje piąte miejsce w Unii Europejskiej.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
10: A teraz słów kilka o pogodzie w kraju. Przelotne opady deszczu w całej Polsce zapowiadają synoptycy na najbliższe dni. Dziś na termometrach maksymalnie od 10 do 13 stopni. Sytuacja zmieni się w połowie tygodnia, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
13: W połowie tygodnia będziemy już pod wpływem wyżu, co przyniesie nam w nocy spadki tej temperatury, ale w ciągu dnia głównie na zachodzie one będą wzrastać lokalnie nawet do 18 stopni, ale niewykluczone, że na termometrach będzie możliwe zobaczyć 20 stopni, natomiast w centrum i na wschodzie to temperatury jedynie do 12, 13, 14 stopni.
10: Szczegółowa prognoza pogody z naszego regionu za kilka chwil, ale zanim. Dziś poniedziałek, 12 dzień października.
1: To przyniesie dzień.
10: O 9 w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie szkolenie pod tytułem Zrozumieć przemoc domową. Współorganizowane jest przez kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Opolu, Starostwo Powiatowe w Nysie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Polskiego. Opolski Urząd Wojewódzki i Opolskie Regionalne Centrum Krwiodawstwa zapraszają do wzięcia udziału w akcji Drogocenna Krew. W Opolu na Piastowskiej na parkingu Urzędu Wojewódzkiego od godziny 10 do 14 zaparkowany będzie mobilny punkt poboru krwi. Dla każdego dawcy przygotowano drobne

0: upominki. Na Uniwersytecie Opolskim o 10:00 uroczyste otwarcie Laboratorium Centrum Radiomonitoringu i Pomiarów Promieniotwórczości. Centrum prowadzi specjalistyczne badania związane z obecnością radonu, naturalnego i bezwonnego gazu promieniotwórczego.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Mamy 8 stopni cały czas w stolicy województwa opolskiego. Taka temperatura obowiązuje w całym naszym regionie. Poranek mamy raczej rześki, raczej chłodny. Pewnie są takie miejsca, gdzie ta temperatura spadła jeszcze niżej. Do 13 stopni dzisiaj za to wzrośnie. Na Opolszczyźnie termometry tyle właśnie pokażą. Będzie też słońce. No jeszcze niewiele wskazuje na to, żeby to słońce miało się pojawić, ale faktycznie w prognozie pogody ono jest. Jutro jeszcze więcej słońca i jutro też do 13 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Podobno poniedziałek, jak i cały tydzień taki. No i jeżeli chodzi o opady deszczu, no to w poniedziałek nie ma padać i przez cały tydzień też powinniśmy przejść suchą stopą. Mamy 5 minut po godzinie 7:00. Z wami cały czas Magda Szybińska i Marcin Głowinkowski, a razem z nami już teraz Madonna.

11 minut po godzinie 7 i bardzo smaczne wspomnienie lata od Sylwii Grzeszczak w Radio Opole. A my teraz już w Radio Opole zmieniamy klimat. Do tego potrzebny nam jest odpowiedni podkład. I uwaga, palce diabła znaleziono w opolskich lasach. To mógłby być scenariusz horroru, który zdarzył się na Opolszczyźnie, a tytuł mógłby brzmieć Niezwykłe grzybobranie w okolicach Karczowa. Beata i Bernard natknęli się tam na okradka australijskiego grzyba, który wygląda jak czerwona ośmiornica wyciągnięty prosto z kosmosu. Jak informuje portal 24opole.pl, nasi grzybiarze znali go wcześniej tylko z atlasów. Tym razem zobaczyli go na własne oczy i się bardzo zdziwili. Trzeba przyznać, że trudno go pomylić z prawdziwkiem. Z jasnej osłony wyrastają intensywnie czerwone ramiona przypominające macki, ale to jest dopiero początek, bo ten okratek australijski wydziela zapach przypominający rozkładające się mięso. No, gdyby wam ktoś kiedyś zaserwował zupę z palców diabła, to w tym przypadku trudno by mówić o zapachu lasu i zapachu grzybów. Można za to śmiało powiedzieć, że swoje palce maczała w niej teściowa.

0: piosenka o porannym pośpiechu w Radio Opole. Stan zapalny, 17 minut po godzinie 7. Stan zapalny rzeczywiście mamy wtedy, kiedy budzik nam trochę za późno zadzwoni albo włączymy jeszcze jedną drzemkę. Pewnie słyszeliście w wiadomościach Radio Opole, że Polacy nie widzą w Polsce dobrego miejsca na własny biznes. Donosi o tym dziennik Gazeta Prawna. Na pytanie, czy obecne przepisy, podatki i warunki gospodarcze sprzyjają przedsiębiorczości i zakładaniu własnej firmy, prawie 55% badanych odpowiedziało nie. No, może i nie widzą, ale mimo wszystko działają, bo jesteśmy w czołówce przedsiębiorczości w Unii Europejskiej, chociaż w przypadku polskich podatków to czasami działają trochę na ślepo.
1: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
2: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
3: czują się bezpieczne i kochane.
4: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
5: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
6: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
3: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
5: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
2: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
7: Pamiętasz tę piosenkę?
8: Jesteś legiem.
7: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
5: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
5: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
10: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
5: Co się stało? Gdzie jest tata?
11: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Reklama społeczna.
0: Reklama.
12: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z WODECO każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na WODECO.eu.
13: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
14: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
15: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
16: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
14: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
17: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: Shania Twain, podobno idealna do podróży, także idealna do podróży po polszczyźnie. Teraz na te opolskie drogi zabiera nas Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: A na tych drogach bez poważnych zdarzeń autostrada A4, choć wzmaga się ruch na tym trakcie, jednak prawdziwe problemy napotkamy dopiero w miastach naszego regionu. W Opolu na przykład kłopoty na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych. Tam pracują drogowcy, mamy wahadło i formują się zatory. Zestartował nam szczyt komunikacyjny. Tłoczno robi się już na Piastowskiej, a samochodów będzie tylko z minuty na minutę przybywać. Zgrupowania na wlotach do miasta, między innymi także na rondzie przy Placu Konstytucji od strony budowlanych, zatłoczone także za Odrze, Nysy Łużyckiej, Niemodlińska i wloty do Niemodlińskiej od strony Halera, Wojska Polskiego czy Pruszkowskiej. Tam już więcej samochodów oczekuje na wjazd w kierunku miasta. W Nysie na Grodkowskiej tłoczno, formują się kolejki. W Kędzierzynie hamujecie na obwodnicy przy rondzie milenijnym, ale nie tylko, bo i na Kozielskiej, a także na Arielisa coraz więcej pojazdów się pojawia. I to będzie tak wyglądać przez najbliższy czas.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Cenna wygrana piłkarza Odry Opole w 10. kolejce BetClick pierwszej ligi. Niebiesko-czerwoni po trudnym spotkaniu pokonali przed własną publicznością Miedź Legnicę 1-0. Zwycięską bramkę dla gospodarzy zdobył w 76. minucie z rzutu karnego Patryk Krzyż. W ligowej tabeli Opolanie zajmują 12. miejsce. Prowadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Na Ukrainie krytyczne głosy co do ogłoszonego przez Donalda Trumpa tak zwanego energetycznego zawieszenia broni. Prezydent USA zapowiedział, że Rosja i Ukraina zgodziły się zatrzymać wzajemne powietrzne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. Ukraińscy komentatorzy przypominają, że to już kolejna tego typu zapowiedź Trumpa i przewidują, że również ona będzie przez Rosjan ignorowana.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
3: Przed południem poznamy laureata ekonomicznego Nobla. Nagroda w dziedzinie ekonomii jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla. W 1968 roku ufundował ją Centralny Bank Szwecji, a ekonomiczny Nobel jest wyręczany m.in. za badania nad wzrostem gospodarczym, rynkiem pracy i kryzysami finansowymi. W wiadomościach o 8:00 wzmożone kontrole policji w szkołach będą kontynuowane, a ponadto w nowo otwartej Izbie Regionalnej w Zalesiu można dotknąć historii miejscowości i regionu. A co można tutaj zobaczyć?
4: Łóżko, szafa, stół, przedmioty codziennego użytku, tak jak kiedyś mieszkańcy, to co kiedyś używali.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Łóżko, szafa i stół to są też przedmioty, których się wciąż przecież używa. 8 stopni teraz na opolskich termometrach, dzisiaj maksymalnie do 13. No i ten poniedziałek, potem jak się rozchmurzy, to powinien być całkiem pogodny.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: W prognozie pogody nie mamy dzisiaj opadów deszczu, ale kiedy patrzę za okno, no to mam wrażenie, że zaraz będziemy mieć oberwanie chmury. Dajcie nam znać, czy gdzieś już pada. 774-541-541.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8. Jeżeli na 8 macie do pracy, no to warto się pospieszyć, ale po drodze to też warto posłuchać porannej rozmowy Radia Opole. Dzisiaj Joanna Matlak.
1: Dzień dobry.
0: Gość będzie, to tak. po godzinie 8. O czym dzisiaj? I z kim?
1: Dzisiaj kontynuujemy temat konsolidacji. On już trwa od wielu miesięcy, jest analizowany przez różne gremia, no ale w ubiegłym tygodniu doszło do dwóch ważnych spotkań, bo między innymi Rada Społeczna Opolskiej Ginekologii się spotkała, wyraziła swoje stanowisko. Też Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego się wypowiadała. Więc spróbujmy podsumować trochę te spotkania, jak wygląda ten dialog z pracownikami, no, którzy nie ukrywają swojego zaniepokojenia.
0: No tak, no mają powody do obaw, to znaczy takie potencjalne powody do obaw, no bo zawsze każda zmiana niesie ze sobą niepokoje społeczne. Zastanawiają się ludzie, jak to będzie z naszą pracą, kto będzie naszym szefem, ile będziemy zarabiać.
1: Dokładnie.
0: Czy na tym stracimy, czy wręcz przeciwnie, może zyskamy. To gdyby tak akurat było, to każdy byłby za.
1: To są te obawy i to są te pytania, które pracownicy podnoszą właściwie na każdym spotkaniu. No, mówią, że od miesięcy nie dostali informacji takich konkretnych właśnie, analiz i te odpowiedzi na te pytania, które zadałaś. Więc zapytamy dzisiaj Szymona Ogładza, marszałka województwa, jak ten dialog przebiega, czy jeszcze jakieś kolejne spotkania są planowane. No bo trochę czas się kończy, tak? Za chwilkę sesja sejmiku i tutaj radni będą podejmować decyzje. Trzeba też napisać wniosek do ministerstwa, aby otrzymać pieniądze na konsolidację. Także spróbujemy trochę kalendarzowo to poukładać.
0: Joanna Matlak i jej gość w Radiu Opole pojawią się kwadrans po godzinie 8.

0: będzie piękny letni dzień, a może bardziej będzie smaczny jesienny dzień. Przy czym jesień to nie tylko smak i zapach grzybów, to także czas, kiedy kapusta trafia do beczek, a w domach zaczyna się wielkie kiszenie. Tak było dawniej, dzisiaj to częściej kapustę kiszoną jednak kupujemy gotową, ale dawniej to było takie prawdziwe wydarzenie towarzyskie, w którym uczestniczyła cała wieś. Jak wyglądał obrzęd kiszenia kapusty, jakie zwyczaje mu towarzyszyły, można się było o tym przekonać w weekend w Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie odtworzono tradycję zbiorowe kiszenie kapusty według dawnych obrzędów z okolic Biłgoraja.
1: Widzę, że kapusta obrodziła, główki jak trzeba. Ale widzę, że i tutaj gości do nas przybyło ładnie, bardzo dużo.
2: Wodarczyk Marcin, wolontariusz. No my staramy się dzisiaj to pokazać, to jest tak jakbyście się wrócili 100 lat temu do chałupy, że wchodzicie i tak to się mniej więcej odbywało, tak jak my to teraz przedstawiamy. No tak jak przyszła jesień, wszyscy już tutaj szykowali się do kiszenia. Już tutaj to zresztą tak jak tu widać, że wszystko było na wesoło, każdy z humorem do tego podchodził, ale praca miała być wykonana rzetelnie.
3: My jesteśmy fankami takiego klimatu naszej polskiej wsi i wspominam jakieś dziecięce sytuacje, dziecięce wydarzenia.
4: Bardzo mi się podoba.
5: Powrót do korzeni.
6: Alina Myszak. Zespół Kocudzanki było dawno się, takie tasoki się to nazywało i to siekały tymi tasokami. Później jak posiekały tymi tasokami, to się kapustę kisiło. To tam były śpiewy, opowieści różne.
0: A ile plotek przy tym było i za mąż, można było kogoś wydać. To taka jeszcze ciekawostka. Kiszona kapusta to nie tylko sposób na przetrwanie zimy, to także jest naturalne źródło witaminy C, czyli można powiedzieć śmiało, że to taki polski superfood, tylko bez modnego opakowania i angielskiej nazwy. Yeah.

0: za 4 minuty będzie godzina 8. Za 4 minuty w większości szkół na Opolszczyźnie zabrzmi pierwszy szkolny dzwonek. Czy w opolskich szkołach jest bezpiecznie? To jest temat, którym także zajmiemy się w wiadomościach Radio Opole, ale jeszcze wcześniej wyjedziemy na opolskie drogi.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
2: Reklama. Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
3: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
2: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
3: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Komfort. Też szczerze polecam.
2: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
4: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl.
5: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
6: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z Wudeco każdy z nich może przybliżyć cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na wudeco.eu.
7: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla subregionu południowego i brzeskiego. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: To nie jest po prostu dźwięk pracy. To dźwięk odzyskanej sprawczości i bezpieczeństwa. Dzięki Wam tysiące rodzin przeszło drogę od przetrwania do samodzielności. 10 lat programu Rodzina Rodzinie. Pomóż na caritas.pl/rodzina.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Po reklamie.
13: Autopilot Radia Opole.
14: A4 przejezdna, nie ma też większych problemów z poruszaniem się tym traktem, nie ma też poważniejszych zdarzeń w naszym regionie. Są za to korki w Opolu spowodowane m.in. pracami na wiadukcie w ciągu ulicy Struga i tam mierzymy się z wahadłem. Zwężka prawego pasa na Wrocławskiej w kierunku Karolinki, ale na tej ulicy także spory ruch w drugą stronę, czyli w kierunku centrum. Zapycha się skrzyżowanie z Nysy Łużyckiej i Niemodlińską. Oba te trakty także mocno zatłoczone, szczególnie na dojazdowych do Niemodlińskiej. Mamy sporo aut, czyli na Pruszkowskiej, Wojska Polskiego i Halera. Tłok także w ciągu od Spychalskiego przez Piastowską po 1 maja. Kędzierzyn-Koźle przystaje na rondzie milenijnym i u zbiegu obwodnicy z Jana Pawła II. Więcej aut także na Alei Lisa. W Brzegu prace na Łokietka i tłok na Chocimskiej. Uważajcie na budowlanej S11, m.in. na wysokości Ciarki Bąkowa czy Gotartowa. Tam spowolnienia, ograniczenia do 50, a to wszystko ze względu na wyjazdy z budowy. 45 w stronę Kluczborka, wahadła.
13: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: I tak właśnie wygląda poranek na opolskich drogach. Na nie wracamy już za niespełna pół godziny, a teraz przenosimy się do redakcji informacji Radio Opole. Przed nami najważniejsze poniedziałkowe wiadomości.
15: Dziś kolejny dzień wzmożonych kontroli policji w szkołach. W październiku, miesiącu świadomości raka piersi, przypominamy o profilaktyce.
16: Wykonywanie mamografii pozwala wykryć na wczesnym etapie choroby i naprawdę skutecznie leczyć.
15: W nowo otwartej izbie regionalnej w Zalesiu Śląskim można dotknąć historii miejscowości i regionu.
17: Łóżko, szafa, stół, przedmioty codziennego użytku, tak jak kiedyś mieszkańcy, to co kiedyś używali.
15: Minęła godzina 8.
13: W
1: Wiadomości Radia Opole.
15: A te przygotowała i prezentuje w Radio Opole już teraz Agnieszka Wawer-Krajewska. 20 tysięcy policjantów ma dziś pilnować bezpieczeństwa w szkołach i ich okolicach. W całym kraju, w tym naszym regionie, kontynuowane są wzmożone kontrole po serii brutalnych ataków w placówkach oświatowych.
12: Zwiększoną liczbę patroli i kolejne kontrole zapowiedział wczoraj szef MSWiA Marcin Kierwiński.
18: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole.
12: W związku z ostatnimi incydentami policja zatrzymała 117 osób i odnotowała 275 niepokojących zdarzeń. Większość szkół wraca dziś do normalnej pracy. Zajęcia pozostają zawieszone jedynie w 9 placówkach w mieście i gminie Wyszków.
15: A relację przygotował Jan Oleński.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
15: Trwa wyjaśnianie okoliczności śmiertelnej interwencji na bydgoskim Błoniu. Wczoraj wieczorem 44-letni mężczyzna zaatakował funkcjonariuszy nożem. O szczegółach mówi młodsza inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskich policjantów.
19: Wczoraj około 21:00 policjanci z Bydgoszczy zostali wezwani na interwencję przy ulicy Stawowej. Interwencja dotyczyła agresywnego mężczyzny, który miał dokonywać samookaleczeń. Po przybyciu na miejsce pierwszego patrolu funkcjonariusze wezwali wsparcie. Przez cały czas mężczyzna pozostawał agresywny, nie reagował na polecenia wydawane przez policjantów i trzymał w ręku nóż. Na miejscu przybył kolejny patrol. W pewnym momencie mężczyzna ruszył w kierunku policjantów z nożem. Funkcjonariuszka, która wezwała tego mężczyznę do zachowania zgodnego z prawem, widząc, że jest atakowana, oddała strzał w kierunku agresora. Mężczyzna został zraniony.
15: 44-latek zmarł w szpitalu. Sprawa trafiła do prokuratury.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
15: Różowy październik, czyli miesiąc świadomości raka piersi, przypomina, jak ważna jest profilaktyka, samobadanie oraz regularne badania diagnostyczne. Szacuje się, że 1 na 8-10 kobiet zachoruje na ten nowotwór, mówi onkolog Katarzyna Pogoda.
20: Więc jest to nowotwór bardzo częsty, który musimy traktować jako chorobę przewlekłą, jako tę chorobę cywilizacyjną. Ta świadomość jest niezwykle ważna, ale wykonywanie mamografii pozwala wykryć na wczesnym etapie choroby i naprawdę skutecznie leczyć. Przeżywalność jest coraz lepsza, ale my te statystyki, które teraz te terapie, które weszły do leczenia nawet pań z chorobą przerzutową, my zobaczymy dopiero za kilka lat. To nie jest tak, że te wyniki się poprawią w ciągu pół roku. Na ten efekt musimy poczekać, ale naprawdę ostatnie lata to są niesamowite refundacje, leki, które znacznie poprawiły rokowanie pacjentek.
15: W Zalesiu Śląskim powstała Izba Regionalna. To w klubie wiejskim przy ulicy Świętej Jadwigi. Można tu zobaczyć przedmioty przypominające o dawnych zwyczajach i rzeczy codziennego użytku. Mówi Krystian Piechota, sołtys Zalesia Śląskiego.
21: Pomieszczenie przedstawiające kuchnię razem z starymi przedmiotami codziennego użytku oraz izbę, w której znajduje się łóżko, szafa, stół. Przedmioty codziennego użytku, tak jak kiedyś mieszkańcy, to co kiedyś używali i z tego, z czego korzystali. Poza tym w korytarzu znajdują się gabloty. W gablotach mamy stare dokumenty związane z naszą miejscowością.
22: To też bardzo fajne, bo to pokazuje, jak żywa jest chęć dbania o swoją sołecką historię. To też pokazuje, jak można dookoła takiej fajnej inicjatywy zintegrować sołecką społeczność.
15: Dodaje Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do 9 stopni podskoczyła temperatura powietrza. To w Opolu. Podobnie jest w Kędzierzynie-Koźlu, w Nysie i w Brzegu. Dzisiaj do 13 stopni mamy zobaczyć, więc ten poniedziałek już nie będzie należał do bardzo ciepłych, ale ma być pogodnie, jak tylko te chmury się rozpierzchną, które mamy teraz w stolicy województwa opolskiego. W nocy temperatura spadnie do 4 stopni, po to, żeby jutro znowu wzrosnąć do 13.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Mamy poniedziałkowy poranek na Opolszczyźnie, więc można już powoli rozpoczynać od

0: ją po rabaty.
1: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla Aglomeracji Opolskiej. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Jaką przyszłość wybiorą nasze gminy? Już 22 października w Brzegu spotkają się samorządowcy, eksperci z sektora energii, by rozmawiać o transformacji, bezpieczeństwie energetycznym oraz rozwoju lokalnym. Zarejestruj się na konferencję Samorząd w Centrum Transformacji. Weź udział w pierwszym wydarzeniu na temat realnych zmian dotyczących odnawialnych źródeł energii w gminach. Spotkajmy się w Brzegu w czwartek 22 października. Szczegóły na www.greentransition.pl. Przyjdź i bądź częścią zmiany.
5: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
6: Po reklamie.

0: poniedziałkowy poranek trochę pochmurny na Opolszczyźnie. Mamy już kwadrans po godzinie 8. To jest odpowiednia pora, by przynieść się do studia porannej rozmowy. A tam jest już Joanna Matlak i jej gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: A gościem Radio Opole jest dziś Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: To tak z opolskiego trochę do małopolskiego się udamy. Na początek pytanie o Kraków. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej przegrała z kandydatem niezależnym, niepartyjnym. To jakaś nauka dla partii przed wyborami za rok?

0: Krakowianie wybrali, tu bez wątpienia. To pokazuje, że w Krakowie ta scena polityczna jest wyraźnie, powiedzmy, po naszej stronie, bo umówmy się, Łukasz Gibała to nie jest przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji, wręcz przeciwnie.
1: Taką przeszłość lewicową, tak można powiedzieć.
0: No taką Koalicja Obywatelska, Ruch Palikota chyba również, Nowoczesna, trochę wędrował. Krakowianie chcieli mieć takiego prezydenta po tym wszystkim, co się wydarzyło. Po referendum, po niezwykle dużej napiętości politycznej. To szkoda, że pani Monika nie została prezydentką, bo ja jestem zwolennikiem kobiet w życiu publicznym. No ale życzę panu Gibale, żeby dał radę, bo to nie jest łatwa sprawa, dlatego że Kraków ma duże problemy, ma duże zadłużenie, ale przede wszystkim będzie miał przeciwko sobie radę w Krakowie. Mam nadzieję, że wraz z tym zwycięstwem przyjdzie rozsądek i będzie starał się w jakiś sposób dogadać z radą, bo to jest możliwe, to jest samorząd, mimo że dużego miasta, a jednak samorząd, który rządzi się trochę innymi prawami niż ta duża polityka, choć ta duża polityka akurat w samorządzie Krakowa miała duże znaczenie.
1: Dla Koalicji Obywatelskiej to jakaś nauka przed tym, co za rok?
0: Na pewno to, że trzeba wsłuchiwać się w głos wyborców, to znaczy musimy, to była sytuacja nadzwyczajna, tu mieliśmy, nie mieliśmy czasu na to, żeby przygotować kandydata, my mieliśmy swojego kandydata, był nim Aleksander Miszalski, był prezydentem. W wyniku bardzo zintensyfikowanej działalności referendalnej został odwołany. No i teraz trzeba było szybko znaleźć kandydata czy kandydatkę. To są zawsze nadzwyczajne okoliczności. Przypominam, że pan Gibała startował już chyba czwarty albo piąty raz.
1: Za czwartym razem się udało.
0: Więc na pewno miał czas do tego, żeby przekonywać do siebie wyborców i utrwalać się też w tej świadomości wyborców. No cóż, no zobaczymy. 2,5 roku przed nim będzie miał szansę. Myślę, że prawdziwym sprawdzianem, bo ja nie znam danych, nie miałem jeszcze czasu, bo też nie szczególnie tak bardzo tym się interesowałem, jaka była frekwencja w Krakowie, ile osób wzięło udział.
1: 45 zdaje się, 44.
0: No niepowalająca, prawda? Natomiast no, te wybory będą za 2,5 roku, te wybory prezydenckie i zobaczymy, czy
1: panu...
0: Parlamentarne. Prezydenckie, za 2,5 roku.
1: To
0: prezydenckie w sensie prezydentów,
1: w sensie
0: czyli samorządowe. Mhm. Więc wtedy wyborcy będą mieli czas na to, żeby i ocenić pana Gibałę za jego 2,5 roku działalności, jak i zastanowić się, jakiego prezydenta w normalnych okolicznościach, w normalnym trybie będą chcieli powołać. Życzę w każdym razie panu Łukaszowi powodzenia, dlatego że wiem, że zarządzanie samorządem to nie jest łatwa sprawa.
1: A tym bardziej, że duży samorząd.
0: Bardzo
1: to wracamy
0: duży.
1: Teraz do Opolskiego. W ubiegłym tygodniu miały miejsce 2 spotkania w sprawie konsolidacji opolskich szpitali. Rada Społeczna się spotkała, szpitala ginekologicznego.
0: No, 3.
1: Właściwie 3, tak, bo jeszcze były spotkania z pracownikami, to w czwartek. Ale te 2 to z piątku, czyli ta Rada Społeczna plus WRDS. Czy pan jest zadowolony z tych spotkań? Bo z obu, a właściwie z tych 3, no wybrzmiewają duże obawy ze strony i dyrekcji, i związków zawodowych, i pracowników.
0: Czy jestem zadowolony z tego powodu, że doszło do tych spotkań. Dlatego, że to jest zawsze okazja do tego, żeby skonfrontować argumenty. I muszę powiedzieć, że zarówno nie byłem uczestnikiem Rady Społecznej, ale spotkałem się z załogą, znaczy nie z całą, bo pewnie nie była to cała ekipa, natomiast bardzo, bardzo duża grupa, kilkudziesięciu, około setki osób i to nie było na pewno łatwe spotkanie, ale też nie spodziewałem się, żeby ono było szczególnie łatwe. WRDS to zupełnie inna historia, tutaj związkowcy głównie prym wiedli i przedstawiali swoje argumenty i muszę powiedzieć tak, no w tych wszystkich spotkaniach przewija się to, czego się spodziewaliśmy. Znaczy jest... Załoga Klinicznego Centrum jest pełna obaw tego, co się wydarzy w przyszłości i to jest absolutnie zrozumiałe, absolutnie spodziewaliśmy się tego i absolutnie za każdym razem tak jest. Naszą rolą jest to, aby spróbować ostudzić te emocje i przekonywać do argumentów, po pierwsze za połączeniem, choć to jest prawie niemożliwe, dlatego że stanowisko jest takie, że my nie chcemy tego połączenia. Mówię oczywiście o pracownikach. Oczywiście argumentując to w taki sposób mniej ostry, czyli że stracimy autonomię i możemy stracić jakość, którą wypracowaliśmy sobie, według mnie to jest niemożliwe, mówię o tej jakości, dlatego że ja zadałem to pytanie na spotkaniu z pracownikami, jak można mówić o utracie jakości, jeżeli zostajecie w tym samym miejscu, w tym samym składzie, z tymi samymi ludźmi, którzy wami zarządzają, bo takie są założenia tej konsolidacji, będziecie robili dokładnie to samo. Tylko zmieni się szyld i tak naprawdę organ prowadzący z województwa opolskiego na Uniwersytet Opolski. To jest według mnie niemożliwe, aby doszło do utraty jakości. I tu jestem spokojny. Mówią również pracownicy o obawach związanych z zatrudnieniem. tu również gwarantujemy, po pierwsze.
1: A w jaki sposób to właśnie zagwarantować?
0: No, te gwarancje są takie dwojakie. Jedne wynikają z prawa i tutaj nie ma innej opcji, bo jedyne, co możemy zrobić przy okazji takiej konsolidacji, to zastosować kodeks pracy. Czyli tam jest artykuł 23 prim, który przewiduje, że nowy pracodawca wchodzi dokładnie w pełnię praw poprzedniego. Co to oznacza? Że mamy niezmienione umowy o pracę, dokładnie na takim sam okres, z okresem wypowiedzenia, z takimi samymi warunkami zatrudnienia, mówimy o miejscu, czasie pracy i wynagrodzeniu. I że oczywiście na przykład organizacje związkowe też z automatu przechodzą do nowego, nie trzeba na nowo na przykład jakichś tam układów zbiorowych czy różnych rzeczy negocjować. I to jest gwarancja prawa i tu nie ma innego wyjścia. Natomiast my mówimy więcej i mówię to wyraźnie pracownikom i tym związkowcom, że jesteśmy otwarci na gwarancje daleko dalej idące. No bo dzisiaj przeciętny pracownik klinicznego centrum w myśl tego artykułu 23 prim będzie miał dokładnie taką samą umowę, czyli w 3 miesiące można ją rozwiązać. My mówimy, pójdźmy dalej, zróbmy gwarancje na przykład roczne. Czyli nie te, które wymagane są przez prawo, tylko takie, które są wyrazem dobrej woli i takiego pokazania, że naprawdę o to chodzi w tym
1: konsolidacji. A ten rok można gdzieś zapisać
0: tak,
1: już dziś?
0: Tak, można i no już dziś byłoby to trochę niezgodne z taką konsekwencją, bo też chciałbym Państwu wyjaśnić, na jakim etapie jesteśmy. W czerwcu pojawiła się konkretna propozycja ze strony Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Do września w różnym stopniu i w różnych składach i w różnych układach pracowaliśmy nad tym, spotykając się ze związkowcami, z przedstawicielami załogi, z dyrekcją i z dyrekcjami wszystkimi i z uniwersytetem w bardzo różnych konfiguracjach. We wrześniu, tak naprawdę dopiero w połowie września, uniwersytet uchwałą Senatu formalnie wdrożył ten proces w działanie, bo zwrócił się do zarządu województwa o to, żeby połączyć szpitale. Więc my niezwłocznie przyjęliśmy projekt uchwały Sejmiku, ale ta uchwała Sejmiku z 27 października, bo wtedy będzie sesja, to jest uchwała o wyrażeniu zgody na konsolidację. I dopiero po 27 października możemy przystąpić do przygotowywania porozumienia między samorządem województwa jako tym, który oddaje, a Uniwersytetem Opolskim jako tym, który przyjmuje. I tam w tym porozumieniu muszą zawrzeć się wszystkie elementy. Oczywiście te formalne, mówiące o przekazaniu majątku, ciągłości.
1: Czyli zgoda sejmiku to jeszcze nie jest konsolidacja,
0: nie.
1: To dopiero później.
0: Nie,
1: to ureguluje to porozumienie.
0: Na każdym ze spotkań w ubiegłym tygodniu powtarzałem, że dopiero daje możliwość przygotowania porozumienia, które będzie rzeczywiście formalną podstawą do konsolidacji. Czyli ono będzie konsolidacją, chociaż zwieńczeniem tego będzie akt notarialny, który przekaże, tak jak w przypadku WCM-u, Wojewódzkiego Centrum Medycznego na ulicy Witosa, które przekazaliśmy Uniwersytetowi 9 lat temu jako samorząd województwa po to, żeby powstał Wydział Lekarski. Dzisiaj przekazujemy kolejny szpital i mamy nadzieję, że w procesie negocjacyjnym i pewnej konsolidacji to nie będzie ostatni, po to, żeby budować szeroko specjalistyczny Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Żeby on miał w swojej strukturze, powtarzam, w swojej strukturze pełnię dyscyplin naukowych, które mogą stanowić dobrą bazę dla Uniwersytetu do działań dydaktycznych i badawczych. Już nie wspomnę o ekonomii, bo wiadomo, że duży może więcej.
1: Właśnie argument ekonomiczny też tu jest podnoszony, bo pani dyrektor ginekologii też o tym wspominała chociażby na Radzie Społecznej, że dostała opinię z Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie i w przypadku, kiedy włączy się ginekologię w struktury USK, no można stracić akredytację i tu już są straty finansowe.
0: Ta opinia nie mówi o tym, że w struktury USK, tylko w struktury inne, więc ona już jest taka trochę wątpliwa. Oczywiście nie wykluczam, że tak może być. Natomiast pan dyrektor Madera w piątek na Radzie Dialogu Społecznego wyraźnie powiedział, natychmiast przystąpimy do procesu recertyfikacji, jeżeli tak się stanie. Tak, żeby jak najkrócej trwał ten okres pomiędzy, no bo to jest akredytacja, to jest potwierdzenie, że spełnia warunki jakości, które są określone i że jest wysoki standard świadczonych usług. On się nie zmieni. W związku z czym liczę na to, że szybko będzie można uzyskać. Oczywiście też będziemy starali się pomóc temu procesowi, bo no, proszę pamiętać, że ta konsolidacja również jest poparta zachętą ze strony Ministerstwa Zdrowia, bo Ministerstwo Zdrowia zachęca do konsolidacji. To jest przyszłość i to jest konieczność w ochronie zdrowia, więc będziemy mieli bardzo twardy argument, żeby powiedzieć, że trzeba szybciej recertyfikować. Skoro zachęcacie państwo do konsolidacji, to stwórzcie też szybką ścieżkę do na przykład tego, co jest konieczne, bo my się łączymy chętnie, jesteśmy gotowi na to, żeby odpowiadać na zapotrzebowanie ministerstwa, to niech ministerstwo też nam
1: ale
0: powie.
1: Ale chcemy zapewnić odpowiednią jakość, tak jest, która
0: myślę,
1: była dotychczas.
0: To są takie szczegóły techniczne, które oczywiście mają znaczenie i nie należy ich lekceważyć, natomiast nie mogą stać na przeszkodzie całemu procesowi, bo proces jest ważny. Jest ważny z punktu widzenia uniwersytetu i tego, co powiedziałem, że USK powinno być normalnym, pełnym szpitalem klinicznym uniwersyteckim, ale druga sprawa to jest to, co stoi za tym przedsięwzięciem tu bardzo konkretnie. Chcemy zbudować centrum pediatrii, chcemy, żeby pacjent nasz młody i mama od momentu poczęcia do, w przypadku tego pacjenta już, który będzie efektem tego poczęcia, żeby do 18 roku życia leczyli się w jednym dobrym, wysokospecjalistycznym szpitalu. Bez poszukiwania, że jak się coś wydarzy, to trzeba to dostajemy wypis ze szpitala i skierowanie do kolejnego. I leć sobie pacjentko sama.
1: Panie marszałku, to tu dokończymy jeszcze w internecie. Przypomnę, że Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego, jest gościem Radia Opole. Przechodzimy do internetu.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Wrocławska Grupa Hurt leci ponad chmurami, a my teraz schodzimy na ziemię, a konkretnie to na opolskie drogi, po których prowadzi dzisiaj Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Trzebina koło Prudnika, uwaga, tam mamy zderzenie osobowego z sarną. W Opolu na Alei Solidarności kolizja dwóch osobowych. Mogą występować niewielkie utrudnienia na czas pracy służb. W obu przypadkach nie ma osób poszkodowanych. Korki za to są w Opolu. Do tego mamy pracę na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych. Tam trzeba uważać, bo wahadło. Drogowcy też na Wrocławskiej, braci Kowalczyków, ciasno w centrum i na Zaodrzu, szczególnie na Niemodlińskiej i do Lotowych, Pruszkowskiej, Wojska Polskiego i Halera. Sporo aut na węźle Opole Wschodnie. Przystaje Ozimska, zwężka prawego pasa na Wrocławskiej w kierunku Karolinki. Kłopoty na Krajowej 45 w stronę Kluczborka i w Ciężkowicach w stronę Raciborza. W obu przypadkach mierzymy się z wahadłami. W brzegu kłopoty i to spore wzdłuż Chocimskiej. Kolejka na Armii Krajowej do aż do Chrobrego, do tego praca na Łokietka. W Kluczborku wahadło na rondzie, które wyprowadza samochody m.in. w stronę Wielunia, a także w centrum miasta A4. Za to całkowicie przejezdna, choć ruch na tym trakcie całkiem spory.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: W ubiegłym tygodniu odbyły się trzy spotkania w związku z konsolidacją polskich szpitali. Na jednym z nich swoje obawy mogli wyrazić pracownicy Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, które ma połączyć się z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w stolicy regionu. Jakie wnioski pobrzmiewają po tym spotkaniu? O to pytaliśmy w porannej rozmowie Szymona Ogłasa.
4: Załoga Klinicznego Centrum jest pełna obaw tego, co się wydarzy w przyszłości i to jest absolutnie zrozumiałe. Absolutnie spodziewaliśmy się tego.
3: Jednocześnie Szymon Ogłasa podkreślał, że obawy pracowników są bezpodstawne, bo zmieni się tylko szyld i organ prowadzący. Warunki pracy załogi się nie zmienią.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: 20 tysięcy policjantów ma dziś pilnować bezpieczeństwa w szkołach i ich okolicach. W całym kraju, w tym na Opolszczyźnie, kontynuowane są wzmożone kontrole po serii brutalnych ataków w placówkach oświatowych.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
3: W Nepalu co najmniej 5 osób uznaje się za zaginione po powodzi, która nawiedziła dystrykt Gorkha w środkowej części kraju. Wezbrana rzeka porwała około 12 domów i kilka mostów wiszących, a także uszkodziła budowę elektrowni wodnej, informują miejscowe władze. Około 50 osób uratowano. W wiadomościach o 9 pytamy, jak zachować się w sytuacji ataku uzbrojonego napastnika w szkole, na uczelni czy w miejscu pracy. Powiemy też o wnioskach o dopłaty do paliwa i nawozów.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura zatrzymała się na 9 stopniach, nie chce być cieplej, a powinno, bo dzisiaj synoptycy prognozują na ten poniedziałek 13 stopni, no i też zapowiadali, że powinno być słonecznie. Zapowiadali, a my ich za słowo trzymamy, oby się tak stało. Jutro ma być jeszcze więcej słońca i też 13 stopni, no ale noce już chłodne, temperatura w nocy spadnie do 4 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Witamy raz jeszcze o poranku w Radio Opole. 28 minut pozostało do godziny 9. Bardzo się cieszymy, że razem z nami spędzacie ten pierwszy dzień tygodnia. Jak go zaplanować? No, tak, żeby specjalnie w poniedziałek się nie przemęczyć. A o dobrą energię to zadbamy my.

Kinds of Love. Wielki przebój sprzed lat, tym razem w odświeżonej wersji grupy Brave. No wielkie brawo za ten hit. Za 20 minut będzie godzina 9. Przeglądam doniesienia z piłkarskich boisk i tutaj taka ciekawostka. W meczu Realu Madryt z Villarrealem Vinicius Junior najwyraźniej zapomniał, że na boisku obowiązują jednak trochę inne zasady niż na szkolnym korytarzu. Brazylijczyk, uwaga, pociągnął za włosy Natana Salibę z Villarrealu. Sędzia sprawdził tę sytuację na warze, no i pokazał piłkarzowi czerwoną kartkę, a do tego też anulował jego gola, no i tak Real ostatecznie wygrał 1-0, więc 3 punkty zostały tutaj w Madrycie. No co tutaj dużo mówić? Vinicius Junior najwyraźniej zapomniał, że zaciągnięcie za włosy to się jest u pani. No i u pana sędziego.

0: czekamy na to, że poranki mamy już chłodne, no to powiecie coś pewnie po tym, jak usłyszycie, że w Zakopanem teraz mamy 4 stopnie, a o poranku był tam minus 1. Bardzo, bardzo mroźny poranek w polskich górach. No i właśnie tam was teraz zabieramy. Przez Zakopanem przeszedł pierwszy jesienny redyk. Bacowie i juchasi przeprowadzili setki owiec z Bacówki w Kuźnicach na Bachlecki Wierch. Wzdłuż trasy zgromadziły się tłumy turystów i mieszkańców. Każda ulica na trasie była wypełniona nie tylko owcami, ale też turystami. Redyk podobał się turystom, a mieszkańcy cieszyli się, że pasterska tradycja jest podtrzymywana.
1: Bardzo mało naszej tradycji, w ogóle polskiej tradycji, stało starej tradycji, takiej kulturowej. Zanika gwara.
2: Górale też narzekają, że to powoli zanika. Tak jak powiedzieli, za 20 lat nie będzie tu już nic.
3: Takie akcje są bardzo potrzebne.
4: Zdecydowanie.
1: Nasze roczniki 79, 80 jeszcze pamiętają, ale takie nasze dzieci...
5: Jak my im nie pokażemy,
2: tak,
5: jak żyć,
2: ładnie,
5: no to zaniknie. Tak jak nasi ojcowie, nasi dziadkowie nam pokazywali, jak żyć, jak kultywować tą tradycję.
0: Takiego zainteresowania nie spodziewali się nawet sami najstarsi górale. Owce dwukrotnie zboczyły z trasy, tak opowiadał baca Wojciech Staszel, syn prowadzącego stado Andrzeja. Jesienny redyk oznacza po prostu powrót owiec, ale na wspomnienia lata to owce pewnie powiedzą, że było na wypasie.

dla tych, którym poza kawą w poniedziałek o poranku potrzeba jeszcze dodatkowego kopa energii. Gramy właśnie z taką energią w Radio Opole. Za 3,5 minuty będzie godzina 9. Za chwilę wyjeżdżamy na opolskie drogi. Punktualnie o 9:00 najnowsze wiadomości z kraju, ze świata i z regionu. Będą także informacje ze świata sportu.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
5: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Gotowi na jesienną podróż do Bawarii? Bez wyjeżdżania z regionu? 17 października hotel Jakubus zaprasza na wielkie jesienne święto w bawarskim stylu. Muzyka na żywo, wyjątkowa kuchnia, tradycyjne smaki, mnóstwo dobrej energii i atmosfera, której długo nie zapomnicie. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak lekcje jazdy konnej organizowane przez Klub Jeździecki Osadkowski. Zabierzcie rodzinę i przyjaciół i zarezerwujcie miejsce. Szczegóły i zapisy na www.jakubus.pl.
5: Po reklamie.
7: Autopilot Radia Opole.
8: Policjanci pracują nieopodal Prudnika w Trzebinie. Tam samochód zderzył się z sarną w Opolu. Na Alei Solidarności mamy kolizję dwuosobowych i tam także mamy mundurowych. W Głuchołazach cały czas trwa przebudowa DK 40. Mostem jedziemy wahadłowo. W Nysie prace na Prusa i Bema oraz tłok na rondach przy przeprawach. W Opolu na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych wahadło, Wrocławska i Braci Kowalczyków drogowcy. A na opolskim odcinku autostrady A4 natężenie ruchu w normie. Trakt jest całkowicie przejezdny w brzegu. Kolejka utrzymuje się jeszcze na Chocimskiej. Uważajcie w rejonie budowanej S11 na wysokości ciarki Bąkowa czy Gotartowa. Tam spowolnienia przy wyjeździe z budowy. 45 w stronę Kluczborka wahadła. W samym Kluczborku wahadło na rondzie.
7: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
9: Już na zegarach godzina 9, a to oznacza, że czas na najnowsze wiadomości z kraju, ze świata i z naszego regionu. Mamy dzisiaj poniedziałek, 12 października.
10: A w wiadomościach wracamy do tematu konsolidacji opolskich szpitali.
11: Załoga klinicznego centrum jest pełna obaw tego, co się wydarzy w przyszłości i to jest absolutnie zrozumiałe.
10: Pytamy też, jak zachować się w sytuacji ataku uzbrojonego napastnika w szkole, na uczelni czy w miejscu pracy. Nie zabraknie też informacji ze świata sportu.
7: Wiadomości Radia Opole.
9: A te wiadomości przygotowały i prezentuje Agnieszka Wawer-Krajewska.
10: W ubiegłym tygodniu odbyło się aż 3 spotkania w związku z konsolidacją polskich szpitali. Na jednym z nich swoje obawy mogli wyrazić pracownicy Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, które ma połączyć się z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. Jakie wnioski pobrzmiewają po tych spotkaniach? O to pytaliśmy w porannej rozmowie Radia Opole Szymona Ogładzę, marszałka województwa polskiego.
11: Załoga Klinicznego Centrum jest pełna obaw tego, co się wydarzy w przyszłości i to jest absolutnie zrozumiałe. Absolutnie spodziewaliśmy się tego. Naszą rolą jest to, aby spróbować ostudzić te emocje i przekonywać do argumentów, po pierwsze, za połączeniem, choć to jest prawie niemożliwe, dlatego że stanowisko jest takie, że my nie chcemy tego połączenia. Mówię oczywiście o pracownikach.
10: Na spotkaniu jeden z zarzutów pracowników szpitala ginekologicznego dotyczył obaw o utratę jakości wypracowanej przez placówkę. Jak Szymon Ogładza odpowiada na ten zarzut?
11: Jak można mówić o utracie jakości, jeżeli zostajecie w tym samym miejscu, w tym samym składzie, z tymi samymi ludźmi, którzy wami zarządzają, bo takie są założenia tej konsolidacji, będziecie robili dokładnie to samo, tylko zmieni się szyld i tak naprawdę organ prowadzący z województwa opolskiego na Uniwersytet Opolski.
10: A dodajmy, w tym tygodniu sprawą konsolidacji zajmie się Komisja Zdrowia Sejmiku Województwa Polskiego, a głosowanie radnych w tej sprawie z końcem października.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
10: W całej Polsce, także na Opolszczyźnie, dzisiaj kolejne kontrole policji w pobliżach szkół i w samych szkołach. Działania funkcjonariuszy są prowadzone w związku z atakami nieletnich nożowników i groźbami takich ataków. A my w wiadomościach Radia Opole pytamy, jak zachować się w sytuacji ataku uzbrojonego napastnika w szkole, na uczelni czy w miejscu pracy. W pierwszej kolejności należy powiadomić służby i zadbać o swoje zdrowie i życie. Międzynarodowe wytyczne są jasne, tłumaczy specjalista zarządzania kryzysowego Łukasz Stępień.
0: Uciekamy, powiadamiamy służby o tym, co widzimy. Jeżeli nie mamy możliwości uciec, staramy się schować, na przykład w sali, zamknąć drzwi, zabezpieczyć się. Jeżeli tylko mamy takie możliwości, natomiast jeżeli nie możemy ani uciec, ani schować się, podejmujemy walkę, walczymy o swoje zdrowie i życie. Natomiast to, co jest najważniejsze, zawsze wzywamy służby, zawsze obserwujemy to, co się dookoła nas dzieje. Jeżeli widzimy jakiekolwiek wątpliwości, dziwne zachowania, natychmiast powiadamiamy służby.
10: Łukasz Stępień przypomina, że w momencie zagrożenia nie należy zajmować się nagrywaniem materiałów wideo czy transmisją na social media.
3: Tu są wiadomości Radio Opole.
10: Do 23 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czeka na wnioski o dopłaty do paliwa i nawozów. Minister Rolnictwa Stefan Krajewski przypomina, że wsparcie dotyczące nawozów sięga do 500 zł do hektara, a za olej napędowy 52 grosze za litr.
12: Jeśli mówimy o fakturach, które trzeba przedstawić, to faktury za nawozy czy paliwo zakupione pomiędzy 1 marca a 31 sierpnia 2026 roku.
10: I zmieniamy temat. Około 200 byłych górników skorzysta z możliwości pracy w Kolejach Śląskich. W drugiej połowie września ruszył intensywny kurs na licencję maszynisty. Uczestnicy biorą udział w prawie 300 godzinach zajęć, które potrwają do stycznia przyszłego roku.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
10: Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Arabii Saudyjskiej. Poziom ostrzeżenia dla tego kraju podniesiono do najwyższego 4 stopnia. Powodem jest pogarszająca się sytuacja bezpieczeństwa oraz częste ostrzały terytorium Arabii Saudyjskiej.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
10: A teraz 4 minuty po godzinie 9.
3: Sport w Radiu Opole.
13: Kuba Biel, zapraszam na sport. Pierwsza ligowa wygrana siatkarek Unii Opole. W spotkaniu drugiej kolejki rozgrywek Tauron Ligi Kobiet Wilczyce pewnie pokonały przed własną publicznością BKS Bostik Bielsko-Biała 3-0. Najlepszą zawodniczką zawodów została wybrana Gabriela Makarowska-Kulej, rozgrywająca Unii.
14: Zdecydowanie cały mecz kontrolowałyśmy. Zawsze to są emocje z Bielskiem. No co, jesteśmy bardzo z siebie zadowolone. Cieszymy się po ostatniej przegranej. Bardzo myślę, że byłyśmy głodne właśnie tej wygranej, więc same pozytywy. Dzisiaj dziewczyny mnie rozpieszczały w przyjęciu. Dlatego mogłam sobie pozwolić, żeby tak naprawdę wszystkie uruchomić w grze. Co mogę powiedzieć? Jestem bardzo dumna z zespołu.
13: W kolejnym meczu o ligowe punkty Wilczyce zagrają z Budowlanymi Łódź. To spotkanie w Stegu Arenie odbędzie się 18 października. Cenna wygrana piłkarzy Odry Opole w 10. kolejce Betclic pierwszej ligi niebiesko-czerwoni po trudnym spotkaniu pokonali przed własną publicznością Miedź Legnicę 1-0. Zwycięską bramkę dla Odry zdobył w 76. minucie z rzutu karnego Patryk Krzyż. To był dla nas bardzo trudny mecz, tym bardziej cieszy, że zainkasowaliśmy komplet punktów, mówi Łukasz Tomczyk, trener Odry Opole.
15: Gratulacje dla drużyny, pokazała charakter. W poprzednich meczach mieliśmy dużo sytuacji, ale ich nie kończyliśmy. Dzisiaj zagraliśmy tak z charakterem, może trochę bardziej pragmatycznie, może momentami tak heroicznie. Chociaż na początku tej drugiej połowy i w pierwszej połowie mieliśmy momenty z piłką i uważam, że tam, czy to też w kontrataku, trochę więcej takiej chłodnej głowy, zimnej krwi, lepszego podania, mielibyśmy tych sytuacji trochę więcej. Gratuluję drużynie, bo też dużo rzeczy dzisiaj się nie układało dla nas.
13: W ligowej tabeli Opolanie zajmują 12 miejsce, prowadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki. W Ekstraklasie Legia Warszawa pokonała Wisłę Kraków 2-0. Po jednym golu dla klubu z Warszawy strzelili Łukasz Zjawiński i Rafał Adamski. We wcześniejszym meczu Piast Gliwice wygrał z Widzewem Łódź 2-1, a Pogoń Szczecin pokonała Koronę Kielce 2-0. Liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Lechem Poznań i Legią Warszawa. Startujący z pierwszego pola kierowca Red Bulla Max Verstappen wygrał Grand Prix Singapuru Formuły 1. Holender o nieco ponad 7 sekund wyprzedził Monakijczyka Charlesa Leclerca i o 24,5 sekundy lidera klasyfikacji generalnej Włocha Kimiego Antonellego. Antonelli jest coraz bliżej zapewnienia sobie tytułu, pozostaje na czele klasyfikacji generalnej mistrzostw F1 z przewagą 102 punktów nad kolegą zespołu George'em Russellem i 111 nad Lewisem Hamiltonem.
3: Pogoda.
9: Jeszcze mamy spore zachmurzenie, ale spokojnie, koło południa już powinno się rozpogodzić, więcej słońca się powinno pojawić. No i dzisiaj na termometrach mamy mieć do 13 stopni, chociaż poranek jeszcze mamy dosyć rzeźki, bo tylko 9 teraz notują opolskie termometry. Wtorek też z 13 na termometrach i jeszcze więcej słońca. W środę 16 stopni, ale słońca mniej do końca tego tygodnia, jednak bez deszczu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: A my mamy już prawie 8 minut po godzinie 9. Witajcie ponownie w porannym programie Radio Opole. Tutaj Magda Szybińska i Marcin Głowinkowski. I w takim składzie wam towarzyszymy. Zostańcie z nami koniecznie.

0: 14 minut mamy po godzinie 9, teraz w porannym programie. Bardzo poważny temat. Po ostatniej serii informacji o tym, że w polskich szkołach nie do końca może być bezpiecznie. Rozmawiamy z Marcinem Dudkiem, byłym policyjnym kontrterrorystą. Dzień dobry, cześć Marcin.
1: Dzień dobry pani redaktor Magdo, bo znamy się ze szkoleń.
0: Ze szkolenia Safe tak? Public, tak. To tak od ciebie jest. Uczyłam się, jak się zachować w sytuacjach niebezpiecznych, w sytuacjach zagrożenia. No trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w bardzo niebezpiecznych czasach żyjemy. To jest pierwsza rzecz, którą warto podkreślić.
1: Ja myślę, że możemy już nawet skończyć tą audycję. Wiesz dlaczego? Dlatego, że powiedziałaś najważniejszą rzecz, którą można by podsumować całe nasze spotkanie. Mhm. Musimy sobie uświadomić, w jakich czasach żyjemy. I to jest główny problem dzisiejszych naszych czasów. I brak świadomości.
0: Skoro już wiemy, w jakich czasach żyjemy, to teraz powinniśmy jeszcze wiedzieć, jak w tych czasach się zachowywać. Czy ty wysłałeś swoje dzieci do szkoły?
1: Wysłałem, zarówno w piątek wysłałem swoje dzieci do szkoły, jak i dzisiaj są też w szkole.
0: Mhm. A czy jakoś specjalnie je przygotowywałeś do tego, żeby jakoś reagować w przypadku zagrożeń?
1: Wiesz co, ja myślę, że tutaj problem nie leży po stronie dzieci. Nie powinniśmy zastanawiać się, jak dzieci przygotowywać do tego rodzaju sytuacji kryzysowych, tylko należałoby się zastanowić, jak nauczycieli i cały system przygotowywać do tego typu sytuacji, bo myślę, że to jest tak naprawdę dopiero początek tego, co może nadejść w niedalekiej przyszłości.
0: Tak, to jest prawda. Teraz żyjemy w takim momencie, że zastanawiamy się, czy te procedury bezpieczeństwa w naszych szkołach, w szkołach, do których chodzą nasze dzieci, są odpowiednie. Czy dyrektor to, że przeszkolili swoich podopiecznych, swoich nauczycieli do tego, jak się zachować, kiedy ewentualny napastnik wszedłby do szkoły. Jak to z twojej perspektywy wygląda? Człowieka, który zajmował się zwalczaniem terroru na różnych etapach, w różnych miejscach. Czy my jesteśmy przygotowani jako instytucja?
1: Nie jesteśmy przygotowani przede wszystkim jako państwo, tym bardziej nie jesteśmy przygotowani jako instytucja. Szkoły nie są zupełnie przygotowane, mało tego, do czasu tak naprawdę poprzedniej środy i czwartku, czyli dni, w których miały miejsca te incydenty, totalnie szkoły nie są zainteresowane żadnymi szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa. Wiesz, troszkę pokutuje tutaj to

0: się w naszym kraju nazywa mądry Polak po szkodzie, tak? To przysłowie, więc tak naprawdę myślę, że teraz zadzwoniły dopiero te alarmy w głowach prezesów, dyrektorów szkół, instytucji. Natomiast do tej pory, tutaj żeśmy rozmawiali przed wejściem, że jeden z moich kolegów, też już emeryt z warszawskiego, przepraszam, pododdziału, otrzymał swój produkt odnośnie bezpieczeństwa w szkole, cały CD-ROM, na którym była cała procedura. Zostało mu to przekazane od jednej z osób ze szkoły, wyciągnięte ze śmietnika. Tak naprawdę kilka lat temu przygotowano całe procedury dla jednej z warszawskich placówek i po kilku latach ten materiał znalazł się po prostu w koszu, więc no to jest troszkę taka brutalna prawda, ale musimy sobie powiedzieć jasno, że nauczyciele, dyrekcja nie są w żaden sposób zainteresowani, do tej pory nie byli w żaden sposób zainteresowani sprawami bezpieczeństwa.
1: Nie zabrzmiało to optymistycznie. Jak w takim razie się zachować, na co się przygotować, jak się przygotować do takich trudnych sytuacji, to o tym porozmawiamy w Radiopole. Już za chwilę. Zostańcie z nami koniecznie.

0: Radio. Powracamy do rozmowy z byłym policyjnym kontrterrorystą Marcin Dudek w naszym studiu. Do tej pory Polska była znawana za bardzo bezpieczny kraj. Po zeszłotygodniowych incydentach w polskich szkołach chyba już tak do końca nie możemy mówić. Jak się zachować w przypadku, kiedy do szkoły wchodzi napastnik? Takie ABC.
1: Magdo, procedury już są już ustalone od kilku, jeżeli nie kilkunastu lat. One przyszły do nas ze Stanów Zjednoczonych. To jest ten kraj, gdzie najwcześniej zdiagnozowano ten problem z tak zwanym aktywnym strzelcem, aktywnym zabójcą. Natomiast tak jeszcze raz powiedziałem w poprzednim wejściu, nikt nie jest totalnie zainteresowany wdrożeniem ich w życie. Natomiast jak się zachować? Bardzo prosty sposób. Tak zwany akronim RAND, Hide and Fight, czyli w pierwszym przypadku, jeżeli diagnozujemy jakiekolwiek niebezpieczeństwo, czego nie robimy, powiem ci, Magda, czego nie robimy? Mhm. Jak myślisz?
0: Nie krzyczymy.
1: Nie łapiemy za telefon, nie biegniemy w stronę niebezpieczeństwa.
0: I nie nagrywamy.
1: Nie nagrywamy,
0: tego,
1: tak?
0: Co się
1: to jest
0: dzieje.
1: To, co jest totalną zmorą naszego społeczeństwa, czyli tam, gdzie się dzieje coś złego, tam biegniemy, wyciągamy telefony i zaczynamy to nagrywać. Więc działam zupełnie przeciwnie do tego, jak chcielibyśmy zareagować. Czyli uciekamy. Pierwsza rzecz, musimy uciekać, musimy słyszeć, gdzie się dzieje te złe rzeczy, to niebezpieczeństwo, gdzie ten akt przemocy ma miejsce i odchodzimy w przeciwną drugą stronę. Jeżeli możemy wybiec z budynku, wybiegamy z budynku przez wszystkie możliwe, jakby można powiedzieć, otwory. Czyli jeżeli nam pozwala budynek, uciekamy przez okno. Jeżeli mamy tylne wejście, uciekamy tylnym wejściem, oddalamy się od niebezpieczeństwa.
0: No, wyobraźmy sobie taką przeciętną polską klasę, w której no, jest wejście do niej, są drzwi, powiedzmy, że z tyłu klasy, z przodu klasy jest tablica, jest nauczycielka i po kolei siedzą sobie uczniowie w tej klasie. Wchodzi człowiek z nożem. Co robić wtedy? Co powinna zrobić nauczycielka? Jak się powinny zachować dzieci?
1: Słuchaj, w tym momencie no to już wchodzimy w ten, tak naprawdę z tego algorytmu wchodzimy, uciekamy, już nie możemy uciec, nie możemy się schować, to musimy podjąć walkę. Trzeba pamiętać, że taka osoba, która wchodzi z takim niebezpiecznym narzędziem, jest zainteresowana przede wszystkim w wyrządzeniu krzywdy jak największej ilości osób. Więc tutaj żadne już negocjacje nie wchodzą w rachubę. Tu już trzeba przejść od teorii do praktyki. Tu już trzeba zacząć walczyć z tym przeciwnikiem. Oczywiście nie mówię, żeby pani nauczycielka biologii przeszkolić ją w zakresie technik samoobrony, bo tu zupełnie też nic nie da, ale proste narzędzia, które mamy przy sobie, takie jak krzesło, jak jakiś stojak, jak nie wiem, powiedzmy sobie jakiś wieszak na kurtki, tym trzeba walczyć z przeciwnikiem, czyli zrobić to, co zrobił dyrektor jednej z tych ze szkół, czyli on się osłonił tablicą i zaczął wypychać przeciwnika od tego miejsca niebezpiecznego w drugą stronę, czyli jakby tą tablicą chronił te dzieciaki i walczył tą tablicą z tym no, niebezpieczną, z tą niebezpieczną osobą.
0: A czy same dzieci też powinny podjąć taką obronę? Nie wiem, rzucać na przykład w tego napastnika wszystkim, co mają tylko pod ręką, książkami, piórnikami, zasłaniać się tymi krzesłami?
1: Wiesz co, z tego co wiem, to takie działania były podejmowane bodajże chyba w Izraelu. Dzieciaki to tak były szkolone. Z tego co kiedyś słyszałem, natomiast tak jak mówię, Izrael to jest troszeczkę...
0: Obyśmy nie byli w takiej sytuacji. Oby
1: dokładnie.
0: Nasze szkoły były bezpieczne i oby nigdy nie trzeba było takich procedur wdrażać i uczyć dzieci, ale świadomość to jest inna rzecz.
1: Trzeba przede wszystkim mieć świadomość. I to, co mówię w tej chwili, dzieciaki w Izraelu z uwagi na to, że mają inną świadomość, całe społeczeństwo, pamiętajmy, jest tam przeszkolone pod kątem wojskowym, więc tam jest inna świadomość. U nas tak naprawdę nie ma tej świadomości, więc przeszkalanie dzieci zupełnie nic nikomu nie da, bo te dzieciaki będą sparaliżowane strachem i na pewno nie wykonają nic z tego, co będzie im przekazane przez jakiegoś instruktora.
0: Ale każdy dorosły moim zdaniem powinien znać te podstawowe techniki samoobrony i powinien wiedzieć, jak zareagować w trudnej sytuacji. Jak to zrobić w praktyce? Postaramy się to pokazać także już za moment w Radio Opole.
2: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
3: Reklama. Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Business. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
4: Mamo, tato, słyszeliście? W brzegu otwierają Flypark.
5: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
4: Tak! Wspinaczkę, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkola.
5: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
6: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.

0: gościem porannego programu Radio Polis. Dzisiaj były policyjny kontrterrorysta Marcin Dudek, z którym teraz spróbujemy taką sytuację niebezpieczną stworzyć, bo może się tak zdarzyć, oby nie, że do naszego miejsca pracy przyjdzie napastnik z nożem. Mhm. Tutaj jest pilot do telewizora. Niech on będzie takim symbolem ataku. Ja będę się starała bronić, a ty mi wytłumacz, jak to zrobić, żeby rzeczywiście wyjść obronną ręką z takiej trudnej sytuacji.
1: Dobrze, ja tylko Państwu muszę przedstawić, jak to wygląda. Jesteśmy w studiu radiowym. Tutaj jest mniej więcej 16 metrów kwadratowych z ogromnym stołem, który zajmuje mniej więcej 50% tego pomieszczenia, więc sytuacja jest naprawdę ciężka dla pani redaktor tutaj. Za nami znajduje się tylko jedno wejście, więc nie ma pani redaktor tej możliwości ucieczki w jakimś tylnym wejściem, a wyskoczenie z okna, no,
0: groziłoby utratą... jesteśmy na drugim piętrze, jest trochę niebezpiecznie.
1: Groziłoby utratą życia, więc róbmy w ten sposób. Magda, wchodzę.
0: Dobra.
1: Mam niebezpieczne narzędzie w postaci noża. Przede wszystkim, że gdybym chciał ci zrobić krzywdę tym nożem, muszę się do ciebie zbliżyć. Więc twoją reakcją jest przede wszystkim łapanie jak największego dystansu, a ponieważ nie jesteś przeszkolona w zakresie technik, powiedzmy sobie, interwencyjnych, jedyną bronią, którą możesz wykorzystać, to na przykład będzie?
0: Krzesło.
1: Super.
0: No to ja w takim razie biorę to krzesło.
1: To łap to krzesło. Dobrze, ja tutaj stoję. Próbuję zadać ci jakiekolwiek ciosy nożem. I bardzo dobrze,
0: ojej,
1: i bardzo dobrze.
0: Cię.
1: Bardzo dobrze.
0: Przepraszam cię, drogi napastniku. Okay.
1: Próbuj mnie wypchnąć teraz z pomieszczenia. Okej, okay, dobrze, okej, okay, udaje ci się, ale teraz uważaj. Ja napieram na ciebie, jestem rosłym mężczyzną, więc staram się z tobą walczyć. Nie będę udawał, że uda ci się mnie wypchnąć z pomieszczenia, więc ja walczę.
0: Silna.
1: Uwaga, próbuj uciekać przed tym nożem, dobrze? Uciekaj, uciekaj. Spycham cię, co masz robić? Popatrz, co mnie robi, dobra?
0: Uciekam!
1: Okej, okay. Gdzie jesteś? Dobra?
0: Na stole!
1: Dobra, uciekaj.
0: Uciekłam.
1: Teraz?
0: Teraz.
1: Dobra. Okej. Okay. Proszę Państwa, Magda w tej chwili zabarkodowała mnie w pomieszczeniu, uciekła, przytrzymuje drzwi i co robi? Krzyczy. I powie... Dobrze.
0: No i
1: mamy przećwiczony jeden z elementów. Najbardziej taki oczywisty, który mogłabyś wykorzystać bez zbędnego przeszkolenia w zakresie technik interwencji, zachowania się w sytuacji kryzysowej.
0: O matko, obym nie musiała tego nigdy w życiu wykorzystywać, ale faktycznie świadomość, to co podkreślamy cały czas, to jest podstawa dbania o swoje własne bezpieczeństwo. Zmęczyłam się tym doświadczeniem, ale na pewno bardzo było ono obrazujące to, jak można się w takiej sytuacji zachować. Były policyjny kontrterrorysta Marcin Dudek dzisiaj był gościem porannego programu. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję Państwu.

0: Za 7 minut będzie godzina 10. Zapomniałam dodać, że naszą próbę samoobrony, no to przedstawimy także w mediach społecznościowych Radio Opola. A ja się pytam, dlaczego nikt nie przyszedł, kiedy ja tak głośno krzyczałam. Iwona Tokarska, Krzysiek Rap.
1: No cześć.
2: Cześć.
0: A to mnie
2: wysłaliście, jak ja się
0: darłam w niebo głosy, że tutaj napastnik mi przyszedł. Taką oczywiście symulację zrobiliśmy ewentualnego ataku. Ale przecież ja mam wrażenie, że pół radia to słyszało, a nikt nie przyszedł mnie uratować.
1: Tak to właśnie jest. Czekaliśmy, co będzie dalej.
2: Kolega, przyznam, że byłam w
1: toalecie. Ale ratować tego pana, tak? Przed tobą.
2: A Krzysiu, no po prostu nie wzbił się na wyżynę bohaterską.
1: Nie, słuchajcie, ja wiedziałem, że to jest inscenizacja, wiedziałem, że Magda jest bezpieczna, ja chętnie zobaczę, co z tego wyszło na ręce.
2: Aha. No. A ona dzisiaj jeszcze taka elegancka, taka dama w takiej bluzce z falbankami.
0: Izabela Łęcka.
1: Nie podniosła się nawet jakoś podczas tego napadu.
0: Ale przez stół tutaj musiałam uciekać i krzesłem i w ogóle oddechu nie mogłam złapać przez jakiś czas.
2: Bo to będzie kino akcji.
0: Będzie kino akcji.
2: Tom Cruise w spodnicy.
1: No, to
0: akurat w spodniach kciuk. Dzisiaj przyszłam.
2: Co tam u was,
0: powiedzcie?
1: A nareszcie duet. Będziemy gadać.
2: Nareszcie duet.
0: No tak, nareszcie duet. Zapomniałam powiedzieć. Iwonę po urlopie, wypoczętą, uśmiechniętą, opaloną i tak dalej.
2: Teraz sobie hasła przypomina do komputera, ale jest okej.
0: Po urlopie to tak, to najczęstsza przypadłość. W takim razie duet na fali startuje już za moment, a ja się żegnam. Magda Szybińska, Marcin Głowinkowski. Do jutra.
3: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.

0: Panorama.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
2: Dzień dobry, Straż Miejska.
3: Znowu pan. Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
2: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
3: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl.
4: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla Subregionu Północnego i Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
5: 12 dzień października, słuchacie Radia Opole. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i z naszego regionu równo o 10.
6: W opolskich szkołach znowu pojawili się policjanci. To akcja prewencyjna po atakach nieletnich w placówkach na Mazowszu. W wiadomościach także o tym, jak zachować się w chwili, gdy zauważymy w budynku napastnika. Przy ruchliwej ulicy w Głogówku powstanie chodnik.
7: Załoga Klinicznego Centrum jest pełna obaw tego, co się wydarzy w przyszłości i to jest absolutnie zrozumiałe.
6: Minęła godzina 10.
8: Wiadomości Radia Opole.
9: Przed mikrofonem Agnieszka Wawer-Krajewska.
6: Opolscy policjanci ponownie pojawili się przed szkołami. Funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem uczniów oraz pracowników i reagują na ewentualne zagrożenia. Przypomnijmy, dodatkowe działania wprowadzono po atakach z użyciem noża, do których doszło w ubiegłym tygodniu w 2 szkołach na Mazowszu. Mówi komisarz Agnieszka Żyłka, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Opolu.
10: Policyjne patrole monitorują sytuację przed szkołami, a także prowadzą rozmowy z kadrą dydaktyczną, dziećmi i rodzicami. Podczas piątkowego zabezpieczenia mundurowi reagowali na każde zgłoszenie dyrekcji szkoły czy też zaniepokojonych rodziców. Zgłoszeń było kilkanaście, w wyniku których zatrzymany został 16-letni uczeń z Nysy. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Apelujemy do rodziców i opiekunów o rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie.
6: A w porannym programie Radio Opole Magdalena Szybińska pytała, jak zachować się w chwili, gdy do szkoły wejdzie uzbrojony napastnik.
8: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Były policyjny kontrterrorysta Marcin Dudek mówił, czego na pewno nie robić.
11: Nie łapiemy za telefon, nie bniemy w stronę niebezpieczeństwa.
6: I nie nagrywamy.
11: Totalną zmorą naszego społeczeństwa, czyli tam, gdzie się dzieje coś złego, tam biegniemy, wyciągamy telefony i zaczynamy to nagrywać.
6: A w chwili, gdy zauważymy, że coś złego się dzieje, natychmiast trzeba uciekać, podkreśla ekspert.
11: Czyli jeżeli nam pozwala budynek, uciekamy przez okno. Jeżeli mamy tylne wejście, uciekamy tylnym wejściem, oddalamy się od niebezpieczeństwa.
6: Dodajmy, że opolska kurator oświaty zaleciła dyrektorom szkół m.in. sprawdzenie dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń w placówkach.
8: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
6: Mężczyzna zatrzymany w związku z groźbami wobec premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza ma ponad 60 lat i jest mieszkańcem Dolnego Śląska, informuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Wiceszef MSWiA podkreśla, że sprawa jest obecnie przedmiotem postępowania, dlatego służby nie ujawniają wszystkich szczegółów.
12: Pan jest przesłuchiwany, więc nie o wszystkim możemy mówić. Dotarła do nas wiadomość. Wiadomość na tyle wiarygodna, że podjęte zostały działania celem znalezienia tego sprawcy. W ciągu kilkunastu godzin od momentu zgłoszenia sprawca został zatrzymany, osadzony. 60-paroletni mężczyzna, mieszkaniec Dolnego Śląska, miał takie skłonności bardzo ultra, powiedzmy, nacjonalistyczne.
6: Mężczyznę zatrzymano w niedzielę po tym, jak do Służby Ochrony Państwa trafił mail z groźbami wobec premiera i wicepremiera.
8: Tu są wiadomości Radio Opole.
6: W Głogówku przy ruchliwej trasie krajowej numer 40 powstanie chodnik, o który mieszkańcy zabiegali od lat. Dzięki tej inwestycji będzie bezpieczniej, mówi burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
0: Znajduje się ona w pobliżu sklepu wielkopowierzchniowego, ale także innych miejsc często uczęszczanych przez ludzi, ale także w pobliżu bardzo ważnych skrzyżowań. No i budowa tego chodnika przede wszystkim zapewni bezpieczną komunikację, szczególnie pieszym mieszkańcom. Tutaj montaż finansowy tego zadania jest oparty na parametrach 60% gmina Głogówek, około 40% Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Chodnik powstanie wzdłuż ulicy Dworcowej, która jest fragmentem drogi krajowej.
8: Światowe agencje informują.
6: Pożar zniszczył jedno z zabytkowych miejsc francuskiej stolicy. Spłonął targ Enfant Rouge. Najstarszy kryty targ spożywczy w Paryżu. Budynek uległ całkowitemu zniszczeniu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Wyrazy wsparcia i zapewnienia o modlitwie napływają z całego świata do papieża. W najbliższych dniach Leon XIV ma przejść operację usunięcia zmiany w płucu. Watykan zapowiada, że pobyt papieża w szpitalu potrwa około tygodnia.
8: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
6: Teraz 4 minuty po godzinie 10.
8: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
13: Witold Sułek. Już jutro kolejne wydarzenie w ramach 10. Festiwalu Kultur i Języków Świata, organizowanego przez Bibliotekę Obcojęzyczną WBP, a będzie to pokaz filmu Harfa Birmańska w reżyserii Kony Ishikawy. Seans odbędzie się za darmo w kinie Studio Młodzieżowego Domu Kultury na ulicy Strzelców Bytomskich 1. Zmieniamy temat. Z okazji pierwszej rocznicy działalności specjalną wystawę przygotowała Strefa Gier Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
14: Postanowiliśmy, że w ramach tej rocznicy, tych urodzin, postawimy właśnie na gry retro i dlatego we wtorek 13 października zapraszam na 17.30. Wtedy uruchamiamy kolejne stanowiska, które będą z nami przez 2 miesiące. To będą takie profesjonalne, nowoczesne komputery, ale na nich retro gry, bo jest to wystawa Join the Game, 40 lat polskiej branży gier wideo.
13: Mówiła Dominika Gorgosz-Złoty, kierowniczka Strefy Gier. Udział w wydarzeniu jest darmowy, a Radio Opole objęło patronatem medialnym. Ponownie zmieniamy temat. W środę o 18 w Domu Sztuki Żar odbędzie się spotkanie autorskie z Pauliną Małochleb, dotyczące jej książki zatytułowanej Mięśnie mam od miłości, w której omawia wyzwania, z jakimi mierzą się na co dzień kobiety i oczekiwaniach, jakie są wobec nich skierowane w kontekście macierzyństwa, czy to w ujęciu społecznym, kulturowym czy gospodarczym. Wstęp na spotkanie jest darmowy.
8: Pogoda.
5: Tak nieśmiało nam się przyjaśnia na tym niebie, chociaż jest trochę chmur, to dzisiaj z nich padać nie powinno. Od 11 do 13 stopni, natomiast nocą pojawi się ponownie deszcz od 3 do 5, ale już zimno się nocami w ogóle zrobiło. O! Jesień zawitała tak na całego. Jutro od 11 do 13 będzie powtórka z rozrywki.
9: Ktoś tu wrócił z ciepłych krajów i teraz będzie musiał się przystosować.
5: 5
9: no dobrze.
5: Stopni, kto to widział?
9: No widzisz, tak. Sezon grzewczy na szczęście odpalony, a jeśli chodzi o to, co tu i teraz, w Opolu mamy 11 stopni i taka 11 jeszcze też w Nysie i Namysłowie i Kędzierzynie-Koźlu. A najcieplejszym miastem, słuchajcie, w tej chwili nie jest Kędzierzyn-Koźle, a Brzeg. Gratulujemy. 12 tam na termometrach. Najchłodniej w Kluczborku tylko 10.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Krzysiu!
9: No cześć!
5: Jak ty tam? Piękny jesteś!
9: Na dawno mnie nie widziała.
5: Na stronie internetowej masz nowe zdjęcie.
9: A, widzisz.
5: Odwiedźcie radioopole.pl, tam zobaczycie pięknego, uśmiechniętego Krzysia. Iwona Tokarska.
9: Krzysztof Rab, Marcin Głowień.

0: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
1: Reklama.
2: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: To nie jest po prostu dźwięk pracy. To dźwięk odzyskanej sprawczości i bezpieczeństwa. Dzięki Wam tysiące rodzin przeszło drogę od przetrwania do samodzielności. 10 lat programu Rodzina Rodzinie. Pomóż na caritas.pl/rodzina.
4: Jaką przyszłość wybiorą nasze gminy? Już 22 października w Brzegu spotkają się samorządowcy, eksperci z sektora energii, by rozmawiać o transformacji, bezpieczeństwie energetycznym oraz rozwoju lokalnym. Zarejestruj się na konferencję Samorząd w Centrum Transformacji. Weź udział w pierwszym wydarzeniu na temat realnych zmian dotyczących odnawialnych źródeł energii w gminach. Spotkajmy się w Brzegu w czwartek 22 października. Szczegóły na www.greentransition.pl. Przyjdź i bądź częścią zmiany.
1: Po reklamie.

0: Karol Emerald w Radiu Opole Bucket Up. Mamy 17 minut po godzinie 10 i pierwszy gość w studiu, Ewa Habasińska, wojewódzki komendant ochotniczych chówców pracy w Opolu. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: A będziemy teraz zapraszać na kilkudniową imprezę, która się rozpocznie jutro, a do piątku potrwa, czyli Ogólnopolski Festiwal Twórczości Młodzieży OHP pod hasłem Marzenia się spełniają. I warto na dzień dobry podkreślić, że to jest pierwszy taki ogólnopolski festiwal właśnie w Opolu. Dzień dobry raz jeszcze i rozumiem, że to jest
1: wielkie wydarzenie.
0: Jak do tego doszło, nie wiem.
1: Szanowni Państwo, taka inauguracja w ogóle roku szkoleniowego, która jest zaplanowana w trakcie tego festiwalu, odbywa się co roku, ale pierwszy raz jest to w naszym pięknym mieście opolskim. I dlaczego jest to w takiej formie Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Młodzieży Ochotniczych Chówców Pracy? Tematem przewodnim Marzenia się spełniają, bo Opole kojarzy się nam z polską piosenką. Stąd też taki pomysł, szanowni Państwo. I już jutro, od 13 października, przybędą do nas zaproszona młodzież z wszystkich komend wojewódzkich, czyli z całej Polski, ze swoimi wychowawcami, opiekunami. Będą gościć w hotelu Decidua w Opolu. I już jutro mamy dla nich zaplanowane zwiedzanie Opola. Bo chcemy im pokazać, jakie Opole jest piękne i będą zwiedzać rynek opolski, będą zwiedzać opolską Wenecję, ale opolskie gwiazd piosenki polskiej oraz górze uniwersyteckie. I tak planujemy im 13 października. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze, bo pogoda pokaże piękno naszego miasta.
2: Chociaż jak się przyjeżdża do Opola, to trzeba być przygotowanym na deszcz na festiwalu, prawda?
1: Tak. Ostatnio tak się zdarza, ale ja myślę, że będzie łaskawy dla naszej młodzieży pogoda i dopisze również, ponieważ atrakcji jest mnóstwo. Opole jest piękne w każdą pogodę, ale myślę, że kiedy nie będzie padać, będzie ono jeszcze piękniejsze.
0: Ja szybko sprawdziłem pogodę. Jutro powinno być ładnie, powinno być trochę słonecznie nawet, także powinno być dobrze. Mhm. Ale tak, to zwiedzanie to jest tylko jeden z punktów, jeden z elementów.
1: Oczywiście.
0: Ja bym jeszcze wrócił do tego festiwalu, bo jak słyszę słowo festiwal i nawiązujemy tu do Festiwalu Polskiej Piosenki, no to kojarzy się od razu ze śpiewem i z umiejętnościami wokalnymi, ale nie tylko. Zdaje się, o to będzie chodziło w tym festiwalu, prawda?
1: Szanowni Państwo, festiwalowi będzie towarzyszyć też podniosłe wydarzenia, czyli tak jak już wspomniałam, będzie inauguracja roku szkoleniowego Ochotniczych Chówców Pracy 2026-2027. Będzie wręczenie nagród laureatom konkursu Absolwent Roku 2026. Będą również wręczane odznaczenia wyróżnionym pracownikom Ochotniczych Chówców Pracy za długoletnią służbę. Ale jak już wspomnieliśmy, no festiwal,
0: tak,
1: no to nie tylko będą to podniosłe wydarzenia, ale będzie też gala finałowa w kategorii scenicznych i plastycznej. Jak już mamy wytypowanych i wyróżnionych odnośnie i plastycznej, i scenicznej, ale gala finałowa właśnie tej kategorii scenicznej będzie odbywać się 15, już po głównej inauguracji roku szkoleniowego, czyli w godzinach późniejszych, nie późniejszych, o 11 będzie inauguracja, później po przerwie będzie właśnie gala finałowa, gdzie nasza młodzież będzie, ta wyróżniona, będzie właśnie występować, a my będziemy mieli możliwość jej podziwiać.
2: A ja dodam, że Ludmiła Wocial będzie tam dyrygować tą naszą opolską młodzieżą, także na pewno będzie czego posłuchać. Pani Ewa Habasińska, wojewódzki komendant ochotniczych chówców pracy w Opolu, jest naszym gościem. Do tej rozmowy za moment wrócimy.
3: Słuchacie audycji Duet na fali Radia Opole.

0: Clark Amber, Born For You w Radio Pole na zegarze już 10.30, a w naszym studiu niezmiennie gości pani Ewa Habasińska, wojewódzki komendant ochotniczych chówców pracy w Opolu. Rozmawiamy o wydarzeniu, które rozpoczyna się już jutro, czyli Ogólnopolski Festiwal Twórczości Młodzieży OHP Marzenia się spełniają. I mówiliśmy już sporo tutaj o wokalistach, których będzie Ludmiła Wociel właśnie szykowała, ale będzie też dla tych, coś dla tych, którzy są uzdolnieni artystycznie, ale nieco inaczej.
1: Czyli plastycznie. I tu 14 października dla naszej młodzieży i ich wychowawców planujemy właśnie warsztaty artystyczne w Muzeum Wsi Opolskich w Bierkowicach. I będą mieli możliwość wszyscy uczestniczyć, ale także w tym dniu będzie etap finałowy w kategorii scenicznej.
0: A będą się uczyć tego wzoru opolskiego?
1: Oczywiście,
0: a propos tego...
1: tak, twórczości takiej ludowej, tak, to jest podstawa. Zresztą to jest nasz wizerunek naszej twórczości
0: opolskiej. Nasza chluba.
1: Tak, nasza chluba. A po południu wszystka młodzież będzie zwiedzać Muzeum Polskiej Piosenki, amfiteatr. Jak Państwo widzicie, mamy zapewnione dla nich cały dzień, bardzo ciekawy. Oczywiście, a Państwo tutaj obiecaliście piękną pogodę, więc wszystko będzie się nam...
2: Przynajmniej jutro, zaraz to nie wiem, co będzie.
1: Będzie fantastycznie. A 15, jak już wspominałam, od 11 inauguracja roku szkoleniowego. Będą uhonorowani laureaci w konkursie Absolwent Roku, uhonorowani wyróżnieni pracownicy. Ale przede wszystkim gala finałowa, czyli występy sceniczne i podsumowanie. No i oczywiście jak w Opolu będą piosenki.
2: No oczywiście. I to wszystko w Centrum Wystawniczo-Kongresowym w Opolu.
1: W Opolu, tak.
2: A jeśli tak w ogóle zapytać, czym właściwie dzisiaj ochotnicze chówce pracy się zajmują, to najogólniej rzecz ujmując, z tego, co tutaj żeśmy przed chwileczką rozmawiali, wynika z tego, że to jest taka jedna wielka druga szansa dla młodzieży.
1: Tak jest. I pięknie ostatnio na konferencji powiedział to wicekurator oświaty opolskiej, pan Marek Leśniak, Instytucja Drugiej Szansy. Ktoś się zastanawia, co to dzisiaj ochotnicze chówce pracy?
2: Dokładnie.
1: Szanowni Państwo, to można powiedzieć krótko, wsparcie młodych ludzi w wychowaniu i kształceniu. Ktoś powie, a prowadzą szkoły? Nie, szanowni Państwo, my nie prowadzimy szkół. My wspieramy szkoły właśnie w wychowaniu i kształceniu, w doradztwie zawodowym, w pośrednictwie pracy. My także, ochotnicze chówce pracy, mamy dział, centrum, który zajmuje się refundacją wynagrodzeń młodocianych pracowników. I tutaj, szanowni Państwo, muszę powiedzieć, że współpracujemy w prawie 1500 pracodawców w województwie opolskim, a często umów jest około 5000 rocznie. Więc pomimo małego województwa, bardzo mocno i prężnie pomagamy refundować wynagrodzenia młodocianych pracownikom, naszym pracodawcom.
0: I czy mają Państwo już jakieś takie sukcesy, takich absolwentów, którzy wracają po latach i są właśnie wdzięczni, że pięknie ułożyli sobie życie dzięki temu, że trafili do takiego chówca?
1: Oczywiście, szanowni Państwo, oprócz tego, że pracujemy na co dzień, współpracujemy ze szkołami, którzy potrafią nas bardzo ładnie zagospodarować. Właśnie dzisiaj jest taka potrzeba, żeby tą młodzież z każdej strony wspierać i wychowawczo, i pedagogicznie, i w kształceniu, i w doradztwie zawodowym. I takie chówce dochodzące mamy w prawie wszystkich miastach powiatowych, gdzie nasza młodzież właśnie uczestniczy, jest uczestnikiem ochotniczych chówców pracy. Ale mamy także ośrodki szkolenia i wychowania stacjonarne. I jest to ośrodek w Oleśnie i w Namysłowie. I tutaj bardzo mocno pomagamy tym, którzy z różnych powodów, żeby kontynuować obowiązek szkolny, muszą być, a my jesteśmy na to otwarci, na naszych warsztatach zawodowych, gdzie u nas przyuczają się do zawodów takich jak ślusarz, stolarz, krawiec, fryzjer, kucharz, czy też zawody budowlane. I tu młodzież, która nie zawsze daje sobie radę z powodu różnych powodów, nie chciałabym tu wymieniać, u pracodawców zewnętrznych, u nas może kontynuować naukę zawodów, a dzięki temu uczyć się w szkołach, nie naszych, w szkołach prowadzonych przez organy samorządowe.
2: I to jest właśnie ta druga szansa, o której żeśmy mówili, od której żeśmy rozpoczęli. Piękna inicjatywa i oby trwała jak najdłużej. Dziękujemy pięknie za wizytę w studiu. Ewa Habasińska, wojewódzki komendant OHP w Opolu, i zapraszaliśmy na Ogólnopolski Festiwal Twórczości Młodzieży OHP. Marzenia się spełniają. On jest też połączony z Ogólnopolską Inauguracją Roku Szkoleniowego OHP 2026-2027. Pierwszy raz w Opolu taka duża impreza. Gratulujemy i dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękujemy bardzo. Za 25 minut będzie 11:00.

0: Cotton Dogs i Drew Hall, Take the Night. No nie da się przy tym nie ruszać bioderkiem. Elegancka muzyka w Radiu Opole. Za 14 minut będzie już 11. A co o 11?
1: O 11 oczywiście punktualnie najnowsze wiadomości w Radiu Opole, a te już przygotowuje dla was Agnieszka Wawer-Krajewska. Podejrzałem, co tam między innymi już ma w tym serwisie i będziemy mówić na pewno o tym, że opolscy policjanci, podobnie jak w piątek i dziś także od rana, są obecni przed szkołami podstawowymi, ponadpodstawowymi w całym naszym regionie, czuwają nad bezpieczeństwem uczniów, ale także oczywiście pracowników tych szkół. No i będzie też o tym między innymi, że mamy ostateczną zgodę w Unii Europejskiej na rekordowe rozszerzenie sankcji wobec Rosji, a chodzi dokładnie o dopisanie do czarnej listy prawie 600 osób i firm z rosyjskiego kompleksu przemysłowo-wojskowego. Punktualnie o 11:00 koniecznie dajcie głośniej.

0: Reklama.
1: Gotowi na jesienną podróż do Bawarii? Bez wyjeżdżania z regionu? 17 października hotel Jakubus zaprasza na wielkie jesienne święto w bawarskim stylu. Muzyka na żywo, wyjątkowa kuchnia, tradycyjne smaki, mnóstwo dobrej energii i atmosfera, której długo nie zapomnicie. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak lekcje jazdy konnej organizowane przez Klub Jeździecki Osadkowski. Zabierzcie rodzinę i przyjaciół i zarezerwujcie miejsce. Szczegóły i zapisy na www.jakubus.pl.
2: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
3: A na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy dziś poniedziałek, to jest 12 dzień października, dzień Kolumba w Ameryce między innymi. A co ważnego na świecie, w kraju, w regionie, sprawdźmy.
4: Opolskie szkoły patrolowane są przez policjantów. Podobna akcja prowadzona jest w całym kraju. Zalesie Śląskie zaprasza do nowo otwartej izby regionalnej. Do 14 przed Urzędem Wojewódzkim w Opolu w mobilnym punkcie poboru można oddać krew.
5: Wiadomości Radia Opole.
6: O szczegółach Agnieszka Wawer-Krajewska.
4: Opolscy policjanci ponownie w szkołach. Funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem uczniów oraz pracowników i reagują na ewentualne zagrożenia. Podobnie jak w piątek, mundurowi są obecni przed szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi w całym regionie. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja prewencyjnych patroli w placówkach. Decyzję w tej sprawie podejmą komendant główny policji i premier, bo podobna akcja prowadzona jest w całej Polsce.
7: Zwiększoną liczbę patroli i kolejne kontrole. Powiedział wczoraj szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole.
7: W związku z ostatnimi incydentami policja zatrzymała 117 osób i odnotowała 275 niepokojących zdarzeń. Większość szkół wraca dziś do normalnej pracy. Zajęcia pozostają zawieszone jedynie w 9 placówkach w mieście i gminie Wyszków.
4: Relację przygotował Jan Olencki.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Droga do pokoju nie wiedzie przez słabość, ale przez powstrzymanie agresora wszystkimi dostępnymi metodami i siłami, mówił premier Donald Tusk na Warsaw Security Forum. Podkreślił, że Polacy mają w pamięci swoje doświadczenia historyczne, nie chcą eskalacji ani wojny.
9: Nikt nie jest bardziej zainteresowany pokojem, nikt nie jest bardziej zainteresowany deeskalacją niż naród ukraiński i państwo ukraińskie, niż Polska i naród polski. Jeśli Ukraina walczy, to walczy o przetrwanie. Rosja walczy o dominację. Ukraina walczy o przetrwanie. Jeśli my, Polacy, tak głośno stawiamy tę sprawę w Europie i na świecie, to nie dlatego, że szukamy konfliktu, że szukamy jakiejś groźnej, romantycznej przygody.
4: Dwudniowy forum w Warszawie gromadzi czołowych przedstawicieli polskiej i światowej polityki oraz wojskowości. Wśród gości są prezydent Ukrainy, premier Norwegii i dowódca sił NATO w Europie.
5: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
4: 85 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości ponad 5,5 miliona złotych znaleźli policjanci w mieszkaniu na Gdańskim Przymorzu. Kryminalni ustalili, że w mieszkaniu może działać magazyn narkotykowy i przez kilka miesięcy gromadzili informacje, mówi podinspektor Magdalena Ciska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
10: Funkcjonariusze zatrzymali tam na jednej z klatek schodowych dwóch 20-latków w momencie, gdy wynosili z mieszkania karton oraz worek foliowy z narkotykami. W trakcie przeszukania lokalu mieszkalnego zajmowanego przez gdańszczan funkcjonariusze znaleźli kolejne opakowania z środkami odurzającymi. Policjanci łącznie zabezpieczyli szacunkowo około 85 kg różnego rodzaju narkotyków i ze wstępnych ustaleń wynika, że jest to m.in. marihuana, klefedron, amfetamina, kokaina, mefedron i haszysz. Przybliżona czarnorynkowa wartość substancji to ponad 5,5 miliona złotych.
4: Mężczyznom grozi do 12 lat więzienia.
5: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
4: W Zalesiu Śląskim powstała izba regionalna. To w klubie wiejskim przy ulicy Świętej Jadwigi. Można tu zobaczyć przedmioty przypominające o dawnych zwyczajach i rzeczy codziennego użytku. Mówi Krystian Piechota, sołtys z Zalesia Śląskiego.
11: Pomieszczenie przedstawiające kuchnię z razem z starymi
0: przedmiotami codziennego użytku oraz izbę, w której znajduje się łóżko, szafa, stół. Przedmioty codziennego użytku, tak jak kiedyś mieszkańcy, to co kiedyś używali i z tego, z czego korzystali. Poza tym w korytarzu znajdują się gabloty. W gablotach mamy stare dokumenty związane z naszą miejscowością.
11: To też bardzo fajne, bo to pokazuje, jak żywa jest chęć dbania o swoją sołecką historię. To też pokazuje, jak można dookoła takiej fajnej inicjatywy zintegrować sołecką społeczność.
4: Dodaje Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy. I jeszcze na koniec Opolski Urząd Wojewódzki i Opolskie Regionalne Centrum Krwiodawstwa zapraszają do wzięcia udziału w akcji Drogocenna Krew w Opolu, co na ulicy Piastowskiej, na parkingu Urzędu Wojewódzkiego. Jeszcze do godziny 14 zaparkowany jest mobilny punkt poboru krwi. Dla każdego dawcy przygotowano drobne upominki. I taką informacją żegnam się z naszymi słuchaczami. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Do 12 w Wiadomościach Radia Opole będzie już Katarzyna Plewnia.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami, na razie tych przejaśnień niewiele, choć przed godziną jeszcze było widać błękit, no teraz już trochę mniej. Możliwe, niestety, tak, przelotne opady deszczu dziś w ciągu dnia, no i na termometrach tak od 11 do 13 stopni. Wiatr do tego umiarkowany, chwilami taki silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni. W nocy co nas czeka? Też zachmurzenie duże, choć ma jakieś tam rozpogodzenie mają być, może też pokropić. No i naprawdę chłodna noc przed nami, słuchajcie, od 3 do 5 stopni tylko.
6: Dlatego trzeba już teraz koc bardzo ciepły odpalić, przygotować, żeby właśnie...
3: Odpalić nie... koc? Nie.
6: Odpalić.
3: Dobra, żartuję.
6: Wyprać, wyprasować, przygotować, żeby właśnie mógł nas potem ogrzewać. Po 12 stopni mamy aktualnie w Namysłowie, w Brzegu, w Opolu, w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu, w Kluczborku 11 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: A wiesz, że są takie koce elektryczne, że
3: słyszałem,
6: trzeba jednak odpalić tam,
3: tak,
6: kliknąć
3: tak,
6: play?
3: To prawda, to prawda.
6: Iwona Tokarska.
3: Krzysztof Rab, Marcin Głowienkowski. Cześć jeszcze raz.

0: Zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych. Średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Reklama społeczna.
3: Reklama. Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli All Inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
4: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
6: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
5: Tak! Spinaczkę, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkolat.
6: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
7: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.
8: To nie dłuższy był.

0: ja tak bym chciała, żeby Dawid Kwiatkowski zawsze nam tak śpiewał w Radio Opole. No przepiękny utwór od tego artysty. Mamy już 18 minut po godzinie 11, ja w naszym studiu. Teraz będziemy go udać, bo Krystian Czech, pomysłodawca i koordynator konkursu ze Śląskiem na Ty, zawitał do naszego studia. Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie.
2: Serdecznie witam. Dzień dobry.
0: Panie Krystianie, rozbliża się teraz 33. Regionalny Konkurs Literacki ze Śląskiem na Ty. Pan w ogóle przyniósł ze sobą książki, które zostały wydane właśnie na bazie tych wcześniejszych edycji, czyli znowu czekamy na tych, którzy nie wstydzą się języka śląskiego, którzy wręcz szczycą się tym, że potrafią w tej gwarze się posługiwać.
2: Tak, myślę, że tak jest, ponieważ konkurs to jest nie tylko samo zapisywanie tych prac, tak jak to kiedyś wymyśliliśmy ponad 30 lat temu, kiedy o języku śląskim było tak raczej cicho, i to była jedna z idei, żeby prace, które są przedmiotem tego konkursu, bo jednak tutaj konkurs jako literacki jest przedmiotem tego konkursu, są prace, żeby napisać pracę na temat tego, co dotyczy Śląska, jego kultury, historii i tak dalej.
1: Jakiś temat przewodni, jaki jest w tej edycji?
2: Wszelaki.
1: Wszelaki.
2: Nie ma tematów przewodni. Okay. To są tematy, które się pojawiają albo rodzą w głowach osób, które piszą. I to jest taki konkurs, który jest miejscem dla tych osób, które interesują się historią regionu, a nie pracują w jakimś wydawnictwie, czy nie piszą na co dzień zawodowo, dla amatorów i nie tylko, dla osób, dla których te wartości, które dotyczą Śląska, są ważne i wtedy przelewają je na papier, dostarczają do organizatora, jurorzy oceniają i między innymi, jak tutaj zostało na początku przywołane, te prace są zapisywane półfonetycznie, półfonetycznie tymi różnymi gwarami, które tutaj w naszym regionie są żywotne, lub też w języku literackim, bo taka forma też istnieje. Sam zapis gwarowy jest ciekawy o tyle, że gdyby to tak bardzo jasno doprecyzować, to w każdym naszym powiecie, a mamy ich 13, te gwary są różne. Bardzo ciekawe, dla mnie bardzo takie interesujące łogóweckie gwary, wszystkie te, które dotyczą gdzieś tego regionu południowego, Białej.
0: A czym to się między sobą różni, gdyby pan od razu przykłady podał?
2: Czym się różni? Mhm. Różni się przede wszystkim melodią. Różni się melodią.
1: Melodią? Różni się, jaka to melodia?
2: Jaka to melodia, tak.
1: Słuchamy.
2: Samo to też ma taki bardzo ciekawy kulturowy kontekst, bo gwary na przykład powiatu strzeleckiego, profesor Wyderka, Bogusław Wyderka, który jest jednym z jurorów tego konkursu, w swoich opracowaniach nazwał je gwary kobylarzy.
1: Kobylarzy.
2: I teraz dlaczego, tak?
0: Dlaczego?
2: A dlatego, że tak myślę. Myślę, że teraz nie będę mówił rzeczy, które są nieprawdziwe. Zalesie Śląskie, o którym teraz głośno nawet, bo tam się dużo rzeczy dzieje, tam jest od wielu lat sprzedawane są konie. Od wielu lat, od wielu wieków. Te konie, które tam były takie, jak ktoś chce kiedyś dobrego takiego zwierzęka kupić, ale nie takiego, jak dzisiaj mamy za sportowe konie, tylko inne, to się jeździło do Zalesia.
0: Po kobyłkę?
2: Tak. Być może to jest, ja pytałem pana profesora, on też tak mówi, no być może to jest też to. Albo gwary te, które ja reprezentuję jako osoba, która je odziedziczyła po moich przodkach, czyli gwary krysioków.
0: Krysioków?
2: Tak. I pytanie, co to jest? Ja nie wiem, co to jest krysioków.
1: Po jakiej kryśce to jest?
2: Tak to po prostu zostało nazwane. Ale czym się one charakteryzują? Te moje gwary, bo jeżeli mówimy teraz już konkretnie o tych różnicach, my mazurzymy. Wiele miejscowości na terenie naszego Śląska, tutaj tego województwa polskiego, mazurzy, czyli my nie mówimy czy wszystkie te takie spółgłoski czy są wymawiane prościej sy pozbawione. Na przykład nie mówimy, powiem jakiś przykład, szyja, tylko powie syja na przykład, albo nie wiem, jakiś inny. Krzyż? Krzys.
1: Krzysztof, to też.

0: wyzwanie, powiedzieć, można powiedzieć Krzysiek.
1: Krzysztof, można powiedzieć Krzysztof.
2: Tak, Krzysiek.
3: Tak bardzo ogólnie. I teraz gdybyśmy się spotkali tutaj w grupie, nie wiem, 10 osób pochodzących z tych różnych powiatów, to każdy by nieco inaczej jakby modulował.
2: Brzmiał.
0: Ten Śląski miałby tyle barw, ile tych osób przy stole.
2: Musimy kiedyś zrobić taką audycję.
0: To by mogło być ciekawe.
2: Ciekawe,
0: czy wy byście się ze sobą wszyscy porozumieli. Dobrze, zrobimy tu przecinek. Zaraz do tej rozmowy wracamy. Przypominamy, Krystian Czech, pomysłodawca i koordynator Regionalnego Konkursu Literackiego ze Śląskiem na Ty jest w naszym studiu, a trwa 33. edycja tegoż konkursu. Zostańcie z nami, zaraz wracamy.

0: Will Smith, Man in Black w Radiu Opole. Mamy w pół do 12 i wracamy do rozmowy z Krystianem Czechem, pomysłodawca, koordynator Regionalnego Konkursu Literackiego ze Śląskiem na Ty w naszym studiu. 33. edycja. Do kiedy można pracę nadsyłać, szybko powiedzmy? Do końca?
1: Do końca miesiąca. Pracę. Podsumowanie 27 października w Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu.
0: Tematu przewodniego już ustaliliśmy, że nie ma, ale ja jestem ciekaw, czy już jakieś prace nadeszły. Domyślam się, że tak. I czy pan już coś czytał i może powiedzieć, o czym pisali ci, którzy pisali na konkurs?
1: Tak, są dwie prace w tej chwili w kategorii osób dorosłych. Jedna z nich dotyczy takiego tematu, czy naszej przeszłości. Tej, powiedzmy sobie, Polski sprzed 89 roku.
0: Ludowej.
1: Ludowej.
0: Słusznie
1: Polski.
0: Minionej epoki,
1: tak,
0: tak?
1: Tej, gdzie autor opisuje pewne absurdy. To jest forma pewnego eseju, zabarwionego taką nutką ironii w to wszystko. Opisuje to, co było w przeszłości takie... Traktowaliśmy to, bo musieliśmy, bo taki był porządek aktualnie panujący i nikt do tego nie przywiązywał wielkiej wagi. Po prostu robił, bo tak kazano. Autor to świetnie opisał, oddając jakby klimat tej epoki. To jest jedna z prac, która ma 8 stron. Bardzo ciekawie
0: napisana. Śląski Bareja.
2: Współczesny Bareja.
1: Bardzo ciekawa praca, jedna z tych. Drugie, nie pamiętam, o czym jest ta praca, ona taka dość krótka, ale zainteresowała mnie jedna praca, jedna z mieszkanek naszej gminy, skąd ja pochodzę, nauczycielka, która już w tej chwili pracuje wiele, wiele lat, ale jak przybyła na Śląsk w latach 70. w swojej pracy opisała pierwszą scenę spotkania ze Ślązaczką. Idzie sobie ulicą. Wyobraźmy sobie, Polska zupełnie inna, nie taka piękna, kolorowa dzisiejsza, tylko taka szarobura, jest przystanek PKS-u, kryty eternitem, siedzi jakaś babinka, mówi, i ona tak na nią patrzy, ta nie ufnie, ta też nie ufnie. Ona pomyślała, że to jest cyganka, bo była na ciemno ubrana, a była w stroju ludowym takim, jak chodziły jeszcze niektóre kobiety wtedy.
2: Czyli jakbyśmy teraz powiedzieli Romka po prostu.
1: Romka, tak, żeby tutaj nie Romka, tak. I co? Pani zamieniła z nią kilka słów i pani polonistka zresztą nie bardzo rozumiała, co ta pani do niej mówi.
0: No tak.
1: Ale zorientowała się dopiero później, że to już nie, że to jest osoba tu mieszkająca, tylko posługuje się swoją gwarą. I tak poznała pierwszą Ślązaczkę z tej miejscowości, gdzie teraz pani mieszka. To też jedna z prac, która zapowiada się bardzo ciekawie, bo pani przysłała tak jakby jedną ze stron, czy to będzie dobrze, bo też chciałbym powiedzieć, żeby się nie przejmować z tym, jak napiszemy pracę. Najbardziej liczy się zawartość tej pracy, bo czasami ktoś może mieć lepsze pióro, ktoś gorsze pióro, ale jeżeli idzie o młodzież, to z wielką pomocą są nauczyciele, którzy później też tę pracę przed odesłaniem do oceny jakoś tam poprawiają, dokonują korekty. Także te prace są poprawnie napisane i tylko potem jurorzy mają tą wielką radość czytać. Ja też je czytam.
2: Ja panu zazdroszczę wręcz, jak pan o tym opowiada po prostu z taką jeszcze radością i z ciekawością, że naprawdę mogę tylko pozazdrościć, jakie piękne prace docierają.
1: Piękne prace. To są prace, gdybyśmy dzisiaj, mamy ich ponad 4000 różnych prac, różne tematy podejmowane.
2: A propos tego mazurzenia jeszcze, o którym pan przed momentem opowiedział, to ja znalazłam sobie tom pierwszy, zresztą ze zdjęciem pańskiej babci, tak?
1: Babci
2: na
1: Marii,
2: stronie
1: tak.
2: Tytułowej. I tutaj jest tekst Sylwii, moja gospodarka.
1: Sylwii Kinder zapewne.
2: Tak. Nazywam się Sylwia, a miskum we ugianach w tej canści, co się powi we wsi. Bardzo się raduję, zech je ugianiołcka, bo mocno przaja mojej wsi, gdzie psisło mi się urodzić i uroś z tą ugiańską zimią łot dołównych lout. Srowy się też korzenie całej mojej rodziny. Ta zimicka dołowała num chleb, ta zimicka zewiła całe pokolenia w mojej rodzinie.
1: Panie redaktor, perfekcyjnie. Jeszcze w tym roku może już nie, ale
0: odkrywamy talent.
1: Zaproszę panią do prezentacji prac podczas gali, bo ona potem zawsze też ma miejsce.
2: Nie, to wcale nie jest takie łatwe. Ja to
0: dobrze,
2: w ogóle
0: a teraz
2: tak...
0: przetłumacz, co w ogóle przeczytałaś. Bo...
2: A ja, wiesz co, ja wszystko zrozumiałam. Naprawdę ja wszystko zrozumiałam, bo to jest przepiękny napis. Uwaga, nazywam się Sylwia, a mieszkam w Łubnianach, w tej ich części, o której się mówi we wsi. Bardzo się raduję, że jestem łubnianianką właśnie, bo mocno kocham swoją wieś, w której przyszło mi się urodzić i wyrastać. Z tą ziemią łubniańską od dawnych lat zrosły się korzenie całej mojej rodziny. Ta ziemicka dawała nam chleb, ta ziemicka żywiła w mojej rodzinie całe pokolenia. Bardzo ładne.
1: Tam takie ważny też moment. Autorka pisze do wsi, mieszka we wsi. Mm-hmm. Dlaczego we wsi? Wieś to było centrum wsi, a wszystkie poboczne uliczki gdzieś tam to nie były we wsi. Jak się jechało do wsi, to się jechało do centrum, do sklepu na zakupy. Na przykład taka, już nie wiem, czy młode pokolenie jeszcze taką rzecz pamięta, ale przypominam.
2: No dobrze, ja poczytałam, trochę się tutaj pomęczyłam, ale za moment pan Krystian nam pokaże, jak to się robi prawidłowo. Krystian Czech, pomysłodawca i koordynator konkursu ze Śląskiem na Ty, zostańcie z nami.

0: to Sochatka i Cortez, jak my o pięknej miłości Gajki i Jacka Kuronia, właściwie to o liście, który Gajka napisała do swojego męża, a on po latach go odczytał. Bardzo wzruszający film nam się szykuje, a o pięknych listach też rozmawiamy sobie dzisiaj w Radio Opole, bo w naszym studiu Krystian Czech, pomysłodawca i koordynator konkursu Za Śląskiem na Ty, i właśnie piękne listy, piękne eseje docierają właśnie do organizatorów tego konkursu i pozwolimy sobie coś zacytować, prawda?
1: Tak, skoro pani redaktor pięknie czytała, to ja postaram się nie zawieść. Postaram się. Wybrałem fragment pracy, którą napisała wtedy uczennica szkoły w Ugnianach, Julia Kołodziej. Praca dotyczy, tytuł tej pracy, Klang gralowego klawieru. To jest taki tytuł prowokujący do pewnej myśli, o czym to pisze, o tym jakimś pianinku, ale to jest tutaj najmniej istotne. Istotne jest to, że to dotyczy pewnej rodziny, rodziny gralów, których w tej chwili już nie ma w Bubnianach, bo już są poza granicami. Grala, do którego dzisiaj mieszkańcy chodzą i mówią, idziemy do grale, do sklepu, a to jest budynek poczty, bo nazwa pozostała. Czasami tak starsi mieszkańcy powiedzą. A czego dotyczy ta praca? Praca dotyczy rodziny tych właśnie Józefy i Gertrudy Grali, którzy prowadzili sklep, który nabyli od swojego szefa, u którego się uczył Józef, Alfreda Schenfelda, który był Żydem, który w czasach tych trudnych, w latach 30. musiał uciekać z tego miejsca i Grala pomógł mu przedostać się do Izraela. Natomiast gralowie pozostali oczywiście na miejscu, prowadzili sklep, mieli jedynaczkę córkę i kupili jej właśnie pianinko, na którym ona się uczyła, i z tego, co nam wiadomo, skończyła jakby wtedy, tak jakby dzisiaj powiedzieć, średnią szkołę muzyczną po polu. Taki bardzo dobry pianista.
0: Czyli jesteśmy już osadzeni mniej więcej w historii.
1: A teraz, czemu to pianino? To ponieważ gralowie wyjechali, jak wiele rodzin, do Niemiec i chcieli to pianinko jednak potem kiedyś sprowadzić. Mieli sentymentalny jakiś taki, chęć mieć ten instrument.
0: To co o tym pianinku tam jest napisane?
2: Zacytujmy fragment tej pracy,
1: jest to, nie dostało się to pieniądze na zachód, bo ówczesna władza nie pozwalała, uznając, że to jest zabytek. A ja przeczytam fragment.
0: Tak jest.
1: Józef i Gertrud Grala mieli jedna córka, Zuzi, co urodziła się 5 września 1926 roku. A że była jedna, bardzo dbali, żeby wyrosła z niej fajną i mądrą dziołcha. I tak na 7 Geburtstag kupili jej klawier, co by nauczyła się grać. Tak też się stało, bo zawsze w niedziela po mitaku fajnie im przygrywała. Józef Grala pojechał bez to do Łopolu, do sklepu muzycznego u Neumana, i tam spośród wielu klawierów wybrał najfajniejszy model z ciężką metalową płytą, wykonany przez firmę Ede Zeiler. A miało to miejsce w 1933 roku.
0: Brawo, pięknie.
2: Ja powiem, że to jest taki śląski, który ja zrozumiałem praktycznie w 100%. Tak.
1: Tak, bo to nie jest jakiś tam trudny.
0: Czyli ten łubniański jest trudniejszy.
2: Jakieś tutaj mniej tych naleciałości takich, ale nie wiem, niemieckich było.
1: Odmiany trudniejsze. Bo na przykład,
2: no to my tak, wiemy właśnie.
1: Te głupczyckie, jest taka tutaj mała część naszej opolskiego Śląska, która Kujawy, miejscowość Kujawy. Te okoliczne miejscowości, nie wiem, czy jeszcze tam się tak dzieje, ale tam hełczą.
2: Matko.
0: Na czym to polega to hełczenie?
2: Oni mówią, albo mazurzą, albo hełczą.
1: To ci hełczą, tak oni mówią o sobie. My hełczymy. Dlaczego hełczą? Bo oni tak zahaczają jakby te... Ja spróbuję to jakoś zaprezentować. Powiem słowo, jakbym ja powiedział, jadę się na kole do Opolu. A oni by powiedzieli, jadę się na kełę do Opolu.
2: Duża różnica, mega.
1: Przepraszam wszystkich mieszkańców Kujaw i okolic, bo to nie jest tak, jak oni mówią to. Oni mówią zupełnie inaczej. To jest nawet zapisanie.
2: Inny dialekt w ogóle.
1: Inny.
0: A jakby strzelczanie to powiedzieli?
1: A strzelczanie, jadę se na kole do Opola.
2: A, tak po prostu.
1: Tak, tam nie będzie mazurzenia, oni nie mazurzą, strzelczanie. Także oni mu powiedzieli w ten sposób. Także
2: to są. Panie Krystianie, jeszcze prośba na koniec, żeby pan jeszcze przypomniał, podsumował. Do końca tego miesiąca czekamy na pracę, tam są kategorie wiekowe, tylko jeszcze o tym wspomnijmy, chociaż to nie ma jakiegoś kolosalnego znaczenia. No i żeby pisać, żeby się zgłaszać, żeby się nie bać.
1: Tak, te informacje są na stronie internetowej animator.opole.pl. Ja jeszcze jestem wdzięczny w ogóle jurorom i chciałbym wykorzystać to,
0: kto
1: im podziękować
0: będzie
1: i przedstawić właśnie naszych jurorów zacnych. Jest pani doktor habilitowana Teresa Smolińska, jest pan profesor Bogusław Wyderga, jest ksiądz doktor Henryk Kałuża i pan redaktor Piotr Badura. Jurorzy pracę mają, potem każdy tą pracę ocenia, potem się spotykają razem i debatują, która z tych prac będzie w jakiś sposób tam nagrodzona. A spotkamy się 27 listopada w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu, aby podsumować to wszystko, co się wydarzyło i wręczyć nagrodę.
2: I tam poznamy laureatów. Dokładnie 33. edycji Regionalnego Konkursu Literackiego ze Śląskiem na Ty, a pomysłodawca i koordynator tego konkursu był naszym gościem Krystian Czech. Piękne dzięki za te
0: Radio Opole objęło to wydarzenie patronatem medialnym. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję pięknie.
2: Pozdrawiamy.

0: Fakty zamiast fikcji. Radio Opole to niezawodne źródło informacji.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Przesiądź się na oszczędności.
4: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
5: Reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
6: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla subregionu południowego i brzeskiego. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Po reklamie.
8: Powolutko zbliżamy się do 12. Słuchacie Radia Opole. W poniedziałek to 12 dzień października, dzień bezpiecznego komputera. My teraz sprawdzamy, jakie są najnowsze wiadomości.
9: Dyrektorzy opolskich szkół o zapewnieniu uczniom poczucia bezpieczeństwa. Podejrzany o groźby wobec premiera jest przewożony do Warszawy. Kompletnie pijanego kierowcę zatrzymali kluczborscy policjanci. W ujęciu mężczyzny pomogła szybka reakcja świadka.
2: Wiadomości Radia Opole.
10: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Najważniejsze teraz jest zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa. Tak do aktualnej sytuacji w szkołach podchodzą dyrektorzy placówek w Opolskie. Jak dodają, obecność policjantów w pobliżu szkół ma zapobiegać zagrożeniom i pomóc szybko reagować w razie potrzeby. Ważne, by nie wzbudzać paniki, mówi Agata Maziakowska, dyrektorka 3 LO w Opolu.
11: Aktualizujemy w tej chwili procedury bezpieczeństwa, dokładając do nich, aktualizując różne zapisy. Zwracaliśmy się też do uczniów z prośbą, żeby byli czujni na sygnały w mediach, social media, ale też w realu, gdyby coś usłyszeli, zobaczyli, przeczytali. Jednocześnie, żeby tego nie rozpowszechniali dalej, ale poinformowali odpowiednie służby.
9: Zdrowy rozsądek to klucz w tej sytuacji, dodaje Magdalena Malewicz, wicedyrektorka 1 LO w Opolu.
12: Nie jest takie przysłowie, tylko spokój nas uratuje i tego się trzymamy. Jeżeli uczniowie potrzebują wsparcia pedagogów, psychologów, to oczywiście takim służymy. Też wszyscy pracownicy szkoły mają taki bezpośredni numer telefonu do oficera dyżurnego policji, więc w razie potrzeby taki bezpośredni kontakt również jest. Jeżeli chodzi o absencję uczniów, bo to też zapewne jest ciekawe, ona jest naprawdę bardzo wiele niższa od poprzednich dni, jakieś 10%.
9: Ostatnie ataki w szkołach na Mazowszu nie są jednak uczniom obojętne.
13: W piątek nie myślałam w ogóle o nauce, miałam ważne sprawdziany, no i niestety nie umiałam się skupić.
9: Dodajmy, że policyjne patrole przed szkołami pozostaną do odwołania.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
9: Mężczyzna zatrzymany w związku z groźbami zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza jest właśnie transportowany z Dolnego Śląska do Warszawy. W komendzie stołecznej policji mają być prowadzone z nim kolejne czynności. Po południu lub jutro rano 60-latek trafić ma do prokuratury okręgowej w Warszawie.
14: Sprawa zaczęła się wczoraj. Do Służby Ochrony Państwa wpłynęła informacja o możliwym ataku na premiera i wicepremiera. W Centrum Antyterrorystycznym ABW zwołano pilne spotkanie przedstawicieli służb. Jeszcze tego samego dnia podejrzany został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Po zakończeniu czynności policji decyzje dotyczące dalszego postępowania podejmie prokuratura.
9: Ukraina gotowa jest na energetyczne zawieszenie broni, oczekuje jednak tego samego od Rosji, a ta wciąż Ukrainę atakuje. Prezydent Wołodymyr Zełenski odniósł się w ten sposób do zapowiedzi amerykańskiego prezydenta o możliwym energetycznym rozejmie między Kijowem a Moskwą. Zełenski wystąpił online na Warsaw Security Forum. Już pokazaliśmy, że mówimy poważnie. Minionej nocy rosyjskie rafinerie ropy naftowej nie płonęły, ale o północy rosyjski odrzutowy dron uderzył w ukraiński zakład wydobycia gazu. Rosja narusza więc rozejm energetyczny ogłoszony przez prezydenta Trumpa. Zełenski dodał, że czeka na szczegóły rozmów między Amerykanami a Rosjanami.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
9: Reakcja świadka pozwoliła zatrzymać kompletnie pijanego kierowcę w powiecie kluczborskim. W sobotę rano dyżurny komendy w Kluczborku odebrał zgłoszenie, że drogą krajową numer 42 jedzie osobowy Opel, którego kierowca może być pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze drogówki natychmiast udali się na miejsce, zauważyli auto odpowiadające opisowi, ale kierujący nagle skręcił w leśną drogę, mówi aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
15: Na nic się to jednak zdało. Po chwili kluczborscy policjanci przystąpili do kontroli drogowej z udziałem kierowcy. Za kierownicą pojazdu siedział 34-letni mężczyzna. Badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile w jego organizmie. Mężczyzna stracił już uprawnienia do kierowania pojazdami, a samochód został zabezpieczony na parkingu strzeżonym. Teraz 34-latek ze swoje zachowanie odpowie przed sądem.
9: Mężczyźnie grozi 3-letni pobyt za kratkami, wysoka grzywna i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, do tego konfiskata samochodu lub przepadek jego równowartości.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Tak sobie myślę, że jak tak dalej pójdzie, to nie tylko koce musimy wyciągać, ale i termofory przez niektórych zapomniane, bo faktycznie najbliższej nocy temperatura spadnie do 3 stopni. Auć! Tak zimowo już zaczyna się powolutku robić. Jeśli chodzi o temperaturę w ciągu dnia, to od 11 do 13 stopni. I Krzychu słusznie zauważył, chociaż no tutaj ma okulary na nosie, nawet czyste dzisiaj, że że deszczyk kropi.
10: Może ktoś powinien też sobie takie okulary sprawić. Będzie lepiej widział prognozę.
8: Być może. Jutro od 11 do 13, no i nocą też może popadać.
10: Tak, dokładnie tak. Słuchajcie, może pokropić, po prostu ostrzegamy, lepiej jakiś parasol mieć. A jeśli chodzi o to, co tu i teraz, to troszeczkę nam temperatura podrosła, ale szału nie ma. 12 stopni, tyle pokazują termometry w Opolu. Taka 12 jeszcze także w Kluczborku, a właściwie to po 13 wszędzie indziej. Mamy cieplej w Namysłowie, Brzegu, Nysie czy Kędzierzynie Koźlu. Zawsze to jednak ten jeden stopień.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
8: Ten jeden stopień zabrzmiał tak jak jeden centymetr, Krzysiu.
10: To ma znaczenie.
8: Iwona Tokarska.
10: Krzysztof Rapp, Paweł Oliwa do nas dołączył. Cześć.

0: poznajesz wokalistkę, ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfmwaw.pl.
1: Kiedy przyjedzie tata?
2: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
1: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
3: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
2: O nie, proszę, nie.
1: Co się stało? Gdzie jest tata?
4: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
5: Reklama społeczna.
6: Reklama.
5: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskidlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Jaką przyszłość wybiorą nasze gminy? Już 22 października w Brzegu spotkają się samorządowcy, eksperci z sektora energii, by rozmawiać o transformacji, bezpieczeństwie energetycznym oraz rozwoju lokalnym. Zarejestruj się na konferencję Samorząd w Centrum Transformacji. Weź udział w pierwszym wydarzeniu na temat realnych zmian dotyczących odnawialnych źródeł energii w gminach. Spotkajmy się w Brzegu w czwartek 22 października. Szczegóły na www.greentransition.pl. Przyjdź i bądź częścią zmiany.
6: Po reklamie.

0: i Radio Gaga w Radio Opole. Mamy 20 minut po godzinie 12, a lada chwila powinniśmy poznać tegorocznego laureata ekonomicznego Nobla. Co ciekawe, tej nagrody nie przyznaje Szwedzka Akademia, tylko Szwedzki Bank Centralny. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
1: Nagroda w dziedzinie ekonomii została ufundowana później niż pozostałe nagrody Nobla. Jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla. W 1968 roku ufundował ją Centralny Bank Szwecji. Pierwszą nagrodę przyznano rok później. Ekonomiczny Nobel jest wręczany m.in. za badania nad wzrostem gospodarczym, rynkiem pracy, a także kryzysami finansowymi. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: No, Mr. Trump, nie udało się za zakończenie 40 wojen dostać tejże pokojowej nagrody Nobla. No to może chociaż wpadnie ta w dziedzinie ekonomii. Jak to za co? Za globalną drożyznę na stacjach benzynowych. Nikt przed panem tego nie dokonał.

0: Mamy już prawie w pół do 13. Słuchacie oczywiście Radio Pola. Teraz uwaga, będzie taka historia trochę ku przestrodze, a nawet bardzo ku przestrodze, bo niby chciał tylko wymienić gumy partnerce, a wpadł u wulkanizatora jak śliwka w kompot.
1: 57-latek z powiatu brzeskiego chciał się wykazać przed ukochaną, więc obiecał, że wymieni jej opony na zimowe i kobieta nie musi na to czekać pół roku. Szlachetnie to brzmi, nie jedna partnerka może tej kobietce pozazdrościć, ale tylko jeśli zna ten fragment historii.
0: No właśnie, bo potem robi się trochę mniej rycersko, bo nie dość, że ten dżentelmen nie miał prawa jazdy, to jeszcze sobie solidnie chlapnął dla kurażu, no i w takim wątpliwym stanie wsiadł do Forda, no i pojechał do tego wulkanizatora.
1: A już w samym zakładzie jego zachowanie wzbudziło niepokój świadka. Mężczyzna miał mieć problemy z utrzymaniem równowagi, a do tego wyczuwalna od niego była woń alkoholu.
0: No przecież nie szachów, tak. Na miejsce wezwano policjantów, którzy przebadali 57-latka, no i co się okazało? Oczywiście miał 2,5 promila. Co ciekawe, był zaskoczony, że to w ogóle problem, bo chciał tylko pomóc partnerce wymienić opony. No a skoro zakład wulkanizacyjny znajduje się niedaleko domu, no to przejazd przecież nie powinien stanowić problemu.
1: Ale problem był i to poważny. I teraz mężczyźnie grożą nawet 3 lata więzienia. A co do jego wyczynu, to tak sobie myślę, że może dla partnerki to i lepiej, że z takimi gumami wpadł.
2: Radio Opole. Łap, vibe, nie fake.

0: duet na fali.
1: Za 20 minut będzie 13, noce coraz chłodniejsze, czuć, że zima się zbliża i to wcale nie musi być powód do niepokoju, bo mamy właśnie dobre informacje dla pasażerów. Od grudnia pociągi na kilkunastu trasach pojadą szybciej i stanie się to po wejściu w życie całkiem nowego rocznego rozkładu na kolei.
2: Pociągi będą mogły pojechać szybciej dzięki prowadzonym modernizacjom tras kolejowych. Jak mówi Piotr Wyborski, podróż będzie krótsza zarówno na głównych, jak i regionalnych trasach.
3: Będzie to rozkład rekordowy w 25-letniej historii PLK. To będzie rozkład, na którym zwiększymy parametry, zwiększymy prędkości pociągu na ponad 3000 km toru. Poprzedni najlepszy rezultat to było 2700 km w rozkładzie jazdy 2014-2015. No są to zarówno trasy magistralne, Świnoujście, Szczecin, Zielona Góra-Wrocław, Warszawa-Częstochowa, Częstochowa-Wrocław, ale także dużo linii regionalnych.
2: Jak dodaje Piotr Wyborski z PKP PLK, w prowadzeniu inwestycji pomógł Krajowy Plan Odbudowy. Spółka uzyskała z niego 11 miliardów złotych.
3: Na Dodrzanka, linia Koluszki, Częstochowa, Łódź, również część inwestycji na Centralnej Magistrali Kolejowej i no one pewnie najbardziej pokazują ten efekt KPO na możliwości skrócenia czasu przejazdu. 166 lokalizacji zostało objętych systemami dynamicznej informacji pasażerskiej. Zwłaszcza tam, gdzie tych systemów do tej pory brakowało, na przykład 50 przystanków na terenie aglomeracji warszawskiej.
1: Nowy roczny rozkład jazdy państwowy przewoźnik PKP Intercity ogłosi już dziś.

0: Melanie Fiona śpiewa Monday Morning, my już mamy Monday Afternoon i właśnie w to popołudnie znalazłam dla Was taką ciekawostkę. Profesor David Bunchflower przeprowadził badanie, żeby sprawdzić, kiedy jesteśmy najszczęśliwsi w życiu. Taki artykuł znalazłam na zwierciadło.pl i uwaga, po przeanalizowaniu danych ze 132 krajów świata pochodzących od setek tysięcy ludzi, okazało się, że nasza krzywa szczęścia układa się w kształt litery U i osiąga swoje minimum, gdy mamy dokładnie 47 lat. Wiek ten można uznać za najbardziej nieszczęśliwy w całym naszym życiu, ale po przekroczeniu tego dołka, ponoć samopoczucie zaczyna się poprawiać. Co ty na to, Krzychu?
1: Wiem, do czego pijesz. Znaczy wiesz, skoro mam 48, znaczy, że to U jakoś przeżyłem, ale tak na szybko, moje antidotum na U to są literki M, N i G, czyli M jak motocykl, narty to N i G jak góry i dzięki temu da się przetrwać. A jeszcze mogę dodać RO.
0: Co to znaczy?
1: No jak to, co to znaczy? I po premii. Radio Opole.

0: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 13. Słuchacie Radio Opole w poniedziałek i to jest 12 dzień października, Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu, gdyby ktoś pytał. A co ważnego na świecie, w kraju, w regionie?
4: Owczarek belgijski pogryzł nastolatkę podczas spaceru w lesie koło Zawadzkiego. Dziewczyna jest w szpitalu. Powiemy też o śledztwie w sprawie policyjnej interwencji zakończonej śmiercią 44-latka. Krytyczne głosy po zniesieniu przez Stany Zjednoczone sankcji na rosyjską ropę.
5: Wiadomości Radia Opole.
4: A o szczegółach Katarzyna Plewnia. Ale najpierw w Dylakach, w powiecie opolskim, na ulicy Ozimskiej, to droga wojewódzka 463 i trasa między Ozimkiem a Kadłubem Turawskim. Około 20 minut temu doszło do zdarzenia auta osobowego z busem. Jedna osoba jest pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu pracują także cztery zastępy straży pożarnej. 15-letnia dziewczyna pogryziona przez psa podczas spaceru w lesie koło Zawadzkiego. Poszkodowana doznała obrażeń głowy, szyi i ud. Jak ustalili policjanci, nastolatkę zaatakował swobodnie biegający owczarek belgijski. 53-letni właściciel psa oświadczył policjantom, że zdjął psu smycz i kaganiec, kiedy podszedł do zaparkowanego auta. Mężczyzna przekonywał, że nie zdawał sobie sprawy z obecności innych osób w pobliżu, mówi aspirant Dorota Janać ze strzeleckiej policji.
6: Stracił na chwilę psa z pola widzenia. To właśnie wtedy zwierzę miało zaatakować spacerującą nastolatkę. Po tym zdarzeniu właściciel psa przewiózł poszkodowaną dziewczynę do jej miejsca zamieszkania, gdzie przekazał ją rodzicom i opowiedział o całym zajściu. Rodzice udzielili córce pomocy przedmedycznej. Na miejsce wezwano również zespół ratownictwa medycznego, który następnie przetransportował 15-latkę do szpitala w Opolu.
4: 53-letni właściciel psa był trzeźwy. Jeśli obrażenia nastolatki będą wymagać leczenia powyżej 7 dni, mężczyzna odpowie za wykroczenie lub nieumyślne przestępstwo średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie policyjnej interwencji zakończonej śmiercią 44-latka. Wstępne ustalenia nie wskazują, aby w czasie prowadzonej przez policjantów akcji doszło do uchybień, mówi rzeczniczka bydgoskiej prokuratury okręgowej Agnieszka Adamska-Okońska.
7: Jest to standardowa procedura. Wiadomo, że trzeba będzie zebrać na pełen materiał, przesłuchać wszystkie osoby, które mogą mieć wiedzę na temat tego, co się stało, przeanalizować jeszcze dogłębnie zapis monitoringu. Natomiast na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, aby doszło do istotnego przekroczenia uprawnień.
4: Do zdarzenia doszło wczoraj. Późnym wieczorem na bydgoskim Błoniu policjanci wezwani zostali do mężczyzny, który miał się samo okaleczać. 44-latek był agresywny i trzymał nóż. W pewnym momencie ruszył z nim w kierunku policjantów. Interweniująca funkcjonariuszka oddała strzał, raniąc agresora. Na miejscu była karetka. Ratownicy od razu przystąpili do udzielania pomocy rannemu, a następnie przewieźli go do szpitala. Tam mężczyzna jednak zmarł.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Porozumienie amerykańsko-rosyjskie w sprawie zniesienia sankcji na ropę z Rosji jest ostro krytykowane przez polityków i analityków. Chodzi o dostarczenie na początek 300 tysięcy ton oleju napędowego. Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego ocenił, że Donald Trump podporządkowuje politykę zagraniczną tej wewnętrznej.
8: Traci poparcie w parlamencie, może stracić większość w Senacie amerykańskim, dlatego przed wyborami uzupełniającymi za wszelką cenę chce w jakiś sposób poprawić notowania w odniesieniu do najważniejszego problemu, jakim są rekordowe ceny paliw. I chociaż one wynikają z wojny z Iranem, Trump chce stworzyć wrażenie, że to skutek ataków Ukrainy na rafinerie rosyjskie.
4: Zarówno republikańscy, jak i demokratyczni amerykańscy senatorowie zwracają prezydentowi uwagę, że zniesienie sankcji na ropę jest niezgodne z amerykańskim prawem. Zakazuje tego importu surowców energetycznych do czasu zakończenia przez Rosję agresji wobec Ukrainy. Wracamy do regionu. Infrastruktura szkoleniowa otwartej strzelnicy w Bliszczycach w gminie Branice przeszła kolejną modernizację. Zakupiono m.in. ponad 30 ton materiału na utwardzenie obiektu oraz sprzęt poprawiający bezpieczeństwo funkcjonowania strzelnicy.
2: Dokonaliśmy wielu zakupów, czujniki ruchu, które pokazują nam, sygnalizują, informują nas o osobach zbliżających się, bo mamy strzelnicę otwartą. W tym momencie wiemy, kiedy jakiś rowerzysta czy piechur zbliża się do strzelnicy, wtedy przerywamy strzelanie.
4: Mówił Bartłomiej Pleśniak, prezes klubu strzelckiego w Branicach. Inwestycje współfinansował samorząd województwa opolskiego.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: No i jak na zawołanie właśnie w tej chwili takie mocniejsze promienie słońca przebiły się przez chmury, przynajmniej tutaj, gdzie mamy Radio Opole, tak, na wyspie. Ale dziś zachmurzenie duże, choć właśnie z przejaśnieniami, uwaga, może przelotnie pokropić tu i ówdzie. Od 11 do 13 stopni, a wiatr umiarkowany, chwilami silny, porywisty, zachodni, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże, choć też z przejaśnieniami. No i też w nocy może pokropić, ale przede wszystkim uważajmy, bo w nocy po prostu będzie chłodno, zimno, od 3 do 5 stopni tylko.
4: Jak ja tęskniłam za tym tu i ówdzie, tu i ówdzie po 11 stopni w Kluczborku, w Opolu i w Nysie, a tu i ówdzie po 12 w Namysłowie, w Brzegu i w Kędzierzynie-Koźlu.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: A na naszym radiowym zegarze już 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry, tu duet na fali. Iwona Tokarska.
3: Krzysztof Rab, miło powitać. Paweł Oliwa, nadal program brawurowo realizuje.
4: A już teraz dla was Måneskin i Tom Morello, Gossip.

0: Reklama.
1: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
2: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
1: Ślub?
2: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
1: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
2: Co prawda, to prawda.
3: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelację.

0: Duet na fali.
1: 17 minut po godzinie 13, za nami Mrozu i bracia Kacperczyk, a my sobie teraz przechodzimy do tytułów, które wyłowiliśmy prosto z sieci i będziemy wam teraz cytować.
2: Z internetowych otchłani, czeluści wręcz bym
1: otóż
2: powiedział.
1: To. Awantura w taksówce i ostra reakcja znanej Joginki. Maria Prokop bez hamulców po zachowaniu kierowcy.
2: Trochę motoryzacyjna, trochę ta informacja, trochę taka jakaś psychologiczna.
1: Fajnie się językiem zabawili.
2: Ciekawe, ciekawe. Ja przyznam szczerze, że w ogóle nie miałem tego tytułu w zestawie. To jest odkrycie sprzed 30 sekund, ale przepraszam, no muszę, bo... Claudia El Dursi okłada sobie bolące piersi liśćmi kapusty. Kończą mi się pomysły. Koniec cytatu.
1: A ja słyszałam, że one działają tak właśnie przeciwzapalnie.
2: No okej, świetnie.
1: Karmiąca mama, no to pewnie musi testować różne sposoby. Julia Wieniawa z dystansem o spadającej spódnicy na parkiecie tańca z gwiazdami. Rękawica została rzucona, majtki prawie też.
2: No i tyle zapamiętali widzowie z całego odcinka, niestety. No dobrze, ja mam taki tytuł tutaj, o, jakiś czas temu go wyłowiłem, a idzie to tak. Lexi Chaplin zamówiła hydraulika i biadoli na 500 zł rachunku. Przyszedł z jakąś pompą, 4 ruchy, pół, pół, pół i koniec. To jest cały tytuł.
1: A co ona myślała? A ona ile za reklamę bierze?
2: Jak to mówił jeden nasz redakcyjny kolega i doskonalewicz, który trzeba się było uczyć.
1: Tak, nie? Tak. Znaczy ja myślę, że ona ma więcej za te 5 minut roboty.
2: No.
1: Coraz szczuplejszy Zenek Martyniuk wywija piruety na ściance. Danusia to farciara?
2: A, bo to no dobra, Zenek chudnie, tak?
1: Zenek chudnie w oczach, tak. Wziął przykład z Danki i jedzie z koksem.

0: Lepiej nie. To syn. Nie, dobra, to tak, może teraz przejdźmy do branży beauty, bo jeśli chodzi o branżę beauty, to ja mam tytuł, który za bardzo nie wiem, o czym jest. Bo tam jest tyle wszystkiego, że może ty zrozumiesz. Słuchaj. Ta liftingująca petarda ze złotym pyłkiem napręża skórę jak nici. 60-latki robią zapasy. I ja nie wiem, czy to jest krem, czy to jest jakaś petarda.
1: Może to nici, jak to 60-latki.
0: Nie wiem. Chodzi o jakąś...
1: A igły też tam są?
0: Napręża skórę jak nici. Nie, no masakra. To
1: igieł chyba jeszcze brakuje, był zestaw. Ja już nie mam nic, może coś jeszcze masz dla mnie.
0: A, czekaj. No dobrze, to jak branża beauty szaleje, no to jeszcze ostatni tytulik taki jest. Ten kolagenowy hit za 10 zł pompuje zmarszczki jak balon. Już nie używam innego kremu.
1: Matko, kochana, Krzychu.
0: Nie, to wszystko tytuły są. To nie ja.
1: To nie dla ciebie?
0: To mi się tylko wyświetla, nie wiem czemu.
1: 19 do 13.

0: Mamy 28 minut po godzinie 13. Słuchacie Radio Opola. Ja jestem ciekawa, czy Krzychu spożytkował dobrze ten miniony weekend i posprzątał swój salon naukowy.
1: Tak, już w tamtym tygodniu. Czas posprzątał i zaprosił nowych gości.
0: I pozamiatasz na antenie.
1: Pozamiatamy dzisiaj wspólnie, tak, z profesor Anetą Kucińską-Ladwójtowicz. To prorektor do spraw współpracy Politechniki Opolskiej. Dlatego, że uczelnia ta od ponad roku zrzeszona jest w takim sojuszu uniwersytetów europejskich. O co tam chodzi? Wymiana wiedzy, doświadczeń pomiędzy 11 uczelniami i to niekoniecznie tylko technicznymi z całej Europy. To wszystko w ramach takiego programu Creative EU. No i owocami tej współpracy są i konferencje naukowe, i seminaria, i nowe kierunki kształcenia, ale czasem także dość konkretne rozwiązania w danej dziedzinie, na przykład aplikacje czy programy, z których później każdy może skorzystać. O tych właśnie profitach z takiego programu będzie w audycji Salon Naukowy. Tu jest tylko fragment tej rozmowy.
2: Nasz projekt jest skierowany do mniejszych uczelni, do tych kompaktowych uczelni i do uczelni, które pochodzą z miast podobnych do Opola. Więc to jest ważne, gdyż chcemy też dbać o to dziedzictwo kulturowe tych mniejszych miast. Dlatego jesteśmy w tym sojuszu z uczelniami z Portugalii, z Tomaru, z Holandii, to jest miasto Breda, Szwedzi to uczelnia ze Sztokholmu, więc, okay. Więc tutaj mamy akurat bardzo duże miasto,
1: tak.
2: Opole, Niemcy to Greifswald, jeżeli chodzi o kolejne państwa, to nasi sąsiedzi Czesi i Słowacy, tam mamy czeskie Budejewice i Trnawę. Jest też Bułgaria, Świstow i Rumunia Targowiszte. Jedziemy na południe, mamy Camerino w Italii, we Włoszech i kończymy na Turcji. Jesteśmy jedynym sojuszem, który ma również turecką uczelnię właśnie w swoim gronie, to jest Adana. Czyli na przykład w ubiegłym roku, we wrześniu, na naszej uczelni organizowany był międzynarodowy hackathon, czyli takie 2 dni pracy dla studentów informatyków, ale również studentów, którzy uczą się na takich kierunkach jak na przykład historia, architektura i oni przyjechali z tych 11 uczelni, stworzyliśmy międzynarodowe zespoły i oni proponowali aplikacje lub inne rozwiązania informatyczne, które miały wesprzeć nasze dziedzictwo kulturowe tu w Opolu.
1: Na przykład co, jakaś taka apka do zwiedzania, do zabytków, do jakiegoś opłacania?
2: Dokładnie. Wygrała grupa studentów, którzy zaprojektowali aplikację pozwalającą na oglądanie miasta poprzez aparat fotograficzny w telefonie. Aha. I ta aplikacja odtwarza stare budynki. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy przy tutaj Stawku Barlickiego, ta aplikacja pozwalała na odtworzenie tego, jak przestrzeń wokół stawku wyglądała 200 lat temu.
0: Ależ to ciekawe, ależ
1: to piękne.
0: No
1: proszę bardzo, wymierne korzyści właśnie z partycypowania w takim programie Creative EU, Politechnika Opolska, 11 uczelni, w sumie od tam Stambułu po głęboką tam Norwegię bodajże. Także jest o czym mówić, posłuchajcie dziś po 22 całość tej rozmowy. Salon naukowy oczywiście poleca autor, czyli Krzysztof Rap.
0: A już teraz na naszej antenie Jeremi Sikorski i Artur Sikorski z utworem Młodość.

0: Earbox. Jericho na antenie Radio Opole za 21 minut będzie godzina 14. Słuchajcie, ten Nobel, choć nie wspomniany w testamencie Alfreda Nobla, jest nie mniej ważny i znaczący niż na przykład nagroda w dziedzinie chemii, fizyki czy literatury. Bo o ile dogłębna znajomość tych wyżej wymienianych dziedzin czyni z nas ludzi mądrych i światłych, no to znajomość ekonomii dodatkowo może uczynić nas ludźmi bogatymi. Choć ekonomia to też niełatwa dziedzina, no i oto taki najnowszy przykład.
1: Amerykańscy ekonomiści Robert E. Hall i Michael Woodford zostali laureatami ekonomicznej Nagrody Nobla za badania nad, uwaga, mikroekonomicznymi podstawami makroekonomicznej stabilizacji. W swoich pracach skupiali się m.in. na obniżaniu inflacji i bezrobocia.
0: Jak tłumaczy profesor Łukasz Goczek z Katedry Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Warszawskiego, nobliści tłumaczą, jak zarządzać oczekiwaniami konsumentów.
2: Jeśli teraz trwa kryzys, to bank centralny, rządzący powinni tak zarządzać oczekiwaniami, żeby nasze oczekiwania dotyczące przyszłości były pozytywne. Natomiast jeżeli jest sytuacja dobra, gospodarka jest stabilna, to po prostu banki centralne, ci sami rządzący, nie powinni wykonywać ruchów, które załamią tą naszą pewność do przyszłości.
1: Hall i Woodford łączą tradycyjny model ekonomiczny Keynesa, zgodnie z którym o wielkości produkcji i poziomie zatrudniania decyduje popyt globalny, z nowoczesnymi narzędziami mikroekonomicznymi. Obaj nobliści robili bardzo szczegółowe analizy, podkreśla profesor Joanna Tyrowicz z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Na przykład frykcje na rynku pracy, tego jak niedoskonale działa rynek pracy, jak długo się szuka pracy i czy znajdziemy idealną pracę. Popatrzmy na ten jeden element i włóżmy go w ten model całej gospodarki i zobaczmy, czy jakaś polityka działa lepiej czy gorzej w zależności od tego, jak dobrze zrozumiemy tą niedoskonałość rynku pracy.
0: A co ciekawe, zdobywcy Nagrody Banku Szwecji badają te same zagadnienia, ale nigdy nie napisali wspólnie żadnego artykułu. 83-letni Robert E. Hall to profesor Uniwersytetu Stanforda, z kolei Michael Woodford ma 71 lat i jest profesorem Uniwersytetu Columbia. Okay.

0: Olivier John, Memories of You. No i mamy już tylko 10 minut do 14, a to oznacza, że duet na fali dobiega końca. Ba, duet, który jest dziś w duecie. Ja muszę zapytać Iwona o wrażenia.
1: Przypomniałeś sobie hasła? Bardzo przyjemnie było spędzić z wami wspólnie poniedziałek, także bardzo się cieszę, że wróciłam do was, do duetu na fali. Tak jest, zwłaszcza do ciebie, Krzychu. Widzę, że wzrok się poprawił, humor się poprawił, także nic
0: słońce
1: tylko
0: wyszło, zobacz,
1: pracować.
0: Co się dzieje, tak jest.
1: Ale przede wszystkim bardzo się cieszę, że wróciłam do słuchaczy Radia Opole.
0: No i słuchajcie, i tym optymistycznym akcentem się z wami żegnamy, żeby jutro wrócić w tym samym pełnym składzie. Czyli za dziś dzięki już mówią
1: Iwona Tokarska,
0: Krzysztof Rap, a Paweł Oliwa jeszcze chwilę popracuje. Za chwilę w tym studiu pojawi się Marzena Śmierciak i zaprezentuje reporterski obraz dnia. No to pa, pa i do jutra.
1: Przyjemnego popołudnia.
2: Duet na fali.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
2: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla Aglomeracji Opolskiej. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Po reklamie.
5: Słuchają Państwo Radia Opole. W poniedziałek to 12 dzień października. Na zegarze już prawie 14, a to czas na najświeższe wiadomości. Zapraszam.
6: Opolskie szkoły przeciw przemocy i hejtowi.
7: Bardzo łatwo napotkać na hejt w internecie. Panuje taka bezkarność.
6: Jest raport z prac Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Eksperci o ekonomicznej Nagrodzie Nobla.
2: Wiadomości Radia Opole.
5: I Katarzyna Plewnia.
6: Najpierw jednak działania służb w Delakach w powiecie opolskim dobiegły końca. Przypomnijmy, na trasie Ozimek Kadłub Turawski to droga wojewódzka 463. Około godziny 12.20 zderzyły się auto osobowe z busem. Jedna osoba w tym zdarzeniu została poszkodowana. Opolskie szkoły przeciw przemocy i hejtowi. Uczniowie i nauczyciele 3 LO w Opolu zorganizują jutro akcję pod hasłem Łańcuch Solidarności. Na długiej przerwie o 10.30 wyjdą przed szkołę z transparentami, by wyrazić swój sprzeciw wobec agresji. Jak przyznają młodzi ludzie, wydarzenia z ubiegłego tygodnia zachwiały ich poczuciem bezpieczeństwa.
7: Bardzo łatwo napotkać na hejt w internecie. Przede wszystkim treści nie są w ogóle sortowane. Panuje taka bezkarność. Każdy może napisać, powiedzieć, co chce i nie odpowie za to. I uważam, że to jest straszne.
8: Komentarze pod różnymi TikTokami na serwerach nie są w żaden sposób sprawdzane. Trzeba się temu sprzeciwić i trzeba o tym mówić.
6: Rzuciłam tylko hasło wśród młodzieży, by taką akcję zorganizować, mówi Eliza Duda, nauczycielka w 3 LO w Opolu.
9: Mamy fantastyczne grono nauczycieli oraz dzieciaki, które podejmują wszelkie nasze sugestie do inicjatyw. Dzieciaki są już też i tak wychowane, przynajmniej mówimy tutaj o naszej młodzieży LO, że już w domu o tym się też rozmawia.
6: A uczniowie 3 LO w Opolu do udziału w tej akcji zapraszają także uczniów innych szkół i mieszkańców Opola.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
6: Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przygotowała zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec 11 osób, poinformowała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka, prezentując raport z prac komisji. Wśród tych osób wymieniła byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, byłego wiceministra Michała Wosia, byłego szefa CBA i MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz jego zastępcę Macieja Wąsika.
10: Podstawowym zarzutem, który łączy niemal te wszystkie zawiadomienia, jest przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. W niektórych zawiadomieniach chodzi jednak o znacznie więcej. O umożliwienie ujawnienia informacji niejawnych podmiotom zagranicznym. O wyrządzenie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. O pomocnictwo w pozyskaniu narzędzia do popełnienia przestępstw komputerowych.
6: Wspólne spojrzenie na sytuację na świecie, potrzeba solidarności między państwami NATO i konsekwentne wsparcie dla Ukrainy, to zdaniem premiera Donalda Tuska łączy Polskę z Norwegią. Oba kraje podpisały w Warszawie porozumienie o partnerstwie strategicznym. Premier Tusk na wspólnej konferencji z premierem Norwegii szczególnie podkreślał jedność wobec sytuacji na Ukrainie.
11: Mamy wspólny pogląd na sytuację geopolityczną, jeśli chodzi o solidarność między państwami NATO, jeśli chodzi o konieczność utrzymania jak najbliższych relacji euroatlantyckich. Europa potrzebuje Ameryki, Ameryka potrzebuje Europy i jesteśmy dokładnie na tej samej pozycji, jeśli chodzi o konsekwentne wsparcie dla Ukrainy.
6: Węgry nie będą przekazywać broni Ukrainie ani zezwalać na jej tranzyt przez swoje terytorium. Premier Peter Modior podtrzymał to stanowisko w rozmowie z fińskim dziennikiem Helsingin Sanomat. Jednocześnie zadeklarował kontynuowanie pomocy humanitarnej. Zakaz pomocy wojskowej i tranzytu broni dla Ukrainy obowiązuje od początku pełnoskalowej agresji na Ukrainę.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Robert E. Hall i Michael Woodford, laureatami ekonomicznej Nagrody Nobla za badania nad mikroekonomicznymi podstawami makroekonomicznej stabilizacji. Amerykańscy ekonomiści w swoich pracach skupiali się m.in. na obniżaniu inflacji i bezrobocia. Jak tłumaczy profesor Łukasz Goczek, ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego, nobliści tłumaczą, jak zarządzać oczekiwaniami konsumentów.
4: Jeśli teraz trwa kryzys, to bank centralny, rządzący powinni tak zarządzać oczekiwaniami, żeby nasze oczekiwania dotyczące przyszłości były pozytywne. Natomiast jeżeli jest sytuacja dobra, gospodarka jest stabilna, to po prostu banki centralne, ci sami rządzący, nie powinni wykonywać ruchów, które załamią tą naszą pewność co do przyszłości.
6: 83-letni Robert E. Hall to profesor Uniwersytetu Stanforda, z kolei Michael Woodford ma 71 lat i jest profesorem Uniwersytetu Columbia.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Do końca dnia na Opolszczyźnie zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Możliwe jednak miejscowo przelotne opady deszczu. Chłodno, od 11 do 13 stopni to wartości maksymalne, jakie zobaczymy do wieczora w naszym regionie na termometrach. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W nocy też pogoda iście jesienna, zachmurzenie duże z przejaśnieniami i w dalszym ciągu możliwe słabe opady deszczu, a na termometrach tylko od 3 do 6 stopni. I nad ranem po północy też już mogą zacząć występować silne zamglenia. Jutro też całkiem sporo chmur, zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże, pod wieczór małe i umiarkowane. Jeszcze gliście będzie rano, na termometrach jutro w ciągu dnia od 11 do 13 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radio Opole. Z nami się nie dostajesz.
1: Reklama.
2: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Flypark.
3: Flypark? To miejsce pełne atrakcji?
2: Tak. Spinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkola.
3: Już 17 października wielkie otwarcie Flypark Brzeg. Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji. Niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Flypark Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
4: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskidlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: To nie jest po prostu dźwięk pracy. To dźwięk odzyskanej sprawczości i bezpieczeństwa. Dzięki Wam tysiące rodzin przeszło drogę od przetrwania do samodzielności. 10 lat programu Rodzina Rodzinie. Pomóż na caritas.pl/rodzina.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Jak zwykle o tej porze witamy Państwa w magazynie reporterów Radia Opole. Program realizuje Paweł Oliwa. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Zapraszam do godziny 15. Policjanci ponownie pojawili się dziś w szkołach i ich okolicach, żeby na miejscu pilnować bezpieczeństwa uczniów, pracowników szkół i reagować na ewentualne zagrożenia. Emocje wśród dzieci w

0: przedstawia różne wersje tych tragicznych wydarzeń, a zaczęło się od kłótni i szarpaniny o zrobienie zdjęcia.
1: Dzisiaj zaplanowana jest rozprawa przed Sądem Okręgowym w Opolu co do dwóch mężczyzn, którzy w marcu tego roku pozbawili życia innego mężczyznę. Przedmiotem postępowania jest czyn zakwalifikowany z artykułu 148 paragraf 1 Kodeksu Karnego, czyli zbrodnia zabójstwa.
0: W Opolu oficjalnie zainaugurowano działalność Centrum Radiomonitoringu i Pomiarów Promieniotwórczości. Ośrodek ten będzie badał m.in. obecność radonu i o tym też w naszym programie.
2: Coraz częściej zadawaliśmy sobie pytania, nie tylko ile jest danego izotopu w środowisku, ale także czy ten izotop wpływa na narażenie człowieka. I takim istotnym izotopem z tego punktu jest radon-222.
0: Opowiemy też o przygotowaniach do budowy nowej filii Miejskiego Ośrodka Kultury w Opolu i profilaktyce w związku z różowym październikiem. Przed nami dużo pracy, intensywny czas. Zapraszam do godziny 15:00. Tak jak powiedziałam, zaczynamy. Reporterski

0: bohaterski obraz dnia.
1: Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo, a jednocześnie nie wywoływać niepotrzebnego niepokoju po atakach w szkołach na Mazowszu? Dyrektorzy placówek, m.in. na Opolszczyźnie, apelują o spokój i rozsądek. Młodzi przyznają, że ostatnie wydarzenia odbiły się na ich samopoczuciu i utrudniały skupienie na przykład na nauce. O tym, jak szkoły reagują na niepokojące sygnały, co pomaga odzyskać to poczucie bezpieczeństwa, to sprawdzała dziś w opolskich szkołach nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biele.
2: Jak wy podchodzicie jako elo numer jeden do tej całej sytuacji, bo wiemy, że ponownie przed szkołami jest policja. No i pytanie, jak tutaj zdroworozsądkowo do tego wszystkiego podejść?
3: No chyba to jest wyraz kluczowy, ta zdroworozsądkowość w podejściu do całej sytuacji. To prawda, kolejny dzień są panowie policjanci w szkole, tak jak w każdej szkole zresztą. Piątek wyglądał następująco. Też my jako wicedyrektorzy byliśmy w każdej z klas, przedstawiliśmy państwa, powiedzieliśmy, dlaczego są, że to tylko czysta prewencja. Rodzice również otrzymali wiadomość od pani dyrektor dotyczącą organizacji pracy w szkole. Jest takie przysłowie, tylko spokój nas uratuje i tego się trzymamy. Jeżeli uczniowie potrzebują wsparcia pedagogów, psychologów, to oczywiście takim służymy. Też wszyscy pracownicy szkoły mają taki bezpośredni numer telefonu do oficera dyżurnego policji, więc w razie potrzeby taki bezpośredni kontakt również jest. Jeżeli chodzi o absencję uczniów, bo to też zapewne jest ciekawe, ona jest naprawdę bardzo wiele niższa od poprzednich dni, jakieś 10%.
4: Agata Maziakowska, dyrektor w trzecim liceum ogólnokształcącym w Opolu.
5: Reagujemy spokojnie, nie nadreagujemy. Bardzo nam zależy na tym, żeby rozsądnie podchodzić do tego, żeby nie wzbudzić paniki. To, co mamy w planach, to jest to, żeby zabezpieczyć uczniom takie poczucie bezpieczeństwa. To aktualizujemy w tej chwili procedury bezpieczeństwa, dokładając do nich, aktualizując różne zapisy. Zwracaliśmy się też do uczniów z prośbą, żeby byli czujni na sygnały w mediach, social mediach, ale też w realu. Gdyby coś usłyszeli, zobaczyli, przeczytali. Jednocześnie, żeby tego nie powszechniali dalej, ale poinformowali odpowiednie służby. Uczniowie, jeżeli są wystraszeni, to mogą się zwrócić u nas do naszego pionu psychologiczno-pedagogicznego i to są przede wszystkim takie elementy spokojnej reakcji.
2: A jak wy reagujecie na ostatnie wydarzenia?
6: Mi jest bardzo źle. Na przykład w piątek miałam problem taki, że nie umiałam się w ogóle skupić na nauce, ponieważ mam młodszą siostrę w podstawówce i cały dzień o niej myślałam, czy jest bezpieczna, czy ja jestem ogólnie bezpieczna i żeby moi przyjaciele też byli tutaj bezpieczni. I to po prostu dotyka, bo szkoła powinna być miejscem, gdzie ja zdobywam wiedzę, a nie przejmuję się swoim bezpieczeństwem i tym, czy coś się złego wydarzy. A ty jak?
7: No ja również poczułem, że moje poczucie bezpieczeństwa jest nadszarpnięte. No ciężko tak po prostu przyjść do szkoły, widzieć, że jest policja, no i czuć się tak całkowicie bezpiecznie, no bo wiemy, że no zagrożenie jest realne, no bo faktycznie miały miejsce te ataki, to nie były tylko jakieś tam groźby w internecie, to miały faktycznie przełożenie na rzeczywistość.
2: Wiemy, że w przestrzeni zarówno tej medialnej, jak i internetowej pojawia się wiele informacji, jeśli chodzi o wydarzenia z środy i z czwartku. Jak w tym wszystkim zachować spokój? Jak doprowadzić do tego, żeby dziecko nie zaczęło nam panikować, żeby dziecko nie zaczęło bać się chodzić do szkoły? Co tutaj jest ważne? Co jest kluczowe?
8: Przede wszystkim ważne jest to, żebyśmy właśnie my, jako pracownicy oraz rodzice, nie nakręcali dodatkowo dziecka. Julia Gola, psycholog z publicznego liceum numer 1 w Opolu. Żebyśmy nie mówili, że o matko uważaj, jak ten, wiadomo, ostrożność jest zalecana, ale też w szkołach są obecnie funkcjonariusze, którzy działają, że tak powiem, aby no nie doszło do takich sytuacji, pilnują. Trzeba to też dzieciom wytłumaczyć, że w razie co w szkole są osoby, które pomogą, że warto przećwiczyć z nimi, jak się zachować w danej sytuacji. No myślę, że tutaj nie należy panikować, bo tylko tym samym właśnie my jako opiekunowie, jako rodzice gdzieś tam stwarzamy w tych dzieciach to uczucie niepokoju, to uczucie lęku, a to nie o to w tym momencie chodzi. My nie potrzebujemy teraz zbiorowej paniki, my potrzebujemy właśnie zdrowego, racjonalnego podejścia do tematu.
1: Za nami weekend, więc dzieci mogły w tym czasie nieco się wyciszyć te emocje, które towarzyszyły im w piątek, a to było takie apogeum. Dodajmy, że na jutro zaplanowano akcję Łańcuch Solidarności. Opolska młodzież chce przeciwstawić się hejtowi i przemocy. Początek o godzinie 10:30.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Teraz przenosimy się na salę rozpraw w Sądzie Okręgowym w Opolu. Dziś ruszył tam proces 25-letniego Krzysztofa H. i 20-letniego Sebastiana C. Są oni oskarżeni o zabójstwo 37-letniego mieszkańca Wołczyna. Jego ciało na początku marca znaleziono w strumieniu w Wołczynie, w strumieniu Topolnica. Sprawa ta poruszyła miejscową społeczność. Oskarżeni urządzili sobie nad rzeczką libację alkoholową. W pewnym momencie spotkali wędkarza, którego zaprosili do wspólnego spożywania alkoholu. Mężczyzna ten miał zrobić im zdjęcia, co wywołało kłótnie i szarpaninę. Przemoc tylko narastało. Skończyło się dramatycznie śmiercią tego wędkarza. Początek tego procesu obserwował nasz reporter Jakub Biel, a ja ostrzegam, relacja ta zawiera opisy, które mogą poruszyć bardziej wrażliwe osoby.
2: Wojciech Fabianiak z prokuratury okręgowej z Opola. No, tytułem wstępu mogę powiedzieć, że dzisiaj zaplanowana jest rozprawa przed Sądem Okręgowym w Opolu co do dwóch mężczyzn, którzy w marcu tego roku pozbawili życia innego mężczyznę. Przedmiotem postępowania jest czyn zakwalifikowany z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego, czyli zbrodnia zabójstwa. Skarżą, działając wspólnie w porozumieniu, przemocą polegającą na biciu pięściami oraz otwartą dłonią w twarz, a następnie kontynuując zadawanie ciosów po przewróceniu Mateusza zarówno pięściami, jak i łańcuchem rowerowym owiniętym na dłoni, które skierowane były w szczególności na jego głowę, a także poprzez kopanie po głowie oraz w okolicę klatki piersiowej i brzucha, dokonali pobicia Mateusza, po czym zepchnęli pokrzywdzonego do cieku wodnego, do którego razem wskoczyli, gdzie dalej uderzali go pięściami po głowie, po czym przytrzymując głowę Mateusza pod wodą, w zamiarze bezpośrednim pozbawienia jego życia, doprowadzili do jego gwałtownego uduszenia poprzez utonięcie.
3: Pan Krzysztof Kłop, 30 kwietnia 2026. Wyjaśnił pan tak. Co do przedstawionego mi dzisiejszym zarzutu, którego też zrozumiałem, to przyznałem się do jego popełnienia. W pierwszej kolejności chciałbym powiedzieć, pamiętam, że to był poniedziałek, pojechaliśmy około południa z Sebastianem, moim siostrzeńcem, do Dino w Ligocie Wołczyńskiej, żeby ukraść alkohol. Ukradłem Valentine'sa 1 litr oraz Bociana 0,7. Sano pojechaliśmy na ławkę koło stawu w Wołczynie, żeby usiąść i wypić alkohol. Potem przyłączył się ten pokrzywdzony, zaczęliśmy rozmawiać. Przy tej rozmowie zapytałem go, czy pije alkohol, on powiedział, że tak, więc się napił whisky. Chwilę postaliśmy, poczęstował nas papierosem, mówił, że idzie do kolegi. Poszedł, my poczekaliśmy na niego, ale nie przyszedł. Wzięliśmy rowery i pojechaliśmy do Polomarketu, żeby Sebastian coś ukradł do jedzenia. I tam spotkaliśmy drugi raz pokrzywdzonego, to jest Mateusza. Staliśmy, gadaliśmy, piliśmy we trzech na tych schodkach. Później poszliśmy wszyscy razem w stronę boiska w Wołczynie. Wracając do tego, jak już byliśmy na przepuście, to chyba była dobra atmosfera. Ogólnie rozmawialiśmy, kto się czym zajmuje. Pytaliśmy się o wiek, on mówił, że ma 36 lat. Później zrobił nam zdjęcie, tam było ciemno, ale nie aż tak. I się później stało. Powiedziałem mu najpierw, że jak nie usunie zdjęcia, to dostanie w mordę. Zaczęła się szarpomina, wylądowaliśmy na ziemi. To ja go biłem pięściami, a Sebastian zwiniętym wokół pięści łańcuchem. Dostał 4 razy od każdego z nas. Później się wyśliznął, ale ja za nim pobiegłem. Podstawiłem mu haka i się wywalił do tej wody. No i wskoczyliśmy, ja z Sebastianem. Sebastian go bił pięścią w głowę i pod tapią, wsadzając głowę Mateusza pod wodę. Natomiast ja w tym czasie przyłączyłem się i go razem podtapialiśmy i dusiliśmy. Będąc w wodzie, byłem mocno pijany i mocno wkurzony na niego. Wtedy się nie kontrolowałem i postanowiłem go utopić. Sebastian przy samym topieniu też brał udział.
4: Jeśli chodzi o sprawę, to dowiedziałem się o tej tragedii, jak byłem w podróży służbowej do Warszawy. Jeśli chodzi o samą sprawę, nie wiem, nie byłem przy tym. Jedynie mogę powiedzieć, że po prostu mojego syna przywieźli już do kaplicy. Jego twarz była naprawdę zmasakrowana. Doszliśmy do wniosku, żebyśmy nie pokazywali. Także trumna była zamknięta, oprócz mnie nikt mojego syna po tym zdarzeniu nie widział. Nie był nigdy karany, nie miał problemów z prawem. Poza tym myślę, że no ja wiem, że był dobrym synem, zasługiwał na to, aby mu pomagać. Pomagałem mu przy tym organizowaniu ich domu, dopóki mogłem. Był człowiekiem bardzo dobrym, który nie wierzył nigdy, że ktoś może mu zrobić krzywdę. Sądził ludzi po sobie, że nikt by nie mógł jemu zrobić jakiejś krzywdy. Zamordowali człowieka naprawdę dobrego, który był wartościowym człowiekiem i dla społeczeństwa, i dla rodziny. Był odpowiedzialny, pracował, wyłożył na rodzinę, a to, że był taki, no mówię, łatwowierny ludziom był i to go zgubiło.
1: Dodajmy, oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo kara dożywocia.

0: umowa podpisana i powoli wykonawca będzie wchodził na plac budowy. O co chodzi? Jedną z filii Miejskiego Ośrodka Kultury w Opolu czeka duża zmiana, a nawet zmiany, rozbudowa i modernizacja. Chodzi o oddział przy ulicy Skautów Opolskich na osiedlu Armii Krajowej. Powstanie tam m.in. nowe Centrum Nauki, Integracji i Kultury. Znajdzie się także na przykład mini amfiteatr, będą oczywiście pracownie warsztatowe, jak i sala tańca. Po zakończeniu robót zmieni się także otoczenie oddziału MDK. Na uroczystym podpisaniu umowy z wykonawcą był dziś nasz reporter Adam Wołek.
1: W listopadzie ruszy gruntowny remont filii Młodzieżowego Domu Kultury na osiedlu Armii Krajowej w Opolu. Obiekt przy Skautów Opolskich od lat czekał na rozbudowę oraz przebudowę istniejących pomieszczeń. Teraz inwestycja nabiera realnych kształtów, bo taka była potrzeba, powiedział prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
2: Ogromna, mówię to jako oczywiście wychowanek tego osiedla, dziecko, które tutaj biegało po ulicach i wie, czuje, czego brakuje młodzieży, dzieciom. Taka oferta zagospodarowania czasu wolnego dla dzieciaków, dla młodzieży jest bardzo potrzebna i mówię to też jako rodzic oczywiście. To jest taka oferta bardzo, bardzo potrzebna, rozwijająca młode talenty. Obiekt rzeczywiście ma już swoją historię. My nie tylko go remontujemy, ale go rozwijamy. To bardzo ważne, to chcę podkreślić. To także jest rozwój obiektu. Będzie on służył już nie tylko młodzieży, ale oczywiście będzie on także wykorzystywany przez choćby mieszkańców osiedla na kino, które może tu powstać, na scenę teatralną, mogą tu być jakieś kabarety występować, choćby obiekt wielofunkcyjny, świetnie położony pomiędzy wielkimi osiedlami.
1: Biblioteka zostanie?
2: Tak, oczywiście, jak najbardziej, bo pojawi się oczywiście estetyka, dostępność tego miejsca, będzie ona dostosowana, tak jak reszta obiektu, do osób z niepełnosprawnościami.
1: Wkład miasta to 10 milionów, a ogólny koszt?
2: Ogólny koszt to 46 milionów, poniżej tego, co się spodziewaliśmy, bo to miało być 53 miliony, tak zakładaliśmy w przetargu.
1: W murach MDK przy Skautów Opolskich na wykonawcę czeka mnóstwo pracy. Obiekt w Dom Kultury został przekształcony z dawnego przedszkola w 1997 roku. W ramach inwestycji powstaną nowe budynki, ale nie tylko, mówi Tomasz Malik, prezes firmy, która zmodernizuje MDK.
3: Nie jest mały temat, to jest bardzo dużo pracy. Tu ten główny budynek teatru zostanie postawiony od zera na działce obok, ale ten budynek w całości zostanie odnowiony i wyremontowany. Ale tutaj, jeśli chodzi o konstrukcję, to będą niewielkie zmiany, jedynie jeśli chodzi o wykończenie. Nie?
1: To jakie prace Was tutaj czekają?
3: Jeśli chodzi o całą inwestycję, no to przede wszystkim to większość prac to będzie wybudowanie tego nowego budynku teatru. No a jeśli chodzi o pracę tutaj, to jest rewitalizacja tego budynku, wymiana instalacji wszystkich, elektryka, sanitarka, nowe zasilanie.
1: Uczestnicy zajęć wrócą do nowoczesnego obiektu, ale na razie muszą korzystać z innych lokalizacji. Całe szczęście, tu na osiedlu mamy dwie duże szkoły, ale to nie jedyne lokalizacje, gdzie przenieśliśmy nasze zajęcia, powiedziała Elżbieta Marciniszyn, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu.
4: Jesteśmy już na walizkach. Część pracowni przeprowadzamy do szkół, część pracowni do naszych obiektów dwóch, które jeszcze zostały, czyli do budynku głównego i do filii na Alei Przyjaźni. Wiem, że przez ten czas będą utrudnienia dla rodziców, dla dzieci, dla młodzieży, ale wszystko robimy, żeby wszystko szło w terminie i żeby zachwycić uczestników i korzystających z naszej oferty programowej nowym, pięknym budynkiem i zupełnie odnowionym, nie do poznania, starym budynkiem na Skautów Opolskich. Myślę, że to będzie taki obiekt, który przysporzy i naszej placówce wiele przyjaciół i zachwytu, ale również miasto zyska obiekt niepowtarzalny. Cieszymy się z tego, że w tym nowym obiekcie powstanie sala koncertowo-widowiskowa, która jednocześnie będzie kinem dla tej części miasta i ta sala będzie dla 350 widzów, więc to jest rzecz, której brakuje nam i nie tylko nam, bo placówki oświatowe, czyli szkoły oczywiście będą korzystały z tej sali.
1: Prace mają zakończyć się końcem stycznia 2028 roku. Adam Wołek, Radio Opole.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Niewidoczny, bezwonny, naturalny, ale chociaż naturalny, może szkodzić. Mowa o radonie, promieniotwórczym gazie, który po dymie tytoniowym jest główną przyczyną raka płuc. Między innymi jego stężenie będzie teraz badane przez Centrum Radiomonitoringu i Pomiarów Promieniotwórczości, które dzisiaj otwarto w Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego. To szóste tego rodzaju centrum badawczo-rozwojowe w Polsce, a bardzo istotne jest uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.
2: Od wielu lat prowadzimy badania związane z promieniotwórczością. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, jestem dyrektorem Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, ale jestem również zastępcą dyrektora do spraw technicznych Centrum Radiomonitoringu i Pomiarów Promieniotwórczości. Zajmowaliśmy się promieniotwórczością naturalną, promieniotwórczością sztuczną. Coraz częściej zadawaliśmy sobie pytania nie tylko ile jest danego izotopu w środowisku, ale także czy ten izotop wpływa na narażenie człowieka. I takim istotnym izotopem z tego punktu jest radon-222. Jest on izotopem naturalnym, wszechobecnie w naszym otoczeniu. Jest on jedynym gazowym izotopem promieniotwórczym i tak naprawdę w ostatnim czasie dużo w tym względzie się zmieniło, jeśli chodzi o przepisy, prawo. I istnieje obowiązek wykonywania pomiarów radonu, zwłaszcza w miejscach, gdzie tego radonu jest znacznie więcej. W Polsce mamy 27 takich powiatów. Tutaj warto też zwrócić uwagę, że takich laboratoriów w Polsce nie ma dużo. My jesteśmy szóstym laboratorium w Polsce. Jeśli chodzi tutaj o województwo opolskie, takiego laboratorium nie ma. I tutaj w ramach tych naszych badań akredytowanych chcemy świadczyć usługi komercyjne dla przedsiębiorców, ale też dla zarządców budynków, dla mieszkańców, dla wszystkich osób, które chętnie będą chciały wykonać te pomiary radonu.
3: Czy może pan pokrótce opisać, jak takie badania wyglądają w praktyce?
4: W praktyce wygląda to tak, że pracodawca zwraca się do nas drogą telefoniczną czy mailową. Daniel Janewski, dyrektor Centrum Radiomonitoringu i Pomiarów Promieniotwórczości, że potrzebuje wykonać takie pomiary. Następnie kontaktujemy się, dokładnie określamy sobie, jaką ilość detektorów potrzebuje, bo jest to określone, że jeden detektor musi być na jakiejś tam powierzchni danego pomieszczenia, znaczy na przykład 200 metrów kwadratowych. Następnie my wysyłamy mu te detektory. Detektor działa na takiej zasadzie, że jest takie plastikowe opakowanie, gdzie wewnątrz jest folia, radon dyfunduje do środka i następnie następują wyładowania, które zostawiają takie ślady na folii. Ten detektor już później po ekspozycji, taka ekspozycja trwa od miesiąca do 3 miesięcy, wsyła do nas ten detektor, my go otwieramy, wyciągamy właśnie tę folię, wytrawiamy i następnie mikroskop odczytuje ilość śladów, które jest później przeliczane na stężenie radonu i na ekspozycji.
5: Jak bardzo istotne jest z punktu widzenia właśnie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej uruchomienie, otwarcie takiego centrum?
6: Jest to laboratorium radonowe. Helena Hermansa, kierownik oddziału higieny radiacyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej w Opolu. Patrząc na całość zagadnienia związanego z pomiarami promieniotwórczości, jest o tyle istotne, że w tej chwili mamy na terenie województwa opolskiego 2 powiaty, w których istnieje obowiązek pracodawcy wykonywania pomiarów w miejscach świadczenia pracy przez jego pracowników na poziomie przyziemia i parteru. W związku z tym laboratorium pozwoli pracodawcom wywiązać się z tego ustawowego obowiązku wynikającego i z ustawy prawo atomowe i z kodeksu pracy. Więc kolejka do laboratorium, oczekiwanie na wynik będzie znacznie krótsze ze względu na to, że laboratorium jest na naszym terenie.
5: A czy może pani powiedzieć, jakie to powiaty?
6: To powiat Nyski i powiat Prudnicki. One są wymienione w rozporządzeniu ministra, w związku z tym ten obowiązek jest dla nich ustawowy.
5: Profesor Jacek Glipok, rektor Uniwersytetu Opolskiego. Panie profesorze, na ile to jest dzisiaj istotny dzień dla całej uczelni, bo wiadomo, że dla tego wydziału bardzo ważny dzień.
7: To także bardzo ważny dzień dla uczelni. To należy podkreślić, dlatego że to jest dzień, w którym inaugurujemy działanie kolejnego centrum badawczo-rozwojowego i to centrum, które prowadzi bardzo precyzyjnie określoną, dedykowaną aktywność związaną z badaniami promieniotwórczości i radiomonitoringiem środowiska. Ale istotne jest to, że to centrum to nie tylko badania naukowe i rozwój uczelni, ale także możliwość świadczenia usług na rzecz podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego.
1: Dodajmy, na otwarciu tego centrum radiomonitoringu i pomiarów promieniotwórczości był z mikrofonem Radia Opole Witold Woźtak.

0: Reporterski obraz dnia.
1: I na koniec naszego reporterskiego spotkania o zdrowiu będziemy mówić. Trwa bowiem różowy październik, czyli miesiąc profilaktyki raka piersi. Co roku ten nowotwór jest wykrywany u około 20 tysięcy kobiet. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że z chorobą tą żyje około 140 tysięcy Polek. Przez cały październik pod znakiem różowej wstążki organizowanych jest mnóstwo akcji profilaktycznych. Jedną z nich był bieg i marsz po zdrowie, który wczoraj miał miejsce w Pustkowie pod hasłem Różowa Piątka. Na miejscu była nasza reporterka Katarzyna Doros-Stachoń.
2: Nazywam się Aleksandra Bartnicka-Szewczyk. Biorę udział w biegu Różowa Piątka. Startuję w kategorii Nordic Walking z koleżankami z naszej grupy SWO Ozimek. Po pierwsze, żeby wspierać lokalne inicjatywy. Po drugie, jest to dla kobiet z myślą o kobietach i my jako kobiety nie wyobrażałyśmy sobie nie wspierać takiej inicjatywy dla kobiet. No i też, żeby przyjemnie spędzić czas w gronie znajomych na świeżym powietrzu.
3: Rozumiem, że barwy różowe dzisiaj nieprzypadkowe.
2: Zobowiązuje tematyka imprezy, tak więc, żeby podkreślić jeszcze bardziej ten dzień kobiet, dla kobiet jesteśmy dzisiaj na różowo ubrane.
3: Panie też pamiętacie o tych regularnych badaniach?
2: Oczywiście regularnie, co 2 lata wykonuję mammografię, co roku też badania ginekologiczne, obowiązkowo jak najbardziej. Tak jak przegląd samochodu, co roku taki swój, pełny z badaniem krwi, moczu, co roku staram się wykonywać w okolicach marca, na wiosnę. Tak właśnie chciałam, żeby tak pamiętać o tym marcu, bo też z okazji Dnia Kobiet.
4: Magdalena Kotula, jestem z Antoniowa. Biorę udział, ponieważ dotknęła mnie choroba onkologiczna typu wiadomego i dlatego biorę udział. Żeby propagować akcję, bo wydaje mi się, że musimy się badać, robić wszelkiego rodzaju wszystko, żeby przedłużać życie i cieszyć się z tego życia.
5: Kamila, ja biegam w każdą pogodę, nie mam z tym problemu i od wielu lat też się badam.
6: Katarzyna Szczemiska, prezeska Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustkowie. To jest inicjatywa dla nas kobiet, dużych, małych, młodszych, starszych, tak żeby każda pamiętała o tym, że jest najważniejsza, że bez swojego zdrowia nic więcej nie zdziała. Chcemy uświadomić, chcemy przypomnieć i chcemy uskutecznić, żeby tak właśnie było, żeby każda kobietka dbała o siebie. W ramach tej akcji przede wszystkim bieg i marsz, 5-kilometrowy dystans. Każda z różowym balonikiem, każda właśnie z tą intencją na ustach, a oprócz tego tutaj z nami towarzyszą NFZ z prelekcją, jeśli chodzi o choroby onkologiczne kobiet. Możliwość oddania krwi w krwiobusie. DKMS, czyli możliwość zarejestrowania się w bazie dawców szpiku. To wszystko razem tworzy taką spójną całość. To, na co powinnyśmy zwracać uwagę na co dzień.
3: Pustków przybrał różowe barwy, to wszystko dla kobiet. Jak słyszymy, panie zachęcają do tego, żeby się badać. No a jakie są te wytyczne, z jakich badań możemy skorzystać i co kobiety mogą same też w domu robić dla siebie?
7: Maja Szcząglowska, Narodowy Fundusz Zdrowia, Opole. Przede wszystkim jesteśmy tutaj z okazji Różowego Października. To jest miesiąc, który obfituje w tego typu eventy, wydarzenia. Bardzo chętnie w nich uczestniczymy. Przede wszystkim uczymy kobiety samobadania piersi. Mamy ze sobą fantomę. No jest to badanie, które mamy dosłownie pod ręką. Kontrolujemy piersi we własnym zakresie raz w miesiącu i to jest bardzo, bardzo ważne. Pozwala nam to wychwycić zmiany w bardzo wczesnym stadium. Oprócz tego oczywiście zachęcamy do badań profilaktycznych, mamografia, HPV. To są 2 programy profilaktyczne, z których kobiety mogą skorzystać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. My cały czas to promujemy, ale tak jak mówię, październik to jest zwłaszcza ten gorący okres, kiedy staramy się być wszędzie i wszędzie promować te programy profilaktyczne.
1: A to bardzo palący problem. Dodajmy, że według szacunków ekspertów Europejskiego Systemu Informacji o Raku do końca 2025 roku liczba zgonów z powodu raka piersi przekroczyła w Polsce 9 tysięcy kobiet. Do 2040 liczba ta wzrośnie do prawie 11 tysięcy rocznie. Także drogie panie, także drodzy panowie, badamy się, zwracamy uwagę na to, co dzieje się z naszym ciałem. I to wszystko dziś w reporterskim obrazie dnia. Dziękujemy państwu za uwagę, życzymy spokojnego popołudnia. Program zrealizował Paweł Oliwa, ja nazywam się Marzena Śmierciak. Do usłyszenia.

0: Reklama. Gotowi na jesienną podróż do Bawarii? Bez wyjeżdżania z regionu? 17 października hotel Jakubus zaprasza na wielkie jesienne święto w bawarskim stylu. Muzyka na żywo, wyjątkowa kuchnia, tradycyjne smaki, mnóstwo dobrej energii i atmosfera, której długo nie zapomnicie. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak lekcje jazdy konnej organizowane przez Klub Jeździecki Osadkowski. Zabierzcie rodzinę i przyjaciół i zarezerwujcie miejsce. Szczegóły i zapisy na www.jakubus.pl. Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji, wzmacnianie obronności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej. Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Tuż przed godziną 15 po raz pierwszy dziś spoglądamy na opolskie drogi i no już się dzieje i to dość sporo, bo Piastowska dość mocno zagęszczona w kierunku Zaodrza, ale nie tak bardzo jak ulica Wrocławska do Partyzanckiej. Na skrzyżowaniu Wrocławskiej i Partyzanckiej mamy zwężkę, ona dotyczy głównie ulicy Wrocławskiej, no i przez tę właśnie zwężkę powstają duże spowolnienia, więc weźcie to proszę pod uwagę. Podobne też problemy na ulicy Oleskiej do skrzyżowania Pużaka i dalej w kierunku wylotówki na Kluczbork. Tutaj musicie się spodziewać straty kilku minut. No i jeszcze oczywiście trasa między Węgrami a Jełową. Tam mamy wahadła. Do tego zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale też zabiera nam to kilka chwil. Będzie jeszcze przyjemniej, w cudzysłowie oczywiście, ale słuchajcie uważnie wiadomości drogowych na antenie Radio Opole co pół godziny.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
3: Weźcie to proszę pod uwagę. Tak apelował do kierowców Kuba Biel, z którym ponownie spotkamy się za pół godziny. 15 na zegarach.
4: Więcej miejsc w Prudniku i Głogówku dla pacjentów wymagających opieki długoterminowej. Kreml nie godzi się na rozejm. W tym serwisie także ekonomia, w niej m.in. o rozszerzeniu unijnych sankcji wobec Rosji.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
4: Gotowy jest już nowy zakład opiekuńczo-leczniczy w Prudniku. Pierwszych pacjentów przyjmie na początku listopada. Placówka ma 25 łóżek opieki długoterminowej i nowoczesne wyposażenie, m.in. komorę hiperbaryczną. ZOL jest nowym skrzydłem szpitala powiatowego. Koszt budowy i wyposażenia ośrodka to ponad 17 milionów złotych. Obiekt jest po wszystkich odbiorach i z pozwoleniem na użytkowanie, mówi Paweł Rubiński, prezes Prudnickiego Centrum Medycznego.
5: Kończymy wyposażenie obiektu. Są dostawiane jeszcze meble, główne sprzęty, wszystkie łóżka, komora hiperbaryczna, pełne wyposażenie sali rehabilitacji. To wszystko już jest na miejscu. Jesteśmy również po końcowej kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. We wtorek, mam nadzieję, nastąpi podpisanie kontraktu.
4: Zadanie inwestycyjne obejmowało też przebudowę zakładu opiekuńczo-leczniczego w Głogówku, gdzie przybyło 13 dodatkowych miejsc. Dwóch złodziei sklepowych zatrzymali policjanci z Kluczborka. Kryminalni badali kilka przypadków kradzieży na łączną kwotę niemal 17 tysięcy złotych. Okazało się, że 26-latek wynosił ze sklepów bez płacenia artykuły spożywcze i chemię gospodarczą. Z kolei 33-letni mężczyzna ukradł m.in. kurtki znanej marki o wartości około 1500 zł, mówi aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
6: W innym przypadku jego łupem padły artykuły chemiczne oraz elektronika o wartości przekraczającej 15 tysięcy złotych. Sposób działania i wizerunek mężczyzn został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Kryminalni z Kluczborka ustalili tożsamość osób odpowiadających za kradzieże, a następnie zatrzymali obu mężczyzn, zarówno 26-latek, jak i 33-latek. Usłyszeli zarzuty kradzieży, do których się przyznali.
4: Obu zatrzymanym grożą kary do 5 lat więzienia.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Z kolei funkcjonariusze z Mazowsza rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która specjalizowała się w oszustwach metodą na blika. Zarzuty usłyszało 10 osób. Podejrzani wyszukiwali na popularnych platformach sprzedażowych nowe ogłoszenia sprzedaży. Później pod pozorem dokonania zakupu bot uzyskiwał od wystawcy jego dane, w tym numer telefonu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach Bartłomiej Świderski.
7: Informacje tak uzyskane przekazywane były tak zwanym telefonistkom. Te telefonistki wykonywały połączenia. W trakcie tych rozmów podawały się albo za pracowników banku, albo za pracowników firmy kurierskiej i wprowadzały pokrzywdzonych w błąd co do konieczności właśnie wygenerowania kodów blik, a następnie zatwierdzenia bankowości elektronicznej, przelewów metodą na blik.
4: Tak, grupa przestępcza miała oszukać co najmniej kilkanaście osób w całym kraju na ponad 250 tysięcy złotych. Podejrzanym grozi do 12 lat więzienia.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Jutro benzyna drożeje, ale kierowcy samochodów z silnikiem diesla zapłacą nieco mniej. Ministerstwo Energii ogłosiło nowe maksymalne ceny paliw. I tak za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 7 zł i 6 groszy, o 9 groszy więcej niż obecnie. Benzyna 98 podrożeje o 10 groszy do 7 zł i 95 groszy za litr. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego spadnie o 4 grosze i wyniesie 8 zł i 2 grosze. Kreml nie godzi się na rozejm. Rosyjski MSZ mówi, że Wołodymyr Zełenski nie zasłużył na przerwę w działaniach zbrojnych. O rozejmie poinformował wczoraj prezydent USA Donald Trump. Pierwsze reakcje wskazywały, że w Kijowie i Moskwie nic na ten temat nie wiedziano.
8: Rzecznik Kremla oświadczył, że Rosja nie zgodzi się na 60-dniowe zawieszenie broni, żeby Ukraińcy mogli przygotować się do wyborów nowego prezydenta. Dmitrij Pieskow dopuścił jednak możliwość ogłoszenia rozejmu w dniu wyborów. Szef rosyjskiego MSZ, odpowiadając na pytanie o rozejm energetyczny, stwierdził, że Wołodymyr Zełenski nie zasłużył na to. Siergiej Ławrow oświadczył, że prezydent Ukrainy stara się nie o trwały pokój, a jedynie o przerwę techniczną. Z kolei Dmitrij Pieskow dodał, że Moskwa nadal prowadzi rozmowy z Waszyngtonem w sprawie rozejmu energetycznego i poinformuje o rezultatach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
4: A na zegarze niespełna 5 minut po godzinie 15.
1: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
9: Joanna Matlak, dzień dobry. Szefowie dyplomacji unijnych krajów zatwierdzili rekordowe rozszerzenie restrykcji na Rosję. Na czarną listę wpisali prawie 1600 osób i firmy z kompleksu przemysłowo-wojskowego. Tym samym lista obejmująca zakaz wjazdu do Unii i zablokowanie majątków oraz kont bankowych w Europie została zwiększona o połowę. Rozpoczyna się budowa największej sali koncertowej w Polsce. Podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą, która wygrała przetarg. To historyczny moment, podkreśla dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
10: Zgodnie z umową w ciągu 30 dni mamy przekazać plac budowy, co naprawdę się dzieje. 42 miesiące ma generalny wykonawca na to, żeby oddać tam klucze do nowej sali koncertowej. No jest to gigantyczny budynek, on jeżeli chodzi o metry kwadratowe, jest dokładnie 2 razy większy niż Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
9: Od grudnia pociągi na kilkunastu trasach pojadą szybciej. Stanie się to po wejściu w życie nowego, rocznego rozkładu na kolei. O szczegółach poinformował prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski. Część inwestycji poprawiających prędkość została sfinansowana z KPO.
11: Pociągi będą mogły pojechać szybciej dzięki prowadzonym wcześniej modernizacjom tras kolejowych. Część z nich zakończy się w tym roku. Jak mówi Piotr Wyborski, podróż będzie krótsza zarówno na głównych, jak i na regionalnych trasach.
12: Zwiększymy prędkość pociągu na ponad 3000 km toru. Są to zarówno trasy magistralne, Świnoujście, Szczecin, Zielona Góra, Wrocław, Warszawa-Częstochowa, Częstochowa-Wrocław.
11: W prowadzeniu inwestycji pomógł Krajowy Plan Odbudowy. PKP PLK uzyskały z niego 11 miliardów złotych. Unijne pieniądze wsparły zarówno inwestycje liniowe, jak i inne związane z poprawą komfortu pasażerów.
12: 166 lokalizacji zostało objętych systemami dynamicznej informacji pasażerskiej.
11: Nowy roczny rozkład jazdy ogłosi dziś także państwowy przewoźnik PKP Intercity. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Pogoda.
3: Krótko o pogodzie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w naszym regionie. Miejscami niewykluczone przelotne opady deszczu. Co na termometrach? Dzisiaj od 11 do 13 maksymalnie prognozowane było. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wieje z zachodu i północnego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Miało być od 11 do 13, a jest nawet 14. Tyle w Opolu, Kędzierzynie Koźlu, w Brzegu i w Nysie, a 13 na termometrach w Namysłowie, Kluczborku i Strzelcach Opolskich. 7 minut po godzinie 15 startujemy z Twoim Radiem Opole. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. A na antenie teraz Kombi.

0: Reklama społeczna.
1: Syria znaczy strata. Strata 13 lat. Tysiące bomb. Morze ruin w Aleppo i Damaszku. Pokolenie bez szkoły. Dzieci bez rodziców. Brak lekarzy. Polska misja medyczna wspiera najuboższe syryjskie rodziny. Nasi lekarze są tam, gdzie wciąż nie ma opieki medycznej. Pomóżmy razem Syrii. Dołącz. pmm.org.pl.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.
4: Reklama.
5: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
6: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
7: Filmowy październik w kinie Helios. Wybierz się na pełen walk i emocji tytuł Street Fighter. Odkryj mroczny świat horroru Inna Mamusia, w którym rodzina spotyka nadprzyrodzoną istotę. Znajdź sposób na codzienny chaos w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla Subregionu Północnego i Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Jaką przyszłość wybiorą nasze gminy? Już 22 października w Brzegu spotkają się samorządowcy, eksperci z sektora energii, by rozmawiać o transformacji, bezpieczeństwie energetycznym.

0: społecznym oraz rozwoju lokalnym. Zarejestruj się na konferencję Samorząd w Centrum Transformacji. Weź udział w pierwszym wydarzeniu na temat realnych zmian dotyczących odnawialnych źródeł energii w gminach. Spotkajmy się w Brzegu w czwartek 22 października. Szczegóły na www.greentransition.pl. Przyjdź i bądź częścią zmiany.
1: Po reklamie.

0: twoje Radio Opole.
1: I w poniedziałkowe popołudnie teraz przypomnienie o tym, co potrwa jeszcze do poniedziałkowych godzin wieczornych. A może jeszcze dalej, w każdym razie nie dłużej niż do północy. O, magra toczy się o wysoką stawkę, wszak docenienie tych, którzy pomagają innym, jest bardzo, bardzo ważne. A chodzi o to, za czym stoi Narodowy Instytut Wolności. Zamierza on nagrodzić wybitnych wolontariuszy oraz koordynatorów wolontariatu w konkursie Wolontariusz Roku 2026 oraz Koordynator Roku 2026. Kandydatów do nagrody można zgłaszać jeszcze tylko dziś. O szczegółach Michał Makowski.
2: Wolontariusze wspierają seniorów, osoby z niepełnosprawnościami, opiekują się także zwierzętami w schroniskach. Organizując konkurs, chcemy docenić osoby, które niezależnie od swojego wieku czy zainteresowań pomagają innym, powiedział dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun.
3: Jak angażują się w swoje lokalne społeczności, a dzięki temu inspirują do działania wszystkich, którzy chcieliby angażować się w życie społeczne.
2: W pierwszym etapie konkursu poznamy laureatów wojewódzkich.
3: Na poziomie regionalnym wskazywani są finaliści, którzy trafiają na poziom krajowy, gdzie kapituła konkursu wybierze najlepszych wolontariuszy, najlepszych koordynatorów.
2: Laureaci na szczeblu krajowym otrzymają nagrody i statuetki, które zostaną wręczone podczas specjalnej uroczystości w kancelarii premiera. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie korpussolidarności.gov.
1: No, o czym informował Michał Makowski, a ja tylko dodam, że tych, którzy zasługują na taki tytuł i w naszym regionie też nie brakuje. Uzupełnię też, żeby nie było żadnych wątpliwości, adres, gdzie formularz zgłoszeniowy, to korpussolidarności.gov.pl lub po prostu w wyszukiwarce wystarczy wpisać Korpus Solidarności i też właściwą stronę i formularz uda się na pewno znaleźć. A co znajdziemy w naszym programie w najbliższym czasie? Kierowcy na pewno znajdą sporą porcję przydatnych im informacji. To w autopilocie Radia Opole. Już za około 4 minuty.

0: Na zegarek zbliża nam się godzina 15.30. Kuba Biel i czas na informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Zaczynamy od tego, że strażacy pracowali przy usuwaniu plamy oleju w Dąbrowie, ale już kończą swoją pracę, więc tam i problemów już więcej nie powinno być, jeżeli chodzi o poruszanie się. Problemy z poruszaniem się mają natomiast kierowcy podróżujący po Opolu, bo zgodnie z zapowiedziami coraz gęściej się robi, cały czas piastowska. Widzę spory ruch na Struga w kierunku Rejmonta, ale to nie wszystko, bo najgorzej w tej chwili sytuacja wygląda od Nysy Łużyckiej przez Wrocławską do Partyzanckiej. Tu jest najgorzej, sporo samochodów kieruje się właśnie od Opola Wschodniego przez Nysy Łużyckiej i część jedzie na Załdrze, część skręca w Wrocławską i tam są problemy. Problemy także na wylotówkach Armii Krajowej, czy też Oleska w kierunku wylotówki na Kluczbork.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Przed sądem okręgowym w Opolu ruszył proces 25-letniego Krzysztofa H. i 20-letniego Sebastiana C., oskarżonych o zabójstwo 37-letniego mieszkańca Wołczyna. Według prokuratury mężczyźni mieli najpierw pobić pokrzywdzonego, a potem wepchnąć do strumienia topolnica i utopić. Do zbrodni doszło w marcu.
4: Będąc w wodzie, byłem mocno pijany i mocno wkurzony na niego. Wtedy się nie kontrolowałem i postanowiłem go utopić. Sebastian przy samym topieniu też brał udział.
3: Ten temat szerzej w wiadomościach Radio Opole za pół godziny.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
3: 17-letni uczeń zespołu szkół zawodowych w Ozorkowie w Łódzkiem miał nakłaniać do dźgania się nożami. Jak informują śledczy, policjanci otrzymali zgłoszenie o agresywnych komentarzach w piątek. Uczeń zamieszczał je pod filmami w internecie. Podczas przesłuchania chłopak tłumaczył, że był to żart. Usłyszał zarzut publicznego nawoływania do zbrodni. 17-latkowi grozi do 3 lat więzienia, objęto go policyjnym dozorem. W następstwie aktów agresji w szkołach 135 osób zostało zatrzymanych, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W kancelarii premiera odbyło się spotkanie ministrów w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów. Papież Leon XIV ma przejść jutro operację usunięcia niewielkiego guzka w płucu, przekazał dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. 71-letni papież poinformował wczoraj po modlitwie Anioł Pański o planowanym zabiegu. Jak wyjaśnił, guzek jest niewielki, został wykryty na bardzo wczesnym etapie. Zmiana wyszła na jaw podczas rutynowych badań.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Promienie słońca obecnie w Opolu, ale to też może nie wcześniej, nie wszędzie, zależy jak te chmury się ułożą. Chmury, które dzisiaj dopuszczają do tych większych przejaśnień chwil ze słońcem. Jak będzie w kolejnych godzinach? No może nawet jeszcze trochę więcej tego słońca będzie niż w pierwszej części dnia. Ale tam, gdzie chmury, tam niewykluczone, że jeszcze przelotnie może popadać. Na termometrach teraz 13 do 14 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No ale już patrzę na to, co będzie w nocy. No, nisko na termometrach, wskaźniki. Tak nisko, no nie pamiętam kiedy było, ale o szczegółach mówić jeszcze będziemy. To twoje Radio Opole na zegarach 15.32.

0: Teraz w Twoim Radiu Pole o czymś, co wciąż sporo dyskusji budzi. Ma wielu zwolenników, ale i przeciwnicy czasem się odzywają. Choć bywa, że i wśród zwolenników systemu kaucyjnego zdarzają się sytuacje, kiedy można się zdenerwować, bo po przytarganiu wora z butelkami na wyświetlaczu można przeczytać, że butelkomat jest nieczynny. Ale planowane są zmiany. Rozszerzenie systemu kaucyjnego powinno przypominać rozbudowę sieci paczkomatów, tak mówią przedsiębiorcy z sektora recyklingu. Zdaniem producentów urządzeń stosunkowo szybko powstaną sieci butelkomatów działających z dala od sklepów. Maciej Szefer.
1: Przedsiębiorca z branży recyklingu Maciej Machłajewski uważa, że wkrótce będą powstawały niewielkie firmy zajmujące się lokalną obsługą butelkomatów.
2: Skalujemy, że taki ktoś, kto chce robić sieć, to jest dla niego 10 punktów, to jest optymalna ilość punktów, które może sobie postawić w swoim mieście czy w okolicy. Może to być też gmina, ale różne gminy mają różne budżety i nie do końca jeszcze chcą inwestować.
1: Maciej Białek z resortu klimatu i środowiska potwierdza, że operatorzy systemu kaucyjnego starają się wyjść poza sklepy i budują punkty zbiórek w porozumieniu z gminami czy wspólnotami mieszkaniowymi. Dodaje, że trwają prace nad regulacjami, które pozwolą, by do systemu kaucyjnego trafiały szklane opakowania, w tym tak zwane małpki.
3: Proces legislacyjny jest dosyć skrupulatny.
1: Proces przyjmowania niektórych szklanych opakowań do butelkomatów może być wdrażany nawet przez 2 lata.
0: No, czyli na razie mamy ciągle jeszcze dużo, dużo czasu na ćwiczenie swojej cierpliwości. No chyba, że szczęśliwie trafi się na czynną maszynę. Jakoś niestety szczęście ostatnio raczej nie dopisuje. A jak to jeszcze też będzie z tymi wspomnianymi tutaj małpkami, no to też to będziemy śledzić, bo może jakieś zmiany się szykują.

Choć pies piękny, no to jednak groźny i gdy połączy się to z tym, że nieupilnowany, no to może dojść do naprawdę groźnych sytuacji. Do jednej z takich sytuacji doszło ostatnio, gdzie owczarek pogryzł nastolatkę podczas spaceru w lesie. O tym piszemy na naszej stronie internetowej www.radioopole.pl. Tam więcej informacji też, różnych informacji z naszego regionu. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co w naszym regionie się dzieje, to polecamy gorąco www.radioopole.pl. A propos wiadomości, które mamy do przekazania, to kolejna ich porcja także za 10 minut o godzinie 16, chwilę przed 16, doniesienia dla kierowców.

0: Reklama.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
2: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Odwiedź Coral Travel w Karolince w Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel. Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń. Po reklamie.
5: Autopilot Radia Opole.
6: No i kolejny rzut oka na sytuację drogową w Opolu. Cały czas utrudnienia na Piastowskiej, Nesełszyckiej w kierunku Zaodrza, a także Wrocławskiej do Partyzanckiej. Tam, przypominam, mamy zwężkę, ale z ogromnymi problemami mierzą się kierowcy na ulicy Oleskiej, którzy stoją już właściwie od skrzyżowania z Okulickiego, czyli w okolicach Okrąglaka. Stoją. Bardzo wolno jadą aż do skrzyżowania z Płużaka i dalej do wylotówki na Kluczbork. Bardzo, ale to bardzo długie oczekiwanie w tym miejscu. Podobne też problemy, ale to w związku z sygnalizacją świetlną i oczekiwaniem na przejazd na ulicy Ozimskiej. Podobnie też na Armii Krajowej do Mieszka I. Tutaj również tracicie kilka sekund. Jeszcze pół godzinki i powinno być ok. Trzymam za to kciuki, mam taką nadzieję. Zobaczymy, jak będzie. Zostańcie z nami.
5: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
7: A na razie życzymy dużo, dużo cierpliwości. Na zegarach godzina 16 i teraz czas na kolejne dziś wiadomości.
8: Ruszył proces w sprawie zabójstwa 37-latka z Wołczyna. Oskarżeni ofiarę mieli utopić w strumieniu. Minister cyfryzacji o kontroli platform społecznościowych. Powiemy też o nowym rocznym rozkładzie jazdy, jakie przedstawiło PKP Intercity.
5: Wiadomości Radia Opole.
7: Na wiadomości zaprasza Katarzyna Plewnia.
8: Przed Sądem Okręgowym w Opolu ruszył proces 25-letniego Krzysztofa H. i 20-letniego Sebastiana C., oskarżonych o zabójstwo 37-letniego mieszkańca Wołczyna. Według prokuratury mężczyźni mieli najpierw pobić pokrzywdzonego, a potem wepchnąć do strumienia topolnica i utopić. Do zbrodni doszło w marcu. Akt oskarżenia przedstawił prokurator Wojciech Fabijaniak.
9: Działając wspólnie w porozumieniu, przemocą polegającą na biciu pięściami oraz otwartą dłonią w twarz, a następnie kontynuując zadawanie ciosów, dokonali pobicia Mateusza, po czym zepchnęli pokrzywdzonego do cieku wodnego, do którego razem wskoczyli, gdzie dalej uderzali go pięściami po głowie, po czym doprowadzili do jego gwałtownego uduszenia poprzez utonięcie.
8: Krzysztof H. i Sebastian C. podejrzewali, że 37-latek potajemnie robi im zdjęcia telefonem. To podejrzenie miało doprowadzić do gwałtownej eskalacji agresji z ich strony. Sędzia Artur Sop odczytał zeznania Krzysztofa H. o przebiegu zdarzenia.
10: Sebastian go bił pięścią w głowę i podtapiał, wsadzając głowę Mateusza pod wodę. Natomiast ja w tym czasie przyłączyłem się i go razem podtapialiśmy i dusiliśmy. Będąc w wodzie, byłem mocno pijany i mocno wkurzony na niego. Wtedy się nie kontrolowałem i postanowiłem go utopić. Sebastian przy samym topieniu też brał udział.
8: Prokuratura obu mężczyznom zarzuca zabójstwo, grozi im dożywocie.
5: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
8: Wicepremier Krzysztof Gawkowski spotka się w piątek z przedstawicielami platform społecznościowych. Minister cyfryzacji przedstawił wówczas wyniki kontroli treści zamieszczonych w internecie. Wykazała ona m.in., że niektórzy użytkownicy wychwalali w sieci sprawców ostatnich ataków na szkoły na Mazowszu.
0: Pojawiały się informacje dotyczące tego, że mamy grupy ekstremistyczne, które gdzieś w jakimś stopniu razem współpracują i ten ekstremizm wykorzystywany jest do tego, żeby wzajemnie się napędzać. Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, żeby to działanie w sieci było też zwielokrotnione, że platformy cyfrowe też odpowiedzialność, pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
8: W tym tygodniu Senat będzie pracować nad drugą z ustaw o bezpieczeństwie w internecie. Nowe przepisy umożliwią usuwanie nielegalnych treści i dezinformujących z sieci. Dokument trafi potem na biurko prezydenta. Bezrobocie we wrześniu utrzymało się na takim samym poziomie jak w sierpniu. Ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że wyniosło 5,8%. Pod koniec września w urzędach pracy zarejestrowanych było przeszło 908 tysięcy osób. Najniższe bezrobocie utrzymało się w województwie wielkopolskim i wyniosło tam 3,8%. Najwyższe w warmińsko-mazurskim na poziomie 9,3%.
5: Wiadomości Radia Opole.
8: Drugie Opolskie Forum Pełnomocników NGO, czyli organizacji pozarządowych, zorganizowano w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim. Poświęcone jest ono zmianie prawa, która weszła w życie we wrześniu. Chodzi m.in. o nowe limity w tzw. małych grantach, mówi Alicja Gawinek z Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
11: Pojedyncza dotacja z 10 tysięcy do 20 tysięcy, natomiast globalnie taka organizacja pozarządowa może w ramach tego trybu 40 tysięcy pozyskać w ciągu roku.
8: Forum pełnomocników NGO to dobra okazja, by porozmawiać o funduszach na przyszły rok, dodaje z kolei Zbigniew Kubaleńca, wicemarszałek regionu.
12: Bo wszyscy w samorządach jesteśmy na etapie planowania budżetu. My jako samorząd województwa też się zastanawiamy nad tym, aby niektóre konkursy może troszeczkę przemodelować, bo niektóre formy się kończą, niektóre aktywności się pojawiają. W naszym przypadku na pewno tych pieniędzy nie będzie mniej.
8: Rewolucja w nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity. 13 grudnia państwowy przewoźnik wprowadzi tak zwany cykliczny rozkład. Na wielu trasach pociągi będą jeździć w tak zwanym takcie, czyli w równych odstępach czasu. W nowym rozkładzie znajdzie się około 600 połączeń w ciągu doby, a w sezonie letnim ta liczba wzrośnie do ponad 620.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: No i ciągle słońce. Słońce nam towarzyszy w centrum Opola. Słonecznie może być aż do zachodu, czyli ta pierwsza część dnia chyba trochę bardziej z chmurami miejscami była, a potem w miarę upływu kolejnych godzin słońca coraz więcej. A temperatury? No właśnie, sprawdźmy co na termometrach. 14 utrzymuje się w Kędzierzynie Koźlu, w Opolu, Brzegu i w Nysie, a 13 na termometrach w Namysłowie, Kluczborku i Strzelcach Opolskich.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: No i Wiktor Deduła wraz z Kasią Sienkiewicz na dobry muzyczny początek kolejnej godziny. To twoje Radio Opole, Paweł Oliwa, Dawid Rajwa. W tym składzie kłaniamy się nisko. Zapraszamy.

0: Równiesz, składasz, a metry lecą. Z WDeKo każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na WDeKo.eu.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
4: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
3: Inflacja mnie przerasta. Szukam oszczędności.
4: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
3: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
5: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
6: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla subregionu południowego i brzeskiego. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
8: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: O tym, co na Ukrainie, zazwyczaj mówimy w kontekście wojny, czasem ekshumacji, bywa, że i wybryków z udziałem osób tej właśnie narodowości, a może też czasem idzie to nawet dalej niż zwykłe wybryki, których są sprawcami, ale bywa, że i ofiarami. Ale teraz o czymś innym. Przez lata ich znaczenie stanowiło zagadkę. Okazało się, że tajemnicze inskrypcje na zamku w Złoczowie pod Lwowem to fragment wiersza Jana Kochanowskiego. W ich rozszyfrowaniu pomogło wykorzystanie sztucznej inteligencji. Na szczegółach Paweł Buszko.
2: Dwa kilkutonowe głazy przywieziono na zamek w Złoczowie w obwodzie lwowskim w latach 90. ubiegłego wieku. Pochodziły z lasu we wsi Nowosiłki, także w obwodzie lwowskim. Wyryte na nich zdobienia, ale też neogotyckie litery wskazywały na to, że pochodzą z XIX wieku. Litery przedzielone kropkami nie układały się w konkretne słowa. Po wykorzystaniu technologii AI okazało się, że napis to cztery wersy renesansowego trenu XII Jana Kochanowskiego, stworzonego przez poetę po śmierci córki. Wiersz umieszczono na głazach najprawdopodobniej jako epitafium. Kamienie z zaszyfrowanym trenem są więc nagrobkiem lub mogiłą symboliczną. Kto i kogo w ten sposób starał się upamiętnić, wciąż jednak pozostaje tajemnicą.
1: No ale gdyby w tajemnicy miało się coś zmienić, gdyby jakieś nowe ustalenia się pojawiły, to zapewne i o tym też w Radio Opole będziemy mówić.

0: Wspominałem wcześniej o sztucznej inteligencji, która Ukraińców poprowadziła do twórczości Jana Kochanowskiego. Teraz też będzie o AI-u, ale z trochę innej strony, bo chodzi o polski grunt i studencką brać. Nasi studenci mają wątpliwości dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji na uczelniach, zwłaszcza przy pisaniu prac dyplomowych. Większość studentów przyznaje jednak, że korzysta z AI w nauce.
1: Uwielbiam AI używać jakby tak do uczenia się, analizowania, ale to jest w wielu aspektach nadużywane.
2: Jeśli ktoś potrafi wykorzystywać, to bardzo dobrze. Mieliśmy wykładowcę, który polecał nam i nawet przedstawiał nam programy, których warto używać.
3: Duże bardzo zagrożenie, zwłaszcza w przypadku prac pisanych, licencjatów czy magisterek. No jak ktoś napisze pracę z czatem GPT, to czasami ciężko jest to zweryfikować.
4: Jak mam potem jakiegoś na przykład eksperta, który taką pracę dyplomową napisał, no to raczej nie chciałbym, żeby okazało się, że pisał ją przy pomocy na przykład sztucznej inteligencji, która dyktowała mu, co ma pisać.
0: No, ja też miałbym obawy, by iść na przykład do lekarza, który bardziej niż na swojej wiedzy i doświadczeniu miałby bazować na AI. Choć i innych profesji pewnie nie brakuje, gdzie chcielibyśmy ufać, że studia udało się skończyć nie tylko dzięki AI, tylko, a może powiem inaczej, nie tylko dzięki AI.

0: Twoje Radio Pole i zbliża nam się już godzina 16.30 w studiu Kuba Biel, a to znaczy, że czas na kolejne informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: No i tak, muszę zrewidować swoje słowa, bo obiecałem, że minie 30 minut i będzie już okej. Nie jest okej. Cały czas duże problemy kierowcy w Opolu odczuwają, w szczególności na Nysy Łużyckiej, zarówno w kierunku Zaodrza, jak i w kierunku Opola Wschodniego, tak sobie obserwuję. Cały czas ulica Wrocławska do Partyzanckiej, cały czas ulica Oleska, już mniej więcej od wysokości skrzyżowania z ulicą Okulickiego, aż do wylotówki na Kluczbork. Tu spore problemy. Uspokoiło się jedno miejsce, to Armii Krajowej do Mieszka I, czyli jeżeli jedziecie w kierunku Strzelec Opolskich, to raczej bez problemów. Cały czas dużo samochodów na ulicy Osimskiej. Rzut oka na inne miasta regionu. W Nysie tutaj problemy na Bema, zarówno w kierunku Ronda Sikorskiego, jak i dalej w kierunku Ronda Solidarności. Kędzierzyn-Koźle to stały punkt, czyli dojazdówka do Ronda Milenijnego.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Bezpieczeństwo mieszkańców Prudnika ma poprawić odbudowa koryta rzeki. Ostatnia powódź wyrządziła ogromne szkody w kamienicach, obiektach przemysłowych i sportowych. Prace realizowane są na zlecenie Wód Polskich.
4: Prace obejmują między innymi zabudowę wyrów brzegowych, które spowodowała wielka woda we wrześniu 2024 roku. Ponadto udrożnienie koryta rzeki.
3: Więcej na ten temat usłyszą Państwo w wiadomościach o 17:00.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: Krakowianie pokazali klasie politycznej żółtą kartkę, uważa profesor Marek Bankowicz, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mówił na antenie Radia Kraków, że zwycięstwo nowego prezydenta Krakowa było efektem wieloletniej determinacji i umiejętności przekonywania zarówno lewicowych, jak i prawicowych wyborców. Jak zaznaczył profesor Bankowicz, z Łukaszem Gibałą przegrały wszystkie formacje ogólnopolskie. W drugiej turze wyborów prezydenckich uzupełniających w Krakowie Łukasz Gibała uzyskał ponad 62% głosów, a Monika Piątkowska przeszło 37%. Frekwencja wyniosła niespełna 44,5%. Polskie piłkarki podejmą dziś Belgijki w rewanżowym meczu półfinałowej rywalizacji barażowej o awans na mundial. Na stadionie w Gdańsku biało-czerwone muszą odrobić jedną bramkę straty z pierwszego spotkania przegranego w piątek w Leven 0-1. Początek meczu o 18:00. Zwyciężczynie dwóch meczów w finale baraży spotkają się z lepszymi piłkarkami z pary Irlandia-Kazachstan. Pierwszy mecz Irlandki wygrały 8-0.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Oj, jakieś takie ciemne chmury pojawiły się tutaj w rejonie, ale ciągle jeszcze też promienie słońca do nas docierają. Tak ma być do końca dnia. Zachmurzenie, owszem, miejscami duże, ale z przejaśnieniami. A na termometrach miało być do 13, ale 14 jeszcze utrzymuje się w Kędzierzynie-Koźlu i w Nysie. Reszta regionu to 13 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Dodajmy, że wiatr jest słaby i umiarkowany miejscami. Może być porywisty, wieje z zachodu i północnego zachodu. To Twoje Radio Opole i już mamy 16.32 na zegarach.

0: Twoje Radio Pole i w naszym programie teraz o naszym bezpieczeństwie i przypomnienie, że trwają prace nad systemem powiadamiania o zagrożeniach, który będzie informował o niebezpieczeństwach niezależnie od ustawień telefonu i zainstalowanych na nim aplikacji. Sergiusz Parszowski z Obserwatorium Bezpieczeństwa wyjaśnia, jak mają być przekazywane wiadomości.
1: To jest bardzo dobry kierunek, to jest ta technologia Cell Broadcast, która nie wymaga od mieszkańca, od użytkownika zainstalowania jakiejś aplikacji. Ta technologia, że niezależnie od tego, czy ktoś się zainstalował, czy nie zainstalował, nam po prostu telefon wyświetla odpowiedni komunikat, niezależnie czy jest wyciszony, czy jest w stanie czuwania. To jest właśnie to, do czego powinniśmy dążyć.
0: Dominik Mikołajczyk z Info Security 24 wskazuje, że tego typu powiadomień nie da się wyłączyć i mają one być dodatkowym źródłem informacji o zagrożeniu z powietrza, które dotrą do użytkowników na określonym obszarze.
2: Ta technologia pozwala, mówiąc kolokwialnie, na przejęcie naszego telefonu, urządzenia, czyli informowanie i alarmowanie ludności niezależnie od zainstalowanej aplikacji, niezależnie od tego, czy ktoś przeczyta, czy nie przeczyta SMS-a.
0: Oprócz pracy nad tym systemem MSWiA testuje także nową aplikację, która ma pozwolić na szybsze przekazywanie informacji o zagrożeniach. Ma ona nie tylko informować o niebezpieczeństwach, ale też podpowiadać użytkownikom, jak zachować się w sytuacji kryzysowej.

No i to był Jeremi Sikorski, a jak 17 godzina nam się powoli zbliża. Czekamy oczywiście na kolejne dziś wiadomości, również z naszego regionu. W tych wiadomościach też istotne informacje dla kierowców korzystających z drogi krajowej numer 40. Otóż szykuje się wahadło, to od jutra, ale gdzie konkretnie, na którym odcinku? O tym powiemy w wiadomościach o godzinie 17, natomiast jeszcze przed wiadomościami oczywiście autopilot, czyli też informacje dla kierowców. Tak dbamy nie tylko o kierowców opolskich, ale i tych, którzy w naszym regionie przejazdem, proszę pamiętać, jadąc przez Opolszczyznę, warto mieć włączone Radio Opole. Mało tego, jeśli macie swoich znajomych, którzy też przez nasz region przejeżdżają, no to warto im też podpowiedzieć. Słuchajcie, jedziecie przez Opole, jedziecie przez ten region, włączajcie Radio Opole, tam informacje dla kierowców tych nie brakuje. 9 minut już dzieli nas od godziny 17:00.

0: Mierzysz, tniesz, składasz, a metry lecą. Z Wudeco każdy z nich może przybliżyć Cię do nagrody. Trwa promocja Nagrody za metry. Kup płyty i blaty objęte akcją. Zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody. Za każdy zakupiony metr kwadratowy otrzymujesz 5 zł. Promocja Nagrody za metry do 30 listopada. Szczegóły i najbliższe punkty sprzedaży znajdziesz na wudeco.eu.
1: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Mamo, tato, słyszeliście? W Brzegu otwierają Fly Park.
3: Fly Park? To miejsce pełne atrakcji?
2: Tak! Spinaczka, zjeżdżalnie, trampoliny i kulkola.
3: Już 17 października wielkie otwarcie Fly Park Brzeg Sikorskiego 8A. Atrakcje dla najmłodszych i nieco większych. Mnóstwo zabawy i emocji, niezależnie od pogody. No to co, idziemy całą rodziną? Fly Park Brzeg. Miejsce dla każdego. Bilety na fly-park.eu. Wielkie otwarcie już w sobotę 17 października.
4: Fundusze europejskie to zmiana na lepsze. Wsparcie rozwoju i innowacji. Wzmacnianie obronności. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Oraz nowe miejsca pracy i inwestycje w Ciebie i Twoją firmę. Dowiedz się więcej o możliwościach i kolejnych naborach w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027. Wejdź na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Gotowi na jesienną podróż do Bawarii bez wyjeżdżania z regionu? 17 października Hotel Jakubus zaprasza na wielkie jesienne święto w bawarskim stylu. Muzyka na żywo, wyjątkowa kuchnia, tradycyjne smaki, mnóstwo dobrej energii i atmosfera, której długo nie zapomnicie. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak lekcje jazdy konnej organizowane przez Klub Jeździecki Osadkowski. Zabierzcie rodzinę i przyjaciół i zarezerwujcie miejsce. Szczegóły i zapisy na www.jakubus.pl.
6: Po reklamie.
7: Autopilot Radia Opole.
8: No i tuż przed godziną 17 zdecydowanie nam się sytuacja poprawiła, jeżeli chodzi o polskie drogi, czyli mam takie lekki poślizg półgodzinowy, ale proszę mi wybaczyć. Spoglądam na te trasy Nysy Łużyckiej, już okej, Oleska też okej, Wrocławska, tutaj jeszcze pewne problemy, tam Zwężka robi swoje. Na Oleskiej ten ciąg oczekiwania nam się zmniejszył nieco, bo stoicie dalej, to prawda, ale już tylko mniej więcej od Politechniki Opolskiej w kierunku wylotówki na Kluczbork, na tej trasie, czyli na krajówce 45. Węgry i Łowa, ten odcinek tam, spodziewajcie się, cały czas wahadeł. Poza tym jest już raczej okej. Nysa Luz w Kędzierzynie-Koźlu też raczej okej, więc co? Zostaje nam życzyć szerokiej drogi, jeżeli jedziecie do Wrocławia czy Katowic autostradą bez problemu.
7: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
9: No to życzymy szerokości drogim kierowcom. Na zegarach już godzina 17. Czas na kolejne dziś wiadomości.
10: Będą kolejne wahadła na przebudowywanej krajowej 40 w Głuchołazach. Raport Komisji do spraw Pegasusa ma być zaprezentowany Sejmowi w listopadzie. Prudnik odbudowuje koryto rzeki zniszczonej w powodzi.
7: Wiadomości Radia Opole.
9: Wiadomości przygotowała i przedstawi Katarzyna Plewnia.
10: Ruch wahadłowy od jutra do środy, 21 października, obowiązywać będzie kierowców na odcinkach przebudowywanej drogi krajowej nr 40 w Głuchołazach. Wykonawca będzie układać tam warstwę ścieralną na wierzchni. W tym tygodniu pracę prowadzi na odcinku obejmującym ulicę Wyszyńskiego, Skłodowskiej, Bohaterów Warszawy, na Placu Basztowym, Sikorskiego, do Ligonia. Później wykonanie oznakowania, mówi Agata Andruszewska, rzeczniczka Opolskiego Oddziału GDDKiA.
11: Ostatnia warstwa nawierzchni jest już widoczna na odcinku za mostem w kierunku granicy państwa. Wykonawca zakończył także prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 40 z ulicą Andersa oraz ulicą Konopnickiej. Kontynuowane są prace przy budowie murów oporowych na dojazdach do mostu od ulicy Sikorskiego oraz ulicy Moniuszki.
10: Trwa już montaż sygnalizacji świetlnej. Prowadzone są prace brukarskie. Przypomnijmy, że nadal obowiązuje ruch wahadłowy na Nowym Moście. Nad Białą Głuchołazką dwukierunkowy ruch planowo ma być tam wprowadzony w listopadzie.
7: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
10: Raport Komisji do spraw Pegasusa zostanie zaprezentowany Sejmowi prawdopodobnie w listopadzie, poinformowała przewodnicząca. przewodnicząca komisji Magdalena Sroka podkreślała, że przed zaprezentowaniem wyników prac komisji posłom muszą być dopełnione pewne formalności.
6: Po przyjęciu bądź nie poprawek ogłoszę termin na złożenie zdania odrębnego. Jeżeli taki termin upłynie, wówczas marszałek Sejmu wyznacza termin na jawne i niejawne posiedzenie Sejmu, na którym zaprezentujemy raport. Ja jestem przekonana, że to będzie listopad. Myślę, że nie pierwsze posiedzenie, a pewnie drugie, ale zobaczymy jeszcze, jak uda nam się to w terminach złożyć i jaką decyzję podejmie marszałek Sejmu.
10: Po 2 latach pracy komisja złożyła zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez 11 osób. Są wśród nich m.in. były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego były zastępca Michał Woś, czy były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński.
7: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
10: Bezpieczeństwo mieszkańców Prudnika ma poprawić odbudowa koryta rzeki. Ostatnia powódź wyrządziła ogromne szkody w kamienicach, obiektach przemysłowych i sportowych. Prace naprawcze realizowane są na zlecenie Wód Polskich. Przywracana jest prawidłowa drożność rzeki Prudnik, mówi Linda Hoffman z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
12: Prace obejmują między innymi zabudowę wyrów brzegowych, które spowodowała wielka woda we wrześniu 2024 roku. Ponadto udrożnienie koryta rzeki, ponieważ ta wysoka fala powodziowa naniosła ze sobą również rozliczny rumorz, który wypłycił koryto od tego cieku. Wykonujemy umocnienia skarp i koryta samej rzeki. Remont ponadto przechodzą także istniejące budowle hydrotechniczne w zabudowie koryta. Kolejno wykonawca zahumusuje i obsieje teren objęty pracami.
10: A koszt tych prac to blisko 6 milionów złotych. Odbudowa koryta rzeki w Prudniku ma być zakończona do 25 listopada. Opolskie szkoły przeciw przemocy i hejtowi, uczniowie i nauczyciele 3 LO w Opolu zorganizują jutro akcję pod hasłem Łańcuch Solidarności. Na długiej przerwie o 10.30 wyjdą przed szkołę z transparentami, by wyrazić swój sprzeciw wobec agresji. Jak przyznają młodzi ludzie, wydarzenia z ubiegłego tygodnia w szkołach na Mazowszu zachwiały ich poczuciem bezpieczeństwa.
13: Bardzo łatwo napotkać na hejt w internecie. Przede wszystkim treści nie są w ogóle sortowane. Panuje taka bezkarność. Każdy może napisać, powiedzieć, co chce i nie odpowie za to. I uważam, że to jest straszne.
14: Komentarze pod różnymi TikTokami na serwerach nie są w żaden sposób sprawdzane. Trzeba się temu sprzeciwić i trzeba o tym mówić.
10: Uczniowie 3 LO zapraszają do udziału w tej akcji także uczniów z innych opolskich szkół oraz mieszkańców Opola. I to była ostatnia informacja w tym serwisie. Dziękuję za uwagę. Na kolejny zapraszam w imieniu Daniela Klimczaka.
7: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
9: No jest trochę tych chmur, ale też takie miejsca, gdzie chmury dają więcej przestrzeni dla promieni słońca. I tak może być aż do zachodu tego słońca. Na termometrach ile mamy? 13 stopni w Opolu, w Kędzierzynie, Koźlu, Brzegu, w Nysie i w Namysłowie, 12 w Kluczborku i Strzelcach Opolskich. W nocy zachmurzenie ma być duże, z większymi przejaśnieniami. Możliwe w nocy słabe opady deszczu. Zamglenia, silne nawet zamglenia też nie wykluczono. I uwaga, w nocy temperatura od 3 do 6 stopni.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: No nie wiem, może coś przegapiłem, ale wydaje mi się, że o takich wartościach jeszcze chyba nie mówiliśmy, żeby podawać, że 3 stopnie Celsjusza w nocy. Dodam, że w nocy wiatr słaby zachodni. Paweł Oliwa, Dawid Rajwa, w tym składzie zapraszamy, to Twoje Radio Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
2: czują się bezpieczne i kochane.
3: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
4: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
5: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
2: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
4: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
1: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
4: Kiedy przyjedzie tata?
6: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
4: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
7: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
6: O nie, proszę, nie.
4: Co się stało? Gdzie jest tata?
8: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
9: Pamiętasz tę piosenkę?
10: Jesteś szlegiem.
9: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
11: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
17: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
18: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
16: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
19: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla aglomeracji opolskiej. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Studio Radio Opole, razem ze mną teraz Łukasz Berlik, prezes Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry.
1: Spotykamy się, żeby porozmawiać o wiatach, o naklejkach, które ostatnio się pojawiają. Widziałem też, chwalicie się w sieci tym, że no, bijecie kolejne rekordy oklejania wiat. Zacznijmy od wyjaśnienia, po co te wiaty, chodzi o wiaty na przystankach autobusowych na przykład, po co one są oklejane?
2: Oklejamy je po to, żeby były widoczne dla ptaków, które nie wiedzą, czym są szyby i często niestety uderzają w wiaty. Każda taka wiata niezabezpieczona czy też niezabrudzona, a więc niewidoczna dla ptaków, stanowi dla nich zagrożenie. No i dla wielu ptaków to zagrożenie no, okazuje się śmiertelne.
1: No bywa. Ja sam nawet widziałem ptaka, który leżał, no ewidentnie było widać, że uderzył w szybę, leżał gdzieś koło wiaty. To rzeczywiście jest problem, ale czy są miejsca w okolicy, to akurat było w okolicy Pileckiego, tutaj, przy Centrum Usług Publicznych.
2: Ja tam znalazłem martwego krogulca.
1: W każdym razie, czy są właśnie takie miejsca, gdzie więcej jest takich przypadków, a są takie, gdzie w ogóle nie występują? Od czego to zależy? Ma to jakieś znaczenie, jakieś, nie wiem, prądy, wiatry tutaj w tym kierunku zmierza?
2: No przede wszystkim otoczenie ma znaczenie, bo są wiaty, które znajdują się w miejscach no, stosunkowo mało atrakcyjnych dla ptaków i przypuszczam, że no, jeżeli coś tam ginie, to nieczęsto, bo może się zdarzyć na przykład, że zginie jakiś wróbel czy gołąb, jeżeli to jest wiata blisko drogi, przy samym budynku, no to ona jest stosunkowo małym zagrożeniem, przy czym moim zdaniem wciąż powinniśmy ją tak postrzegać i powinna być zabezpieczona dla zasady. Natomiast są wiaty, które znajdują się w pobliżu zieleni, na przykład parków, zbiorników wodnych, skwerów, no i takie wiaty są szczególnie niebezpieczne, no bo zieleń, miejsca no, cenne przyrodniczo przyciągają ptaki i występują tam zarówno ptaki lęgowe, jak i pojawiają się ptaki migrujące i takie miejsca są szczególnie niebezpieczne i tym bardziej powinny być zabezpieczone, bo mogą ginąć na takich obiektach, może ginąć rocznie kilka czy nawet kilkanaście ptaków. Fundacja Szklane Pułapki w trakcie swoich badań w otoczeniu jednej z wiat zarejestrowała, jeżeli dobrze pamiętam, 18 ofiar, przy czym przypuszczalnie było ich więcej. 18 było na pewno, więc to pokazuje skalę. No i tak jak mówię, oczywiście nie każda wiata zabija tyle ptaków rocznie, ale jeżeli przyjmiemy, że przeciętnie każdy taki obiekt pozbawia życia kilku ptaków rocznie, a weźmiemy pod uwagę, że na przykład w Opolu, no jeżeli dobrze pamiętam, jest około 300 wiat, może być troszkę mniej, no to łącznie daje to kilkaset ofiar rocznie. No to jest sporo. I oczywiście wiaty to jest tylko część problemu, no bo mamy w Opolu więcej niebezpiecznych obiektów, chociażby...
1: Ale dzisiaj na tych wiatach akurat się skupiamy.

0: Bo o tym oklejaniu mówimy. Czy oklejenie wiaty daje niejako gwarancję, że tam już ptak nie poleci?
1: Z tego co wiem, skuteczność wynosi 90 kilka procent, więc jest bardzo niewielkie prawdopodobieństwo, zwłaszcza jeżeli zrobi się to naprawdę porządnie, a my staramy się, żeby te kropki były naklejone gęsto, bo to jest bardzo ważne. Staramy się, żeby było gęsto i to naprawdę minimalizuje ryzyko, ale no, może się zdarzyć na przykład, że jakiegoś ptaka zwieje, albo być może w trakcie desperackiej ucieczki spróbuje nawet przycisnąć się przez coś takiego, to znaczy będzie mu się wydawało, że będzie miał gdzie się przecisnąć.
0: Że poleci między kropkami, tak, a tam jednak
1: uciekając
0: jest
1: na przykład przed krogulcem. I tu warto wspomnieć o tym, że zdarza się, że giną nierzadko krogulce i ich niedoszłe ofiary właśnie w trakcie takiej pogoni.
0: Ile wiat zostało ostatnio oklejonych, a także czy są jeszcze jakieś inne sposoby? O tym za chwilę jeszcze porozmawiamy.

0: pobliżu zieleni, otwartych przestrzeni. Oczywiście to jest tylko jakaś część wiat, które wymagają zabezpieczenia i tylko część tych, które szczególnie go wymagają, bo tak jak mówiłem, są bardziej niebezpieczne i te, które zabezpieczyliśmy, naszym zdaniem należały do tych bardziej niebezpiecznych. Natomiast no, jest jeszcze sporo takich, które z pewnością zabijają dużo ptaków w ciągu roku. No teraz zabezpieczyliśmy 7 wiat w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez miasto Opole. Wiaty bezpieczne dla ptaków. No ale tak jak mówię, jest to kropla w morzu potrzeb.
1: Kropla w morzu potrzeb, natomiast pytanie, skoro jest to finansowane z pieniędzy na zadania przez Urząd Miasta tutaj przeznaczane, to czy kolejne inwestycje w takie wiaty, to nie może być tak, że już na przykład na etapie ogłaszania przetargu jest tak postanowione, że musi być to wybudowana wiata właśnie z takimi naklejkami, musi być taka szyba, a może tak się dzieje?
0: No chyba się tak nie dzieje. Z tego co wiem, jest w Opolu, chyba jeszcze jest, jedna wiata, która ma takie fabryczne zabezpieczenie. Jest to odpowiedni wzór na szkle, ale zdaje się, że to akurat nie jest wiata zarządzana przez MZD, wiata przy elektrowni Opole. I to jest ciekawy przykład. Niestety, no, MZD jak na razie nie dba o to, żeby te nowe wiaty już miały uwzględnione zabezpieczenie, dlatego je oklejamy, co nie jest idealnym rozwiązaniem, bo te naklejki to też są odpady. To służy ochronie ptaków, ale no, wiąże się z tym też coś z punktu widzenia przyrodnika niefajnego. I najlepiej by było właśnie, gdyby te zabezpieczenia już były na tych wiatach od samego początku. Co więcej, no przypuszczalnie byłoby to jeszcze bardziej estetyczne. No
1: i najważniejsze... trwałe, bo to też taka naklejka ma swoją trwałość jakoś, nie?
0: Tak, one są bardzo trwałe. No problem jest przede wszystkim ze zdrapywaniem. Niestety są ludzie, którzy zdrapują naklejki, którzy nie cenią pracy innych.
1: No jak muszą się podrapać, no to niech się pod... głowie, że tak powiem, podrapią, a nie to, no bo jaki jest sens akurat?
0: No tak, no to nie ma większego sensu, no poza tym, że ktoś rozładowuje swoją energię, ale właśnie no szkoda, że nie na przykład na sposób. Sobie, tym bardziej, że można to zrobić w sposób mało agresywny. I tak, no zdecydowanie najlepsze byłyby właśnie takie wzory na szybach, ewentualnie naklejki od początku na szybie. No są różne metody, można na przykład piaskować szkło. No są też wiaty, jest ich chyba niewiele w Opolu, ale mam na myśli na przykład wiatę na pętli przy ulicy Pużaka. Nie wiem, czy ona nie została wymieniona, ale przynajmniej jeszcze niedawno była tam wiata z nieprzezroczystą pleksą. No i taki obiekt też no, raczej nie stwarza zagrożenia dla ptaków i szkoda, że nie ma takich wiat więcej.
1: No ale ogranicza widoczność na przykład i jeśli ktoś, nie wiem, z boku miałaby być taka pleksa, no to wtedy może nie widzieć z daleka nadjeżdżającego autobusu czy coś. Tu rozumiem, że akurat takie szkła są potrzebne. Natomiast dobrze, gdyby były takie wykropkowane. Chociaż, no, też widywałem gdzieś na szybach ponaklejane takie sylwetki ptaków, naklejki ptaków. Czy to też zdaje egzamin, czy niekoniecznie?
0: Nie, to nie działa. To znaczy, to działa w bardzo ograniczonym zakresie, tylko w tym miejscu, w którym jest naklejka, bo ptak raczej nie widzi w tym jakiegoś ptaka, który mu zagraża. Po prostu widzi jakiś obiekt i próbuje go ominąć. A jeśli na dużej szybie mamy tylko jedną taką naklejkę, no to...
1: to obok można lecieć.
0: Niewiele no to
1: okazuje się, że nie można. Czas nam ucieka, więc szybko, króciutko jeszcze na koniec. Akcja będzie kontynuowana. Kolejne wiaty będą oklejane?
0: Tak. Zamierzamy jeszcze w tym roku okleić kilka wiat. No i chcielibyśmy, tak jak w ubiegłym roku, zorganizować przynajmniej jedną akcję oklejania, do udziału w której zaprosimy wolontariuszy, żeby ich przeszkolić, pokazać, jak powinno się oklejać wiaty, żeby było to efektywne, żeby rzeczywiście przynosiło skutek. No i jeżeli tych osób podczas akcji zbierze się wystarczająco dużo, no to będziemy w stanie okleić jednocześnie naprawdę sporo wiat. No, tak jak wspomniałeś, napisaliśmy o rekordzie, to był nasz dzienny rekord, jeżeli chodzi o liczbę oklejonych szyb i wiat chyba też. To były 4 wiaty, a w sumie 20 szyb, bo jeszcze oprócz tych 19 szyb, 4 wiat okleiliśmy niedawno wstawioną szybę w 5 wiacie. No ale to zrobiły 2 osoby. A gdyby na przykład 10 osób postanowiło w ciągu dnia pooklejać przystanki, wiaty przystankowe w Opolu, no to efekt, myślę, byłby naprawdę imponujący.
1: Wszystko w trosce o to, by nie ginęły kolejne ptaki, o oklejaniu kropkami wiaty, o oklejaniu kropkami szyb. Dzisiaj rozmawialiśmy z Łukaszem Berlikiem, prezesem Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego i tutaj już stawiamy nomen omen kropkę. Dziękuję za przybycie do studia.
0: Dziękuję.

0: Twoje Radio Opole.
1: Powracamy do rozmowy. W studiu, przypomnę, Łukasz Berlik. Rozmawiamy o oklejaniu wiat przystankowych. Ostatnio sporo zostało oklejonych. Właściwie gdzieś tam nawet wyczytałem, że poszliście na rekord, jeśli chodzi o to oklejanie. W jaki sposób wybierane są miejsca? Czy zostały oklejone te wiaty, w przypadku których najbardziej to było potrzebne, bo najwięcej ptaków tam było znajdywanych? Jak to było dobierane?
2: No, wybraliśmy wiaty, które znajdowały się w

0: chcę nic zmieniać. Przebój pod tym tytułem przed chwilą w twoim radiopole, a jeśli chodzi o zmiany w programie, to u nas też no niezmiennie, jak zwykle mniej więcej o tej porze zapraszamy na spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Język się zmienia i to każdy język. Chyba właściwie tylko łacina uważana jest za język martwy, ale nie do końca, bo niektórzy twierdzą, że łacinę można dostosować do współczesnych wymogów. A co świadczy o tym, że język się zmienia? Że jest żywą materią, która cały czas pulsuje.
3: Może to, że czasami napotykamy na słowa, na przykład czytając teksty historyczne, których już dzisiaj nie rozumiemy.
2: Albo one znikły, bo zostały właśnie w przeszłości w dokumentach czy w literaturze, albo zmieniają znaczenie. No, dzisiejsi młodzi Polacy bardzo często nadają inne znaczenia dawnym słowom.
3: Albo pojawiają się słowa, których nie było w słownikach sprzed kilkunastu lat.
2: Są i takie, które trwają od wieków, ale w ograniczonym zakresie. Są nawet słowa, które istnieją tylko w jednym związku frazeologicznym, ale wciąż funkcjonują.
3: Albo w liczbie mnogiej na przykład.
2: Albo w liczbie mnogiej, albo w innym rodzaju. I dziś przedstawiamy właśnie taki wyraz, który funkcjonuje nomen omen rzadko. Chodzi o przymiotnik zrzedła, zrzedł.
3: Zrzedła mumina.
2: O właśnie, najczęściej w tym zwrocie. A co właściwie ono oznacza?
3: Dał wyraz swojemu rozczarowaniu poprzez mimikę twarzy.
2: To też jest ciekawy pleonazm, który bardzo często powtarzamy, a przecież oprócz twarzy co może mieć mimikę?
3: No właśnie, poszukajmy jakiejś części ciała.
2: Ale dużo jest takich właśnie paradoksów w języku, ale dzisiaj skupiamy się na zrzedła komuś mina. Ktoś nagle stracił pewność siebie, dobry humor lub rezon. Przykłady. Mina mu zrzedła, gdy zobaczył wynik egzaminu. Ucieszył się już na sam widok koperty pchanej zdjęciami. Mina zrzedła mu jednak, gdy ją otworzył. Stan ten opisuje cechę czegoś, co występuje w małym zagęszczeniu, ma płynną konsystencję lub zdarza się nieczęsto. To takie bardziej dosłowne tłumaczenie tego przymiotnika zrzedł. Na przykład może zrzednąć konsystencja czegoś, na przykład rzadka zupa, rzadkie ciasto. Chodzi też o gęstość i rozmieszczenie, mające duże odstępy między elementami, na przykład rzadkie włosy, rzadki las. Także dotyczy częstotliwości, wyjątkowy, niespotykany, na przykład rzadka choroba, rzadki okaz. Czasownik rzednąć oznacza proces stawania się rzadkim, zmniejszanie gęstości lub liczebności. Przykłady. Włosy mu rzedną, ma ich coraz mniej. Mgła rzednie, staje się mniej gęsta. Tłum rzednie, ludzie się rozchodzą. Słowo rzadka działa tu na zasadzie metafory. Oznacza minę nietypową dla danej osoby, nieswoją, często wyrażającą bezradność i brak słów. To słowo rzadka jest właśnie ciekawe, bo ono ma ogromny zakres znaczeniowy.
3: Nasi przodkowie często tworzyli takie konstrukcje językowe, których my już dzisiaj nie jesteśmy w stanie zrozumieć bez właśnie zbadania tego poprzez odwołania słownikowe.
2: I dlatego jest to ciekawe, że choć już zapomnieliśmy w ogóle, o co chodzi, to wciąż jednak używa się tego zwrotu mina mu zrzedła. Na przeciwległym krańcu stoi zwrot nadrabiać miną. Mieliśmy tutaj mina mu zrzedła, no to teraz co to znaczy nadrabiać miną? Udawać dobre samopoczucie. Mina może być tęga i gęsta, mówi profesor Jerzy Bralczyk. Nawet wtedy, gdy powinna zrzednąć. Mina to przybierany świadomie wyraz twarzy, który wtedy wyraża to, co chcemy. Miny czasem można stroić, gdy mamy bogatą mimikę. Czasem tylko przybierać. Nadrabiamy nią to, czego brak nam w istocie. Poczucie pewności, satysfakcji, zadowolenia z siebie, choćby nie troszczenie się o kłopoty.
3: Żywotności języka też dowodzi to, że dzisiaj da się usłyszeć na przykład takie zdanie. Wsadziłaś mnie na niezłą minę. I wcale nie chodzi tutaj właśnie o mimikę, tylko chodzi o traktowanie miny jako materiału wybuchowego zamkniętego w jakiejś puszce.
2: Tu poruszyłeś wątek homonimów. Słów, które tak samo wyglądają, tak samo się pisze, a znaczą zupełnie coś innego. I co nam do tego potrzebne? Kontekst.
1: Na końcu języka.

0: Opolu i zaplanuj wakacje. Największy wybór hoteli all inclusive, rabaty dla stałych klientów. Tylko teraz niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Nie zwlekaj. Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę. Bezpośredni przelot Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Opole, Centrum Handlowe Karolinka. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
1: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
2: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
3: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
1: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Po reklamie.
5: Twoje Radio Pole, słuchacie nas w poniedziałek, 12 dzień października w kalendarzu, a co na zegarach? Tu mamy już 18 i czas na wiadomości.
6: Władze Lewina Brzeskiego studzą emocje związane z grupą cudzoziemców widzianą na terenie gminy.
7: Okazuje się, że mają zgodę na pobyt na terenie naszego kraju.
6: Sejmowa Komisja do Spraw Pegasusa zaprezentowała część raportu ze swoich prac, a w kulturze m.in. harfa birmańska.
8: Wiadomości Radia Opole.
5: I wieczorny dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Daniel Klimczak.
6: Dzień dobry. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa zaprezentowała jawną część swojego raportu. Od tego zaczynamy. Jej przewodnicząca Magdalena Sroka poinformowała, że złożono zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec 11 osób. Prezentując raport z prac komisji, wymieniła wśród nich byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, byłego wiceministra Michała Wosia, byłego szefa CBA i MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz jego zastępcę Macieja Wąsika. Podstawowym zarzutem jest przekroczenie uprawnień i niedopełnienia obowiązków, mówiła. Jak dodała, niektóre z zawiadomień dotyczą też umożliwienia ujawniania informacji niejawnych podmiotom zagranicznym, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i pełnomocnictwo w uzyskaniu narzędzia do popełnienia przestępstw komputerowych.
8: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
6: Byłem pod wrażeniem, jak szybko i jak masowo liderzy innych państw okazali nam gotowość do wsparcia i pełną solidarność. Tak mówił premier Donald Tusk na odprawie poświęconej bezpieczeństwu w szkołach po atakach w Ostrołęce i Wyszkowie. Jak relacjonował, przywódcy, z którymi rozmawiał, przyznawali, że również w ich krajach przybywa radykalnych treści oraz zapowiedzi zamachów w szkołach i na osoby publiczne.
9: Chciałem przekazać wyrazy solidarności i współczucia bliskim, rodzinom ofiary i innym poszkodowanym w tych dramatycznych zdarzeniach i prosili mnie także przywódcy Finlandii, Norwegii, Szwecji, Danii, Francji, Kanady, żebym przekazał wyrazy współczucia i pełnej solidarności z naszymi służbami i z państwem.
6: A policja wciąż patroluje szkoły i ich okolice. Łącznie zatrzymano już 135 osób.
8: Słuchaj faktów, nie plotek.
6: W wiadomościach powiat brzeski władze Lewina Brzeskiego zapewniają, że na terenie gminy nie powstanie ośrodek dla imigrantów. To odpowiedź na informacje o przyjeździe grupy cudzoziemców. Ich pobyt w Łosiowie jest związany z planowaną pracą we Wrocławiu. Jak wyjaśnia burmistrz Artur Kotara, zamieszanie wywołała sytuacja, w której jeden z mieszkańców przyjął na swojej posesji kilkanaście osób.
7: Został wysłany wieczorem patrol, który wylegitymował te osoby. Okazuje się, że mają zgodę na pobyt na terenie naszego kraju. Na ten moment działalność burmistrza musi być zakończona, bo nie ma na to żadnego wpływu. Prośba do mieszkańców, jeżeli zauważą, że są gdzieś łamane przepisy, jak najbardziej zgłaszać na 112.
6: Jednocześnie samorządowiec zaapelował o spokój, rozwagę i niepowielanie niesprawdzonych informacji.
8: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
6: A w nich Małopolska. Audyty, przywrócenie biletu 20-minutowego, przedstawienie planu ogólnego, walka z zadłużeniem i przyjęcie przyszłorocznego budżetu. To tylko niektóre wyzwania stojące przed nowym prezydentem Krakowa. Będzie nim Łukasz Gibała, który wczoraj wygrał przedterminowe wybory w tym mieście. Prezydent elekt deklarował już pierwsze decyzje.
10: Ujawnimy plan ogólny i przywrócimy poprzednią taryfę biletową. Wielokrotnie mówiłem o odpartyjnieniu urzędu i spółek miejskich. Też jestem przeciwnikiem nadmiernej turystyfikacji, więc też branża turystyczna musi liczyć z tym, że będą pewne decyzje, takie jak chociażby opłata turystyczna. Deweloperzy muszą się liczyć z tym, że tutaj będzie zupełnie inna polityka. Priorytetem będzie dobro mieszkańców. Zamierzam spotkać się z wszystkimi kontrkandydatami, począwszy od pani senator Piątkowskiej, i prosić o wsparcie. Będę z nimi rozmawiał o tym, co mogę zrealizować z ich programu.
6: Łukasz Gibała odebrał już zaświadczenie o wygranej. Jego zaprzysiężenie odbędzie się 21 października. I na koniec południe województwa. Powiat Głubczycki realizuje kolejne inwestycje drogowe. Dobiegają końca prace na trasach Zawiszczyce, Gołuszowice oraz Chomiąża Opawica, zniszczonych podczas powodzi. Roboty trwają także w Rozumicach i Mokrem. Samorząd otrzymał też 625 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Kolejowej w Nasiedlu. Trwają również prace przy mostach w Baborowie i Lenarcicach. W kilku miejscowościach powstają także ścieżki pieszo-rowerowe.
8: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
6: 4 minuty po 18.
8: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
4: Witold Sułek. Już jutro kolejne wydarzenie w ramach 10. Festiwalu Kultur i Języków Świata, organizowanego przez Bibliotekę Obcojęzyczną WBP. A będzie to pokaz filmu Harfa Birmańska w reżyserii Kony Ishikawy. Seans odbędzie się za darmo w kinie Studio Młodzieżowego Domu Kultury na ulicy Strzelców Bytomskich 1. Zmieniamy temat. Z okazji pierwszej rocznicy działalności specjalną wystawę przygotowała Strefa Gier Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
11: Postanowiliśmy, że w ramach tej rocznicy, tych urodzin, postawimy właśnie na gry retro i dlatego we wtorek 13 października zapraszam na 17.30. Wtedy uruchamiamy kolejne stanowiska, które będą z nami przez 2 miesiące. To będą takie profesjonalne, nowoczesne komputery, ale na nich retro gry, bo jest to wystawa Join the Game, 40 lat polskiej branży gier wideo.
4: Mówiła Dominika Gorgosz-Złoty, kierowniczka Strefy Gier. Udział w wydarzeniu jest darmowy, a Radio Opole objęło patronatem medialnym. Ponownie zmieniamy temat. Przed nami kolejne spotkanie z cyklu Tańcem, Smakiem i Kolorem, organizowanego przez Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce na ulicy Szpitalnej 11.
12: 14 października spotkamy się z tradycyjnymi strojami mniejszości niemieckiej. Zaprosiliśmy twórczynię panią Izabelę Jasińską, która o tych strojach opowie. Wspólnie z panem Krystianem Czechem opowiedzą właśnie o tradycji i o strojach, a później będzie część warsztatowa.
4: Mówiła Bogna Peter, nadzorująca projekt. Początek wydarzenia o godzinie 12, a udział jest darmowy.
8: Pogoda.
5: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Dziś podobnie będzie w nocy. I o ile na termometrach mamy jeszcze wartości dwucyfrowe, bo 11 stopni w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku, w Brzegu i w Namysłowie, 10 w Strzelcach Opolskich, o proszę bardzo, a nawet 12 jeszcze na termometrach w Nysie, no to w nocy będzie od 3 do 6 stopni. No i tam, gdzie chmury w nocy, tam niewykluczone też słabe opady deszczu, lokalnie po północy silne zamglenia.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Pod wieczór małe i umiarkowane jest prognozowane, a na termometrach jutro od 11 do 13 stopni. Za konsoletą realizatora teraz Dariusz Kuzera, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Zapraszamy w tym właśnie składzie.

0: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
2: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
3: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
1: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Texans i Summerson to przed chwilą, patrzę jeszcze co za chwilę, ale lubię ten utwór, który za moment się pojawi. Jaki? A to może na razie nie będę jeszcze zdradzał wcześniej. Powiem o tym, co w kalendarzu. 12 dzień października. Rozpoczęliśmy nowy tydzień pracy. Dzisiaj poniedziałek, chociaż ten poniedziałek ma się już tak trochę bardziej ku końcowi. Ale dzisiaj rozpoczął się też tydzień mediacji. Wiceminister Sprawiedliwości Sławomir Pałka wyjaśnia, że w polskim systemie prawnym ten alternatywny sposób rozwiązywania sporów stosuje się przede wszystkim w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i pracowniczych. Pomaga też w sprawach karnych.
2: Chodzi o to, żeby można było załatwiać nieporozumienia między ludźmi, spory w inny sposób niż tylko przez orzeczenie sądu. Mediacja to rozwiązanie tańsze, szybsze, przyjaźniejsze, ponieważ w mediacji, tak się mówi, nie ma tak naprawdę przegranych stron. Wszyscy wychodzą mniej lub bardziej zadowoleni z rozstrzygnięcia i w ten sposób też oszczędzamy czasu sądom, które mogą ten czas poświęcić na inne spory, tam gdzie już tego porozumienia być nie może.
1: Tydzień mediacji łączy się z obchodzonym w Polsce od 2008 roku Międzynarodowym Dniem Mediacji, który przypada 15 października w czwartek. W ramach obchodów sądy w całej Polsce organizują dyżury mediatorów, zarówno stacjonarne, jak i telefoniczne, a także webinaria, prelekcje, konferencje i inne wydarzenia. Głównym celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat mediacji jako skutecznego i pokojowego sposobu rozwiązywania sporów bez konieczności prowadzenia długotrwałych postępowań sądowych. Twoje Radio Opole i już teraz Kaśka Sochacka i jej szum.

0: trwa Radio Pole i już 18.30 na zegarach w kalendarzu 12 dzień października. Ostatnio, jeśli chodzi o zachowania młodych ludzi, sporo pytań się pojawia. Pytań przede wszystkim o źródła tego, co złego dzieje się z niektórymi z młodych ludzi. Nastolatkom obecnie bardzo łatwo przekazać utopijne, ekstremistyczne wizje świata. Sprzyja temu ich etap rozwojowy i możliwości internetu. Tak, psycholog Piotr Toczyski komentował niedawno choćby zatrzymanie przez policję 13-latka, który miał planować zamach w szkole. Swoimi planami podzielił się z graczami z międzynarodowej grupy. Jeden z nich wtedy powiadomił, przypomnijmy, organy ścigania w swoim kraju. Podczas zatrzymania u 13-latka znaleziono bagnet i tasak. Okazało się też, że należał do ekstremistycznych grup w mediach społecznościowych. Doktor Piotr Toczyski powiedział, że takie społeczności przyciągają młodzież, często nie zdającą sobie sprawy z charakteru takich ruchów.
1: One nie opisują w metajęzyku zjawiska, w którym bierze udział nastolatek, tylko one mu prezentują pewną wizję świata, że świat powinien być jednorodny, że powinien być złożony z ludzi takich jak on, że powinien kierować się kryteriami rasowymi na przykład, że powinien kierować się kryteriami ładu i porządku, jak to jest prezentowane, że wówczas wszyscy będą szczęśliwi. To jest tworzenie pewnego rodzaju utopijnego myślenia.
0: Piotr Toczyski powiedział, że rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę na te sytuacje, gdy dzieci zaczynają mniej rozmawiać, bardziej żyją swoimi zainteresowaniami. Tym bardziej wtedy warto zwrócić uwagę na to, czym się pasjonuje młody człowiek, z kim rozmawia, podkreśla psycholog.
1: Czasem rodzice machają na to ręką, że jakaś tam dziecięca literatura, jakieś tam strony nastolatków, nie będę w to wchodził, nie będę tego rozumiał, ale warto to zrozumieć, warto z nim czasem usiąść, pogadać, jak bardzo się z tym chowa, no to oczywiście w pewnym momencie wyczujemy, czy chowa coś, co jest groźne, czy chowa coś, co jest wstydliwe, no bo przecież nie będziemy mu zaglądać przez ramię w jego pierwsze miłości wszystkie, prawda? Ale co do zasady, powinniśmy jednak traktować ten internet jak takie podwórko, to znaczy czasem wyjrzeć przez okno i zobaczyć, co tam się dzieje na tym podwórku.
0: Kolejny raz o tym przypominamy, po raz kolejny rodziców, opiekunów na to uwrażliwiamy.

0: Eric Carmen i Hungry Eyes to z filmu Dirty Dancing, przypomnę, ze ścieżki dźwiękowej do tego filmu. A teraz o tym, że prawie co trzeci Polak ma nadwagę lub otyłość, alarmują eksperci. Otyłość to choroba, a nie defekt kosmetyczny czy brak silnej woli, a na jej rozwój ma wpływ wiele czynników. O leczeniu otyłości dyskutowali dziś w Warszawie specjaliści na konferencji Tsunami Otyłości. Jak zatrzymać tę falę? Joanna Stankiewicz.
1: Pani Elżbieta Brzozowska ważyła 120 kg. Przeszła operację bariatryczną, schudła 52 kg. Ale jak podkreśla, operacja to dopiero początek drogi, bo konieczna jest zmiana wyborów, nawyków i praca nad sobą.
2: Ja nazywam to remontem w głowie. Zmiana podejścia do tego, czym jest jedzenie. Dla mnie jedzenie było pocieszeniem, było sposobem na smutek, było celebracją.
1: Otyłość widać na pierwszy rzut oka, ale tylko 5% chorych jest leczonych. Pacjenci zamiast otrzymać pomoc, zmagają się ze stygmatyzacją, mówi prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, profesor Mariusz Wyleżą.
3: Sama prymitywna rada, jedz mniej i ruszaj się więcej, jest niestety krzywdzeniem chorych.
1: Otyłość jest przewlekłą chorobą metaboliczną, która zwiększa ryzyko rozwoju ponad 200 różnych powikłań i schorzeń. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.

Twoje Radio Pole od poniedziałku do piątku, od 15 do 19. A jako, że 19 nam się zbliża, no to czas się pożegnać. To znaczy ja się pożegnam, ale realizujący program Dariusz Kuzera tu jeszcze pozostaje. Co w programie? Już niedługo po 19, po wiadomościach. Rzecz jasna, audiokracja, na którą oczywiście zaprosi Tomek Wojtyłko, w audycji również goście. A po godzinie 20 audycja Więcej Kultury. I co w niej dzisiaj? Główną nagrodę w kategorii filmów dokumentalnych w ramach 24. Festiwalu Filmowego Polskie Lamy otrzymał obraz Igrając z Diabłem. Jego reżyserzy Piotr Małecki i Maciek Nabrdalik będą gośćmi programu. Obraz opowiada o amerykańskim fotoreporterze wojennym Christopherze Morrisonie. W swoim życiu sfotografował on 28 wojen. Dokument jest próbą uchwycenia intymnego portretu tego twórcy. Do słuchania po 20. Zapraszam w imieniu Katarzyny Zawadzkiej. Jeszcze krótko o tym, co po 21. Wtedy pytanie, czy osoby przebywające w bliskim kręgu, czy to rodzinnym, czy zawodowym, osób uzależnionych, również potrzebują terapii? Psychologii i terapeutka uzależnień Georgina Borysy-Kciuk opowiada, dlaczego tak, a jednym z podstawowych powodów jest brak wiedzy na temat natury uzależnień, co prowadzi do tego, że nie tylko stajemy się ofiarami, ale często w bardziej destrukcyjny i współuzależniający sposób wciągani jesteśmy w patologiczne zachowania im towarzyszące. Na audycję wieczorną po 21 zaprasza Witek Sułek. I to tyle, jeśli chodzi o podpowiedzi, które chciałem tu jeszcze na koniec podrzucić. Teraz już dziękuję za uwagę, udanego wieczoru i dobrej nocy życzę. Dawid Rajwa, do usłyszenia jutro po 15.00.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
3: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radia Opole najświeższe informacje.
4: Mężczyzna, który miał planować zamach na premiera, stanie jutro przed prokuratorem.
5: Zostało zarządzone doprowadzenie.
4: Zatrzymano dwóch sprawców podpalenia stacji Starlink na Mazowszu, a w przyszłym miesiącu rozpocznie się remont filii MDK na opolskim osiedlu AK.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Przedstawia Daniel Klimczak.
4: Policjanci przewieźli do Warszawy mężczyznę, który chciał dokonać zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Od tego zaczynamy. Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie powiedział, że jutro mężczyzna zostanie przesłuchany w prokuraturze.
5: Dziś w godzinach popołudniowych, jutro w godzinach przedpołudniowych trwały i trwać będą jeszcze czynności procesowe na terenie komendy. Między innymi przesłuchiwani są biegli. Jutro zostało zarządzone doprowadzenie do prokuratury.
4: Zatrzymany to około 60-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował wczoraj, że mężczyzna był aktywny w internecie i utrzymywał kontakty z osobami głoszącymi skrajne poglądy. Na zlecenie polskich służb niemiecka policja zatrzymała dwóch obywateli tureckich podejrzanych o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu, poinformował premier. To kolejny akt wojny hybrydowej. Sprawcy sabotażu odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości, napisał szef rządu na platformie X.
0: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
4: Jest zielone światło ambasadorów unijnych krajów dla negocjacji członkowskich z Ukrainą w kolejnych dwóch obszarach. Jutro rokowania formalnie rozpoczną się na spotkaniu ministrów do spraw europejskich w Luksemburgu. O szczegółach Beata Płomecka.
6: Kolejny etap blokowały Węgry, ale już w ubiegłym tygodniu zapowiedziały, że zniosą weto, jeśli ukraiński parlament przyjmie zmiany do ustawy oświatowej wzmacniające prawa mniejszości narodowych, w tym węgierskiej. Dziś te zmiany zostały przyjęte. Zatem jutro Ukraina otworzy negocjacje w dwóch obszarach: rynek wewnętrzny i konkurencyjność. To oznacza także odblokowanie negocjacji z Mołdawią, bo w rozmowach jest ona powiązana z Ukrainą. Oba kraje rozpoczęły rokowania akcesyjne w czerwcu, otwierając pierwszy klaster negocjacyjny.
4: I wracamy do regionu. W listopadzie rozpocznie się przebudowa filii Młodzieżowego Domu Kultury na osiedlu Armii Krajowej w Opolu. Obiekt od lat czekał na tę inwestycję, mówi prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski.
7: Nie tylko go remontujemy, ale go rozwijamy. Obiekt wielofunkcyjny, świetnie położony pomiędzy wielkimi osiedlami. Koszt to 46 milionów, poniżej tego, co się spodziewaliśmy, bo to miało być 53 miliony.
8: To będzie wybudowanie budynku teatru. A jeśli chodzi o pracę tutaj, to jest rewitalizacja tego budynku, wymiana instalacji.
4: Dodawał przedstawiciel wykonawcy Tomasz Malik. Wkład miasta w inwestycje to 10 milionów złotych. Resztę stanowi unijne dofinansowanie. Prace potrwają do końca stycznia 2028 roku.
0: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
4: Uczniowie i nauczyciele 3 LO w Opolu zorganizują jutro pokojową akcję Łańcuch Solidarności. O 10.30 wyjdą przed szkołę, by wyrazić sprzeciw wobec agresji. Jest to nasz akt solidarności z ofiarami przemocy i hejtu w szkołach, zapowiadają uczniowie.
9: Bardzo łatwo napotkać na hejt w internecie. Treści nie są w ogóle sortowane. Panuje taka bezkarność. Każdy może napisać, powiedzieć, co chce.
10: Chcemy powiedzieć, że młodzież nie jest sama. Komentarze pod różnymi TikTokami nie są w ogóle sprawdzane. Trzeba się temu sprzeciwić i trzeba o tym mówić.
4: I jeszcze za granicą. Nowa prezydent Estonii, Ilze Matisse, objęła urząd i złożyła przysięgę przed parlamentem. W pierwszym przemówieniu zaznaczyła, że obecny czas niepewności należy umiejętnie wykorzystać, a państwo estońskie powinno nadal wzmacniać swoją obronność. Zwróciła też uwagę na potrzebę odbudowy zaufania w społeczeństwie. Ilze Matisse wspominała także o rozwoju nowych technologii. Jej zdaniem język i kultura estońska powinny być odpowiednio obecne w rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji, a dostęp do nowych technologii nie może być przywilejem dla największych. Podkreśliła również, że Estonia ma szansę dobrze wykorzystać obecny trudny czas, jeśli zachowa zaufanie do siebie, wolność i poczucie odpowiedzialności.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Termometry w Opolu wskazują aktualnie 9 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do 4 stopni. No i prawdopodobnie w tym tygodniu nie będzie padać. Będzie słonecznie i dosyć ciepło. W środę nawet 16 stopni, a w piątek 17.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

To był zespół Future Island, który pomógł nam rozpocząć dzisiejszą audiokrację. Na dzisiaj spotkanie z artystą z naszego regionu, który podzielił się ze światem całkiem niedawno swoimi debiutanckimi singlami. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera.

0: to była Aliona, Aliona i Jerry Heil. Ta druga artystka mocno inspiruje naszego dzisiejszego gościa, a jest z nim Max Muntian. No i jest z nami też jego trenerka wokalna. Coś więcej, bo wiem, że Natalia nie lubi tego określenia. Natalia Gosztyła, zaraz o tym porozmawiamy, jak ta współpraca dokładnie wygląda. Cześć.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: Wydaje mi się, że warto zacząć od, bo już to zasygnalizowałem, współpracy Natalii z Maxem, bo Natalia zawsze mówi, że dla ciebie praca z głosem to jest coś takiego holistycznego, że nie lubisz właśnie zawężania tego tylko do śpiewania. No i w przypadku Maxa to jest ciekawe, bo tak naprawdę pracowaliście intensywnie nad piosenkami. Ty w najnowszym singlu mu pomogłaś wokalnie, jest nawet nagranie, gdzie tam go instruujesz co do detali, co do tego, jakie pauzy zachowywać. Czy to dla ciebie było jakieś ciekawe wyzwanie, żeby znaleźć sposób, który by najlepiej odzwierciedlił te wokalne atuty Maxa, żeby przypasować jego wokal do piosenki?
1: Wiesz co, faktycznie praca z osobą nie mówiącą w języku polskim, tylko z osobą ze wschodu spotkała mnie.

0: No i powolutku do przodu idziemy z też, tak jak wspomniałeś, z repertuarem, nie tylko jakby technicznie pracujemy, ale też pracujemy nad tym, żeby Maksym mógł dalej wydawać, bo przyszedł do mnie już z dwoma swoimi singlami wydanymi na Ukrainie, także kontynuujemy pracę nad jego numerami po prostu.
1: Max, to jest ciekawe, bo ta praca z Natalią była bardzo szczegółowa i dotyczyła nawet tego, jaką masz postawę, bo to też w tej pracy wokalnej jest ważne, które głoski wyciągnąć, gdzie i w jaki sposób pauzy stawiać i czy przy przygotowywaniu tych partii wokalnych do singla Politaj, to dla ciebie było ciekawe doświadczenie, czy jednak był taki moment znużenia, że chcesz po prostu zaśpiewać swoją partię, jednak tych niuansów jest tyle, że się człowiek zaczyna gubić.
2: Nie, to było bardzo ciekawe. No, lubię to.
1: A wiedziałeś a propos udziału Natalii też w chórkach, że tam się przyda taki głos, czy to wyszło spontanicznie, jak siedzieliście nad tą piosenką?
2: No tak wyszło spontanicznie.
0: No, spontanicznie i niespontanicznie, bo Maksym powiedział, uparł się, że koniec, kropka, ja to mam zrobić chórki i koniec.
1: Ale mimo, że jakby nie było, jest taka lekko mentorska pozycja, bo ty uczysz śpiewać, to jednak no, byłaś ciekawa, co tam zrobić, czy
0: wiesz co,
1: intensywnie...
0: mentorska i nie mentorska, ja się staram moim podopiecznym po prostu towarzyszyć w ich drodze, więc absolutnie nigdy nie stawiam się w roli mistrz i uczeń. Także często jak faktycznie prowadzę projekty, gdzie albo tworzymy komuś utwór, albo i utwór teledysk, czy po prostu prowadzimy czyjąś ścieżkę kariery muzycznej, to staram się jakby być przyjacielem i towarzyszem w tej drodze, więc jeśli ktoś mnie prosi o udział też wokalny w jego projekcie, to jak najbardziej chętnie się zgadzam. Jest to dla mnie w ogóle, wiesz, miłe, bo to zostaje pewien ślad mój w czyjejś twórczości, to znaczy, że też jestem dla kogoś ważna i zależy komuś, żeby była cząstka mnie w jego utworze.
1: Ja pytam o też twoje spojrzenie, no bo to jest ciekawe, że jednak no, spotykasz się z, powiedzmy, songwriterem, z kimś, kto też z innymi producentami pracował, kto też, jeżeli chodzi o tę muzykę popularną, ma trochę inne spojrzenie i czy ty w ogóle zastanawiałaś się, jak ten wokal spasować, czy to było dosyć naturalne? A propos tego, co też wcześniej mówiłaś, głosek i tak dalej, czy to była jakaś twoja analiza, czy raczej wsłuchanie się w Maksa?
0: Wiesz co, zacznijmy od tego, że muzyka, którą Max wykonuje, nie jest w ogóle muzyką, którą ja wykonuję, więc to na pewno był element dla mnie wyzwania, żeby podjąć pracę nad w gatunku, w którym na co dzień się po prostu nie obracam. Ale co jeszcze ciekawsze, myślę, że to jest ciekawe dla słuchaczy, może być, w czasach, kiedy po prostu mamy AI-a wszędzie. Maksym przyniósł ten utwór, powiedział, że tekst napisała do niego koleżanka, a muzykę po prostu stworzyło im AI. Ja powiem tak, mam trudność. Cały czas ja osobiście staram się nie używać AI-a w swojej pracy, aczkolwiek też widzę, ile nam daje to różnych możliwości i znaleźliśmy tutaj gdzieś po prostu złoty środek. Znaleźliśmy też osobę, która nam stworzyła po prostu muzykę, żeby nie do końca oddawać to wszystko robotowi. Także jest też w tym wszystkim w muzyce czynnik ludzki. I tak.
1: A Max, a jeżeli chodzi o tę sztuczną inteligencję, to czy prompt analizował to, co robiłeś we wcześniejszych singlach? Czy miałeś jakieś wskazówki, czy po prostu bardziej bazowałeś na nastroju, emocjach, które tam chcesz komunikować,
2: no,
1: przekazać?
2: Tak, na emocjach, tak.
1: A propos tego, że ten utwór ewoluował, to też wiem, że chwilę czekaliście na to, żeby zamknąć tę ostateczną wersję, ale ty chciałaś od początku, żeby to był taki numer trochę slaphouse'owy, deephouse'owy, z tanecznym pierwiastkiem, czy...
2: Tak, z tanecznym.
1: Ale od razu miałaś taki zamysł.
2: No, Tak.
0: Tak, w ogóle Maksym, powiem ci, że jak przyszedł do mnie pierwszy raz i mi opowiadał o swoich występach, to jest człowiek, który myśli projektowo kompletnie, bo wychodzi ze swoimi tancerkami, zawsze ma świetną styl.

0: wizualizację, więc myśli pięknymi obrazami, także przedstawia to, jak on czuje muzykę i emocje w muzyce na swój sposób, co uważam, że jeśli chodzi o tak młodych ludzi w ogóle, jest coraz rzadziej spotykane.
1: Co jest też ciekawe, bo pamiętam, że mówiłaś kiedyś o tym, że lubisz pracować tak projektowo, całościowo.
0: Tak.
1: Nie tylko się ograniczać do uczenia jeden na jeden, także chyba to też spasowało ci, jeżeli chodzi o to, jak ty postrzegasz tworzenie piosenek.
0: No i Maksym jest w ogóle cudownym człowiekiem, także tym bardziej bardzo miło wspominam tą współpracę.
1: No to skoro wywołaliśmy temat, posłuchajmy singla Politaj na antenie Radia Opole.

0: To był zespół Plastic, który przypomniał w tym roku swój debiut w 20. urodziny tej płyty, no ale na przeciwległym biegunie dzisiaj artysta, który wydaje swoje pierwsze single, czyli Max Muntian, który pojawił się dzisiaj z Natalią Gosztyłą, która pomaga mu tworzyć te piosenki, pomaga mu śpiewać. No i sporo rozmawialiśmy o tym, jak wokalnie podeszliście do tego utworu, no ale czymś ciekawym jest, że singiel Politaj, którego słuchaliśmy, produkował Tomasz Budek. Poza anteną musiałem się upewnić, czy to jest muzyk z zespołu Lewi, no bo faktycznie zaskakujący utwór stworzył, biorąc pod uwagę jego macierzystą grupę. Są to rzeczy zupełnie różne stylistycznie. Jestem ciekaw, czy to, Max, wynikało trochę z tego, że ty miałeś jakiś pomysł, sugerowałeś, w jakim klimacie chcesz, żeby on ci to wyprodukował, czy on raczej tak wyczuł twój wokal i samą piosenkę, którą przyniosłeś, że dlatego jest takie house'owe?
1: Wyczuł to po prostu. No ja tak chciałem, żeby po prostu była taka bardzo taka taneczna melodia.
0: A czy czujesz, że ciekawie jest też w Polsce pokazać takie ukraińskie spojrzenie na pop? Bo wydaje mi się, że takie deep house'owe, taneczne brzmienia w utworach, które gdzieś w Ukrainie są przebojami, że to jest coś, co się często pojawia. Czy ty czujesz, że to jest jakaś taka łączność z muzyką z Ukrainy, ten house? Czy...
1: Tak.
0: Bo rzeczywiście, no, przedstawiałeś sporo inspiracji i wydaje mi się, że choćby w twórczości Jerry Heil, na którą się powołujesz, dużo jest tego tańca, także...
1: Tak, tam bardzo.
0: A propos ukraińskiego, szeroko pojętego popu, to wydaje mi się, że czymś, co też jest tam takie dominujące, jest to, że w utworach nieraz takich mocno rozrywkowych, imprezowych jesteście w stanie przemycić sporo takich folkowych, ludowych nawiązań. Czy coś takiego cię interesuje w przyszłości?
1: Tak.
2: Tak, Maksym bardzo często robi piękne melizmaty. No i właśnie mu nieraz mówiłam, że koniecznie coś takiego trzeba stworzyć.
0: Ale a propos tych melizmatów, ozdobników, to domyślam się, że dla ciebie to jest coś takiego intuicyjnego, że ty się nie zastanawiasz, no, że to jest ludowe, tak, i że Natalia ci pomogła do tego dojść.
1: No.
0: Zanalizować.
1: Tak.
0: Czy dla ciebie współpraca z tutaj polskim producentem różniła się, jeżeli chodzi o samą metodę pracy od tego, co tworzyłeś z producentami z Kijowa, czy wydaje ci się, że to spojrzenie jest podobne?
1: No myślę, że podobne.
0: Nie ma jakichś drastycznych różnic?
1: Nie.
0: Wydaje mi się, że singiel Utumani, którego posłuchamy, ma jakiś taki troszeczkę nawet reggaetonowy, może jamański groove. Skąd to się wzięło w tym utworze?
2: To był pomysł. Maxowi się chyba, wiesz co, bo to jest właśnie ten jeden utwór z producentami z Kijowa zrobiony. I z tego, co mi Maxim opowiadał, to Maxim jak coś, to wiesz, buntuj się, jakbym głupotę opowiadała. Ale mówił, jak wiesz, szukał, żeby tworzyć te utwory, to po prostu znajdywał z puli, nie wiem, czy z publishingu te utwory nawet do końca nie były, które mu się po prostu podobały i wybierał te, które mu w duszy grały, bo faktycznie jak Maxim przynosi utwory na zajęcia, to coraz ciekawszy mam repertuar. Ja po prostu, wiesz, mam jedną wielką imprezę na zajęciach.
0: Ale z tego, co mówicie, to żeby dało się przy tym potańczyć, pobawić, jest dla ciebie ważne.
1: Tak.
0: A ty, Natalia, wiem, że a propos twojego całościowego podejścia, też gdzieś się trochę ruchu uczysz coraz więcej, także może wykorzystasz to w swoim doświadczeniu.
2: A jak? Wiesz, holistycznie.
0: No to holistycznie. Zachęcam do odbioru w taki sposób przywołanego utworu, czyli Utumani.

0: Audiokracji cały czas gościmy Maxa Muntiana i Natalię Gosztyłę. Rozmawiamy o pierwszych singlach Maxa, rozmawialiśmy o utworze stworzonym z polskim producentem, no ale też o tych, które powstały wcześniej i nie chcę oczywiście wchodzić na teraz jakieś takie bardzo smutne, poważne terytoria, ale jestem ciekaw, Max, czy dla ciebie było bardzo ważne, że kiedy pojawiłeś się w Polsce, żeby jak najszybciej wrócić do śpiewu, czy ta współpraca z Natalią była czymś, co pozwoliło ci gdzieś kultywować tę pasję, która jest tak dla ciebie ważna i czy dzięki temu te single są też istotne?
1: No, tak. Bo śpiewanie to dla mnie wszystko.
2: Tak, jeszcze zanim, wiesz, pojawiłam się ja, to jeszcze Maksym już próbował gdzieś u kogoś też innego, więc no fajnie, że po prostu miał przestrzeń, żeby tutaj na spokojnie wrócić do pasji, no bo wiadomo, że jak nie ma spokoju w głowie i w sercu, to gdzieś te nasze pasje schodzą, a w szczególności sami wiemy podczas i pandemii czy wybuchu różnych innych sytuacji, to wiemy, że ta w szczególności nasza kultura po prostu schodzi jako pierwsza na bok, co uważam też, no wiesz, być może jakby mi bomby nad głową latały, to bym nie myślała. Myślałabym przede wszystkim o przeżyciu, ale taka jest prawda, że jednak to, że możemy się wyżyć artystycznie w jakikolwiek sposób dla nas dostępny, często nam pomaga w różnych kryzysach. Przecież wielokrotnie sama na zajęciach mam osoby, które traktują te zajęcia po prostu jako terapię, więc w momencie, kiedy ktoś się wyrywa z twojego miejsca zamieszkania, musisz na nowo stworzyć sobie swoją własną rzeczywistość, to gdzieś ta stała w postaci twojej pasji, jak może to do tego wrócić, to wracają, myślę, siły i chęci do życia, nie, Max?
1: No.
0: No i to też, wydaje mi się, jest przeniesienie tego, co robiłaś od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, no bo zorganizowałaś koncert charytatywny, natomiast no też chyba ważne jest dla ciebie, żeby to była taka pomoc na co dzień, robienie czegoś pozytywnego. To, co nawet powiedziałaś, możliwość, czy umożliwienie innym kultywowanie tej pasji, także chyba ładnie się to sprzęga z tym, co zaczęłaś robić kilka lat temu.
2: No myślę, że tak.
0: A Max, z twojej perspektywy, bo te single, no trochę się od siebie różnią, czy to jest tak, że ty jesteś w tym momencie, że chcesz poszukiwać i chcesz, żeby kolejne single też były inne?
1: No tak, bo ja jeszcze teraz szukam swój własny styl.
0: A jeżeli chodzi o kolejne piosenki, to chcesz, żeby one powstawały w miarę szybko, żeby pojawiała się jedna po drugiej i w ten sposób poszukiwać, czy jednak podoba ci się taki system powolny.
1: Tak.
0: Czyli lubisz skupić się na piosence i...
1: Tak.
0: Czyli pewnie ten sposób pracy z Natalią.
2: Tak, Maksym jest w gorącej wodzie kąpany. No, i ja w tym wszystkim muszę się nauczyć pływać.
0: No, a propos nauczenia się pływania, to czy kiedy zwracasz uwagę na te niuanse, detale, to też dbasz o to jednak, żeby nie zatracić emocji. To jest ciekawe z perspektywy nawet jakiegoś takiego perfekcjonizmu, do którego się przyznajesz.
2: Nie, no najpierw jest żołnierski ornung, prawda? Tylko do Maxa to czasami mówię i mówię, a Max tego ha, ha, ha.
0: Ale w momencie, kiedy są rejestrowane te partie, mówiliśmy o tym nagraniu ze studia, taki był wyimek tej pracy, kompilacja, powiedzmy, dużo się tam działo, to masz czasami tak, kurczę, no to podejście jest mniej doskonałe, ale bym je puściła, bo jest ciekawsze.
2: Jest tak czasami, oczywiście, że muszę mieć swoje hamulce, w związku z tym, że jestem perfekcjonistką i jeśli wiem, że mogę z kogoś wycisnąć coś więcej, to moja ambicja nie pozwala mi odpuścić, bo to czasami odpuszczamy krok za szybko, a za tym krokiem już byśmy mieli na przykład kolejne drzwi, które mamy otworzyć. Także moim zadaniem jest to, żeby z kogoś wycisnąć siódme poty i czasami coś powstaje z dużym wysiłkiem, ale oczywiście muzyka jest na tyle intymną częścią nas i delikatną też częścią, że no tu jest już cienka linia, kiedy można faktycznie przesadzić, przegiąć i tak jak mówisz, idealne czasami nie jest tak dobre, jak to, gdzie te emocje będą. No fakt faktem, muzyka, którą wykonuje Max, to jest muzyka taneczna, więc tam te emocje są, mam wrażenie, troszeczkę na drugim planie, więc fajnie, żeby to wszystko przynajmniej od strony technicznej się zgadzało. Max jest cały czas w trakcie nauki wokalu, cały czas się uczy, więc no, to są różne drogi. Niektórzy czekają, aż będą w miarę gotowi i dopiero idą ze swoją twórczością, wychodzą do świata. Tutaj Max odważnie podszedł do tematu, ma swój plan, chce wydawać i też super. Ja patrzę po sobie, wieczna perfekcjonistka, gram koncerty ze swoimi utworami. Jak ktoś mnie pyta, gdzie można ich posłuchać, to oczywiście to leży i czeka na swój moment, także jestem dumna z Maxa, z jego odwagi, z tego, że nie boi się tego, zostawia ślad i z każdym dniem, już nie jesteśmy, każdego dnia już nie jesteśmy osobami z wczoraj, więc rozwijamy się. Więc to jest pewnego rodzaju pamiątka, oczywiście nic nie ginie w internecie, ale moim zadaniem jest zadbać o to, żeby było to na tyle dobre, żeby po prostu później się nie wstydzić, tylko wspominać to, to był mój etap i teraz jestem już w innym miejscu na przykład.
0: Max, na koniec posłuchamy utworu Tysiąc Snów i wydaje mi się, że ten utwór ma taki koncertowy potencjał i ciekaw jestem, czy występy są dla ciebie ważne, żeby zobaczyć, które utwory, jak się przyjmują, czy lubisz to sprawdzić w trakcie koncertów.
1: No, tak.
0: A są jakieś utwory, które się w trakcie koncertów na tyle sprawdziły, że chcesz rozwijać ten kierunek? Czy masz jakichś takich faworytów, że widzisz, że ludzie się przy nich bawią, czy nie masz takich spostrzeżeń?
1: No nie, nie mam.
2: Chyba ogólnie przez to, że to jest muzyka taneczna, chyba się zgodzisz ze mną, Max, no. to ludziom po prostu słucha się tego przyjemnie, a tym bardziej jeśli Max dba o tą oprawę, czyli ma tych tancerzy. Bardzo ładnie to wygląda, bo mają też piękne stroje, no to od razu słuchacze czy publiczność są zainteresowani takim występem.
0: No to w takim razie na koniec spotkania utwór Tysiąc Snów, a opowiadał o nim dzisiaj Max Muntian razem z Natalią Gosztyłą. Bardzo wam dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo za Audiokrację. Program zrealizował Dariusz Kuzera, poprowadził Tomek Wytyłko. No i oczywiście zachęcamy, żeby zostać z nami dłużej. Za krótką chwilę więcej kultury. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Radio Opole. Rozbudza wyobraźnię.
1: A słuchacie nas w poniedziałek, 12 października. Imieniny obchodzą dziś Maksymilian i Witold. Dziś przypada także Dzień Kolumba oraz Dzień Bezpiecznego Internetu. Jest 20. Zatrzymani Turcy, którzy mieli podpalić stację Starlink, działali na zlecenie Rosji.
2: Rosyjskie służby nigdy nie sięgają po swoich własnych obywateli.
1: Dobiega końca wyposażenie nowego ZOL-u w Prudniku. W tym serwisie także bilans huraganu, który nawiedził Stany Zjednoczone.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Daniel Klimczak, zapraszam. Zaczynamy od zagranicy. Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji odpowiedzialnych za podpalenie stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie ma wątpliwości, że za aktem dywersji stoją rosyjskie służby, podkreśla minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Mówił on na konferencji prasowej, że praca polskich służb może być ostrzeżeniem dla tych, którzy chcą dokonać kolejnych aktów sabotażu.
2: Coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym. Nigdy nie sięgają po swoich własnych obywateli. Mieliśmy kilkudziesięciu obywateli Ukrainy, którzy byli związani z aktami dywersji w Polsce, ale też mieliśmy obywateli Kolumbii, obywateli innych państw. Tym razem mamy do czynienia ze zlecaniem działania obywatelom Turcji.
1: Po przewiezieniu podejrzanych do Polski usłyszą oni zarzuty sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu. Prezydent Ukrainy zarzuca Rosji łamanie energetycznego rozejmu i zapewnia, że Kijów powstrzymuje się od ataków na rosyjskie obiekty energetyczne. Wołodymyr Załański mówił w Fox News, że Władimir Putin ignoruje dążenia Donalda Trumpa do zawieszenia broni. Politykę przypomniał ponadto, że po ogłoszeniu energetycznego rozejmu przez Trumpa Rosjanie uderzyli w ukraińską infrastrukturę gazową. Zaatakowali w Charkowie i Kijowie. Dziś natomiast szef rosyjskiego MSZ-u stwierdził, że Załański nie zasłużył na rozejm.
0: Radio Opole. Uderzamy prosto w sedno.
1: Do 5 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy próbowali ukraść motocykl spod jednego z bloków w Grodkowie. Zgłaszający był świadkiem, jak dwóch mężczyzn próbuje ukraść jego jednoślad, wciągając go do busa. Mężczyzna szybko zareagował. Podejrzani porzucili motocykl i spłoszeni odjechali w nieznanym kierunku. Kryminalnym udało się jednak ich namierzyć, mówi aspirant sztabowa Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji.
3: Okazało się, że 33 i 57-latek mają na koncie jeszcze inne przewinienia. W lipcu z jednego z marketów w Grodkowie mieli wynosić towar. Kilka razy jednego dnia skradli wyroby tytoniowe, alkohol i słodycze. Dodatkowo w policyjnym systemie figurowali jako poszukiwani do odbycia kary pozbawienia wolności. Młodszy w przeszłości kierował pojazdem pod wpływem alkoholu. Starszy za przestępstwa przeciwko mieniu w więzieniu spędzi pół roku.
1: W wiadomościach zaglądamy teraz za ocean. Huragan Izajasz pozostawił po sobie ślad zniszczeń ciągnący się od wybrzeża Zatoki Meksykańskiej na Florydzie aż po obie Karoliny. Kilka dni temu uderzył w ląd w pobliżu miasta Destin na Florydzie jako cyklon drugiej kategorii. Z bilansem strat zapoznał się Jan Pachlowski.
4: Ponad 150 tysięcy odbiorców na Florydzie wciąż nie ma prądu. Kolejne ponad 20 tysięcy osób pozostaje bez zasilania w Alabamie. Weekenda liczba przekraczała 900 tysięcy. Oficjalny bilans mówi o 4 ofiarach śmiertelnych. Pozostałości układu burzowego wygenerowały również co najmniej 8 potwierdzonych tornad w Georgii oraz obu Karolinach. W całym pasie, w którym uderzył żywioł, zniszczone zostały setki budynków. Straty liczone będą w miliardach dolarów.
5: Usłyszeliśmy głośny huk i trzask. Potem zorientowaliśmy się, że drzewo spadło na nasze samochody, mówi mieszkaniec miejscowości Milton na Florydzie, która szczególnie ucierpiała podczas ataku żywiołu.
1: I wracamy na południe regionu. Nowy ZOL w Prudniku ma przyjąć pierwszych pacjentów na początku listopada. Oddział posiada 25 łóżek opieki długoterminowej oraz m.in. komorę hiperbaryczną. Obiekt jest już po wszystkich odbiorach i z pozwoleniem na użytkowanie, mówi prezes Prudnickiego Centrum Medycznego Paweł Rubiński.
6: Kończymy wyposażenie obiektu. Jesteśmy również po końcowej kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. We wtorek, mam nadzieję, nastąpi podpisanie kontraktu.
1: A na zwiększenie dostępności opieki długoterminowej Prudnickie Centrum Medyczne otrzymało 20 milionów złotych z KPO. Zadanie obejmowało też przebudowę ZOL-u w Głogówku. Tam uruchomiono 13 dodatkowych łóżek.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Obecnie na termometrach w stolicy naszego regionu 8 stopni, będzie jeszcze chłodniej, naprawdę zimno. Do 3 stopni powyżej zera spadnie temperatura na Opolszczyźnie. Możliwe też słabe opady deszczu, lokalnie po północy silne zamglenia, uważajcie więc na drogach. Jutro wracają stosunkowo niskie temperatury, co nie powinno nas dziwić o tej porze roku, bo od 11 do 13 stopni, ale nie powinno padać.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Syria znaczy strata. Strata 13 lat. Tysiące bomb. Morze ruin w Aleppo i Damaszku. Pokolenie bez szkoły. Dzieci bez rodziców. Brak lekarzy. Polska misja medyczna wspiera najuboższe syryjskie rodziny. Nasi lekarze są tam, gdzie wciąż nie ma opieki medycznej. Pomóżmy razem Syrii. Dołącz. pmm.org.pl.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.

0: Więcej kultury.
1: Dobry wieczór, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Audycja kulturalna w Radiu Opole Więcej Kultury właśnie się rozpoczyna. Za nami 24. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy. W tym roku hasłem przewodnim było Dobro. Znamy już laureatów tego festiwalu, a ja jeszcze w czasie trwania konkursu rozmawiałam z twórcami obrazu Igrając z Diabłem, Piotrem Małeckim i Maćkiem Naprdalikiem, którzy otrzymali nagrodę za swój film. Ten film zdobył pierwsze miejsce w kategorii pełnometrażowego filmu dokumentalnego. Obraz Igrając z Diabłem przedstawia sylwetkę cenionego amerykańskiego fotoreportera Christophera Morrisona, który uczestniczył w 28 wojnach, relacjonował je fotograficznie. Jak ten film powstawał, skąd wybór takiego tematu, jak budowana jest ta opowieść, o tym za chwilę będę rozmawiać z jego twórcami.

0: dzisiaj o filmie dokumentalnym pokazywanym na festiwalu filmowym Opolskie Lamy, Igrając z Diabłem. To jest film, który wyreżyserowali Piotr Małecki i Maciek Nabrdalik w naszym studiu właśnie goszczą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Opowiedzcie proszę o tym filmie, o pomyśle w ogóle na spotkanie z fotoreporterem, który był na 28 wojnach, pracował dla magazynu Time, otrzymał bardzo wiele nagród. Christopher Morris, który pojawia się w waszym filmie i właściwie cała jego rodzina, to są tacy zbiorowi bohaterowie filmu. Dlaczego, skąd ten pomysł? Dlaczego właśnie taki wybór tematu?
1: Pomysł jest bardzo dla nas naturalny, bo przede wszystkim obaj jesteśmy fotografami, fotoreporterami. Christopher jest też fotografem, z którym ja jestem w amerykańskiej agencji Seven, więc ten bohater gdzieś zawsze był blisko. My z kolei z Piotrkiem zdarzało nam się pracować razem przy różnych okazjach i Piotrek, który znacznie wcześniej wszedł też do tego filmowego świata, był dla mnie taką osobą, z którą konsultowałem nawet pomysły zrobienia jakiegoś filmu. Pierwszy ten pomysł, który Piotrek w sumie podjął, to dotyczył dziennikarzy wojennych, którzy w ramach takiej autoterapii związanego z ich traumami jeżdżą wyczynowo na rowerach. I tak zaczęliśmy pracować nad filmem, który miał właśnie ich dotyczyć, ale pandemia pokrzyżowała nam plany, a głównie pokrzyżowała plany tej grupie dziennikarzy i wtedy odezwaliśmy się do Christophera, który z kolei był postacią charyzmatyczną, jest jednym z najbardziej uznanych fotografów amerykańskich na świecie. Też zawsze wzbraniał się przed tym, żeby być bohaterem filmu dokumentalnego, a ta pandemia dla niego z kolei znaczyła, że postanowił zmierzyć się ze swoim archiwum. I to archiwum wyzwoliło w nim potrzebę rozmowy o nim. I tak się ten nasz pomysł, nasza potrzeba znalezienia bohatera zbiegła z jego potrzebą rozmawiania.
0: Czy to jest trudno stworzyć taki klimat, żeby bohaterowie chcieli się otworzyć, żeby sam Christopher Morris się otworzył, żeby jego rodzina, jego żona też chcieli opowiedzieć swoją historię?
2: Myślę, że byłoby dużo trudniej, gdyby nie to właśnie, że Maciek i Christopher są przyjaciółmi od lat. Bez Maćka ja tego filmu nie byłbym w stanie na pewno zrobić, dlatego właśnie, że ta ich przyjaźń zapewniła nam dobre wejście od razu na samym początku w ten temat. Więc Christopher nas przyjął bardzo fajnie, rodzina również nas przyjęła bardzo fajnie. Rodzina zresztą też, mamy takie wrażenie obaj, że się nawet byli zadowoleni, że troszeczkę on się ma szansę teraz wygadać. On nawet w którymś momencie tego filmu mówi, że on nie może już tego mówić swojej żonie, swoim córkom, po prostu tego opowiadać, tych wszystkich strasznych rzeczy, bo one już tego nie chcą słuchać. Więc on po prostu zaczął nam opowiadać swoje wspomnienia o swoich uczuciach, o tym, co widział, o tych traumach. Więc staliśmy się troszeczkę jego powiernikami, a rodzina, wracając jeszcze do tego pytania głównego, przyzwyczaiła się do nas dość szybko. Zresztą to jest taka rzecz, która się często dość w filmie dokumentalnym dzieje, że filmowcy przestają być atrakcyjni dla filmowanych po pierwszych paru dniach, bo my już po prostu przestajemy być, już jesteśmy, no cały czas jesteśmy z nimi, no to już trochę nudne, nie? No to już może wróćmy do normalności, do normalnego życia.
0: Skąd wybór?

0: czarno-białych kadrów?
1: Przerzucamy się tym pytaniem, bo co naturalne, bo jeśli chodzi o nasze decyzje, to jakby teraz już wiemy, bo rozmawialiśmy właśnie już właściwie po stworzeniu filmu, dlatego że dla nas był taki naturalny wybór, że nie mieliśmy tej dyskusji przed. Ja fotografuję głównie w czerni i bieli, szczególnie jeśli nie musi to być fotografia na zlecenia, jest ta moja, długoterminowa. Piotrek z kolei pewnie może powiedzieć za siebie, planował zrobić czarno-biały film. I gdy się spotkaliśmy, to wiedzieliśmy, że chcemy, żeby ten film był czarno-biały i też chcieliśmy się ograniczyć właściwie optycznie do konkretnej ogniskowej, żeby uprościć cały ten system i żeby skupić się na naszym bohaterze.
0: Myślę sobie o tym też, że pokazujecie, jaką cenę płaci fotoreporter za uczestnictwo w konfliktach zbrojnych i relacjonowanie tego syndromu PTSD i wszystko z tym związane, ale myślę sobie też, oglądając taki film w kontekście tych światów, które on odwiedza, jak niepomiernie dużo bardziej cierpią ludzie, którzy są fotografowani i pokazywani. Czy takie pytanie gdzieś z tyłu głowy też mieliście, jak to się ma też do tematów jego zdjęć, do cierpienia, które spotkał?
2: Mieliśmy, oczywiście, że mieliśmy, bo chcąc, nie chcąc, ta fotografia jest, zawsze powstaje pytanie przede wszystkim, co motywuje fotografów wojennych w ogóle podczas wyjazdów na wojny, szczególnie kiedy robi się to aż 28 razy przez dziesiątki lat. I ta dyskusja jak gdyby trwała cały czas w ogóle szczególnie właśnie w środowisku fotograficznym, newsowym, dziennikarskim. I to jest nierozstrzygnięte, dlatego że tak naprawdę taka motywacja fotografa wojennego najczęściej składa się z paru różnych części. Jedna część, która jest, wydaje mi się, że bardzo, bardzo najważniejsza i najczęściej, jest jednak chęć po prostu udokumentowania tego wszystkiego. Dlatego że dzięki tym zdjęciom, dzięki temu, że jest obecność mediów w takich miejscach, wiele rzeczy się nie wydarzyło mimo wszystko dzięki tej obecności. Poza tym to po prostu porusza serca ludzi, co powoduje konkretne polityczne zmiany później i powoduje to, że ludzie albo ONZ, albo w ogóle media, po prostu nagłaśniając to, powodują, że jednak następują jakieś próby rozwiązania tych konfliktów. To jest jedna rzecz i jestem pewien, że w to naprawdę fotografowie wojenni wierzą, że ich zdjęcia mogą coś zmienić. Druga natomiast rzecz to jest na pewno chęć zrobienia kariery i to też trzeba im oddać, że to też jest ludzkie, że chcą po prostu robić zdjęcia, bo kochają ten zawód i chcą w tym zawodzie być jak najlepsi, jak najbardziej podziwiani, poważani. Więc tak naprawdę to są takie moim zdaniem dwa główne powody, dla których fotografowie pracują tak długo i narażają życie.
0: Rozmawiamy o filmie Igrając z diabłem. To dokument poświęcony amerykańskiemu fotoreporterowi wojennemu Christopherowi Morrisonowi, a naszymi gośćmi są, przypomnę, reżyserzy Maciek Nabrdalik, Piotr Małecki.

0: Więcej kultury.
1: Powracamy do naszej rozmowy o dokumencie Igrając z diabłem. To on zdobył pierwsze miejsce w kategorii pełnometrażowego filmu dokumentalnego w ramach 24. Festiwalu Filmowego Polskie Lamy. Obraz przedstawia sylwetkę Christophera Morrisona, cenionego, znanego amerykańskiego fotoreportera wojennego. Jak patrzeć na tą karierę robioną też przez pryzmat tego, co tam się dzieje, prawda, że jest to dość ambiwalentna kwestia.
2: Tak, jest właśnie pytanie moralne w pewnym sensie oczywiście, ale czy to jest kwestia tego, że oni nie wykorzystują jak gdyby tych sytuacji do zrobienia kariery. To nie jest tak, że fotografowie wojenni jadą po to, żeby się fotografować na tle rozwalonych miast i pozabijanych ludzi i wrzucać zdjęcia na Instagrama. Są takie przypadki, ale takie przypadki się zdarzają dość rzadko i są najczęściej piętnowane przez środowisko.
3: Mówimy też o czasach w kontekście naszego bohatera, w których po pierwsze ta kariera, o której możemy myśleć w kontekście tego pytania, nie zdarzała się na podstawie jego aktualnych wizyt w tych miejscach, jeśli tak by w ogóle na to spojrzeć. On pracował do najważniejszego amerykańskiego medium przez prawie 30 lat, relacjonując dla ludzi, którzy no jakby nie mieli innego dostępu do tego, co się dzieje. No telewizja oczywiście i radio, ale to wciąż ten sam kanał medialny. Jego motywacji tu bym na pewno nie obciążał tym argumentem, że to była chęć jakby mocno podparta zrobieniem kariery. Jeśli tak, to tylko i wyłącznie w tym sensie, żeby żyć i fotografować jego, jak to jest jego praca. Natomiast ja jestem bardzo wdzięczny tym ludziom, że oni podejmują, wiedząc często, czym to się kończy, bo Christopher nie jest jedyną osobą, która zmaga się dzisiaj z PTSD w wyniku tych doświadczeń. Myślę, że gdyby nie on i podobni jemu dziennikarze, bardzo wiele rzeczy byśmy nie wiedzieli o tym, co się wydarzało w tych konfliktach.
1: To są też czasy, kiedy nie było takiego powszechnego dostępu do mediów, do publikowania, nie było mediów społecznościowych, właśnie, nie było internetu tak bardzo rozwiniętego, na przykład wojna w Bośni, tamten czas. A dzisiaj jako fotoreporterzy, jak patrzycie na tę rolę fotografii, kiedy świat tak bardzo się zmienił pod kątem fotograficznym?
2: Mi się wydaje, że ta rola fotografii w tej chwili jest jeszcze ważniejsza, właśnie ze względu na te media społecznościowe, które podważają prawdę i powodują, że już często ludzie nie wiedzą sami, co jest prawdziwe, co nie jest prawdziwe, co jest zdjęciem pozowanym, a co jest zrobionym przez AI. Natomiast w przypadku fotografów profesjonalnych, takich właśnie jak Christopher Morris, czy pracujących i w ogóle mediów, które są tych tradycyjnych mediów, tam są bardzo konkretne kody postępowania po prostu. Pewnych rzeczy się nie robi. I fotografia tego rodzaju, profesjonalna, w tej chwili jest w związku z tym

0: jeszcze ważniejsza, dlatego że to jest jedyne miejsce, gdzie tak naprawdę możemy zaufać, gdzie naprawdę możemy wiedzieć, że to nie jest zmanipulowane zdjęcie. I to też do tego stopnia, że tak bardzo wielkie przykładają do tego znaczenie media, że było wiele przypadków, kiedy fotografowie na przykład wylatywali z pracy. New York Times kiedyś wyrzucił swojego fotoreportera, dlatego że złożył do was jedno zdjęcie z dwóch, które tak naprawdę nie zmieniło znaczenia tego zdjęcia, ale bardziej mu się podobało kompozycyjnie. I z tego powodu wyleciał z pracy. W momencie, kiedy dostaje się nagrodę na World Press Photo, czy na naszym Grand Press Photo, zawsze trzeba dać plik źródłowy. Ten, który został wyciągnięty prosto z aparatu. Nie ten obrobiony, przygotowany, tylko prosto z aparatu plik. Trzeba pokazać go, zanim się dostanie tą nagrodę, żeby udowodnić, że to na pewno nie jest efekt manipulacji.
1: Potrzebne są też dobre tytuły, które współpracują z fotoreporterami, które rzeczywiście sprawdzą, jak powstało zdjęcie.
0: Oczywiście, tak.
2: No, generalnie obaj pracujemy też dla zagranicznych mediów. Ja od wielu lat współpracuję z New York Timesem. Myślę, że wynika to nie wyłącznie z tego, że jestem sprawnym fotoreporterem, tylko też z tego, że zaufanie między nami jest tak wysokie, że no, ta relacja trwa. I myślę, że poza tym, co Piotrek powiedział, to bardzo istotne jest to, że w tym natłoku zdjęć nie możemy liczyć tak naprawdę, że którekolwiek z nich przetrwa, a te zdjęcia zrobione na potrzeby nie tylko jakby publikacji bieżącej, ale też archiwów tych mediów i samych fotografów, którzy poświęcili temu zawodowi życie, mają szansę udokumentować ten świat również od tej mniej przyjemnej strony, która niestety trwa.
0: Tak, jedną z bardzo ważnych rzeczy też, na które nie zwraca się specjalnie uwagę, to jest kwestia właśnie archiwów i archiwaliów, tego, że fotografowie profesjonalnie zajmują się swoimi archiwami, mają specjalnie również ludzi, którzy się zajmują ich archiwami. Każde zdjęcie musi być odpowiednio opisane. Później bardzo łatwo jest te zdjęcia odnaleźć i trafić do nich. To wszystko jest rzecz, o której się nie mówi i nie myśli tak naprawdę, bo to jest wszystko gdzieś tam jakby na zapleczu, prawda? Ale to zaplecze ma ogromne znaczenie.
1: No właśnie ten temat archiwizacji też się pojawia w waszym filmie Grając z Diabłem. To jak dobrze archiwizować dzisiaj zdjęcia? Czy w ogóle wierzyć w cyfrowy świat?
0: No mi się wydaje, że jak dobrze archiwizować, czy to jest pytanie do wszystkich nas, czy to do...
1: Do pojedynczych osób, które mają swoje archiwa. Nie, no myślę, że bardziej taka fotoreporterska fotografia jest ważna i o nią zapytajmy.
0: No, fotoreporterska fotografia w tej chwili, archiwizacja, tak jak zresztą to jest, to już od wielu lat jest niezmienne, polega przede wszystkim na tym, że zdjęcia muszą być bardzo dobrze opisane. Zdjęcia, które znajdują się w archiwach różnych agencji fotograficznych, za każdym razem każde zdjęcie ma swój własny opis, który jest wewnątrz jak gdyby pliku. To się nazywa taki opis IPTC. I w nim tam są konkretne rubryki, które są zaznaczone razem z keywordami, razem z pełnym opisem tego zdjęcia. To jest niesłychanie ważne, bo bez tego to zdjęcie tak naprawdę nie istnieje, bo ono wpada w wielką, wielką czarną dziurę i nikt go nigdy nie znajdzie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że fotografowie bardzo często też starają się robić swoje własne archiwa, swoich własnych tematów, materiałów, które robią, kolejnych. Każdy ma swój własny system. Ale też to opisują po to, żeby móc wrócić do czegoś, co zostało sfotografowane 5, 10 czy 15 lat temu, dlatego że często okazuje się, że jakieś zdjęcia, które wtedy zostały zrobione, zostały wybrane na przykład z jednego tematu zdjęć 20, ale potrzebne są jakieś jeszcze inne do czegoś tam i wtedy wracamy jakby do tych swoich materiałów. Natomiast jeśli chodzi o takie codzienne zdjęcia, jeżeli mogę na przykład zaproponować coś osobom, które fotografują telefonami komórkowymi, czy po prostu dla siebie, to wydaje mi się, że niesłychanie ważne jest to, żeby selekcjonować zdjęcia. To znaczy, że po prostu w momencie, kiedy robi się te zdjęcia, to stworzyć jak gdyby takie osobne miejsce, czy na komórce tworząc dodatkowy podfolder, czy właśnie w komputerze, gdzie będzie wybór tych zdjęć niewielki. Czyli jeżeli jest na przykład 1000 zdjęć z wakacji, to wybrać z tych wakacji 30 najlepszych, czy 20 najlepszych, dlatego że i tak nikt nie będzie chciał tych 1000 oglądać. I sami też tego 1000 zdjęć nie obejrzymy już nigdy, bo tego będzie tak strasznie dużo. Więc ta selekcja ma ogromne znaczenie i to w jaki sposób sobie też opisywać po prostu. Nawet, nie wiem, w komputerze powiedzmy foldery nazywać, tak? Żeby później móc po prostu to znaleźć.
2: Ja mogę się dołączyć jeszcze jako informatyk, że bardzo ważne jest naprawdę, jestem informatykiem z zawodu niewykonywanego, że bardzo ważne, żeby mieć też co najmniej 3 kopie dla ważnych rzeczy i jedna z nich musi być poza miejscem, w którym są 2 pozostałe. Najlepiej, żeby były na 3 różnych rodzajach nośników.
1: Reżyserzy Maciek Nabrdalik, Piotr Małecki, twórcy filmu Igrając z Diabłem, dzisiaj przypomnę, goszczą w Radiu Opole.

0: A ja przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o filmie Igrając z diabłem. To dokument, który opowiada i przedstawia sylwetkę Christophera Morrisona, cenionego amerykańskiego fotoreportera wojennego. Ten film zajął pierwsze miejsce w kategorii pełnometrażowych dokumentów w ramach 24. Festiwalu Filmowego Polskie Lamy. Z jego twórcami, Maćkiem Nabrdalikiem i Piotrem Małeckim, rozmawiałam jeszcze w czasie trwania konkursu, kiedy nie znaliśmy wyników festiwalowych. I oni mówili też o tym, że bardzo im zależy, żeby we wszystkich pokazach filmowych z udziałem publiczności też uczestniczyć, móc obserwować publiczność, móc być razem z widownią.
1: No i już tak się zdarzyło, że rzeczywiście chyba nie ominęliśmy żadnego pokazu, przy którym byliśmy też zaproszeni.
2: Do tej pory cały czas nas cieszy to.
1: To jest niesamowite, że jak czuje się, że dana publiczność reaguje na film, który jednak jest anglojęzyczny i nie zawsze, nie w każdym miejscu humor Christophera, czy w ogóle rzeczy, które nas uruchamiają jakoś emocjonalnie, działają z każdą publicznością. I to jest takie przyjemne dla mnie też jakby kontakt bezpośredni z odbiorcą, którego też w fotografii nie doznaje się zbyt często.
0: Film był nagradzany na festiwalu Dwa Brzegi. W Kazimierzu Dolnym otrzymał Nagrodę Publiczności, na krakowskim festiwalu filmowym Złotego Lajkonika i też Nagrodę Publiczności.
2: I Nagrodę za montaż oraz Nagrodę
1: Human
2: Rights Award Council of Europe.
0: Jakie znaczenie dla Was jako twórców mają nagrody?
1: No, ponieważ jest to dla mnie pierwszy film, w ogóle się ich nie spodziewałem, w Krakowie, gdzie właśnie rozbiliśmy bank tych nagród. Mieliśmy obaj zresztą zabokowane bilety przed galą ich rozdania, więc jakie mają znaczenie? Te fotograficzne pomogły mi zdecydowanie jakby utrzymać się w tym zawodzie. Mam nadzieję, że dzięki tym może być łatwiej kiedyś zrobić jakiś kolejny film.
2: Bardzo podobnie, tak naprawdę. Te nagrody sprawiają ogromną przyjemność i też dają jakąś takiego kopa na przyszłość, prawda? Że człowiek sobie myśli, no właściwie to może, to jak wyszło, no to może następny film też wyjdzie.
0: W waszym filmie pojawia się też wątek wyborów i rywalizacji Donalda Trumpa z Kamalą Harris. To było zamierzone, czy to po prostu się działo, więc to filmowaliście, portretowaliście, pokazywaliście poglądy polityczne?
2: Nie, no, myśmy przyjechali specjalnie na to po prostu, w ogóle, bo to zaplanowaliśmy.
1: Znaczy nie wybory.
2: Nie wybory oczywiście, ale na wybory. Przyjechaliśmy na te wybory, mieliśmy to ustalone, że po prostu to będzie, to zresztą była akurat ostatni nasz wyjazd. I to w jakiś tam sposób po prostu powoli doprowadzało nas wszystko to do tego, ze względu na to, że jeździliśmy z nim wcześniej, jak on fotografował tę kampanię wyborczą. Jeździliśmy, rozmawialiśmy z nim wielokrotnie. Widać było, że to jest jeden z tematów, którego niesłychanie mocno porusza. Jego rodzinę zresztą też. Więc też powoli jak gdyby w tym kierunku nam to wszystko rosło, że tak naprawdę to po prostu będzie naturalne miejsce, gdzie być może skończymy tą opowieść tego filmu.
1: Wybory jakby też są takim momentem, w którym te spolaryzowane społeczeństwa często się muszą spotkać w jakimś tam miejscu. I film też jest o tym, że Christopher przestał fotografować wojny, ale czuje, że ta wojna za nim przyszła do Stanów Zjednoczonych. I no jakby wiele rzeczy, o których mówił, na które ja patrzyłem z przymrużeniem oka, nie wierząc, że tak może się potoczyć historia najnowszej Ameryki, zaczęły się dziać już po skończeniu filmu, więc jakby ten temat rzeczywiście jest jednym z ważniejszych w filmie.
0: Jak to jest później z selekcją materiału? Czy trudno jest wybrać, czy to się po prostu czuje, co będzie dobrze wyglądało w filmie i z czego zrezygnować?
2: To wygląda najpierw tak, że ta selekcja jest parokrotna. Najpierw ogląda się to po raz pierwszy wszystko, dlatego że nawet takie największe odrzuty mogą się okazać przydatne do czegoś. I robi się tą selekcję taką z pierwszych, nie wiem, powiedzmy 100 godzin, robi się 20 czy 10. To zależy, różnie, prawda? Ale w każdym razie nie jest to taka selekcja strasznie, strasznie ostra jeszcze. Zostaje jeszcze dużo rzeczy. Później się robi kolejną selekcję. Oczywiście to wszystko jest robione przez montażystę. Oglądamy razem z montażystą te materiały, ale tutaj wpływ montażysty w tym momencie już jest gigantyczny. Zresztą też naprawdę nie sposób przecenić wpływu naszych montażystów Irka Grzyba i Ilony Urbańskiej Grzyb, małżeństwa, które pracowało nad tym filmem. Bo oni rzeczywiście wpłynęli bardzo mocno na ten kształt tego filmu i poprzez oni zresztą strasznie fajnie się uzupełniali, dlatego że Ilona wprowadziła, jak gdyby wniosła tą kobiecą taką wrażliwość. Irek znowu bardziej strukturalnie po prostu potrafił spojrzeć na to. Więc no tak, no ten moment tej selekcji to był rzeczywiście niesłychanie ważny.
0: 100 godzin rzeczywiście? Tyle było?
2: No tak mniej więcej. Było,
0: to ogrom czasu, który tam spędziliście z bohaterem. Film trwa 83 minuty? Jakoś tak?
1: No tak i pewnie są sceny, chociaż przyznam, że już w tym momencie nie byłbym w stanie wskazać jakiegoś konkretnego miejsca, którego żałuję. W tym świeżym etapie, o którym Piotrek właśnie opowiadał, gdy je oglądaliśmy i gdy te decyzje musiały zapadać, to pewnie były jakieś takie momenty refleksji po całym dniu, że szkoda, że tej sceny nie będzie czy innej, ale koniec końców najważniejsze jest, że ten film to jest portret, intymny, prawdziwy portret człowieka, którego ja znam od prawie 20 lat i jestem przekonany, że po obejrzeniu go widz zrozumie Christophera lepiej. I czy tam by były dwie kolejne opowieści, czy by zobaczył jakąś rozmowę z osobami, które spotkaliśmy na tej drodze, niewiele by jakby zmieniło. Ten odbiór szczegółowy jest ważny może dla nas, którzy to widzieliśmy i dla Chrisa, który też oczywiście w tym uczestniczył, ale dla widza musimy też jakby o nim myśleć w tym wyborze i mam wrażenie, że jest to najlepszy możliwy wybór.
2: Znaczy zresztą rodzina też, żona i on zresztą też sam przyjęli ten film dobrze. Baliśmy się bardzo w momencie, kiedy pokazywaliśmy ten film, że się okaże, że przyjmą go jakoś na przykład w taki sposób, że każą wyciąć mnóstwo tego. Nie kazali. I też powiedzieli nam, że to jest dość wierny portret tego bohatera. Co było dla nas ogromnie ważne i cenne, oczywiście.
0: Tak już kończąc, czy coś osobiście dla siebie też odkryliście nowego podczas pracy nad tym filmem?
1: No tak. Przyglądanie się komuś, mimo tego, że jakby wybór konkretnych tematów, w przypadku Christophera wojna, konflikt, ale komuś, kto pracuje w tym zawodzie, podobnie jak ja, to jakby Piotrek też, ale ja to mówię o swojej tej obserwacji, swoim wyniesieniu czegoś, pozwoliło mi spojrzeć też na siebie z zewnątrz, na relacje z żoną, którą tam przecież przyglądaliśmy się jej z bliska, ze zwierzętami, które są tak ważne i w moim, i Christophera życiu. I w ogóle nad tym, co ważne tak naprawdę, że czasami wydaje się nam, że to, co robimy zawodowo, jest po prostu najważniejsze na świecie i nic się nie, w tym momencie nie liczy. A koniec końców najważniejsze jest właśnie to, o czym powiedziałem wcześniej. Więc to było bardzo dla mnie cenne móc się przyjrzeć tym relacjom, które tu doświadczyliśmy.
2: Ja dołączę się całkowicie do tego, co Maciek powiedział, w związku z tym nie będę powtarzał. Natomiast jakby chcieć jeszcze dorzucić coś tak od strony bardziej zawodowej, obserwowania go, czyli jak gdyby kogoś wykonującego ten sam zawód, tylko że w sposób bardziej intensywny, bardziej niebezpieczny i zauważyłem w nim po prostu niesamowite skupienie. Ogromny profesjonalizm polegający na bardzo po prostu dużej dbałości o to, żeby wszystko było przemyślane, przygotowane, żeby nie puszczać rzeczy tak po prostu sobie bokiem. Chodzi nie tylko o samą fotografię, fotografowanie, bo nie byliśmy przecież z nim, prawie że wcale nie byliśmy z nim w takich miejscach, gdzie on fotografował, tylko samo podejście do tego zawodu. On po prostu niesamowicie poważnie traktuje swój zawód. Ten zawód jest uważany przez, zresztą w Ameryce tak jest, że zawód fotografa jest bardzo wysoko ceniony. I to czuć, to po prostu czuć, że to, że on jak gdyby, on jest dumny ze swojego zawodu. I to też dało mi troszeczkę też takie poczucie, że robię, że, no, że my robimy coś ważnego, że to są ważne rzeczy, które my robimy.
0: I tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Tę rozmowę nagrywałam jeszcze w czasie trwania Festiwalu Filmowego Polskie Lamy. W piątek okazało się, że dokument Igrając z Diabłem w reżyserii moich gości Maćka Nabrdalika i Piotra Małeckiego zajął pierwsze miejsce w kategorii pełnometrażowego dokumentu. Tak kończymy dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Za moment w Radiu Opole Wiadomości, a później program Dobry Wieczór tu Opole, który poprowadzi Witek Sułek. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru.

0: Zegary w całej Polsce odliczają ostatnie sekundy, które dzielą nas od 21. W Radio Pole, jak zawsze o pełnej, to czas na najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. Polska wzmacnia koalicję przeciwko ETS-2. W Opolu powstało Centrum Radiomonitoringu.
1: To nie tylko badania naukowe i rozwój uczenia, ale także możliwość świadczenia usług na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.
0: A w sporcie m.in. piłkarska ekstraklasa.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam. Ten serwis zaczynamy od spraw międzynarodowych. Polska buduje klimatyczne NATO. Warszawa stara się trzymać w ryzach koalicję przeciwników nowego podatku klimatycznego ETS-2, czyli nowych opłat za ogrzewanie domów i tankowanie aut. Okazją do wzmocnienia koalicji była dzisiejsza Narada Ministrów Środowiska Unijnych Krajów. Więcej na ten temat wie Beata Płomecka.
3: Gra toczy się teraz o to, by wykorzystać pracę nad główną reformą unijnego systemu opłat za emisję CO2 i włożyć do niej kwestię ETS-u drugiego. W przeciwnym razie nowy podatek wejdzie w życie w 2028. Na spotkaniu włączenia nowych opłat klimatycznych do reformy ETS zażądała grupa 5 krajów, w tym Polska. A jeszcze przed spotkaniem Warszawa zorganizowała naradę z udziałem 16 krajów przeciwników nowego podatku klimatycznego w transporcie i budownictwie. Grupa więc się powiększa, bo w marcu liczyła 10 państw. Teraz jeśli ta sprawa zostanie włączona do głównej reformy unijnego systemu opłat za emisję CO2, to Warszawa będzie zabiegać, by dodatkowa opłata była dobrowolna, albo przynajmniej będzie się starać opóźnić ją do 2030 roku.
0: W Instytucie Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego uruchomiono dziś Centrum Radiomonitoringu i Pomiarów Promieniotwórczości. Jednym z jego zadań będzie badanie stężenia radonu. To bezwonny promieniotwórczy gaz, który po dymie tytoniowym jest główną przyczyną raka płuc. Dyrektor nowo otwartego centrum, profesor Daniel Janecki, mówi, że pracodawca powinien zgłosić potrzebę wykonania takiego pomiaru. Detektor to plastikowe opakowanie z folią wewnątrz.
4: Radon dyfunduje do środka, następnie następują wyładowania, które zostawiają takie ślady na folii. Taka ekspozycja trwa od miesiąca do 3 miesięcy. Wsyła do nas ten detektor, my go otwieramy, wyciągamy tę folię, wytrawiamy i następnie mikroskop odczytuje ilość śladów, które jest później przeliczane na stężenie radonów i na ekspozycji.
0: Helena Harmanska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu zaznacza, że w powiecie nyskim i prudnickim pracodawcy mają obowiązek wykonywania takich pomiarów.
5: Na poziomie przyziemia i parteru. W związku z tym laboratorium pozwoli wywiązać się z tego ustawowego obowiązku. Kolejka do laboratorium, oczekiwanie na wynik będzie znacznie krótsze.
0: A dodajmy, że to już 6. tego rodzaju centrum badawcze w kraju.
2: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
0: Rośnie zagrożenie ze strony Rosji, ostrzega rosyjski politolog niezależny Aleksander Morozow. W jego ocenie ostatnie działania Donalda Trumpa związane z odblokowaniem eksportu rosyjskiego paliwa i krytyką Ukrainy jedynie w krótkiej perspektywie mogą być korzystne dla Moskwy. Zdaniem politologa, Putin, zdając sobie sprawę z coraz trudniejszej sytuacji Rosji, będzie dążył do konfliktu z Unią Europejską. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
6: Aleksander Morozow tłumaczy, że Władimir Putin podejmie wszelkie działania, żeby złamać Ukrainę i Unię Europejską.
7: Putin budzi
6: zdecyduje się na zaostrzenie stosunków z Europą. Jego sytuacja w wojnie z Ukrainą jest tak zła, że on zacznie podejmować jakieś kroki w stosunku do Europy już w 2027 roku. Jednocześnie jestem pewien, że nie dojdzie do sytuacji, w której demokracja ugnie się pod naporem putinowskiej agresji. Część rosyjskich opozycjonistów przewiduje wzrost znaczenia Unii Europejskiej w polityce międzynarodowej i osłabienie roli Stanów Zjednoczonych. Ich ocenie wpływ na to ma rosnące w Europie poczucie solidarności w obliczu rosyjskiego zagrożenia i niezrozumiała polityka Donalda Trumpa.
0: A już jutro w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu zostanie otwarta wystawa zatytułowana Join the Game, 40 Years of Polish Games. Uczci ona pierwszą rocznicę istnienia tamtejszej strefy gier, zapowiada jej kierownik Dominika Gorgosz-Złoty.
8: Postanowiliśmy, że postawimy właśnie na gry retro i dlatego uruchamiamy kolejne stanowiska, które będą z nami przez 2 miesiące. To będą takie profesjonalne, nowoczesne komputery, ale na nich retro gry.
0: Ponadto podczas wydarzenia zostanie wyświetlony film opowiadający o historii branży.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
0: 4 po 21.
2: Sport w Radiu Opole.
7: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. W meczu kończącym 10. kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy Radomiak Radom przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Od 20.30 trwa zaległe spotkanie GKS-u Katowice z Wieczystą Kraków. W Betclic pierwszej lidze w ostatnim meczu 10. serii gier Stal Rzeszów przegrała u siebie z Lechią Gdańsk 1-2. Opolska Odra wczoraj po trudnym spotkaniu pokonała przed własną publicznością Miedź Legnicę 1-0. Zwycięską bramkę dla gospodarzy zdobył w 76. minucie z rzutu karnego Patryk Krzyż, mówi trener niebiesko-czerwonych Łukasz Tomczyk.
9: Gratulacje dla drużyny, pokazała charakter. W poprzednich meczach mieliśmy dużo sytuacji, ale ich nie kończyliśmy. Dzisiaj zagraliśmy tak z charakterem, może trochę bardziej pragmatycznie, może momentami tak heroicznie. Chociaż na początku tej drugiej połowy i w pierwszej połowie mieliśmy momenty z piłką i uważam, że tam, czy to też w kontrataku, trochę więcej takiej chłodnej głowy, zimnej krwi, lepszego podania i mielibyśmy tych sytuacji trochę więcej. Gratuluję drużynie, bo też dużo rzeczy dzisiaj się nie układało dla nas.
7: W tabeli Odra Opole zajmuje 12 miejsce, prowadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Zmieniamy temat. Iga Świątek wciąż zajmuje 9. miejsce w najnowszym zestawieniu światowego rankingu tenisistek. Liderką od ponad miesiąca pozostaje Jelena Rybakina z Kazachstanu, za którą plasuje się Białorusinka Aryna Sabalenka oraz Rosjanka Mira Andrzejewa. Niższe lokaty zanotowały pozostałe reprezentantki Polski. Maja Chwalińska spadła ze swojego życiowego 21. miejsca na 22., a Magdalena Fręch przesunęła się z 48. na 56. lokatę. Czwartą Polką w czołowej setce jest Magda Linet, zajmująca 77. miejsce. Aleksander Owieczkin zdobył swoją pierwszą bramkę w sezonie 2026-27 hokejowej NHL, trafiając do siatki pod koniec pierwszej tercji. Był to 930 gol Rosjanina w karierze, a pokonany po raz pierwszy Joey Dacord stał się 190. bramkarzem na jego rekordowej liście. Mimo to Washington Capitals ulegli u siebie Seattle Kraken 3-5 i z bilansem 3-2 zajmują 8. miejsce w konferencji wschodniej. KPR legionowo przegrał z MMTS Kwidzyn 21-23 w spotkaniu 6. kolejki Ekstraklasy piłkarzy ręcznych. W drugim poniedziałkowym meczu Śląsk-Wrocław uległ MKS-owi Kalisz 28-33. W tabeli prowadzi Industria Kielce, Korotop Gwardia Opole spadła na 8. pozycję.
2: Pogoda.
0: Tej nocy warto się ciepło ubrać i zabrać ze sobą parasol. Możliwe są słabe opady deszczu, po północy także silne zamglenia, a na termometrach od 3 do 6 stopni. Padać nie powinno jutro w ciągu dnia, ale chyba powoli musimy się żegnać z polską złotą jesienią. Jutro od 11 do 13 stopni na termometrach. No i także o poranku możliwa mgła.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
11: czują się bezpieczne i kochane.
12: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
13: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
14: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
15: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
16: Razem możemy zmienić świat.
17: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
10: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
18: Pamiętasz tę piosenkę?
19: Jesteś legendarny.
18: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
20: Kiedy przyjedzie tata?
21: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
20: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
22: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
21: O nie, proszę, nie.
20: Co się stało? Gdzie jest tata?
23: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
2: Reklama społeczna.

0: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję, która ma oczywiście tytuł Dobry wieczór, tu Opole, a poniedziałkowe spotkania poświęcone są uzależnieniom, no, patologiom wszelkiego rodzaju, a uzależnienia do takich właśnie należą. Razem ze mną w studiu jest terapeutka, psycholożka Gorgina Borys-Kciuk. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I będziemy rozmawiali, jeżeli ktoś słuchał wcześniejszych rozmów, to może pamiętać, jeżeli nie, odsyłam do podcastów, bo nasze poprzednie spotkania są też w formie podcastu na stronie Radia Opole. Rozmawialiśmy już częściowo, troszeczkę o współuzależnieniu. Zostaniemy na razie przy tym terminie, bo on jest bardziej zrozumiały, chociaż już wtedy Gorgina mówiła o tym, że mówi się już troszeczkę inaczej. I wtedy między innymi powiedziałaś, i to też jest bardzo ważne, że bardzo często osoby, które tkwią w takich rodzinach czy środowisku szerzej, bo to może być też grono przyjaciół, gdzie mamy osobę uzależnioną, toksyczną, która promieniuje na wszystkich, bo tak właśnie niestety jest, i wciąga ich w ten swój nałóg, bo albo chcemy jakoś pomagać, nie bardzo wiemy jak, albo wysłać na terapię, ale bardzo często jest tak, że my sami nie traktujemy siebie jako osoby, które mają problem, które powinny coś zrobić, a przede wszystkim, które powinny z jakiegoś powodu pójść na terapię, prawda? No bo to przecież nie ja piję, tylko mój mąż, albo dziecko bierze narkotyki, więc po co mam się konsultować z psychologiem, terapeutą? Na co mi to? Przecież nie mnie to dotyczy. No przecież właśnie dotyczy. To my cierpimy, my przeżywamy i często jesteśmy pogubieni. Czasami stajemy się też ofiarami przemocy, a nawet jeżeli nie jest to przemoc fizyczna, to psychicznej na pewno i to zawsze. Bo nikt mi nie wmówi, że jestem szczęśliwy, jestem zadowolony ze swojego życia, skoro partner czy partnerka pije, bierze narkotyki i stosuje przemoc. No trudno to mówić o jakimś szczęściu rodzinnym. Najczęściej po prostu udajemy przez długi czas, żeby przed sąsiadami się nie wydało i przed ludźmi, ale trudno to mówić o szczęściu jednak.
1: Tak, jednak domeną rodzin z problemem uzależnienia jest takie znoszenie, dopóki się da, tego ciężaru i tych konsekwencji związanych z uzależnieniem. A jak się już nie da w tym wytrzymać, to jest szukanie rozwiązań. I rzeczywiście tutaj poradnie leczenia uzależnień są otwarte na osoby bliskie, zarówno na współmałżonków, czy po prostu partnerów, na rodziców, na przyjaciół, na rodzeństwo, czyli każdą osobę, która no, czuje ciężar życia z osobą uzależnioną, czy po prostu chce pomóc, a nie wie jak, a wszystkie takie typowe sposoby związane z szukaniem pomocy i rozwiązania są nieskuteczne. Pojawia się bezradność, bezsilność, w zasadzie lęk niekiedy niejednokrotnie już w pewnym momencie o życie i zdrowie tej osoby, więc jak najbardziej warto pójść. Niestety wiele osób bliskich przeżywa taką niezgodę i niezrozumienie, po co w ogóle iść do takiej poradni. Dlatego dzisiaj chciałabym się zatrzymać dłużej nad tym, dlaczego warto, ponieważ jako terapeuta uzależnień już mam ponad 10-letnie doświadczenie pracy z osobami zarówno i uzależnionymi, jak i współuzależnionymi. Mam wiele terapeutycznych już procesów takich skończonych i poprosiłam kilka osób, które już są dawno po terapii. Dwie panie zgodziły się podzielić swoją historią, odpowiedzieć właśnie na to pytanie, po co właśnie napisały do mnie maila z taką swoją historią, ze swoim doświadczeniem. Mam od nich zgodę, żeby się tym podzielić, żeby to przeczytać, bo przyjście osobiście do studia nie jest łatwą sprawą. Ja też przeżywam w związku z tym swoje emocje, swój stres, więc to rozumiem, będę takim pośrednikiem, łącznikiem. I chciałabym wam te dwie historie, te dwa doświadczenia przybliżyć. I pogadać o tym w zasadzie, co tam jest.
0: No to prawda, to za chwilę usłyszycie, drodzy Państwo, pierwszą historię, historię prawdziwą, bo też przyznam i myślę, że jako terapeutka to potwierdzisz, że dla tych, którzy czasami się wahają, zastanawiają, czy powinni, czy jest sens, nie zawsze głos terapeuty czy redaktora będzie głosem, który przekonuje.
1: Tak, prawda? Tak.
0: A jak usłyszą historię czyjegoś życia, taki przykład naprawdę, ktoś się podzieli, no to wtedy to zupełnie inaczej działa i mam nadzieję, że na was też tak to zadziała. Mówię to w tym kontekście, że sam całkiem niedawno byłem świadkiem rozmowy, gdzie ewidentnie w rodzinie występuje problem alkoholowy, niech sobie tak to nazwijmy, bo ja strasznie nie lubię mówić problem alkoholowy, to jest po prostu choroba alkoholowa, a nie żaden problem, bo problemy miewamy różne, z problemami można sobie poradzić najczęściej dosyć konstruktywnie, analizując za i przeciw, szukając wyjścia, zasięgając rady przyjaciół. Tutaj mamy do czynienia ze śmiertelną chorobą i będę to podkreślał uporczywie. Więc no i właśnie takim było przekonaniem, taki tekst usłyszałem, że no a niech on się już lepiej napije tego piwa, bo jak się nie napije, chodzi, marudzi, krzyczy, jest nieprzyjemny. A tak, wypiję sobie to piwko wieczorem i mam spokój. No, na razie być może jest to spokój. Okej, ale jak długo jeszcze? I czy rzeczywiście jest to spokój? No, w kontekście rzeczywiście jakiegoś marudzenia i krzyków pewnie tak, no ale ja byłem tym przerażony, przyznaję. Ale to pokazało, mówię ten przykład dlatego, że to pokazuje, jak bardzo długo i często rodzina nie zdaje sobie sprawy, co tak naprawdę się dzieje.
1: No tak, habituacja to jest zdolność przystosowywania się do różnych warunków życia i niestety do agresji, przemocy, braku poczucia bezpieczeństwa też możemy się przystosować i traktować to trochę jak normę. No i później są tego takie efekty, że zamiast działania jest bierność.
0: No właśnie, przejdźmy do pierwszego listu, posłuchajmy zatem tej historii.
1: Pierwsza historia jest od Ewy i już tutaj czytam. Jak trafiłam na terapię i dlaczego ja? Uzależnienie mojego męża od alkoholu rozwijało się przez wiele lat. Właściwie od zawsze było ryzykowne i przechodziło klasycznie przez różne kolejne stadia. Ja w tym żyłam i nieświadomie wspierałam je od zawsze, aż do momentu, kiedy moja psychika doszła do muru bezsilności. Poczułam, że nie dam rady już sama, że nic nie daje kontrolowanie ilości wypijanego alkoholu poprzez zaznaczanie jego poziomu na butelkach, pilnowanie męża, proszenie, błaganie, obietnice, płacz czy groźby wyprowadzki. Oczywiście bez pokrycia. Uzależnienie pogłębiało się coraz mocniej. Picie od rana,

0: okazało, sami są uzależnieni od tych osób. Po przeskoczeniu buntu, to nie ja mam problem, poszłam na terapię. Nie było innej drogi, ani lepszego pomysłu. Wiedziałam, że jeśli ja nie spróbuję, to nic się nie zmieni i będzie jeszcze gorzej. Teraz wiem z własnego doświadczenia, że była to najważniejsza i najlepsza decyzja w moim, a i w naszym życiu. W pierwszym etapie terapii, która trwała około roku, uczyłam się, czym jest choroba alkoholowa. Poznawałam mechanizmy uzależnienia i zobaczyłam je w zachowaniu mojego męża, ale tak naprawdę również w swoim. Sama wiedza choćby o tym, że kłamstwo i wypieranie problemu są częścią choroby, pozwoliła mi zbudować dystans do tych zachowań. W trakcie terapii grupowej i indywidualnej uczyłam się, jak postępować z piciem męża, jak się z nim komunikować, jak nie brać na siebie tych trudnych sytuacji, a także jak stopniowo przekazać mu odpowiedzialność i wstyd za jego uzależnienie. To właśnie wstyd sprawił, że tak długo trwaliśmy w tej bezradności, bez wsparcia, bez pomocy w domu, żeby nikt nie wiedział. Przełomem było u mnie uznanie bezradności i tego, że nie mam takiej siły, by zmienić drugiego człowieka, jeśli on sam nie będzie tego chciał. Zaczęłam myśleć o sobie, o dzieciach, zmieniać się. W procesie moja zmiana zaczęła wpływać na mojego męża. W terapii budowałam siłę, by stawiać mu granice, by zostawiać uzależnienie jemu i tę odpowiedzialność. Aż w końcu i mój mąż trafił na terapię. Można by uznać, że to był cel i mogłabym zakończyć na tym moją terapię dla współuzależnionych. Okazało się jednak, że jako osoba współuzależniona do tego dorosłe dziecko alkoholika czułam, że te zmiany wpływają na całe moje życie, na pracę, na relacje, na kontakt z dziećmi, z moimi rodzicami, zostałam dalej. Dzisiaj wiem, że doświadczałam współuzależnienia. Poznałam siebie, uczyłam się asertywności, swobodnego wyrażania swoich uczuć, potrzeb i emocji. Zaczęłam czuć, że terapia to droga do spokoju całej rodziny, ale przede wszystkim do mojego spokoju. To, że jako osoby współuzależnione często łączymy się z osobami uzależnionymi, może świadczyć o tym, że mamy swoje traumy, deficyty, przekonania, które można zmieniać. Na terapii dostaje się narzędzia do radzenia sobie z trudnościami życia, które są, były i będą. Cudnie robić to pod okiem psychoterapeuty. Terapia to najlepsza droga do siebie i do spokoju. Trudna, bolesna, wyboista, ale nie ma lepszej. Mhm. No. Tak napisała Ewa.
1: No, to bardzo miło. Proszę, podziękuj Ewie za to, że zgodziła się i zdecydowała na to, żeby podzielić swoimi wspomnieniami. Oczywiście mamy tu kilka wątków, które na pewno omówisz. No, pierwsze to jest to, że nie zawsze, to jest bardzo ważna uwaga, wystarczy pójść na terapię, zakończyć ją i już wszystko jest okej. Okay. Nie, bo nie ma żadnej gwarancji, że ktoś do nałogu nie wróci.
0: Dokładnie.
1: A może tak się stać. Niestety tak się często dzieje. Znaczy niestety mówię ze względu na statystyki, które są bardzo bolesne. Dwa, że tak jak się Państwo usłyszeliście, warto jest nauczyć się też radzić sobie ze sobą, ze swoimi emocjami. Bo problem, jak tam było, to przecież nie ja mam problem, to przecież nie ja jestem chory. Nieprawda. Mamy w sobie też potrzeby, traumy, różnego rodzaju bolączki. Tu jeszcze pojawiło się DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika. To jest ogromny bagaż, obciążenie. W tym przypadku nie bagaż lekki, który się dźwiga z ochotą, ale ogromne obciążenie. Więc tym bardziej nam jest trudno. Problemem nie jest tylko pijący partner czy partnerka, ale dużo rzeczy, które trzeba jeszcze ogarnąć, żeby w ogóle, czego my chcemy. Nie tylko tego, żeby nie pił, ale żeby było nam dobrze. I bardzo często wiadomo, że ktoś, kto wraca z terapii, wcale nie staje się od razu miłym misiem, z którym się fajnie żyje. No, to nie jest tak, że hop, siup, bo już nie pije, to nagle jest wspaniale. Niestety nie zawsze jest i rzadko nawet jest.
0: To, co było dla mnie ważne w tej historii, którą tutaj wam przeczytałam, to jest taki klasyk trochę, że tutaj akurat żona zgłosiła się na terapię, żeby leczyć męża. No, gdzieś tam w tym wszystkim to one, osoby współzależnione, czy oni współzależnieni, szukają tej pomocy dla bliskich i przez przypadek niejednokrotnie, coraz częściej już świadomie trafiają do poradni i fajnie jak zostają, bo to, o czym napisała Ewa, to przede wszystkim to, że zrozumiała, że to jest choroba, to co ty też wcześniej powiedziałeś, że to nie jest problem, to jest choroba, więc tam istnieją bardzo duże zaburzenia, a sposoby radzenia się i podejście, które mamy zazwyczaj w toku swojego rozwoju, są niewystarczające. i to jeszcze generuje dodatkowe problemy, dodatkowe

0: stres i pogłębia problem. I to, co się tutaj dzieje często w rodzinach alkoholowych czy z problemem uzależnienia, to dochodzi do bardzo dużych interwencji takich związanych z przekroczeniem granic, z agresją, z taką agresywną komunikacją. No, dochodzi niejednokrotnie później już po latach do przemocy. I dlatego warto w tej kwestii przyjść na terapię, żeby wiedzieć, jak inaczej reagować, żeby nie nakręcać się tej sytuacji. Wiele pacjentów, no w zasadzie chyba wszyscy, nie chcę generalizować, ale mówią o tym, że w domu jest spokojniej. Ja nie mówię, że nie ma konfliktów, kłótni, ale że jest ich mniej, są mniejsze amplitudy, jednak uczą się inaczej rozumieć sytuację, inaczej na nią reagować. Ta zmiana perspektywy chroni wszystkich tak naprawdę w domu. Przede wszystkim te dzieci, które już niejednokrotnie są świadkami tej całej sytuacji, ale to poczucie wewnątrz, że potrafię inaczej, wiem, co się dzieje, to jest zdrowe podejście, takie, które nie jest tą pozorną kontrolą, tylko taką umiejętnością wpływu na życie i na trudną sytuację, żeby nią kierować, a nie ulegać emocjom.
1: No ja myślę tutaj jeszcze, że to, co jest też istotne, to to poczucie nieosamotnienia, bo kiedy już chodzę na terapię, wiem, że mam w razie czego niebieską linię, w razie czego wiem, jak porozmawiać z policją, jeżeli trzeba i dzieje się coś strasznego, bo bardzo często tutaj też mamy blokady, prawda? Założą nam niebieską kartę, Jezu, będziemy mieli wstyd, prawda? No nie jest wstyd. I to są też te bardzo istotne rzeczy, że nie tylko doraźna pomoc, że ja nauczę się żyć, ale nauczę się też radzić sobie w sytuacjach zagrożenia, bo wiem, że już nie jestem w tym wszystkim sam.
0: I też na przykładzie bezpośrednio innych osób, które jeśli są w sytuacjach rzeczywiście mocno kryzysowych, chociaż nie zawsze i nie wszyscy, to obserwują, jak to przebiega u innej osoby. Jak osoba się przygotowuje, mierzy się z tym zakomunikowaniem, sięgnięciem po pomoc w kierunku służb. No i gdzieś tam ośmiela się dzięki temu, czuje większe wsparcie, zrozumienie. W pewnym momencie to się staje oczywiste. Jak wykonanie telefonu po prostu w jakiejś sprawie, a to jest bardzo pomocne, bo wysoki poziom lęku, który towarzyszy osobom współuzależnionym, niejednokrotnie to blokuje, uniemożliwia albo odracza w czasie. Kolejną rzeczą, która się bardzo dobrze wpływa na osoby współuzależnionych, to jest oddawanie tej odpowiedzialności, no bo dopóki osoba bliska jest ratownikiem, no to nie pozwala ponosić konsekwencji, minimalizuje je, co oddala, odracza osobę uzależnioną od zmiany. No bo przecież nie jest tak źle. Nie jest tak źle. No
1: tak, mam wyprane, ugotowane, żona wprawdzie czasami pokrzyczy, pomarudzi, ale to w większości domów tak przecież jest, prawda? No tak to bywa w związkach. No, ojejku, ojejku. Ale generalnie, no mówiła wprawdzie, że odejdzie, ale obiad ugotowany, więc spoko. A osoby współuzależnione bardzo często właśnie z tego poczucia, żeby nie wydało się przed ludźmi, żeby dzieci nie widziały, więc próbuje tuszować.
0: A
1: wiecie, no tatuś miał trudną sytuację w pracy, no albo świętowali z kolegami, no i próbujemy bagatelizować, prawda?
0: No, więc daje takiej motywacji do tego, żeby zmienić podejście i zrozumienia, dlaczego w zasadzie warto postępować inaczej, bo samo zrób inaczej, nie powinieneś tak robić, to jest za mało. Więc to tak jak mówię, że to jest długi proces budowania świadomości. Umiejętność stawiania granic jest bardzo ważna, ale też bycie konsekwentnym, bo to jest klucz granic. To, że my powiemy, że coś nas boli, na coś się nie zgadzamy, ale nie jesteśmy w tym konsekwentni, nie zmienia za bardzo sytuacji, więc to jest coś, co można w grupie wypracować, bo osoby nawzajem się motywują. Kiedy właśnie chcą już odpuścić, są krok od tego, żeby się poddać, to grupa wspiera i się pyta i mówi, dasz radę. Więc obserwowałam niejednokrotnie, jak wspólną siłą, można powiedzieć, podnosiły jakiś kamień osoby współuzależnione. Samoświadomość też jest bardzo dużym zyskiem, bo to jest taka zmiana perspektywy z tego, że ja robię coś źle, do tego, że to jest choroba i że to nie jest moja wina, że ta sytuacja tak wygląda, co pomaga wzmacniać poczucie własnej wartości, takiego kawałka związanego z tym, że coś jest niezależne ode mnie. Także świadomość tego, co się dzieje w mojej rodzinie, co się dzieje ze mną, jaki to ma wpływ, daje takie szersze pole. I ulgę, zdecydowanie ulgę emocjonalną.
1: Zwłaszcza kiedy już się dopuści tę myśl, że tak, że w naszej rodzinie występuje rodzina alkoholowa i mamy z tym duży kłopot.
0: Czy z uzależnieniem,
1: tak. A przede wszystkim to, jak mówimy o tym poczuciu wstydu, to myślę, że to, co mam nadzieję, że będzie przynajmniej przekonujące, chociaż odrobinę, że im później zaczniemy reagować i chcieć coś zrobić, tym ten wstyd będzie większy, bo naprawdę ludzie to widzą. Wydaje się, że dzieci nie widzą, bo no, mówimy, że tatusiom, o, słaby jest, chory, prawda, źle się czuje. Raz drugi może ten numer przejdzie, natomiast później dzieci dokładnie wiedzą, bo gdzieś posłyszą, a jakieś takie jest niezwykłe to, że przychodzi później taki przedszkolak i mówi, a mój tatuś z kolegami wczoraj popił, ha, ha, ha, nie?
0: Jak zmiana obrazu i perspektywy.
1: I już jest. Tego nie cofniemy. Już mu nie powiemy teraz, że tatuś miał problem albo urodziny była, aż to tylko tak, bo on to widzi codziennie, naprawdę. A później się wyczula, sam zresztą to wiem, bo jako i trzeźwy alkoholik, ale też DDA, dokładnie te, ja wszystkie momenty pamiętam, wszystkie. Przemocy, której być może nie było dużo, ale jak się zdarzyła, to ja mam do dzisiaj przed oczami. I to strasznie zostaje w człowieku. Okropnie, okropnie, co nie ustrzegło mnie oczywiście tego, że sam poszedłem. Tak, bo ludzie często też, bo tu nie chciałbym, żeby teraz, oczywiście, bo powiedziałaś ważną rzecz. Przede wszystkim rodzina, bliscy muszą przestać siebie obwiniać, bo bardzo często też myślimy, że może ja się mnie mało starałam, może rzeczywiście to przeze mnie, bo bardzo często osoba uzależniona obwinia innych, prawda?
0: Jakieś poczucie tego, że może gdybym funkcjonowała inaczej, to, to nie wiem, to byłoby to życie inne i to uzależnienie by się nie pojawiło, albo nie byłoby tak postępujące i tyle konsekwencji. Jest to bardzo częsty element, jeśli chodzi o zniekształcenia poznawcze, myślenie o sobie i rodzinie w ten sposób. Poczucie winy.
1: No, niestety. Ale mam nadzieję, że to się chociaż odrobinę będzie zmieniało. Wiem, że mamy jeszcze drugi list od drugiej pani, więc jeżeli chcesz, możemy przeczytać ten drugi i później jeszcze wrócimy do tego, do tych różnych wątków, których jak zwykle pojawia się dużo, ale ja staram się panować jakoś nad swoją skłonnością do dygresji.
0: No to drugi list pod pseudonimem Mała Mi. Też od pacjentki, która skończyła terapię 4 lata temu bodajże. Kiedy kilka lat temu trafiłam do poradni leczenia uzależnień, byłam przekonana, że problemem w mojej rodzinie jest mój mąż. To on pił. To on miał problem z narkotykami. To z jego powodu w domu działy się różne rzeczy, z którymi nie potrafiłam sobie poradzić. Dlatego moje pierwsze pytanie brzmiało, dlaczego mam szukać pomocy, skoro to on ma problem? Przyszłam z nadzieją, że terapia pomoże mi przekonać męża do leczenia, że podpowie, jak go zmienić, jak sprawić, żeby przestał pić, brać i zaczął normalnie funkcjonować. Nie przyszłam tam dla siebie. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że terapia nie ma na celu zmiany jego, ma pomóc mi odzyskać własne życie. Podczas jednej z pierwszych rozmów usłyszałam, że moja rodzina stoi na dwóch filarach. Jeden z nich upadł, a drugi jest bliski upadku. Nie rozumiałam wtedy, co terapeutka miała na myśli. Przecież to nie ja piłam, to nie ja brałam narkotyki, to nie ja miałam problem. Dlaczego więc to ja miałabym się zmieniać? Dzisiaj wiem, że doświadczyłam współuzależnienia. Współuzależnienie nie oznacza, że ktoś jest winny uzależnieniu drugiej osoby, nie jest też diagnozą ani oceną człowieka. Może być sposobem funkcjonowania, który rozwija się w odpowiedzi na długotrwałe życie blisko osoby uzależnionej. W takiej sytuacji można zacząć rezygnować z siebie, swoich potrzeb i granic. Człowiek próbuje kontrolować sytuację, ratować rodzinę i przewidywać zachowanie osoby uzależnionej, często po to, by poczuć choć odrobinę bezpieczeństwa. Moje życie było całkowicie podporządkowane jemu, jego nastrojom, zachowaniu i potrzebom. Rano często wystarczało, że spojrzałam na męża, żeby wiedzieć, jaki będę miała dzień. Jeśli on miał zły dzień, ja również go miałam. Jeśli był spokojny i miał dobry humor, mogłam odetchnąć. Całe moje funkcjonowanie zależało od tego, co działo się z nim. Robiłam wszystko, żeby się nie zdenerwował, nie krzyczał i żeby w domu panował spokój. Starałam się zaspokoić jego potrzeby, także finansowe. Zdarzało mi się nawet pożyczać pieniądze, kiedy nie miał na alkohol. Wtedy nie wiedziałam w tym niczego złego. Myślałam, że po prostu próbuję ratować rodzinę. Dzisiaj wiem, że próbowałam przetrwać. Przez lata słyszałam, że jestem beznadziejnym kierowcą, chora psychicznie, brzydka i nieudolna. Słyszałam, że odbiorą mi dzieci i wyrzucą mnie z domu. Z czasem zaczęłam w to wierzyć. Moje poczucie własnej wartości praktycznie nie istniało. Wtedy zaczęłam rozumieć, co terapia może dać osobie, która sama nie zażywa substancji. Terapia nie sprawia, że mąż przestaje mieć problem, sprawia, że ja przestaję żyć jego problemem. Nauczyłam się rozpoznawać, co jest moje, a co należy do niego. Zaczęłam zauważać własne potrzeby i rozumieć, że nie jestem odpowiedzialna za jego emocje, wybory ani zachowanie. Przede wszystkim zrozumiałam, że nie mogę uratować kogoś, kto sam nie jest gotowy przyjąć pomocy. To była dla mnie bardzo trudna lekcja. Przez długi czas wydawało mi się, że jeśli będę wystarczająco dobra, cierpliwa, wyrozumiała, jeśli będę wszystko naprawiać i przewidywać jego potrzeby, w końcu wszystko się zmieni. Nie zmieniło się. Zmieniłam się ja. Dzięki terapii zaczęłam odzyskiwać siebie. Odkryłam swoje pasje, zaczęłam podróżować, przestałam bać się rzeczy, które wcześniej wydawały mi się niemożliwe. Dzisiaj wiem, że jestem dobrym kierowcą, choć przez lata słyszałam coś zupełnie przeciwnego. Wiem też, że potrafię sobie poradzić. Nie dlatego, że ktoś mi to powiedział, ale dlatego, że sama tego doświadczyłam. Czuję, że zmieniłam się nie tylko w relacji z samą sobą, lecz także w domu i pracy. Zaczęłam inaczej patrzeć na swoje życie, obowiązki i relacje z innymi. Nauczyłam się stawiać granice, mówić o swoich potrzebach. Nie zgadzam się już na wszystko kosztem siebie i nie czuję, że muszę nieustannie tłumaczyć swoje decyzje. Coraz częściej wybieram spokój, szacunek do siebie i własne dobro. W czasie terapii wydarzyło się również coś, czego wcześniej nie potrafiłam sobie wyobrazić. Rozstaliśmy się z mężem. Doszło do zdrady. Usłyszałam na terapii, że to ja mogę nadać znaczenie tej sytuacji, że mogę spojrzeć na zdradę inaczej. Na przykład, jak na przysługę. Początkowo byłam zła, nie zrozumiałam tego, nie wiedziałam, jak zmienić znaczenie. Dziś rozumiem. Kiedy zaczęłam mocno stąpać na własnych nogach, zrozumiałam, że nie muszę poświęcać całego życia na ratowanie związku, w którym druga osoba nie chce niczego zmienić. Nauczyłam się również, że nie na wszystko mam wpływ. Mogę odpowiadać za siebie, mogę podejmować własne decyzje, mogę wyznaczać granice, ale nie mogę zmusić drugiego człowieka do leczenia. I chyba właśnie to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego mam szukać pomocy, skoro to on pije. Nie dlatego, że to ja mam problem z alkoholem, nie dlatego, że jestem winna jego uzależnieniu i nie po to, żeby go zmienić. Idę na terapię po to, żeby zobaczyć, co jego uzależnienie zrobiło ze mną, żeby odzyskać własne życie, żeby przestać żyć w ciągłym napięciu, przewidując cudzy nastrój, żeby nauczyć się mówić nie, żeby przestać ratować dorosłego człowieka kosztem siebie, żeby przypomnieć sobie, że ja również mam potrzeby, marzenia, granice i prawo do spokojnego życia. Dzisiaj wiem, że terapia nie zabrała mi rodziny. Pomogła mi odzyskać siebie. Gdybym miała odpowiedzieć kobiecie, która siedzi przede mną i mówi: ale przecież to nie ja piję, dlaczego mam szukać pomocy? Powiedziałabym jej: nie szukasz pomocy dlatego, że jesteś uzależniona, szukasz jej dlatego, że życie obok osoby uzależnionej mogło sprawić, że zapomniałaś, kim jesteś. Ja też kiedyś tego nie wiedziałam, dzisiaj już wiem. Wiem również, że jestem ważna, przede wszystkim dla siebie i dla moich dzieci.
1: No to trudno mi się nie wzruszać, tym bardziej, że na terapii zamkniętej, na której byłem, też w pewnym momencie dostawaliśmy listy od partnerów, rodziny, jeżeli ktoś ją oczywiście miał. No i tam, nawet jak już wydawało nam się, że dużo wiemy, dużo opowiedzieliśmy, nagle okazywało się, że dostawaliśmy obuchem w głowę, bo rzadko umiemy zrozumieć i dostrzec, zwłaszcza wtedy, kiedy pijemy, ćpamy i jesteśmy aktywnie w uzależnieniu. W ogóle dostrzec drugą osobę. Znaczy, my ją oczywiście dostrzegamy z perspektywy naszych potrzeb, które najchętniej gdyby zaspokajała po prostu. I jesteśmy skupieni na sobie. I generalnie też zapamiętałem, że kiedy na terapii jednym z ważnych rzeczy było to, że jeżeli masz przestać pić, ćpać i tak dalej, to musisz to zrobić przede wszystkim dla siebie, to ty musisz chcieć. Było takie ryzyko, myślałem wtedy, że tak, to troszkę takim egoistą się stanę, prawda, skoro dla siebie, ale okazuje się, że to jest ważne i tutaj w tym kontekście też pada to całej reszty rodziny. Tak, ty robisz to dla siebie, bo to ty cierpisz i pytanie teraz, czy za każdą cenę, naprawdę, bo ja wiem, że jesteśmy przywiązani do jakiejś wizji tego, że no, to rodzina, dzieci, że to musi tak być, musimy to ratować, ale ratowanie za wszelką cenę jest czasami bezsensowne, bo kiedy wytrzeźwiejemy, kiedy dostaniemy narzędzia, kiedy nagle zapytamy siebie i postawimy sobie, ale kim ty jesteś, jakie masz potrzeby, czego chcesz, no to do zmiany, do budowania, do ratowania zawsze musi być całość. To wszyscy muszą chcieć, nie da się ratować na siłę, prawda, i zmusić. No nie ma szans, trzeba sobie to też uzmysłowić i uzmysłowić, że nie jest tak, że idę na terapię i tam terapeutka zrobi pstryk, powie mi, to musisz zrobić to i to i to i nagle jest jak na rajskiej wyspie, prawda? No nie, tak to nie działa, niestety.
0: No nie działa. Tutaj ta historia trochę opowiada, że się nie udało zmienić tego uzależnienia, jakoś leczyć, ale udało się uwolnić od wszystkich konsekwencji związanych z uzależnieniem bliskiej osoby i odzyskać siebie. I tak trochę jest w tym leczeniu, że to idzie albo w jedną, albo w drugą stronę, że zdrowieje cała rodzina, albo się odłączają ci członkowie i którzy nie chcą zmiany, nie chcą się leczyć. I to jest okej, to jest okej. Bo nie ma takiej siły, która kazałaby drugiemu człowiekowi się zmienić, jeśli sam tego nie chce. Terapia uczy trochę, można powiedzieć, zdrowego egoizmu. Niestety osoby z współuzależnieniem i uzależnieniem funkcjonują w obrębie takich dwóch skrajności. Uległości albo takiej agresji związanej z byciem takim stawianiem na siebie, takim zbyt mocnym. To jest taka, można powiedzieć, już narcystyczna postawa. Na terapii jest trochę tak, że uczysz się, przynajmniej osoby współzależnione, bliżej tego środka myśleć o sobie właśnie. I tu było właśnie dużo tego w tej wypowiedzi, że to jest takie nowe, zobaczyć siebie w swoim życiu, że życie nie polega na tym, żeby dbać o wszystkim, ale też, żeby wziąć tą odpowiedzialność za siebie, za swoje potrzeby. No tak, i tutaj było dużo o tym w tej wypowiedzi. Mhm. To jest taki zdrowy egoizm.
1: Tak, no ale on jest bardzo zdrowy, bo rzeczywiście ja sobie nie wyobrażam dziś oczywiście z mojej perspektywy, że mam żyć z kimś i tkwić, to nie zmienia się. Nie widzę żadnej chęci zmiany, dalej tkwi w nałogu. No po co? Przecież to, że ja to wszystko wiem, jaki jest tego mechanizm i dlaczego, niczego nie zmieni. Ja będę wiedział, jak się w razie czego ochronić, no ale nie mam ochoty na codzienne ścieranie jakichś wymiocin, wysłuchiwanie obelg, że jesteś do bani kierowcą, nieudacznikiem, łajzą i tak dalej, i tak dalej. No przepraszam bardzo, co to jest? Co to jest do ratowania? Znaczy, no, na zdrowy rozsądek nie widzę niczego do ratowania. Zawsze na terapii się przekonamy bardzo szybko, że to będzie tylko i wyłącznie się pogłębiało. No bo zawsze tak jest. Wszystkie badania kliniczne, przypadki pokazują, że oczywiście są czasami ci wysoko funkcjonujący alkoholicy, którzy powiedzmy bardzo długo nie stosują przemocy, ale nie stosują jej bardzo długo tylko wtedy, kiedy dostają wszystko, czego chcą. No to jeżeli się zgadzamy na służącą, czy służącą, który robi, spełnia każdą zachciankę.
0: Jakiś układ, dokładnie. Związki to też układy, zabezpieczają ludzie potrzeby swoje nawzajem. No i godzą się w ten sposób też na różnego rodzaju konsekwencje i tak funkcjonują przez wiele lat i mają do tego prawo, to jest ich sprawa. Natomiast można podjąć decyzję o zmianie, o wolności, o szczęściu w inny sposób.
1: Zwłaszcza, że mamy też ten cały kontekst społeczny, bo może nam się wydawać, że no, nie zapraszają mnie koleżanki z pracy na przykład na jakieś imprezy przyjęcia, no bo nie zapraszają, bo twój mąż chleje i zachowuje się po wódzie po prostu jak wariat, nie chcemy was zapraszać. Więc znowu dostaję ja obuchem, bo mogłabym z nimi gdzieś pójść, no ewentualnie może jak same się wyrwiemy do jakiejś kawiarenki i tam się pożalamy nad swoimi mężami, ale też jak one nie mają nad czym się użalać, to ja też nie będę się użalać. Nie powiem przecież koleżankom, one były tu z mężem na Teneryfie, gdzieś tam na wakacjach, a ja owszem, pojechaliśmy, ale generalnie to on leżał pod hotelem pijany od rana do wieczora na tej plaży, prawda? No mogę oczywiście zrobić ładne 2-3 zdjęcia, bo i pokazać, że było super i udawać, no ale ile można udawać? Właśnie to jest ten kłopot, myślę też, że, ale też to zbawienie wielkie, kiedy nagle przekonamy się, a to jest bardzo częste przy współuzależnieniu, ile myśmy udawali i nabudowali sobie różnych takich rzeczy, żeby udawać, że jest okej i robić. I w tym wszystkim już nas nie ma. Nie ma nas, naszych potrzeb, naszego szczęścia. Jest walka codzienna o przetrwanie, tak, właściwie jakąś względną normalność.
0: Tworząc rodzinę, no zakładamy, że oddajemy jakąś rezygnację ze swoich potrzeb. To jest też taka częściowo dojrzała potrzeba, ale można się w tym zgubić. Postawa, przepraszam. Tego, że tworząc rodzinę, no uznaję to, że pewne rzeczy są ważniejsze niż moje, po to, żeby ją tworzyć, no ale niestety w tym można się rozpędzić i stracić siebie. a też na siłę nie da się nikogo zatrzymać w swoich decyzjach, zwłaszcza jeśli to są takie bardzo potężne mechanizmy, które rządzą uzależnieniem i bez wiedzy, bez świadomości, jak działa ten mechanizm, ta maszyna, ta machina, bardzo silna, no można polec.
1: Można, zwłaszcza, że jeżeli w to wszystko włączą się jeszcze, bo dlaczego to ma tak potężny wymiar społeczny, bo jeżeli pomyślimy o około milionie osób nadużywających alkoholu i chorych alkoholików i każdy ma jakieś rodziny, rodziców, czasami żony, mężów, dzieci, to nagle nam się robi kilkanaście milionów osób uzależnionych lub współuzależnionych. Mhm. I to jest poważny problem społeczny. Oczywiście o tym się mówi, że to poważny problem społeczny, nie, to jest poważna patologia społeczna. Zresztą niedawno tak na marginesie widziałem nowy serial taki powstał o młodej dziewczynie z partnerem. Otworzyli w małej miejscowości zakład terapeutyczny, psychoterapeutyczny, prawda? Mamy z drugiej strony na biegunie jakąś młodzież, która ćpa narkotyki. Myślałem, pewnie trafią tam do niej, do tego gabinetu. Ale co mnie tknęło i uderzyło? Jest otwarcie tego gabinetu. Przychodzi kolega tego narzeczonego z butelką wina. Szampany porozlewane. Oczywiście my powiemy, no przecież naturalne. Otwieramy gabinet, no to musi być wino, szampan, alkohol, prawda? No właśnie dlaczego normalne? Wszyscy przychodzą z tą tak zwaną flaszką. I to pokazuje, w jakim my ciągle tkwimy patologicznym społeczeństwie, prawda? Że alkohol jest ciągle pokazywane jako coś super.
0: Normalnego, znormalizowane.
1: Tak, picie wieczorami, idziemy do kawiarni, bo uważam, że kultura ta popularna i masowa niestety no, najchętniej oglądana, bo umówmy się, bardziej ambitne rzeczy trudne ogląda jakiś promil ludzi i uczestniczy w tej bardziej zaangażowany sposób. Zresztą raczej, no, nie, oczywiście nie ujmując niczego, sam lubię czasami dobrą rozrywkę, natomiast właśnie przez to, że ją oglądam, zauważam, jak to jest ciągle obecne. Przychodzi ktoś wieczorem do domu, randka, no to idziemy do kawiarni, idziemy na piwo, idziemy, romantyczna kolacja, nie może obyć się, właściwie ten alkohol się ciągle wylewa z każdej strony, jako coś, co utrwala obraz. Mhm. Że to jest naturalne, miłe, sympatyczne, rozluźnia, bo fajnie nam się rozmawia, potem jest jeszcze fajny seks do tego wieczorem. Wszystko jest cudowne po prostu, prawda? Jak później kogoś przekonać, że masz problem, dopóki nie leżysz w rynsztoku, prawda, no, w
0: rowie. Przekonują konsekwencje. Mhm. No tak, to jest coś, na co nie mam do końca wpływu, ale obserwuję, że tak pozytywnie jestem zaskoczona tym, że jednak ludzie potrafią jakoś. Mhm. Mam tak, że skupiam się też w dużej mierze na tym, co się zmienia i jednak jest częściej brane pod uwagę to, że ktoś w ogóle rezygnuje z używania alkoholu i to już jest normą, że się tworzy takie sfery, takie stoliki czy takie kąciki, gdzie nie ma tego alkoholu w różnych miejscach i sytuacjach, co odbiega od tej skrajności usilnego namawiania. Mhm. Więc to już jest taka norma, że ktoś nie pije, że ci ludzie się grupują, łączą, korzystają z imprez towarzyskich i spotkań rodzinnych właśnie bez alkoholu, że młodzież coraz częściej spotyka się i aktywnie spędza czas zamiast przesiadywania już od nastoletnich lat w różnego rodzaju barach. Korzystają właśnie nawet z różnych występów artystycznych, ale bez używania alkoholu, więc fajnie się dzieje. Oczywiście nie na taką skalę, jakbyśmy chcieli, ale coś się zmienia i jakoś to doceniam, zauważam, daje mi to jakąś taką nadzieję, że właśnie te osoby wychowają kolejne pokolenia w takiej innej postawie wobec alkoholu, że to nie jest norma.
1: To prawda. Oczywiście tutaj najczęściej słyszymy wtedy też takie głosy, no jak to przecież, to jest dla ludzi, prawda? To, że ktoś jest chory, ma problem, no to ma pecha. No co znaczy ma pecha? Dlaczego tak nie mówimy o narkotykach? Że też ma pecha, prawda? Ja znam wiele osób, znaczy nie znam oczywiście, ale znałem, które na przykład paliły tą tak zwaną trawkę, którą też wiele osób chce legalizować, że jest bardzo lajtowa, że wcale oni palili trawkę wiele razy i oni wcale nie stali się narkomanami. No, czy się akurat szczęśliwie nie stałeś, możesz mówić o dużym szczęściu, widocznie z jakiegoś powodu później zająłeś się rodziną, innymi rzeczami i do tego może jakoś szczególnie nie wracałeś, a inny po prostu sięgał po cięższe rzeczy, bo mu to przestało wystarczać, prawda? Więc to No i tu jest ten kłopot niestety wielki. Ja wiem, że raczej nie sprawimy i nie wiem, co musiałoby się stać, żeby rzeczywiście alkohol zniknął. No nie zniknie.
0: Używki w ogóle.
1: Używki w ogóle,
0: zachowania.
1: Tak. Bo i papierosy są przecież, no nie mają tego wydźwięku społecznego, nigdy się nie mówi.
0: Zmienia się też. Na takie behawioralne, jest bardzo dużo behawioralnych uzależnień i takich regulatorów emocji, które wiążą się z czynnościami. Tak, tutaj też można sobie dopaminę i szczęścia użyć.
1: No w przypadku narkotyków jest jeszcze o tyle gorzej, że zachodzą z powodu alkoholu też, o czym też nie mówiliśmy. Ja myślę, że jeden z programów na pewno temu poświęcimy i tu jeszcze na pewno też będę miał jakieś konsultacje psychiatryczne, bo wiemy o tym, że alkohol, narkotyki powodują trwałe zmiany w mózgu. Więc my, nawet jak, i to widać u osób, które były w długotrwałym uzależnieniu, wiele takich poznałem i to na mnie to działało w sposób przerażający, że nawet jak przestaną pić, ćpać, sięgać po różne inne substancje, to już nie są w stanie wrócić do pełnej sprawności. I to jest przerażający widok.
0: Obumierają części mózgu. Oczywiście pień mózgu produkuje dalej neurony i on się tam regeneruje, ale nie w takim stopniu, nieadekwatnie, nieproporcjonalnie do uszkodzeń i zniszczeń, jakie powodują substancje psychoaktywne, więc trudno to nadrobić.
1: Dlatego właśnie mówiłem też o tym, że lepiej nie będzie, jak będziemy czekać i zwlekać, bo im dłużej to trwa, tym te zmiany są mocniejsze.
0: Bardziej destrukcyjne.
1: I dla nas niestety bardzo często, jako tych osób, które w tym wszystkim biorą udział również, a to bardzo często dotyczy też osób bliskich, bo my tak skupiliśmy się na rodzinie, bo ta rodzina oczywiście jest poniekąd zmuszona, prawda, żyje tu i teraz, stara się jakoś o to wszystko walczyć, ale to też są ludzie, współpracownicy, przyjaciele właśnie, którzy też to obserwują i nie wiedzą, co zrobić. Oczywiście ja nie mówię, że teraz jak mam przyjaciela alkoholika czy przyjaciółkę, to muszę pójść ja na terapię, żeby jej pomóc, nie. Natomiast oczywiście byłoby fajnie, może nam się jakoś uda tak na zakończenie, czy może coś zrobić w takim razie ktoś, kto jest bliski. Ja mam czasami tak, że ktoś do mnie, wiedząc, że jestem trzeźwym alkoholikiem, czasami mnie pytają, no wiesz, ale co ja mam zrobić, prawda? Albo poleć mi terapeutę. Jak mówi poleć terapeutę, to jeszcze jest pół biedy. Ja mówię, no wiesz, są ośrodki, prawda, terapii, w normalnych przychodniach też na NFZ. Tak. Więc naprawdę to nie jest tak, że trzeba mieć kupę kasy, bo można pójść do psychiatry, do poradni, które są normalne i tam na pewno nikt nie wyrzuci cię za drzwi, bo ta pierwsza pomoc, ten pierwszy kontakt, żeby zobaczyć, z czym jest problem, na jakim jest to etapie i co można zrobić, na pewno ci takiej pomocy udzielą. I to jest jedyne, co robię. Nigdy sam nie udzielam żadnych porad, bo mówię, to jest bardzo skomplikowane. Każdy człowiek jest troszeczkę indywidualny, ma inne...
0: Każda choroba ma indywidualny przebieg, ale też warto pamiętać o tym, że w każdej gminie jest, przy komisjach są punkty konsultacyjne i tam można w zasadzie szybko się dostać. Nie zawsze są oblegane i one są właśnie takim pierwszym punktem styczności z tym, co robić. I tam terapeuci pracują i wskazują tą drogę, od czego zacząć, jak zareagować, co zrobić. I właśnie do takich już placówek leczących można być pokierowanym stamtąd.
1: Jak mieszkamy w małej miejscowości,
0: dokładnie,
1: to zawsze można sobie...
0: Przy gminach, ośrodkach pomocy społecznej, czasem gdzieś tam w jakichś lokalach są wyznaczone godziny pracy takiej osoby, która przyjmuje po to, żeby...
1: A jeżeli się wstydzimy na przykład, że u mnie w miejscowości, jak wejdę w próg takiej poradni, to od razu będą wiedzieli, o popatrz, poszła ta od Henka, co chleje, no, widocznie już ją wzięło,
0: tak,
1: nie? Można w innym mieście chyba czasami.
0: W sąsiednich miastach, miejscowościach jak najbardziej. Sporo jest też takiej pomocy online, niektórzy chodzą na meetingi też, tam się wspierają nawzajem, więc jest, jakby tylko chcieć to szukać.
1: Tak, bardzo często przy kościołach. Ja jako wprawiony doskonale wiem, kiedy jest meeting. Chociaż ludzie, którzy tam stoją, są normalnie wyglądają i są, znaczy no normalnie wyglądają i są trzeźwi, bo już chodzą na meetingi. Ale tak, no ale to ja mam jakby, że tak powiem, no, takie już oko, taką zdolność swojego rozpoznaję, jak to mówią. Tak. I coś w tym jest. Rzeczywiście bardzo często zdarza mi się, że od razu wiem, ale też bardzo fajnie łapie się czasami kontakt. I fajnie jest mimo wszystko poczuć, a to jest też takie, myślę, wartość dodana. Jak się już podejmie taką terapię, zrobi się nawet właśnie jako osoba współuzależniona, to naprawdę zaczynamy doceniać to, co się dzieje w naszym życiu. Te zmiany, które są w stanie zajść, bo nim nareszcie kierujemy w pełni. To jest takie poczucie, które trudno jest wytłumaczyć, jak ktoś tego nie doświadczył. To z listów, które przeczytałaś, to wynikało, że ta największa radość to jest to, że jestem sprawcza, decyduję o sobie, mogę zrealizować własne nareszcie pragnienia.
0: To daje to prawdziwe poczucie bezpieczeństwa, a nie kontrola. bo to jest właśnie to złudne poczucie bezpieczeństwa, gdzie kontrolując czyjeś uzależnienie mam pozory tego, że mogę być bezpieczny, bezpieczna, a kierując swoim życiem to jest autentyczne poczucie bezpieczeństwa. To jest ta różnica.
1: To prawda. No oczywiście wiem, że to nie jest, a tym bardziej, no może właśnie tak jak puentę, tym bardziej warto pójść, kiedy na dodatek na przykład rodzina pijącego męża wspiera jego i trzyma jego stronę, bo też jest na przykład
0: tak, kłopot.
1: Albo bo to jest też bardzo trudne, bo my mówimy o takiej relacji rodzinnej, a przecież są jeszcze teściowie, rodzice. Jedni komentują tak, drudzy mogą tak i robi się...
0: Tworzą się obozy.
1: I to jest straszne, żeby to przełamać, ale warto to przełamać. No. Wszystko na to wskazuje, te listy na pewno. No to ja bardzo proszę, podziękuj
0: obu
1: paniom za to, że zgodziły się, zdecydowały się, bo chociaż nie zrobiły tego osobiście, ale myślę, że pisanie o tym wszystkim było i tak mimo wszystko takie pewnie dosyć trudne.
0: Tak, wzruszające.
1: No i wzruszające.
0: Ale też podsumowujące tak naprawdę, jakby popatrzeć na te zmiany, doświadczenia i rozwój z perspektywy lat, to też wzrusza tak dla siebie ta droga, którą osoby przeszły.
1: No i mam nadzieję, że nie będzie to ostatni raz, kiedy ktoś podzielił się swoimi wspomnieniami, swoimi doświadczeniami. Ja zresztą też to co jakiś czas robię i to absolutnie nie dlatego, żeby mówić, o już 25 lat, bo to mi w ogóle nie imponuje. Każdego dnia się boję tak samo dokładnie jak 25 lat temu. Nie mam w sobie żadnego absolutnie poczucia pewności. To też jest, myślę, coś, co bardzo chciałbym, żeby wybrzmiało. Jeżeli ktoś myśli, że po tylu latach to już jest luz. Nie ma tego luzu. To jest takie uczucie, które towarzyszy mi zawsze przez całe życie, bo wiem, że to jest właśnie choroba. Ciężka, śmiertelna choroba i widziałem już nieraz, jak ludzie się poddawali, ulegali tej chorobie i kończyli naprawdę w sposób straszliwy i wiem, że to jest bardzo cienka granica, więc każdego dnia pamiętam o tym, kim jestem, w jakim jestem miejscu i staram się być dobry, oczywiście, co nie oznacza, że jestem fajnym misiem. Mówiłem, bo to żeby nie było, że tylko innych, to o innych. Też bywam trudny, drodzy Państwo, ale niemniej jednak myślę, że dla mnie takim celem, który mnie przyświeca, wiem, że to będzie pewnie górnolotne i trudne, ale ja naprawdę staram się słuchać innych ludzi i zauważać ich potrzeby i one są dla mnie ważne. Im bliższy mi człowiek, tym ważniejsze są jego potrzeby i bardzo bym chciał, bo zawsze wiem, co mnie uszczęśliwia, prawda? Zadajmy sobie pytanie. Kiedy mogę zrealizować własną pasję, marzenie, pragnienie, kiedy jestem szczęśliwy, kiedy czuję, że mam wokół siebie bliskich ludzi, oni są dla mnie dobrzy, są ze mną szczęśliwi, ale żeby tak było, to nie wystarczy, że ja mówię, co zrobić, gdzie pojechać i jak spędzić czas, tylko fajnie byłoby ich zapytać, a na co masz ochotę, nie? Oczywiście idealnie dobrać się tak, żeby nam sprawiało wspólnie to samo przyjemność, prawda? Bo rzeczywiście może być kłopot, jak ktoś woli operę, a inny heavy metal. Można sobie jeździć oczywiście osobno, ale fajnie tak, że można też razem. Najczęściej, na szczęście teraz metalowcy chętnie występują z orkiestrami symfonicznymi, więc oni wyszli naprzeciw tym związkom, które mają problem, jak pogodzić swoje różne pasje. Można pójść na koncert z orkiestrą, gdzie będzie śpiewał Bruce Dickinson, bo akurat przyjedzie niedługo do Polski, z tego co wiem, właśnie z orkiestrą zaśpiewać. To tak nieco żartobliwie, żeby rozładować. Georgino, sobie bardzo, bardzo Ci dziękuję. Za wizytę, za spotkanie i mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia w kolejnym. No być może. Nie, myślę, że tematów nam na pewno nie zabraknie. Jak Państwo słyszycie, próbujemy teraz już tak bardziej szczegółowo rozbierać teraz te poszczególne elementy uzależnień i tego typu rzeczy, bo niektóre wątki są takie, że jak się o nich powie, to nie wystarczy. Nie? I zresztą to się robi na terapii, dlatego na tyle trwa. Tak. Ktoś się może dziwić, tam wspominała jedna z pań, rok. Jezu, o czym rok można gadać, nie? No można, drodzy Państwo, naprawdę jest o czym, bo później zaczynają się, jak już zrzucimy ten pierwszy bagaż, ten pierwszy balast, że się w ogóle zdecydowaliśmy, to później nagle nam się na kolejnym, każdym etapie otwierają kolejne wątki, prawda? Bo to jest kwestia, czy my umiemy z drugą osobą rozmawiać. Jak dobrze rozmawiać, żeby to nie było toksyczne? Jak słuchać siebie nawzajem? To są też bardzo często później rzeczy, których musimy się nauczyć. Jak już wiemy, na czym polega choroba, dobra, okej, ale jak zbudować szczęśliwe życie? Zupełnie osobna praca dalej
0: tak,
1: do wykonania.
0: Dużo dalszy plan, tak.
1: No to nie zabraknie nam tematu w takim razie. Dobrze, dziękuję Ci ślicznie.
0: Dziękuję.
1: Państwu przypomnę, że Georgina Borys-Kciuk, terapeutka uzależnień, psycholożka była moją i Waszą gościnią i życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Polską Radio Opole nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie za pośrednictwem, którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. 22. Policja będzie nadal patrolować tereny szkół.
1: Kolejnych 18 osób dzisiaj zostało zatrzymanych.
0: Kolejne opolskie samorządy otrzymały pieniądze na infrastrukturę sportową. W tych wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Akcja policji w szkołach będzie kontynuowana tak długo, jak to będzie konieczne. Tak mówił premier Donald Tusk na kolejnej naradzie z ministrami i przedstawicielami służb poświęconej bezpieczeństwu w placówkach oświatowych. Szkoły i ich okolice patroluje około 20 tysięcy policjantów. W ostatnich dniach zatrzymano łącznie 135 osób.
3: Premier powiedział, że w szkołach jest coraz bezpieczniej, powoli ustają agresywne zachowania, a sieć się uspokoiła.
1: Nie zmienia to faktu, że kolejnych 18 osób dzisiaj zostało też zatrzymanych.
3: Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami platform cyfrowych.
4: Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, odpowiedzialność wzięły również na siebie.
3: W poniedziałek zajęcia nie odbyły się w 10 szkołach, w tym 9 na terenie województwa mazowieckiego. Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że jej resort przygotowuje przepisy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa. W szkołach zakładają one m.in. ograniczenie możliwości wchodzenia do placówek.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: 9 samorządów z regionu podpisało umowy na infrastrukturę sportową. To w ramach drugiej edycji programu realizowanego wspólnie z Ministerstwem Sportu, mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
5: Co ogromne wsparcie w drobną infrastrukturę sportową. Cieszę się, że ministerstwo podtrzymuje sposób współpracy, że to my tutaj w województwie decydujemy o tym, które boisko, jaka hala ma być dofinansowana, a ministerstwo po naszych rekomendacjach podpisuje umowy z samorządami.
0: A dofinansowanie tym razem trafiło do gminy Brzeg, Kolonowskie, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie, Polska Cerekiew, Tarnów Opolski, Murów, Rudniki i powiatu Prudnickiego.
2: Radio Opole. Uderzamy prosto w sedno.
0: Były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zatrzymany przez żandarmerię. Przez ostatnie tygodnie publikował on w internecie nagrania, w których obrażał m.in. dowódcę 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Sprawę zna Szymon Majchrzak z Radia Poznań.
6: Były plutonowy zapowiadał ujawnienie nieprawidłowości, do których jego zdaniem miało dochodzić w jednostce. W połowie sierpnia mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw, wśród których jest pomówienie dowódcy brygady. W podobnym czasie przestał być żołnierzem WOT-u. Dzisiaj podczas transmisji w mediach społecznościowych został zatrzymany. Główne czynności wobec mężczyzny prowadzi żandarmeria wojskowa.
0: I wracamy do regionu. Dzięki czujności świadka mundurowi ze Strzelec Opolskich zatrzymali pijanego kierowcę. 41-latek przyjechał na stację benzynową, a jego zachowanie wzbudziło podejrzenia pracownicy obiektu. Kobieta zaalarmowała policję, mówi aspirant Dorota Janać ze strzeleckiej komendy.
7: Mężczyzna po tym, jak zatankował samochód, kupił alkohol i skierował się w stronę toalet. Po krótkiej chwili wyszedł z budynku stacji, jednak już bez butelki wódki. Chwilę potem siedział już za kierownicą swojego auta. Pracownica stacji podeszła do mężczyzny, poinformowała go, że wezwała na miejsce służby.
0: Przed przyjazdem patrolu mężczyzna próbował ukryć samochód za budynkiem stacji.
7: Policjantom tłumaczył, że chciał jedynie zwolnić miejsce przy dystrybutorze. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny. Wynik badania wskazał ponad 1,5 promila alkoholu.
0: Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia, a także zakaz wsiadania za kierownicę oraz wysoka grzywna.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 3,5 minuty po 22.
2: Wiadomości w języku ukraińskim.
8: Вечір добрий. В студії для вас працює Олександра Піаста. Підсумок подій вихідних і понеділка до вашої уваги. Енергетичного перемир'я немає, попри заяви американського президента Дональда Трампа. Зеленський у свою чергу закликає до реальних кроків. Україна готова припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі за умови взаємності з боку Москви. Про це заявив український президент. Він наголосив, що Україна підтримує реальні кроки для припинення війни, однак готовність Росії до миру має підтверджуватися діями. Тим часом російські атаки на Україну тривають. У ніч на 12 жовтня Росія випустила ракету Х-59 та 121 ударний безпілотник. За даними повітряних сил, 89 дронів було знищено або подавлено. Кремль офіційно офіційно також відкинув ідею тимчасового перемир'я, запропонованого Володимиром Зеленським для проведення виборів в Україні. У Москві заявили про готовність утриматися від ударів по території України лише у день голосування. Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провели чергову за останні дні телефонну розмову. Поінформував про оборонні потреби України, значно більше зараз обстрілів та значно більше російської дестабілізаційної активності. Польські позиції сильні і принципово, що ми разом працюємо заради гарантування безпеки. Координуємо і дипломатичну активність напередодні зустрічей на рівні ЄС у Брюсселі, прокоментував перебіг розмови Володимир Зеленський. У свою чергу Дональд Туск підкреслив, що після розмови з президентом України він абсолютно впевнений, що ніхто й ніщо не зламає Україну та її президента у боротьбі проти російської агресії. Міністри закордонних справ Євросоюзу сьогодні затвердили новий пакет санкцій проти держави-агресорки. Обмеження стосуються майже 1600 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Про це повідомила голова європейської дипломатії Кая Каллас. За її словами, понад половина нових санкційних позицій пов'язана з виробництвом балістичних ракет. До списків внесли також підприємства та постачальників компонентів для виробництва безпілотників і літаків. І до локальних новин. Поліцейські опольського воєводства сьогодні продовжили посилено патрулювати школи. Додаткові заходи запровадили після нападів із холодною зброєю у двох школах Мазовецького воєводства 7 та 8 жовтня. Правоохоронці чергують біля навчальних закладів, спілкуються з учителями, дітьми та батьками і реагують на повідомлення про можливі загрози. Тим часом керівництво кураторіум освіти рекомендувало школам перевірити евакуаційні виходи та приміщення. Скільки триватимуть посилені заходи безпеки, наразі невідомо. І це була остання інформація нашого випуску. Почуємось з вами вже завтра. Програму підготувала Олександра Піаста. На все добре.
2: Погода.
0: Та якщо ході о дійшейшу ноч, мам дві відомості. Злу і злу. 6 stopni obecnie na termometrach w Opolu, to jedna z nich, druga jest taka, że będzie jeszcze zimniej, bo miejscami temperatura spadnie nawet do trójki. No i jeszcze gorsza jest taka, że możliwe słabe opady deszczu, ale dobra wiadomość dotyczy jutra, bo w ciągu dnia opadów się nie spodziewamy. Rano możliwe silne zamglenia, uważajcie na drogach, a temperatura maksymalna prognozowana przez IMGW to 13 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Poniedziałkowy Radia Opole.
1: Poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rapp, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś moim gościem jest profesor Aneta Kucińska-Landwójtowicz, prorektor do spraw współpracy Politechniki Opolskiej. Witam serdecznie.
2: Witam Państwa, dobry wieczór.
1: Ja od razu dodam, że myśmy się już kiedyś spotkali w Salonie Naukowym, ale to było aż w kwietniu ubiegłego roku, dużo się od tego czasu zmieniło. No, mówiliśmy wtedy o takim sojuszu uniwersytetów europejskich, do których Politechnika dołączyła, program Creative EU. A ponieważ ten program ma na celu taką wielopłaszczyznową współpracę między uczelniami europejskimi, no to będziemy dzisiaj pogłębiać ten temat, bo na pewno nowe programy weszły, jest o czym rozmawiać, ale tak sobie pomyślałem, że w ogóle zaczniemy chyba od tego, że mamy świeżo ruszył nam rok akademicki, no to muszę zapytać, ile już to studentów wstąpiło na początek może w mury Politechniki Opolskiej. Zacznijmy od tego.
2: Dobrze, dokładnie w tym tygodniu rozpoczęliśmy nowy rok akademicki. Inauguracja była w środę.
1: Zróbmy dubla z tą odpowiedzią, bo w poniedziałek będzie audycja. To będzie
2: dobra.
1: Nowy tydzień.
2: Okej. Rozpoczęliśmy nowy rok akademicki bardzo pozytywnie, gdyż w mury naszej uczelni weszło ponad 2000 nowych studentów. Mówimy o nich pierwszaki, tak? Oni rozpoczęli studia na Politechnice Opolskiej. Z dumą możemy poinformować, że to jest rekordowa liczba studentów od kilku lat. Aktualnie przekroczyliśmy już 5300 osób na naszej uczelni, mówię oczywiście o liczbie studentów, więc wracamy do bardzo dobrych statystyk i cieszymy się, że w takim szerokim gronie zaczynamy kolejny rok akademicki właśnie.
1: Chciałbym się powiedzieć, że wykształcenie techniczne wraca do łask, ale niekoniecznie, bo bardzo zróżnicowane są kierunki. Wiem, że pojawiły się też takie nowe, związane na przykład ze sztuczną inteligencją. Wspomnijmy dwa słowa o tym.
2: Tak, rzeczywiście w tym roku uruchomiliśmy dwa nowe kierunki, AI w biznesie oraz sztuczna inteligencja.
1: Po prostu.
2: One rzeczywiście cieszyły się dużym zainteresowaniem i tam mamy dużą liczbę studentów, ale okazuje się, że nie tylko te kierunki cieszą się zainteresowaniem, bo również informatyka stosowana to nowy kierunek z dużym zainteresowaniem. A dodam, że wciąż mamy studentów na takich kierunkach jak fizjoterapia, bo to tak naprawdę jest rekordowy kierunek.
1: I tutaj
2: mamy tak rekordową liczbę studentów.
1: Czyli ten jest najbardziej oblegany.
2: Najbardziej
1: tak?
2: oblegany. Powiedział pan o tym, że kierunki są różnorodne i rzeczywiście mamy tutaj dużo technicznych obszarów nauki dla studentów, ale również te mniej techniczne cieszą się dużym zainteresowaniem.
1: No to mniej więcej już wiemy, jak to wszystko wygląda w nowym roku akademickim. Wrócimy teraz w takim razie do tego przewodniego naszego tematu dzisiejszego, czyli właśnie Creative EU. Też myślę, że dobrze by było może na początek przypomnieć w ogóle, czym jest ta inicjatywa, ten program.
2: Program sojuszów zwany uniwersytetami europejskimi jest ogólnoeuropejskim programem, który jest prowadzony przez główną siedzibę Unii Europejskiej w Brukseli i dołączyliśmy do tego w ubiegłym roku jako sojusz 11 uczelni z całej Europy. Króciutko przypomnę, o co chodzi z tymi sojuszami.
1: Dokładnie.
2: Pomysł na tę inicjatywę pojawił się kilka lat temu po to, aby wzmocnić uczelnie w całej Europie i aby dokonać takiej konsolidacji wiedzy, która, jak wiemy, musi być połączona i nie może w dzisiejszych czasach koncentrować się tylko na grupie pracowników z jednej uczelni. Więc zaproponowano taki projekt, który sprawi, że na przykład 11 uczelni, 8 uczelni, 7 uczelni, bo mamy różne sojusze, te uczelnie zaczną razem funkcjonować jak jeden organizm. One, jeżeli chodzi o struktury organizacyjne i taką osobowość prawną, są osobnymi uczelniami, ale mają otwarte drzwi do siebie i wokół pewnego tematu, pewnej idei prowadzą wspólne kształcenie, wspólne projekty, również mobilność, jak i wiele dodatkowych działań, które mają na celu wspieranie wartości Unii Europejskiej, ale również wartości charakterystycznych dla danego sojuszu. Powiedziałam przed chwileczką, że chodzi o to łączenie talentów, łączenie potencjału naukowego i potencjału dydaktycznego i edukacyjnego. Dziś wszyscy wiemy, że jedna uczelnia to już jest troszeczkę za mało. Tak?
1: Duży może więcej,
2: ale przede wszystkim stawiamy w tych projektach na interdyscyplinarność i na połączenie też tych pomysłów i idei z wielu krajów.
1: Taka jedna wielka burza mózgów, można trochę powiedzieć.
2: Ale powiem tylko panu, że rzeczywiście ta burza mózgów ma miejsce, bo te projekty w swoim założeniu miały innowacyjność. Czyli tutaj nie chodzi o to, aby teraz wspólnie robić to samo, co robiliśmy dotychczas na tych uczelniach. Mhm. Właśnie nie. Chodzi o to, żeby kreować nowe interdyscyplinarne kierunki studiów, projekty, działania badawcze, inicjatywy dla studentów, ale które będą czymś nowym. Czyli nie klasyczny wykład, ale może jakiś walking seminar. Nie tylko klasyczna wymiana studentów, ale już na przykład hackathon. Czyli tam nie było miejsca dużo na takie rozwiązania, które są powieleniem dotychczasowych praktyk, ale właśnie te punkty zdobyliśmy za to, że proponowaliśmy nową tematykę i nowe narzędzia dydaktyczne, jak i nowe narzędzia badawcze. To był ten klucz do uzyskania w ogóle dotacji i do uzyskania tego, można powiedzieć, bardzo ekskluzywnego
1: wstępu do tego.

0: tych mniejszych miast. No, myślę, że Kraków czy Lizbona aż tak bardzo o to dziedzictwo kulturowe się nie muszą martwić, okay, bo tam wszyscy o nie dbają, prawda? W tych naszych mniejszych miastach jest już troszeczkę inaczej. Dlatego jesteśmy w tym sojuszu z uczelniami z Portugalii, z Tomaru, z Holandii, to jest miasto Breda, Szwecji. To uczelnia ze Sztokholmu, więc, okay, więc tutaj mamy akurat bardzo duże miasto.
1: Tak.
0: Opole. Niemcy to Grunwald. Jeżeli chodzi o kolejne państwa, to nasi sąsiedzi Czesi i Słowacy. Tam mamy czeskie Budejewice i Trnawę. Jest też Bułgaria, Świstow i Rumunia Targowiszte. Jedziemy na południe, mamy Camerino w Italii, we Włoszech i kończymy na Turcji. Jesteśmy jedynym sojuszem, który ma również turecką uczelnię właśnie w swoim gronie. To jest Adana.
1: I rozumiem, że w ramach tego programu, czy to nasi studenci, czy wykładowcy, podróżują do tych uczelni i tam też na miejscu zdobywają wiedzę, doświadczenie, żeby później na przykład wrócić i się tym podzielić. Czy to, tak to mniej więcej działa? Między innymi?
0: Między innymi. To warto podkreślić, że między innymi, bo Uniwersytet Europejski nie służy tylko i wyłącznie klasycznej wymianie
1: takiej mobilności. Erasmus kiedyś.
0: Tak, dokładnie. Dziś Erasmus od tego jest. Tak, że taka klasyczna mobilność ma miejsce właśnie w tych klasycznych, tradycyjnych projektach. A tutaj wspólnie, owszem, odwiedzamy się i studenci podróżują, ale w jakimś konkretnym celu i też z oczekiwaniem na konkretny wynik. Czyli na przykład w ubiegłym roku, we wrześniu, na naszej uczelni organizowany był międzynarodowy hackathon, czyli takie dwa dni pracy dla studentów informatyków, ale również studentów, którzy uczą się na takich kierunkach jak na przykład historia, architektura, kierunki, mam na myśli też inne kierunki związane ze sztuką. I oni przyjechali z tych 11 uczelni, stworzyliśmy międzynarodowe zespoły i oni proponowali aplikacje lub inne rozwiązania informatyczne, które miały wesprzeć nasze dziedzictwo kulturowe tu w Opolu.
1: Na przykład co, jakaś taka apka do zwiedzania, do zabytków, do jakiegoś oprowadzania?
0: Dokładnie. Wygrała grupa studentów, którzy zaprojektowali aplikację pozwalającą na oglądanie miasta poprzez aparat fotograficzny w telefonie. Aha. I ta aplikacja odtwarza stare budynki. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy przy tutaj Stawku Barlickiego, ta aplikacja pozwalała na odtworzenie tego, jak przestrzeń wokół stawku wyglądała 200 lat temu.
1: No proszę, no to świetne.
0: Także to na tym przykładzie studenci zaprezentowali swój projekt. Oczywiście no nie byli w stanie w ciągu 24 godzin zrobić wszystkiego, ale idea była wspaniała i część pracy została konkretnie fizycznie wykonana. Więc jak widać, to musi być konkretny efekt. Ale co najważniejsze, studenci w czasie takiego spotkania uczą się właśnie pracy w zespołach międzynarodowych. Czyli ta umiejętność nie jest tylko opisem w tak zwanej karcie opisu przedmiotu, gdzie wykazujemy jako nauczyciele akademiccy efekty uczenia się i musimy wskazać, czego mój student się nauczył na zajęciach. Po takich zajęciach ja mogę bez wątpienia powiedzieć, uczył się, mam nadzieję, że się nauczył, albo przynajmniej zobaczył, jak to wygląda, kiedy pracuje się w zespole międzynarodowym. Prawda? Czyli to jest takie umiędzynarodowienie w praktyce. Podałam jeden przykład. Teraz studenci latem byli na Summer School, gdzie również w międzynarodowym gronie, w danym temacie uczą się pewnych zagadnień i kończą to bardzo też konkretnym projektem. Czyli za każdym razem musi być ten efekt tego działania. Bo Erasmus to również wspaniała forma dydaktyczna, ale student wtedy jedzie na cały semestr i po prostu jest studentem,
1: i się uczy,
0: dołącza do grupy.
1: Przedmioty, tak. Ale jest efekty pracy to w zasadzie wiedza w głowie i tyle, tak?
0: Efekty też są bardzo dobre, ale chodzi o to, że on jest wtedy na normalnym semestrze zajęć z wykorzystaniem dość klasycznych metod dydaktycznych. A tu jest krócej, intensywnie, nowocześnie i też testujemy nowe formy kształcenia, bo przecież hackathon bardziej był kojarzony z jakimś takim konkursem dla studentów.
1: Dokładnie.
0: A dzisiaj my wykazujemy, czego on się wtedy nauczył i może już też wykazać to w punktach ECTS na przykład. I później w swoim CV, bo niektóre z tych wydarzeń kończą się pewnym takim też poświadczeniem elektronicznym, cyfrowym. Więc student już ma też to wydarzenie a zwłaszcza jeżeli ono się jeszcze skończy.

0: kończyło jakimś dyplomem, jakimś wyróżnieniem, a w tych hakatonach wszystkich nasi studenci są na podium, pochwalę się, o polscy studenci, albo te zespoły, gdzie są nasi studenci, więc oni wracają też z konkretnym efektem w postaci, no chociażby z tego cyfrowego poświadczenia, które można włączyć do cyfrowego CV, bo nasze CV klasyczne, papierowe też powoli odchodzi do lamusa.
1: Oj, tak, tak. Czy to na przykład, nie wiem, żeby w ogóle wziąć udział w takich różnych programach i w tym całym projekcie, to nie wiem, pierwszak już może być, czy to musi być student, powiedzmy, już co najmniej drugiego, trzeciego roku? Tu
0: wszystko zależy od wydarzenia, tak? Bo wracając do jakby tych podstaw naszego Creative, to teraz mówię panu o tym, co się dzieje w jednym z zadań. Jedno z zadań naszego projektu to jest właśnie ta innowacyjna dydaktyka. I w ramach tych innowacji dydaktycznych my testujemy, my organizujemy różnego rodzaju wydarzenia, nasi studenci aplikują za każdym razem do kolejnego wydarzenia i oczywiście muszą spełniać pewne kryteria, które wynikają z tego akurat na jakie wydarzenie próbujemy zgrupować, że tak
1: rozumiem,
0: powiem, prawda?
1: Rozumiem.
0: Więc oczywiście inne kompetencje mają studenci, którzy jadą na hackathon, inne, którzy jadą na przykład walking seminar dotyczący dostępności, dotyczący architektury, dotyczący uczenia maszynowego, bo teraz też akurat niedawno było uczenie maszynowe na topie, na jednym z takiej szkoły letniej, więc to wszystko zależy też od danego tematu, a tematy są bardzo zróżnicowane, one wszystkie mają troszeczkę w sobie właśnie wiedzy związanej z dziedzictwem kulturowym, jak i z eco-culture, z ekokulturą. Bo tą naszą taką ideą jest też to, aby właśnie tę dydaktykę też obudować w tej dbałości o wiedzę o naszych regionach.
1: Nawet ciekawe, bo to tak mogłoby się kojarzyć, że jeśli uczelnie techniczne się skupiają razem nad jakimś projektem, to będzie, nie wiem, silnik, który wyniesie nas na tego Marsa na przykład, tak? A tutaj proszę, no, a tutaj dziedzictwo kulturowe.
0: Tak, my wybraliśmy taki temat, bo to jest temat, który połączył te 11 uczelni. My nie jesteśmy wszyscy techniczni. Techniczne uczelnie, to na przykład nasza uczelnia, to uczelnia właśnie z Adany, taką też techniczną uczelnią jest uczelnia z Rumunii, Tomar, czyli Portugalia, a na przykład Szwecja to uniwersytet.
1: Po prostu,
0: więc to jest ciekawa idea, bo my łączymy wiedzę z różnych obszarów i jak się okazuje, architekt pracuje z historykiem i historyk pracuje z informatykiem. Bo przecież dzisiaj jak idziemy do muzeum,
1: no
0: to co my widzimy, prawda?
1: QR i różne inne
0: dokładnie,
1: aplikacje na to,
0: dokładnie.
1: Tak.
0: Kiedy korzystamy z różnych miejsc, gdzie chcemy się zapoznać z kulturą, również już bez takiej wysokiej
1: czasy
0: technologii.
1: Przewodnika z chorągiewką, który prowadzi wycieczkę i zatrzymuje się pod murami i opowiada, trochę też odchodzą do lamusa.
0: Niestety. Dokładnie. Dlatego to jest jedna kwestia, a druga kwestia, zacierają się granice, więc z jednej strony jesteśmy Unią Europejską, która chce być jednym dobrze działającym organizmem, ale z drugiej strony dbamy o te swoje dziedzictwo.
1: O tą różnorodność, o to, co każdy
0: tak,
1: ma
0: dokładnie,
1: siebie,
0: o te swoje małe ojczyzny, jak to się ładnie nazywa i my również popieramy właśnie to podejście, dbajmy o nasze małe ojczyzny, ale żeby zadbać o pamięć, o historię, o sztukę, o kulturę, aby ją krzewić i aby ją pokazywać Europie, no to musimy znaleźć jakiś sposób, więc to jest też ta nauka połączona właśnie z taką dbałością o to, skąd pochodzimy i co w naszej historii stworzyliśmy.
1: To ja chyba poproszę o jeszcze jakieś przykłady tych wspólnych projektów, albo co ewentualnie za chwilę będzie w planach, no bo to jest clue. A później jeszcze dopytam oczywiście o takie szczegóły techniczne, czy kto, gdzie i kiedy, ale jeszcze jakieś przykłady.
0: To powiem panu o przykładzie, który tak jeszcze mam mocno w sercu, bo to wydarzenie miało miejsce we wrześniu i odbywało się tutaj w Opolu i to był taki walking seminar Porozmawiajmy o dostępności. Walking seminar, używam tego sformułowania celowo, bo kiedy dowiedziałam się, że w tym projekcie mamy taki pomysł, to był pomysł koleżanek z jednej z uczelni, co to będzie?
1: Co to jest?
0: Walking seminar, takie spacerowe seminarium.
1: No,
0: i
1: ciekawie,
0: rzeczywiście
1: no.
0: Okazuje się, no, seminaria organizujemy na uczelniach, siedzimy w ławkach i dyskutujemy. A tutaj walking seminar, my możemy spędzić 8 godzin po prostu spacerując po mieście, po fabryce, po różnych obiektach, bo to wcale nie musi być tylko spacer po mieście i możemy się uczyć poprzez obserwacje. poprzez doświadczenie, poprzez bycie w danym miejscu i później wyciągnięcie wniosku, zbudowanie pewnej jakiejś rekomendacji, analizy i tak dalej. I taki walking seminar miał miejsce w Opolu i jego głównym tematem było porozmawiajmy o dostępności. Nasi uczestnicy odwiedzili opolskie zoo, gdzie...
1: Chodzi o taką dostępność dla osób na przykład niepełnosprawnych, tak?
0: Tak, okay. Dokładnie. Jak i osób takich jak kobieta w ciąży.
1: Rozumiem.
0: Jak osoba, która akurat ma nogę w gipsie. Jak osoba, która w tym momencie potrzebuje jakiegoś wsparcia, bo ma nie do końca dobrze funkcjonujący może ten swój układ nerwowy i akurat jest jakaś zalękniona albo boi się jakiegoś...
1: Czyli tak jest szeroko rozumiana dostępność.
0: Dokładnie.
1: Rozumiem.
0: I nasi goście odwiedzili zoo również z osobami na wózkach inwalidzkich. Pomagali im, analizowali wspólnie, gdzie ta przestrzeń jest dostępna, gdzie jest totalnie niedostępna.
1: Jak
0: prawda? Zależy od części, bo tam jest ta nowoczesna część i troszeczkę starsza, więc to były różne sytuacje. Może nie pozwolę sobie absolutnie na żadną ocenę, to miało miejsce tutaj.
1: Jeszcze
0: byli tam eksperci, byli tam
1: zasłucha.
0: Też oczywiście. Generalnie wszyscy byli zachwyceni tym miejscem, tak? Jeżeli chodzi o te aspekty dostępności, to tutaj o szczegółach na pewno powiedziałby kolega, który jest też takim audytorem, który bada ten poziom dostępności. Odwiedzono również inne instytucje tutaj kultury, bo byli w różnych muzeach, później mieli właśnie taką analizę tych wszystkich przypadków i też powstała lista rekomendacji, która jest przygotowana przez zespół. Też chodzi o dostępność językową, o dostępność właśnie, jeśli chodzi o menu w restauracji, bo też o tym rozmawialiśmy, więc bardzo było to ciekawe i co najważniejsze właśnie też poprzez naukę, tak, poprzez też taką edukację, pokazujemy swoje miasto. I w zasadzie wszyscy, którzy na tym spotkaniu byli, powiedzieli, że wrócą do Opola ze swoją rodziną. Zwłaszcza właśnie koledzy i koleżanki, którzy mają dzieci, bo byli zachwyceni, wracając do zoo, tym, co możemy w opolskim zoo zobaczyć.
1: A, to jest faktycznie taka jedna z naszych perełek. Jeszcze trzeba było może, nie wiem, do Mosznej zawieźć tam, zamek pokazać.
0: Oczywiście, Moszna była, no. Były tam też warsztaty w Mosznej. Także też fantastyczny dzień w Mosznej, oczywiście muzea, więc wyciągamy z Opolszczyzny co można, aby ją pokazać w jak najlepszym świetle i tymi najciekawszymi punktami zainteresować, więc już też wiemy, że nasi goście później wracają, bo się odzywają, że na przykład w czasie wakacji ktoś już był z rodziną, bo na przykład w ubiegłym roku wizytował nas, no na przykład na hackathonie, więc dużo się dzieje, a teraz przygotowujemy się do bardzo ciekawej konferencji, która będzie miała miejsce w listopadzie. Również będziemy mieli gości z tych 11 uczelni i będziemy mówili o ekologii, o zdrowej żywności, o takim well-beingu, o zdrowym trybie życia. Ta konferencja będzie się odbywała na Politechnice, dokładnie na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Tam mamy dietetykę, jakość żywności, taki kierunek, który też cieszy się dużą popularnością i również ma drugi stopień, więc tematyka teraz ważna. Wszyscy chcemy być zdrowi, chcemy długo żyć, więc taką konferencję też organizujemy i jesteśmy na etapie takim etapie, że widzimy, że zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania.
1: To pięknie. Aż się chcę zapytać, a ewentualnie tutaj jaki owoc ewentualnie takiej konferencji mógłby być? Czy tu też jest zaplanowane, że coś powstanie, jakieś na koniec jakieś opracowanie? Apka dietetyczna, nie wiem, licząca kalorie?
0: Tutaj pan podpowiada jakiś pomysł, tak? Ponieważ jest to konferencja naukowa, to tutaj przede wszystkim będą publikacje i będą ciekawe prezentacje. To bez dwóch zdań, ale zapytam koleżanek, czy... I wiem, że będzie konkurs dla studentów. Nie znam szczegółów. Zapytam, na czym on będzie polegał. Przyznam, że nie dopytałam o te szczegóły. O te szczegóły nie dopytałam, na czym będzie polegał ten konkurs.
1: Rozumiem. No dobrze, czyli tak, ustaliliśmy sobie mniej więcej, w jakich ramach to się wszystko porusza. Niekoniecznie zagadnienia czysto techniczne. I wiemy, że to nie jest tylko takie właśnie podróżowanie sobie po różnych ciekawych krajach i zwiedzanie, tylko konkretna wiedza wynoszą z tego studenci. A kadra, a nauczyciele, a wykładowcy, jaka tu jest korzyść? I w ogóle na przykład korzyść dla uczelni jako takiej?
0: Tak, no powiem, że powiem tak, no dzisiaj trudno uprawiać naukę samemu w Opolu, w pokoju, w pojedynkę.
1: No trochę.
0: To już nie, nie są te czasy, prawda?
1: Ja już ciężko.
0: Tak. Tak, rzeczywiście konkurencja na tym polu naukowym jest bardzo duża, tak? I to wszyscy czujemy i tak naprawdę te oczekiwania, które ma też gospodarka, które ma biznes, które ma społeczeństwo, są wysokie. Więc zdajemy sobie sprawę z tego, że tutaj musi być praca zespołowa, tu muszą być zespoły międzynarodowe i tylko w ten sposób można rzeczywiście tę naukę uprawiać i wejść na ten wyższy poziom. I to też robimy. Sam projekt Creative EU, sam sojusz jest skupiony przede wszystkim na edukacji, więc to jest główny aspekt. Tam nie mamy możliwości dofinansowania konkretnie badań naukowych, ale mamy możliwość kreowania zespołów naukowych. Więc jednym z naszych zadań jest powołanie kilkunastu takich grup właśnie w tej sieci i jesteśmy na etapie mapowania naszych zainteresowań naukowych. Mamy już dużą bazę danych, zgłaszają się tam naukowcy z całego naszego sojuszu, aby zaprezentować swoje badania, swoje zainteresowania i aby, jak to się ładnie teraz mówi, zmaczować się i połączyć właśnie w takie międzynarodowe laboratoria. Grupy laboratoryjne, tak to się nazywa, ale oczywiście chodzi o grupy badaczy. Powiem panu, że z perspektywy osoby, która już jakiś czas na uczelni pracuje, to myślę sobie, że na przykład 20 lat temu można było o tym marzyć. Bo każdy chciał jechać na konferencję międzynarodową, żeby kogoś poznać. A jak się kogoś poznało, to się kolejną osobę poznawało i można wtedy było coś razem zrobić. Dziś mamy aplikacje mamy system komputerowy, który nas łączy, który zbuduje nam te zespoły na podstawie właśnie tych naszych zainteresowań, po to, żeby wspólnie realizować badania w danym zadeklarowanym obszarze. Też ciekawa inicjatywa miała miejsce u nas wiosną, bo zorganizowaliśmy w ramach tego projektu wydarzenie, które też było przez naszą Narodową Agencję Wsparcia Naukowców dofinansowane. Były to targi naukowców. W dwóch formach. One były i online, i na żywo. Miały miejsce tutaj u nas w Opolu. Naukowcy, którzy chcieli w tym uczestniczyć, mogli przyjechać i prezentować siebie, bo tu nawet nie chodziło o swoje wyniki badań, ale swoją osobę, swoje zainteresowania i swoje obszary badawcze, a te osoby, które nie miały takiej możliwości, łączyliśmy się online'owo na specjalnej takiej platformie, gdzie każdy z nas miał swoje stoisko, gdzie można było do siebie zaglądać, chodzić jak w grze komputerowej, odwiedzać siebie nawzajem i szukać partnerów do realizacji badań naukowych, projektów, które wymagają właśnie współpracy międzynarodowej. Więc to było przede wszystkim kierowane dla doktorantów, bo ten projekt też obejmuje oczywiście doktorantów. Oni również uczestniczą w tych szkołach międzynarodowych, oni również mają możliwość pisania pracy z dwoma promotorami, jest też z innej uczelni, z jakiejś zagranicznej, więc oni też mieli możliwość właśnie poznawania kolegów i koleżanek z innych uczelni, po to, żeby już na takim etapie, co jest według mnie wspaniałe, tak, już szukać właśnie partnerów do współpracy naukowej i wspólnie działać. Co ważne, mieli też takie dwudniowe seminarium, gdzie mogli też prezentować swoje doktoraty, swój pomysł na doktorat. To były ich dla wielu z nich to były pierwsze wystąpienia na forum międzynarodowym w języku angielskim. Aha. Tak, bo to też było oczywiście online.
1: Jest to doświadczenie, jest to przeżycie.
0: Tak, jest to przeżycie, jest to doświadczenie, są to te pierwsze kroki oswajania się właśnie z prezentacjami, z dyskusją, z przyjmowaniem też pewnych uwag, z odpowiedzią na uwagi, więc też było to w ramach właśnie umiędzynarodowienia szkoły doktorskiej, więc też myślę, że bardzo ciekawa opcja dla młodych doktorantów.
1: Pomyślałem sobie tak troszeczkę może mało naukowo, ale że rzeczywiście coś takiego, nie wiem, 30, 40 czy 50 lat temu byłoby nie do pomyślenia, no bo przecież każdy naukowiec, albo może inaczej, każde państwa, już zwłaszcza w tym naszym bloku, to strzegło swoich odkryć i swoich wynalazków, aż mi się tu od razu, nie wiem, film Oppenheimer przed oczami stawia i absolutnie takie wymiana i pokaż mi, co tobie wyszło, a pokażę ci, co mnie wyszło, że to jest w ogóle abstrakcja, prawda?
0: Tak, rzeczywiście.
1: No ja wiem, że ty mówię o takich rzeczach grubych, danych jakichś naukowych,
0: tak, ale dotyka pan ciekawego tematu, tak? Bo dzisiaj, bo przecież kiedy mówimy, wciąż kiedy mówimy o patentach, kiedy mówimy o pewnej wiedzy, o tych prawach autorskich, owszem, to wciąż obowiązuje, bo ta otwartość ma też swoje, swoje minusy.
1: Granice,
0: oczywiście,
1: nie?
0: Są granice. Tutaj nie chodziło mi może o to, że już ktoś od razu przedstawia swój pomysł i ten pomysł ktoś mu zabierze.
1: Ja się domyślam,
0: tak, tu bardziej
1: oczywiście
0: chodzi o obycie się, o skonsultowanie już takich prac, które są zaawansowane, bo rzeczywiście no, zawsze jeszcze mamy w sobie tą taką potrzebę ochrony swoich praw autorskich i swojego pomysłu. To pomimo takiej otwartości i potrzeby współpracy, no myślę, że też jeszcze gdzieś w nas wszystkich jest i pewnie w niektórych przypadkach pozostanie.
1: Myślę, że są takie dziedziny na pewno, ale to może niekoniecznie dotyczy na przykład takich różnych tam kulturowych zjawisk faktycznie. No dobrze, jednym z takich punktów, który na pewno też warto poruszyć, no to to, że w ogóle nasza Politechnika jest w takim sojuszu, no to jest jakaś promocja dla tej uczelni, bo pytałem też o korzyści dla samej uczelni. Czy na przykład zdarza się, że studenci aplikują, a mówiliśmy dopiero co na początku o rekordowej liczbie tych pierwszaków, bo myślą już o tym projekcie, czytali, wiedzą i na przykład już zgłaszają jakąś chęć, że chcieliby do tego dołączyć i tam uczestniczyć w jakimś projekcie?
0: Mam taką nadzieję, jeszcze nie przeprowadziliśmy, jeszcze nie znamy wyników, ankiet, które rzeczywiście też zawsze nasi studenci nowi wypełniają, bo prowadzimy takie analizy i badamy też z ciekawości właśnie te główne przyczyny wyboru naszej uczelni. Mm-hmm. Mam nadzieję, że to też był ważny aspekt. A być może jest to już traktowane jako coś naturalnego, bo wielu przecież uczniów szkół opolskich to również uczniowie, którzy już gdzieś tam o Erasmusie słyszeli albo uczestniczyli, tak. Więc to też już nie jest taka totalna nowa rzecz. Mówię o Erasmusie, ale Uniwersytet Europejski na pewno jest nową ideą. Więc tutaj zobaczymy, na ile już zdążyliśmy rozpromować ten fakt. Tego jeszcze nie wiem, ale też widzimy po studentach, że rzesza naszych młodych ludzi myśli o umiędzynarodowieniu, chce wyjechać na taką wymianę. A co ważne, akurat te inicjatywy, o których powiedziałam, których przykłady przedstawiłam, to są te inicjatywy, które angażują studentów na kilka dni, na tydzień, dwa maksymalnie.
1: To nie jest długofalowe,
0: a trend jest rzeczywiście akurat u nas na uczelni taki, że te wyjazdy krótkoterminowe cieszą się większym zainteresowaniem niż długoterminowe. Mamy studentów, którzy już byli na 5 czy 6 uczelniach z tego sojuszu i wolą pojechać sobie na tydzień na jedną uczelnię, na BIP, na walking seminar, na krótkie wydarzenie, niż być na jednej uczelni przez pół roku.
1: A jak w ogóle oceniają? Jak na przykład wracają? Jest też takie jakieś pytanie do nich, co im się podobało, jak się w danym, nie wiem, państwie, mieście czuli? I w drugą stronę, jak na przykład, nie wiem, ktoś z tej Turcji do nas przyjedzie, jak on to odbiera wszystko?
0: Ależ oczywiście jesteśmy
1: To może być ciekawe.
0: Oczywiście jesteśmy w projekcie unijnym, więc myślę, że pan wie o tym, że wszystkie takie inicjatywy musimy oceniać i ewaluować i my je ewaluujemy. Więc dotychczas mieliśmy bardzo pozytywny efekt tych ocen. Zarówno wydarzenia, które organizujemy, jak i nasze miasto naprawdę cieszą się taką bardzo wysoką oceną. My się też z tego cieszymy, oczywiście słuchamy też tych uwag, które pojawiają się, bo przecież to są też dla nas nowe wydarzenia i dużo się uczymy podczas ich organizacji i chętnie przyjmujemy uwagi, żeby wiedzieć, co zrobić lepiej kolejnym razem. Ale jeżeli chodzi z kolei o miasto, o Opole, o dojazd do Opola, o komunikację, bo przecież często to są przyloty do Wrocławia czy do Krakowa na lotnisko.
1: Lotniska się nie doczekaliśmy.
0: Tutaj naprawdę z dumą słuchamy tych komplementów i osobiście uważam, że też jest to dobry moment, kiedy my jako Polacy, my jako też Polska możemy czasami naszym kolegom i koleżankom pokazać coś, co kiedyś podglądaliśmy u innych. To też jest bardzo taki ciekawy moment, że widzimy tę różnicę, że koledzy z innych państw mówią, o my tego jeszcze nie mamy, tak, o to jest ciekawe rozwiązanie, chcielibyśmy coś takiego mieć u nas w mieście albo u nas na uczelni.
1: Właśnie o to pytałem, czy jest taki feedback, tak, właśnie od, no bo o ile powiedzmy ci najbliżsi sąsiedzi, to życie może wyglądać podobnie, tudzież model kształcenia, no to właśnie tak ciekawi mnie jakaś Skandynawia albo taka Turcja właśnie, czy to są inne światy, czy trochę podobne?
0: Jeżeli podróżujemy po świecie i potem porównujemy uczelnie w Europie, to możemy powiedzieć, no są podobne, prawda? Ale kiedy zatrzymamy się tylko na Europie, no to jest różnica. Jesteśmy pomimo tego, że z podobnych miast, jeżeli chodzi o wielkość, to mamy też różne doświadczenia. Tutaj panu powiem, że ciekawą rzeczą jeszcze jest to, że Opole to miasto, które borykało się z powodzią. Adana to miasto, które się borykało i odczuło bardzo mocno efekty trzęsienia ziemi, jak i Camerino we Włoszech. Więc te nasze miasta też są połączone, jeżeli chodzi o tą ekologię i o ten aspekt taki środowiskowy, są też połączone takimi historiami związanymi właśnie z różnymi zmianami klimatycznymi, takimi kataklizmami, dokładnie, tymi efektami tych zmian klimatycznych, więc jesteśmy różnymi miastami. Tutaj widać te różnice wynikające chociażby też z kwestii geograficznych, z kwestii właśnie klimatycznych, z kwestii też finansowych, bo na przykład uczelnia w Szwecji rzeczywiście troszeczkę inaczej wygląda, troszeczkę ma inne podejście, jeśli chodzi o miejsca dla studentów typu stołówki, miejsca do posiedzenia na kawie, jeżeli chodzi o styl mebli, jeżeli chodzi, wie pan, o styl też takiego zagospodarowania klas czy sal dydaktycznych. To jest takie bardziej wszystko designerskie, powiedzielibyśmy dzisiaj, prawda? My wychodzimy z tego stylu, który był kiedyś taki zimny styl naszych szkół, uczelni.
1: Siermiężny trochę,
0: bardziej.
1: Tak.
0: Ale koledzy z Rumunii, przyznam, że jak zobaczyli naszą uczelnię, zwłaszcza nasz nowy budynek na ulicy Sostkowskiego, tak zwany Klips, to powiedzieli, wow, my też taki chcemy, proszę. Bo oni jeszcze troszeczkę są w tym momencie, w którym myśmy byli kilka lat temu jeszcze, kiedy właśnie zaczynają też rozumieć i chcieć zmienić troszeczkę przestrzeń na uczelniach. Więc nawet taka kwestia jest ciekawa, tak? Że te tak zwane pokoje wyciszeń, czy też miejsca właśnie chill out roomy, jakkolwiek nazwiemy, które kiedyś
1: których pomysły obcym,
0: tak, to one u nas już są, a tam z kolei, tak studenci mogą sobie siedzieć na takich kanapach, jak w domu, bo przecież mamy takie kanapy, które są mięciutkie, na których się można wygodnie jeszcze przykryć kocykiem i po prostu chwilę odpocząć.
1: Powiedzieliśmy o korzyściach dla studentów, dla kadry, dla uczelni, dla miasta, a lokalni przedsiębiorcy, firmy, czy na tym jakoś mogą zyskać, albo już zyskują?
0: Mam nadzieję, że zyskują i na pewno będzie się to rozwijać, bo przecież każdą taką imprezę, każdy taki event obsługuje nasz lokalny producent żywności. Od tego zacznę, no tak. A przecież kiedy mówimy o dziedzictwie kulturowym, to mówimy też o kuchni, a to też jest element naszego dziedzictwa kulturowego, więc nasi goście zawsze odwiedzają tutaj miejsca, gdzie rekomendujemy im śląską kuchnię, czy nasze lokalne przysmaki, więc bez dwóch zdań. Producenci pamiątek, gadżetów opolskich jak najbardziej, czy innych produktów, z których Polska słynie. A tutaj dodam jeszcze, że my również w naszym projekcie mamy tak zwany inkubator, który będzie się zajmował osobami, czy firmami, które działają w obszarze rzemiosła i w obszarze właśnie tego dziedzictwa. Czyli małe firmy, artystyczne firmy, rzemieślnicze firmy będą mogły korzystać z wsparcia ekspertów, z wsparcia osób, które w tych obszarach mogą doradzić, jeśli chodzi chociażby o kwestie ekonomiczne, o kwestie finansowe, o kwestie prowadzenia działalności gospodarczej. Ten inkubator powołaliśmy w czerwcu. Jesteśmy aktualnie na etapie takiego rozruchu i jego rolą jest też wsparcie studentów, jest przede wszystkim studentów, którzy chcieliby na przykład otworzyć własną działalność gospodarczą w tym obszarze. W obszarze związanym właśnie z dziedzictwem kulturowym, z rzemiosłem, z szeroko rozumianym obszarem artystycznym.
1: Rozumiem. O, proszę bardzo. Też może się
0: to też jest innowacja.
1: Kojarzyć z uczelnią techniczną w pierwszym rzędzie.
0: Tak, tutaj mówimy też, mamy na uczelni Wydział Ekonomii i Zarządzania, mamy Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, mamy też kierunek wzornictwo przemysłowe.
1: Właśnie, o tym pomyślałem.
0: To jest właśnie ważny też obszar, gdzie studenci przecież uczą się właśnie takich działań, które mogłyby się też przerodzić przełożyć na własną działalność gospodarczą. Mamy też architekturę, przecież to też jest kierunek, na którym jest wielu studentów bardzo utalentowanych w tym obszarze, więc jest ta też przestrzeń dla naszej uczelni, gdzie mamy i naukowców, i studentów działających, a każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, czy to w obszarze high-tech, czy w obszarze rzemiosła, musi wiedzieć, jak zarządzać budżetem, jak tworzyć biznesplany, jak sobie planować marketing czy promocję swojego produktu, więc to, co jak najbardziej jest spójne dla różnych działalności.
1: No to właściwie wypadałoby tylko zapytać o plany na przyszłość, bo rozumiem, że jesteśmy przynajmniej już drugi rok w tym programie, nie wychodzimy z niego, podoba nam się, co dalej?
0: Projekt jest bardzo ambitny. On jest ambitny zarówno jeżeli chodzi o liczbę zadań, bo dzisiaj przedstawiałam Państwu kilka obszarów. Bardzo się cieszę, że mogłam to zrobić, ale oczywiście lista jest o wiele dłuższa. Aktualnie jesteśmy podczas drugiego roku realizacji tego projektu. On jest przygotowany na 4 lata, a te 4 lata oznaczają, że my się przygotowujemy do pełnego działania w kolejnych 4.
1: No, już wiadomo.
0: Więc tak, okay. Bo my również pracujemy nad wspólnymi kierunkami studiów. My pracujemy również nad, właśnie tak jak powiedziałam, chociażby tymi grupami naukowców, którzy w przyszłości powinni już aplikować o kolejne projekty już wspólne. Pracujemy również nad takim zdigitalizowanym wspólnym kampusem, który będzie miał takie zadanie, że na przykład studiując na Politechnice Opolskiej, ktoś chciałby jeszcze dodatkowo do swojego programu studiów dołączyć 2-3 przedmioty, które na przykład są prowadzone na uczelni w Sztokholmie, to no będzie proszę. Się mógł na ten kurs zapisać, tak? I sobie ten kurs zrealizować. W tym wszystkim mają być jeszcze mikro...
1: Portugalczyk coś od nas na przykład,
0: a Portugalczyk
1: tak?
0: Może sobie wziąć tak, będzie mógł się zapisać do kursu u nas, dokładnie. No mamy też plan na tak zwane mikropoświadczenia, czyli bardzo krótkie formy kształcenia, które też mają polegać na tym, że na przykład mamy wspólną bazę tych kursów i możemy sobie uczestniczyć w kursie prowadzonym przez kolegę z innej uczelni i odwrotnie oni mogą uczestniczyć w naszych kursach, więc tu też podałam dwa, trzy przykłady na takie działania, które przed nami, więc zgodnie z założeniami Uniwersytetów Europejskich 4 pierwsze lata to jest przygotowanie całej struktury i również oczywiście, jak się pan domyśla i państwo, którzy nas słuchają, całego wsparcia takiego formalnego, bo tak naprawdę w tle tego wszystkiego, o czym państwu mówię, są regulaminy, są procedury, są ustalenia.
1: Papierologia.
0: Jest papierologia, bo my przecież...
1: Rozumiem, że musi być.
0: Musi być, bo żeby ten student z Portugalii mógł u nas skończyć kurs matematyki, to on musi być gdzieś zarejestrowany na jakichś podstawach. Chcemy go do nas zapisać, on też na jakichś podstawach musi mieć ten kurs pisany u siebie. Więc to jest cała sieć też rozwiązań, które muszą być też spisane, aby to był trwały sojusz. Aby to nie były jednorazowe wydarzenia, w których ktoś kogoś gdzieś dołączył, prawda? Więc my tutaj też wykonujemy bardzo dużą pracę związaną z zbudowaniem takiej formalnej strony, takiej współpracy, a każdy, kto współpracował z firmami z innych państw, wyobraża sobie, że jak jest tych firm 11 i każda z innego państwa,
1: no to może być
0: a w
1: wyzwanie.
0: Każdym z innych tych państw jest inna ustawa o szkolnictwie wyższym,
1: no wszystko jasne.
0: To jest to wyzwanie.
1: Trzeba to jakoś zunifikować, tak. Nadać ramy tak. Oczywiste.
0: A w tym wszystkim jeszcze digitalizacja, ochrona danych osobowych, cyberbezpieczeństwo, bo przecież to wszystko też musi być odpowiednio zorganizowane, aby dane były bezpieczne, zarówno te związane z danymi osobowymi, jak i wszelkie dane, które my sobie przesyłamy.
1: Mówimy w czasach, kiedy dane uciekają prawie codziennie z jakichś, słyszymy o tym i to jest w ogóle plaga i pewnie będzie tylko gorzej.
0: Także wyzwanie jest duże.
1: Dokładnie, rozumiem to wszystko. No dziękuję pięknie. To dziś kolejna dawka informacji o tym projekcie. Pewnie w przyszłym roku znowu do tego wrócimy. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, kto był gościem Salonu Naukowego. Profesor Aneta Kucińska-Landwójtowicz, prorektor do spraw współpracy Politechniki Opolskiej. Piękne dzięki.
0: Bardzo dziękuję i dodam na koniec, że każdy, kto chciałby właśnie uczyć się wielokulturowości i takiego umiędzynarodowienia, może to robić w Opolu na Politechnice Opolskiej. Niekoniecznie musi jechać do innego miasta w kraju.
1: No proszę. Chyba Politechnika chce w przyszłym roku znowu rekord i pierwszaków pobić. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Krzysztof Rad mówi dobranoc, dzięki za dziś, do usłyszenia w przyszły poniedziałek. Oczywiście jak zwykle Salon Naukowy po 22, a dziś już papa.
2: Salon Naukowy Radia Opole.

0: I to taka muzyczna podróż w czasie do 2003 roku, do płyty Księga Urodzaju, pierwszej solowej w karierze Marcina Rozynka. Za nami 23 na zegarach. Czas na ostatnie dziś wydanie wiadomości, a w nich cyberatak na francuskie supermarkety. Hakerzy wyłączyli w nich lodówki. Żołnierze opolskiej brygady WOT zachęcali do oddawania krwi.
1: To nic nie kosztuje, a satysfakcja pozostaje z wami już na zawsze.
0: W tym serwisie także o sporym sukcesie głupczyckiego chóru.
2: Wiadomości Radia Obore.
0: A ten serwis zaczynamy od zagranicy. We Francji setki supermarketów padły ofiarą cyberataku, który doprowadził do zniszczenia zapasów żywności. Hakerzy zaatakowali systemy chłodnicze, a straty mogą sięgać milionów euro. Więcej na ten temat wie Stefan Folzer.
3: Cyberatak dotknął największe francuskie sieci supermarketów. Przedstawiciele poszkodowanych firm określili atak jako poważny i bezprecedensowy. Ucierpiało około 400 sklepów, które musiały wyrzucić tony zepsutej żywności. Hakerzy mieli zdalnie uruchomić funkcję odszraniania i ustawić temperaturę na 50 stopni Celsjusza. W efekcie lodówki i zamrażarki przez wiele godzin ogrzewały produkty. W niektórych sklepach miało również dojść do pożarów. Atak był możliwy dzięki luce w oprogramowaniu systemów chłodniczych. Śledztwo wszczęła prokuratura w Paryżu. Śledczy podejrzewają, że za atakiem mogą stać hakerzy działający na zlecenie obcego państwa.
0: Pozostajemy za granicą. W Kijowie rosyjski dron uderzył w 25-piętrowy wieżowiec mieszkalny. Zginęły 2 osoby, a co najmniej 7 zostało rannych. Na 5 i 6 piętrze wieżowca wybuchł pożar. Zniszczone zostały też samochody stojące przed budynkiem.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Pewnie wracamy do regionu. Przed Opolskim Urzędem Wojewódzkim zaparkował dzisiaj krwiobus w ramach ogólnopolskiej akcji Drogocenna Krew. To wspólna inicjatywa 17. Opolskiej Brygady WOT oraz Opolskiego Oddziału GDDKiA. Podporucznik Marek Mamo nie ma wątpliwości, że warto regularnie oddawać krew.
1: Moja motywacja jest podobna jak ta do mojej służby. Po to, żeby móc pomagać. To nic nie kosztuje, a satysfakcja z poczucia, że mogliście komuś pomóc, że komuś mogliście uratować życie bądź zdrowie, pozostaje z wami już na zawsze.
4: Jeżeli mogę się podzielić czymś, żeby kogoś uratować, żeby komuś się to mogło pomóc, to jak najbardziej jestem w stanie to zrobić. Jako żołnierz tym bardziej czuję taki obowiązek. Jesteśmy zawsze gotowi i zawsze blisko.
0: Akcja Drogocenna Krew jest realizowana przez 21 centrów krwiodawstwa w całej Polsce.
2: Na dobry wieczór. Wiadomości Radio Opole.
0: Anatolij Kaszpirowski zostanie pochowany na Ukrainie. Ciało znanego uzdrowiciela transportowane jest przez Polskę. Informacje w tej sprawie zebrał Maciej Jastrzębski.
5: Anatolij Kaszpirowski zasłynął na przełomie lat 80. i 90. XX wieku z występów w programach telewizyjnych. Przekonywał, że potrafi uzdrawiać ludzi, mówiąc do nich ze szklanego ekranu. Kaszpirowski zmarł 3 października w Rosji. Miał 87 lat. 8 października w Moskwie odbyła się ceremonia pożegnania. Rodzina, spełniając wolę Kaszpirowskiego, zdecydowała się pochować go na Ukrainie w Winnicy. Tam studiował i pracował. Tam też pochowana jest jego matka. Ciało Kaszpirowskiego przewieziono do Stambułu, następnie ma zostać przewiezione do Warszawy, a stąd pociągiem do Kijowa, aby następnie trafić do Winnicy.
0: W wiadomościach jeszcze kultura. Złoty kamerton, puchar ministra edukacji oraz nominacja do Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej i Festiwalu na Sycylii. To nagrody, które wyśpiewał chór mieszany Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach podczas 44. Ogólnopolskiego Konkursu w Bydgoszczy. Wróciliśmy do Bydgoszczy po 13 latach i nawiązaliśmy do świetnej karty sprzed lat, mówi dyrygent chóru Tadeusz Eckert.
6: Spotkaliśmy się w takim nowym gronie. 6 osób pracuje tu systematycznie w liceum, ale też zaprosiliśmy takie osoby, które już nie śpiewają na poziomie liceum, ale ciągle są jeszcze młodymi absolwentami, bo śpiewaliśmy w kategorii do lat 21. Radość w sercu, bo chóralistyka jest dzisiaj mało popularna.
0: A kolejny raz na żywo chór L.O. z Głubczyc będzie można usłyszeć za 2 tygodnie podczas Międzynarodowego Festiwalu w czeskim Werbnie pod Pradziadem.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura w Opolu obecnie bez większych zmian. Przypomnę, to 6 stopni, a będzie jeszcze chłodniej, bo miejscami może ta temperatura spaść nawet do 3. Możliwe też słabe opady deszczu, a po północy dojdą do tego silne zamglenia. Mgły będą utrzymywać się do jutrzejszego przedpołudnia we wtorek. W ciągu dnia już bez opadów, a na termometrach maksymalnie 13 stopni. Tyle nam przewidują synoptycy IMGW. Jeśli to dla was zbyt niska temperatura, to w środę nieco cieplej, bo do stopni 15. I to była ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Mimo tych bardzo chłodnych temperatur życzę wam spokojnej i ciepłej nocy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Jazzofonia.

Sabina Mac utworem Except for You rozpoczęła dzisiejszy program. Dobry wieczór. Witamy serdecznie w jazzofonii Jacka Milcarka. Audycję realizuje Paweł Oliwa, a przy mikrofonie Marzena Milcarek. Sabina Mac, znana również jako Sabina Merczek, to wokalistka, kompozytorka, aranżerka i autorka tekstów związana z polską sceną jazzową. Jej debiutancki album Love is Here, wydany w 2016 roku przez Fortune, to w całości autorski projekt. Mac napisała muzykę, teksty i aranżację. Płyta została nagrana z pianistką Agą Derlak, kontrabasistą Franciszkiem Pospieszalskim i perkusistą Bartoszem Szablowskim. Łączy kameralny, elegancki jazz wokalny z przestrzenią dla improwizacji, a ciepły i subtelny głos Sabiny dobrze współgra z brzmieniem.

Harris i A Part of Me wyśpiewała Sabina Mac. A teraz 100 nagrań na 100-lecie urodzin Johna Coltrane'a. Album John Coltrane i Johnny Hartman, nagrany w 1963 roku, jest jednym z najbardziej niezwykłych przykładów spotkania instrumentalnego geniuszu jazzu z siłą ludzkiego głosu. John Coltrane, znany przede wszystkim z eksperymentów i nowatorskiego podejścia do jazzu, na tej płycie pokazuje swoje spokojniejsze, no takie bardziej liryczne oblicze. Towarzyszy mu Johnny Hartman, którego ciepły, głęboki baryton nadaje nagraniom wyjątkowo intymny charakter. They say it's wonderful i dedicated to you.

Album Jazz Tribute to Michael Jackson zespołu Piotr Filipowicz Quintet to interesujące spotkanie dwóch pozornie odległych światów jazzu i twórczości Michaela Jacksona. Muzyka króla popu kojarzy się przede wszystkim z popem, funkiem, rytmem i charakterystyczną produkcją studyjną. Natomiast jazz opiera się na improwizacji, swobodnej interpretacji, dialogu między muzykami. Piotr Filipowicz pokazuje, że te dwa języki muzyczne mogą się wzajemnie uzupełniać. Największą wartością tego albumu jest nie tyle wierne odtwarzanie znanych przebojów, ile nadanie im nowej jazzowej formy. Znane melodie i rytmy stają się punktem wyjścia do improwizacji oraz muzycznej rozmowy pomiędzy członkami kwintetu. Dzięki temu utwory, które słuchacz może dobrze znać z oryginalnych wykonań Jacksona, nabierają innego charakteru i pozwalają spojrzeć na nie z nowej perspektywy. Album można również odczytać jako dowód ponadczasowości kompozycji Michaela Jacksona. Dobre melodie i wyraziste harmonie są na tyle uniwersalne, że mogą funkcjonować poza pierwotnym kontekstem stylistycznym. Jazzowa interpretacja odsłania ich inne cechy, przestrzeń, rytmiczną elastyczność i możliwość twórczego rozwijania tematów. Jazz Tribute to Michael Jackson i zespół Piotr Filipowicz Quintet.

0: Karol Sułek, dobry wieczór, rozpoczynamy audycję, która ma oczywiście tytuł Dobry Wieczór, tu Opole, a poniedziałkowe spotkania poświęcone są uzależnieniom, no, patologiom wszelkiego rodzaju, a uzależnienia do takich właśnie należą. Razem ze mną w studiu jest terapeutka, psycholożka Gorgina Borys-Kciuk, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I będziemy rozmawiali, jeżeli ktoś słuchał wcześniejszych rozmów, to może pamiętać, jeżeli nie, odsyłam do podcastów, bo nasze poprzednie spotkania są też w formie podcastu na stronie Radia Opole. Rozmawialiśmy już częściowo, troszeczkę o współuzależnieniu. Zostaniemy na razie przy tym terminie, bo on jest bardziej zrozumiały, chociaż już wtedy Gorgina mówiła o tym, że mówi się już troszeczkę inaczej. I wtedy między innymi powiedziałaś, i to też jest bardzo ważne, że bardzo często osoby, które tkwią w takich rodzinach czy środowisku szerzej, bo to może być też grono przyjaciół, gdzie mamy osobę uzależnioną, toksyczną, która promieniuje na wszystkich, bo tak właśnie niestety jest, i wciąga ich w ten swój nałóg, bo albo chcemy jakoś pomagać, nie bardzo wiemy jak, albo wysłać na terapię, ale bardzo często jest tak, że my sami nie traktujemy siebie jako osoby, które mają problem, które powinny coś zrobić, a przede wszystkim, które powinny z jakiegoś powodu pójść na terapię, prawda? No bo to przecież nie ja piję, tylko mój mąż, albo dziecko bierze narkotyki, więc po co mam się konsultować z psychologiem, terapeutą? Na co mi to? Przecież nie mnie to dotyczy. No przecież właśnie dotyczy. To my cierpimy, my przeżywamy i często jesteśmy pogubieni. Czasami stajemy się też ofiarami przemocy, a nawet jeżeli nie jest to przemoc fizyczna, to psychicznej na pewno i to zawsze. Bo nikt mi nie wmówi, że jestem szczęśliwy, jestem zadowolony ze swojego życia, skoro partner czy partnerka pije, bierze narkotyki i stosuje przemoc. No trudno to mówić o jakimś szczęściu rodzinnym. Najczęściej po prostu udajemy przez długi czas, żeby przed sąsiadami się nie wydało i przed ludźmi, ale trudno to mówić o szczęściu jednak.
1: Tak, jednak domeną rodzin z problemem uzależnienia jest takie znoszenie, dopóki się da, tego ciężaru i tych konsekwencji związanych z uzależnieniem. A jak się już nie da w tym wytrzymać, to jest szukanie rozwiązań. I rzeczywiście tutaj poradnie leczenia uzależnień są otwarte na osoby bliskie, zarówno na współmałżonków, czy po prostu partnerów, na rodziców, na przyjaciół, na rodzeństwo, czyli każdą osobę, która czuje ciężar życia z osobą uzależnioną, czy po prostu chce pomóc, a nie wie jak, a wszystkie takie typowe sposoby związane z szukaniem pomocy i rozwiązania są nieskuteczne. Pojawia się bezradność, bezsilność, w zasadzie lęk niekiedy niejednokrotnie już w pewnym momencie o życie i zdrowie tej osoby, więc jak najbardziej warto pójść. Niestety wiele osób bliskich przeżywa taką niezgodę i niezrozumienie, po co w ogóle iść do takiej poradni. Dlatego dzisiaj chciałabym się zatrzymać dłużej nad tym, dlaczego warto, ponieważ jako terapeuta uzależnień już mam ponad 10-letnie doświadczenie pracy z osobami zarówno i uzależnionymi, jak i współzależnionymi. Mam wiele terapeutycznych już procesów takich skończonych i poprosiłam kilka osób, które już są dawno po terapii. Dwie panie zgodziły się podzielić swoją historią, odpowiedzieć właśnie na to pytanie, po co właśnie napisały do mnie maila z taką swoją historią, ze swoim doświadczeniem. Mam od nich zgodę, żeby się tym podzielić, żeby to przeczytać, bo przyjście osobiście do studia nie jest łatwą sprawą. Ja też przeżywam w związku z tym swoje emocje, swój stres, więc to rozumiem, będę takim pośrednikiem, łącznikiem. I chciałabym wam te dwie historie, te dwa doświadczenia przybliżyć. Mhm. I pogadać o tym w zasadzie, co tam jest.
0: No to prawda, to za chwilę usłyszycie, drodzy Państwo, pierwszą historię, historię prawdziwą, bo też przyznam i myślę, że jako terapeutka to potwierdzisz, że dla tych, którzy czasami się wahają, zastanawiają, czy powinni, czy jest sens, nie zawsze głos terapeuty czy redaktora będzie głosem, który przekonuje. A jak usłyszą historię czyjąś, czyjegoś życia, taki przykład naprawdę, ktoś się podzieli, no to wtedy to zupełnie inaczej działa i mam nadzieję, że na was też tak to zadziała. Mówię to w tym kontekście, że sam całkiem niedawno byłem świadkiem rozmowy, gdzie ewidentnie w rodzinie występuje problem alkoholowy, niech sobie tak to nazwijmy, bo ja strasznie nie lubię mówić problem alkoholowy, to jest po prostu choroba alkoholowa, a nie żaden problem, bo problemy miewamy różne, z problemami można sobie poradzić najczęściej się dosyć konstruktywnie, analizując za i przeciw, szukając wyjścia, zasięgając rady przyjaciół. Tutaj mamy do czynienia ze śmiertelną chorobą i będę to podkreślał uporczywie. Więc no i właśnie takim było przekonaniem, taki tekst usłyszałem, że no niech on się już lepiej napije tego piwa, bo jak się nie napije, chodzi, marudzi, krzyczy, jest nieprzyjemny, a tak, wypiję sobie to piwko wieczorem i mam spokój. No, na razie być może jest to spokój, okej, okay, ale jak długo jeszcze? I czy rzeczywiście jest to spokój? No, w kontekście rzeczywiście jakiegoś marudzenia i krzyków pewnie tak, no ale ja byłem tym przerażony, przyznaję, ale to pokazało, mówię ten przykład dlatego, że to pokazuje, jak bardzo długo i często rodzina nie zdaje sobie sprawy, co tak naprawdę się dzieje.
1: No tak, habituacja to jest zdolność przystosowywania się do różnych warunków życia i niestety do agresji, przemocy, braku poczucia bezpieczeństwa też możemy się przystosować i traktować to trochę jak normę. No i później są tego takie efekty, że zamiast działania jest bierność.
0: No właśnie, przejdźmy do pierwszego listu, posłuchajmy zatem tego, tej historii.
1: Pierwsza historia jest od Ewy i już tutaj czytam. Jak trafiłam na terapię i dlaczego ja? Uzależnienie mojego męża od alkoholu rozwijało się przez wiele lat. Właściwie od zawsze było ryzykowne i przechodziło klasycznie przez różne kolejne stadia. Ja w tym żyłam i nieświadomie wspierałam je od zawsze, aż do momentu, kiedy moja psychika doszła do muru bezsilności. Poczułam, że nie dam rady już sama, że nic nie daje kontrolowanie ilości wypijanego alkoholu poprzez zaznaczanie jego poziomu na butelkach, pilnowanie męża, proszenie, błaganie, obietnice, płacz czy groźby wyprowadzki. Oczywiście bez pokrycia. Uzależnienie pogłębiało się coraz mocniej. Picie od rana, znajdowałam butelki i puszki po piwie w dziwnych miejscach w domu. Było picie w nocy, gdy wszyscy spali. Była nawet jazda autem pod wpływem alkoholu. Poszukiwałam w internecie poradni leczenia uzależnień i wymyśliłam, że pójdę zapisać męża na terapię. Po rozmowie z terapeutką dowiedziałam się, że tak się nie da, że to on musi chcieć. Ale była alternatywa, żebym to ja chodziła na terapię dla osób współuzależnionych, czyli tych wszystkich, którzy żyją z osobami uzależnionymi od alkoholu czy innych używek. Jak się okazało, sami są uzależnieni od tych osób. Po przeskoczeniu buntu, to nie ja mam problem, poszłam na terapię. Nie było innej drogi, ani lepszego pomysłu. Wiedziałam, że jeśli ja nie spróbuję, to nic się nie zmieni i będzie jeszcze gorzej. Teraz wiem z własnego doświadczenia, że była to najważniejsza i najlepsza decyzja w moim, a i w naszym życiu. W pierwszym etapie terapii, która trwała około roku, uczyłam się, czym jest choroba alkoholowa. Poznawałam mechanizmy uzależnienia i zobaczyłam je w zachowaniu mojego męża, ale tak naprawdę również w swoim. Sama wiedza choćby o tym, że kłamstwo i wypieranie problemu są częścią choroby, pozwoliła mi zbudować dystans do tych zachowań. W trakcie terapii grupowej i indywidualnej uczyłam się, jak postępować z piciem męża, jak się z nim komunikować, jak nie brać na siebie tych trudnych sytuacji, a także jak stopniowo przekazać mu odpowiedzialność i wstyd za jego uzależnienie. To właśnie wstyd sprawił, że tak długo trwaliśmy w tej bezradności, bez wsparcia, bez pomocy w domu, żeby nikt nie wiedział. Przełomem było u mnie uznanie bezradności i tego, że nie mam takiej siły, by zmienić drugiego człowieka, jeśli on sam nie będzie tego chciał. Zaczęłam myśleć o sobie, o dzieciach, zmieniać się. W procesie moja zmiana zaczęła wpływać na mojego męża. W terapii budowałam siłę, by stawiać mu granice, by zostawiać uzależnienie jemu i tę odpowiedzialność. Aż w końcu i mój mąż trafił na terapię. Można by uznać, że to był cel i mogłabym zakończyć na tym moją terapię dla współuzależnionych. Okazało się jednak, że jako osoba współuzależniona do tego dorosłe dziecko alkoholika czułam, że te zmiany wpływają na całe moje życie, na pracę, na relacje, na kontakt z dziećmi, z moimi rodzicami, zostałam dalej. Dzisiaj wiem, że doświadczałam współuzależnienia. Poznałam siebie, uczyłam się asertywności, swobodnego wyrażania swoich uczuć, potrzeb i emocji. zaczęłam czuć, że terapia to droga do spokoju całej rodziny, ale przede wszystkim do mojego spokoju. To, że jako osoby współzależnione często łączymy się z osobami uzależnionymi, może świadczyć o tym, że mamy swoje traumy, deficyty, przekonania, które można zmieniać. Na terapii dostaje się narzędzia do radzenia sobie z trudnościami życia, które są, były i będą. Cudnie robić to pod okiem psychoterapeuty. Terapia to najlepsza droga do siebie i do spokoju. Trudna, bolesna, wyboista, ale nie ma lepszej. Mhm. No, tak napisała Ewa.
0: No, to bardzo miło. Proszę, podziękuj Ewie za to, że zgodziła się i zdecydowała na to, żeby podzielić swoimi wspomnieniami. Oczywiście mamy tu kilka wątków, które na pewno omówisz. No, pierwsze to jest to, że nie zawsze, to jest bardzo ważna uwaga, wystarczy pójść na terapię, zakończyć ją i już wszystko jest okej. Okay. Nie, bo nie ma żadnej gwarancji, że ktoś do nałogu nie wróci.
1: Dokładnie.
0: A może tak się stać. Niestety tak się często dzieje, znaczy niestety mówię ze względu na statystyki, które są bardzo bolesne. Dwa, że tak jak się Państwo usłyszeliście, warto jest nauczyć się też radzić sobie ze sobą, ze swoimi emocjami. Bo problem, jak tam było, to przecież nie ja mam problem, to przecież nie ja jestem chory. Nieprawda. Mamy w sobie też potrzeby, traumy, różnego rodzaju bolączki. Tu jeszcze pojawiło się DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika. To jest ogromny bagaż, obciążenie. W tym przypadku nie bagaż lekki, który się dźwiga z ochotą, ale ogromne obciążenie. Więc tym bardziej nam jest trudno. Problemem nie jest tylko pijący partner czy partnerka, ale dużo rzeczy, które trzeba jeszcze ogarnąć, żeby w ogóle, czego my chcemy. Nie tylko tego, żeby nie pił, ale żeby było nam dobrze. I bardzo często wiadomo, że ktoś, kto wraca z terapii, wcale nie staje się od razu miłym misiem, z którym się fajnie żyje. No, to nie jest tak, że hop, siup, bo już nie pije, to nagle jest wspaniale. Niestety nie zawsze jest i rzadko nawet jest.
1: To, co było dla mnie ważne w tej historii, którą tutaj wam przeczytałam, to jest taki klasyk trochę, że tutaj akurat żona zgłosiła się na terapię, żeby leczyć męża. No, gdzieś tam w tym wszystkim to one, osoby współzależnione, czy oni współzależnieni, szukają tej pomocy dla bliskich i przez przypadek niejednokrotnie, coraz częściej już świadomie trafiają do poradni i fajnie jak zostają, bo to, o czym napisała Ewa, to przede wszystkim to, że zrozumiała, że to jest choroba, to co ty też wcześniej powiedziałeś, że to nie jest problem, to jest choroba, więc tam istnieją bardzo duże zaburzenia, a sposoby radzenia się i podejście, które mamy zazwyczaj w toku swojego rozwoju, są niewystarczające. I to jeszcze generuje dodatkowe problemy, dodatkowy stres i pogłębia problem. I to, co się tutaj dzieje często w rodzinach alkoholowych czy z problemem uzależnienia, to dochodzi do bardzo dużych interwencji takich związanych z przekroczeniem granic, z agresją, z taką agresywną komunikacją. No, dochodzi niejednokrotnie później już po latach do przemocy. I dlatego warto w tej kwestii przyjść na terapię, żeby wiedzieć, jak inaczej reagować, żeby nie nakręcać tej sytuacji. Wiele pacjentów, no w zasadzie chyba wszyscy, nie chcę generalizować, ale mówią o tym, że w domu jest spokojniej. Ja nie mówię, że nie ma konfliktów, kłótni, ale że jest ich mniej, są mniejsze amplitudy, jednak uczą się inaczej rozumieć sytuację, inaczej na nią reagować. Ta zmiana perspektywy chroni wszystkich tak naprawdę w domu. Przede wszystkim te dzieci, które już niejednokrotnie są świadkami tej całej sytuacji, ale to poczucie wewnątrz, że potrafię inaczej, wiem, co się dzieje, to jest zdrowe podejście, takie, które nie jest tą pozorną kontrolą, tylko taką umiejętnością wpływu na życie i na trudną sytuację, żeby nią kierować, a nie ulegać emocjom.
0: No ja myślę tutaj jeszcze, że to, co jest też istotne, to poczucie nieosamotnienia, bo kiedy już chodzę na terapię, wiem, że mam w razie czego niebieską linię, w razie czego wiem, jak porozmawiać z policją, jeżeli trzeba i dzieje się coś strasznego, bo bardzo często tutaj też mamy blokady, prawda? Założą nam niebieską kartę, Jezu, będziemy mieli wstyd, prawda? No nie jest wstyd. I to są też te bardzo istotne rzeczy, że nie tylko doraźna pomoc, że ja nauczę się żyć, ale nauczę się też radzić sobie w sytuacjach zagrożenia, bo wiem, że już nie jestem w tym wszystkim sam.
1: I to jest
0: sama.
1: Na przykładzie bezpośrednio innych osób, które jeśli są w sytuacjach rzeczywiście mocno kryzysowych, chociaż nie zawsze i nie wszyscy, to obserwują, jak to przebiega u innej osoby, jak osoba się przygotowuje, mierzy się z tym zakomunikowaniem, sięgnięciem po pomoc w kierunku służb. No i gdzieś tam ośmiela się dzięki temu, czuje większe wsparcie, zrozumienie, w pewnym momencie to się staje oczywiste. jak wykonanie telefonu po prostu w jakiejś sprawie, a to jest bardzo pomocne, bo wysoki poziom lęku, który towarzyszy osobom współuzależnionym, niejednokrotnie to blokuje, uniemożliwia albo odracza w czasie. Kolejną rzeczą, która się bardzo dobrze wpływa na osoby współuzależnionych, to jest oddawanie tej odpowiedzialności, no bo dopóki osoba bliska jest ratownikiem, no to nie pozwala ponosić konsekwencji, minimalizuje je, co oddala, odracza osobę uzależnioną od zmiany. No bo przecież nie jest tak źle.
0: No tak, mam wyprane, ugotowane, żona wprawdzie czasami pokrzyczy, pomarudzi, ale to w większości domów tak przecież jest, prawda? No tak to bywa w związkach, no ojejku, ojejku, ale generalnie, no mówiła wprawdzie, że odejdzie, ale obiad ugotowany, więc spoko. A osoby współuzależnione bardzo często właśnie z tego poczucia, żeby nie wydało się przed ludźmi, żeby dzieci nie widziały, więc próbuje tuszować.
1: O,
0: wiecie, no tatuś miał trudną sytuację w pracy, no albo świętowali z kolegami, no i próbują bagatelizować, prawda?
1: Daje takiej motywacji do tego, żeby zmienić podejście i zrozumienia, dlaczego w zasadzie warto postępować inaczej, bo samo zrób inaczej, nie powinieneś tak robić, to jest za mało, więc to tak jak mówię, że to jest długi proces budowania świadomości. Umiejętność stawiania granic jest bardzo ważna, ale też bycie konsekwentnym, bo to jest klucz granic. To, że my powiemy, że coś nas boli, na coś się nie zgadzamy, ale nie jesteśmy w tym konsekwentni, nie zmienia za bardzo sytuacji, więc to jest coś, co można w grupie wypracować, bo osoby nawzajem się motywują. Kiedy właśnie chcą już odpuścić, są krok od tego, żeby się poddać, to grupa wspiera i się pyta i mówi, dasz radę, więc obserwowałam niejednokrotnie, jak wspólną siłą, można powiedzieć, podnosiły jakiś kamień osoby współuzależnione. Samoświadomość też jest bardzo dużym zyskiem, bo to jest taka zmiana perspektywy z tego, że ja robię coś źle, do tego, że to jest choroba i że to nie jest moja wina, że ta sytuacja tak wygląda, co pomaga wzmacniać poczucie własnej wartości, takiego kawałka związanego z tym, że coś jest niezależne ode mnie. Także świadomość tego, co się dzieje w mojej rodzinie, co się dzieje ze mną, jaki to ma wpływ, daje takie szersze pole. I ulgę, zdecydowanie ulgę emocjonalną.
0: Zwłaszcza kiedy już się dopuści tę myśl, że tak, że w naszej rodzinie występuje rodzina alkoholowa i mamy z tym duży kłopot.
1: Czy z uzależnieniem,
0: tak. A przede wszystkim to, jak mówimy o tym poczuciu wstydu, to myślę, że to, co mam nadzieję, że będzie przynajmniej przekonujące, chociaż odrobinę, że im później zaczniemy reagować i chcieć coś zrobić, tym ten wstyd będzie większy, bo naprawdę ludzie to widzą. Wydaje się, że dzieci nie widzą, bo no, mówimy, że tatusią, oj, słaby jest, chory, prawda, źle się czuje. Raz, drugi może ten numer przejdzie, natomiast później dzieci dokładnie wiedzą, bo gdzieś posłyszą, a jakieś takie jest niezwykłe to, że przychodzi później taki przedszkolak i mówi, a mój tatuś z kolegami wczoraj popił, ha, ha, ha, nie?
1: Tak, zmiana obrazu i perspektywy.
0: I już tego nie cofniemy. Już mu nie powiemy teraz, że tatuś miał problem albo urodziny była, a że to tylko tak, bo on to widzi codziennie, naprawdę. A później się wyczula. Sam zresztą to wiem, bo jako i

0: momencie tego, że może gdybym funkcjonowała inaczej, to, to nie wiem, to byłoby to życie inne i to uzależnienie by się nie pojawiło, albo nie byłoby tak postępujące i tyle konsekwencji. Jest to bardzo częsty element, jeśli chodzi o zniekształcenia poznawcze, myślenie o sobie i rodzinie w ten sposób, poczucie winy.
1: No, niestety. Ale mam nadzieję, że to się chociaż odrobinę będzie zmieniało. Wiem, że mamy jeszcze drugi list od drugiej pani, więc jeżeli chcesz, możemy przeczytać ten drugi i później jeszcze wrócimy do tego, do tych różnych wątków, których jak zwykle pojawia się dużo, ale ja staram się panować jakoś nad swoją skłonnością do dygresji.
0: No to drugi list pod pseudonimem Mała Mi, też od pacjentki, która skończyła terapię 4 lata temu bodajże. Kiedy kilka lat temu trafiłam do poradni leczenia uzależnień, byłam przekonana, że problemem w mojej rodzinie jest mój mąż. To on pił, to on miał problem z narkotykami. To z jego powodu w domu działy się różne rzeczy, z którymi nie potrafiłam sobie poradzić. Dlatego moje pierwsze pytanie brzmiało, dlaczego mam szukać pomocy, skoro to on ma problem? Przyszłam z nadzieją, że terapia pomoże mi przekonać męża do leczenia, że podpowie, jak go zmienić, jak sprawić, żeby przestał pić, brać i zaczął normalnie funkcjonować. Nie przyszłam tam dla siebie. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że terapia nie ma na celu zmiany jego, ma pomóc mi odzyskać własne życie. Podczas jednej z pierwszych rozmów usłyszałam, że moja rodzina stoi na dwóch filarach. Jeden z nich upadł, a drugi jest bliski upadku. Nie rozumiałam wtedy, co terapeutka miała na myśli. Przecież to nie ja piłam, to nie ja brałam narkotyki, to nie ja miałam problem. Dlaczego więc to ja miałabym się zmieniać? Dzisiaj wiem, że doświadczyłam współuzależnienia. Współuzależnienie nie oznacza, że ktoś jest winny uzależnieniu drugiej osoby, nie jest też diagnozą ani oceną człowieka. Może być sposobem funkcjonowania, który rozwija się w odpowiedzi na długotrwałe życie blisko osoby uzależnionej. W takiej sytuacji można zacząć rezygnować z siebie, swoich potrzeb i granic. Człowiek próbuje kontrolować sytuację, ratować rodzinę i przewidywać zachowanie osoby uzależnionej, często po to, by poczuć choć odrobinę bezpieczeństwa. Moje życie było całkowicie podporządkowane jemu, jego nastrojom, zachowaniu i potrzebom. Rano często wystarczało, że spojrzałam na męża, żeby wiedzieć, jaki będę miała dzień. Jeśli on miał zły dzień, ja również go miałam. Jeśli był spokojny i miał dobry humor, mogłam odetchnąć. Całe moje funkcjonowanie zależało od tego, co działo się z nim. Robiłam wszystko, żeby się nie zdenerwował, nie krzyczał i żeby w domu panował spokój. Starałam się zaspokoić jego potrzeby, także finansowe. Zdarzało mi się nawet pożyczać pieniądze, kiedy nie miał na alkohol. Wtedy nie wiedziałam w tym niczego złego. Myślałam, że po prostu próbuję ratować rodzinę. Dzisiaj wiem, że próbowałam przetrwać. Przez lata słyszałam, że jestem beznadziejnym kierowcą, chora psychicznie, brzydka i nieudolna. Słyszałam, że odbiorą mi dzieci i wyrzucą mnie z domu. Z czasem zaczęłam w to wierzyć. Moje poczucie własnej wartości praktycznie nie istniało. Wtedy zaczęłam rozumieć, co terapia może dać osobie, która sama nie zażywa substancji. Terapia nie sprawia, że mąż przestaje mieć problem. Sprawia, że ja przestaję żyć jego problemem. Nauczyłam się rozpoznawać, co jest moje, a co należy do niego. Zaczęłam zauważać własne potrzeby i rozumieć, że nie jestem odpowiedzialna za jego emocje, wybory ani zachowanie. Przede wszystkim zrozumiałam, że nie mogę uratować kogoś, kto sam nie jest gotowy przyjąć pomocy. To była dla mnie bardzo trudna lekcja. Przez długi czas wydawało mi się, że jeśli będę wystarczająco dobra, cierpliwa, wyrozumiała, jeśli będę wszystko naprawiać i przewidywać jego potrzeby, w końcu wszystko się zmieni. Nie zmieniło się. Zmieniłam się ja. Dzięki terapii zaczęłam odzyskiwać siebie. Odkryłam swoje pasje, zaczęłam podróżować, przestałam bać się rzeczy, które wcześniej wydawały mi się niemożliwe. Dzisiaj wiem, że jestem dobrym kierowcą, choć przez lata słyszałam coś zupełnie przeciwnego. Wiem też, że potrafię sobie poradzić. Nie dlatego, że ktoś mi to powiedział, ale dlatego, że sama tego doświadczyłam. Czuję, że zmieniłam się nie tylko w relacji z samą sobą,

0: lecz także w domu i pracy. Zaczęłam inaczej patrzeć na swoje życie, obowiązki i relacje z innymi. Nauczyłam się stawiać granice, mówić o swoich potrzebach. Nie zgadzam się już na wszystko kosztem siebie i nie czuję, że muszę nieustannie tłumaczyć swoje decyzje. Coraz częściej wybieram spokój, szacunek do siebie i własne dobro. W czasie terapii wydarzyło się również coś, czego wcześniej nie potrafiłam sobie wyobrazić. Rozstaliśmy się z mężem. Doszło do zdrady. Usłyszałam na terapii, że to ja mogę nadać znaczenie tej sytuacji, że mogę spojrzeć na zdradę inaczej. Na przykład, jak na przysługę. Początkowo byłam zła, nie zrozumiałam tego, nie wiedziałam, jak zmienić znaczenie. Dziś rozumiem. Kiedy zaczęłam mocno stąpać na własnych nogach, zrozumiałam, że nie muszę poświęcać całego życia na ratowanie związku, w którym druga osoba nie chce niczego zmienić. Nauczyłam się również, że nie na wszystko mam wpływ. Mogę odpowiadać za siebie, mogę podejmować własne decyzje, mogę wyznaczać granice, ale nie mogę zmusić drugiego człowieka do leczenia. I chyba właśnie to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego mam szukać pomocy, skoro to on pije. Nie dlatego, że to ja mam problem z alkoholem, nie dlatego, że jestem winna jego uzależnieniu i nie po to, żeby go zmienić. Idę na terapię po to, żeby zobaczyć, co jego uzależnienie zrobiło ze mną, żeby odzyskać własne życie, żeby przestać żyć w ciągłym napięciu, przewidując cudzy nastrój, żeby nauczyć się mówić nie, żeby przestać ratować dorosłego człowieka kosztem siebie, żeby przypomnieć sobie, że ja również mam potrzeby, marzenia, granice i prawo do spokojnego życia. Dzisiaj wiem, że terapia nie zabrała mi rodziny. Pomogła mi odzyskać siebie. Gdybym miała odpowiedzieć kobiecie, która siedzi przede mną i mówi: ale przecież to nie ja piję, dlaczego mam szukać pomocy? Powiedziałabym jej: nie szukasz pomocy dlatego, że jesteś uzależniona, szukasz jej dlatego, że życie obok osoby uzależnionej mogło sprawić, że zapomniałaś, kim jesteś. Ja też kiedyś tego nie wiedziałam, dzisiaj już wiem. Wiem również, że jestem ważna, przede wszystkim dla siebie i dla moich dzieci.
1: No to trudno mi się nie wzruszać, tym bardziej, że na terapii zamkniętej, na której byłem, też w pewnym momencie dostawaliśmy listy od partnerów, rodziny, jeżeli ktoś ją oczywiście miał. No i tam, nawet jak już wydawało nam się, że dużo wiemy, dużo opowiedzieliśmy, nagle okazywało się, że dostawaliśmy obuchem w głowę, bo rzadko umiemy zrozumieć i dostrzec, zwłaszcza wtedy, kiedy pijemy, ćpamy i jesteśmy aktywnie w uzależnieniu. W ogóle dostrzec drugą osobę. Znaczy, my ją oczywiście dostrzegamy z perspektywy naszych potrzeb, które najchętniej gdyby zaspokajała po prostu. I jesteśmy skupieni na sobie. I generalnie też zapamiętałem, że kiedy na terapii jednym z ważnych rzeczy było to, że jeżeli masz przestać pić, ćpać i tak dalej, to musisz to zrobić przede wszystkim dla siebie, to ty musisz chcieć. Było takie ryzyko, myślałem wtedy, że no tak, to troszkę takim egoistą się stanę, prawda, skoro dla siebie, ale okazuje się, że to jest ważne i tutaj w tym kontekście też pada to całej reszty rodziny. Tak, ty robisz to dla siebie, bo to ty cierpisz i pytanie teraz, czy za każdą cenę, naprawdę, bo ja wiem, że jesteśmy przywiązani do jakiejś wizji tego, że no to rodzina, dzieci, że to musi tak być, musimy to ratować, ale ratowanie za wszelką cenę jest czasami bezsensowne, bo kiedy wytrzeźwiejemy, kiedy dostaniemy narzędzia, kiedy nagle zapytamy siebie i postawimy sobie, ale kim ty jesteś, jakie masz potrzeby, czego chcesz, no to do zmiany, do budowania, do ratowania zawsze musi być całość. To wszyscy muszą chcieć, nie da się ratować na siłę, prawda, i zmusić. No nie ma szans, trzeba sobie to też uzmysłowić, że nie jest tak, że idę na terapię i tam terapeutka zrobi pstryk, powie mi, to musisz zrobić to i to i to i nagle jest jak na rajskiej wyspie, prawda? No nie, tak to nie działa, niestety.
0: No nie działa. Tutaj ta historia trochę opowiada, że się nie udało zmienić tego uzależnienia, jakoś leczyć, ale udało się uwolnić od wszystkich konsekwencji związanych z uzależnieniem bliskiej osoby i odzyskać siebie. I tak trochę jest w tym leczeniu, że to idzie albo w jedną, albo w drugą stronę, że zdrowieje cała rodzina, albo się odłączają ci członkowie i którzy nie chcą zmiany, nie chcą się leczyć. I to jest okej. albo nie ma takiej siły, która kazałaby drugiemu człowiekowi się zmienić, jeśli sam tego nie chce. Terapia uczy trochę, można powiedzieć, zdrowego egoizmu. Niestety osoby z współuzależnieniem i uzależnieniem funkcjonują w obrębie takich dwóch skrajności. Uległości albo takiej agresji związanej z byciem takim stawianiem na siebie, takim zbyt mocnym. To jest taka, można powiedzieć, już narcystyczna postawa. Na terapii jest trochę tak, że uczysz się, przynajmniej osoby współzależnione, bliżej tego środka myśleć o sobie właśnie. I tu było właśnie dużo tego w tej wypowiedzi, że to jest takie nowe, zobaczyć siebie w swoim życiu, że życie nie polega na tym, żeby dbać o wszystkim, ale też, żeby wziąć tą odpowiedzialność za siebie, za swoje potrzeby. No tak, i tutaj było dużo o tym w tej wypowiedzi. Mhm. To jest taki zdrowego jest.
1: Tak, no ale on jest bardzo zdrowy, bo rzeczywiście ja sobie nie wyobrażam dziś oczywiście z mojej perspektywy, że mam żyć z kimś i tkwić to nie zmienia się. Nie widzę żadnej chęci zmiany, dalej tkwi w nałogu. No po co? Przecież to, że ja to wszystko wiem, jaki jest tego mechanizm i dlaczego, niczego nie zmieni. Ja będę wiedział, jak się w razie czego ochronić, no ale nie mam ochoty na codzienne ścieranie jakichś wymiocin, wysłuchiwanie obelg, że jesteś do bani kierowcą, nieudacznikiem, łajzą i tak dalej, i tak dalej. No przepraszam bardzo, co to jest? Co to jest do ratowania? Znaczy, no na zdrowy rozsądek nie widzę niczego do ratowania, zwłaszcza na terapii się przekonamy bardzo szybko, że to będzie tylko i wyłącznie się pogłębiało. No bo zawsze tak jest. Wszystkie badania kliniczne, przypadki pokazują, że oczywiście są czasami ci wysoko funkcjonujący alkoholicy, którzy powiedzmy bardzo długo nie stosują przemocy, ale nie stosują jej bardzo długo tylko wtedy, kiedy dostają wszystko, czego chcą. No to jeżeli się zgadzamy na służącą, czy służącego, który robi, spełnia każdą zachciankę.
0: Jest jakiś układ, dokładnie. Związki to też układy, zabezpieczają ludzie potrzeby swoje nawzajem. No i godzą się w ten sposób też na różnego rodzaju konsekwencje i tak funkcjonują przez wiele lat i mają do tego prawo, to jest ich sprawa. Natomiast można podjąć decyzję o zmianie, o wolności, o szczęściu w inny sposób.
1: Mhm. Zwłaszcza, że mamy też ten cały kontekst społeczny, bo może nam się wydawać, że no, nie zapraszają mnie koleżanki z pracy na przykład na jakieś imprezy przyjęcia, no bo nie zapraszają, bo twój mąż chleje i zachowuje się po wódzie po prostu jak wariat, nie chcemy was zapraszać. Więc znowu dostaję ja obuchem, bo mogłabym z nimi gdzieś pójść, no ewentualnie może jak same się wyrwiemy do jakiejś kawiarenki i tam się pożalamy nad swoimi mężami, ale też jak one nie mają nad czym się użalać, to ja też nie będę się użalać. Nie powiem przecież koleżankom, one były tu z mężem na Teneryfie, gdzieś tam na wakacjach, a ja owszem, pojechaliśmy, ale generalnie to on leżał pod hotelem pijany od rana do wieczora na tej plaży, prawda? No mogę oczywiście zrobić ładne 2-3 zdjęcia, bo i pokazać, że było super i udawać, no ale ile można udawać? Właśnie to jest ten kłopot, myślę też, że, ale też to zbawienie wielkie, kiedy nagle przekonamy się, a to jest bardzo częste przy współuzależnieniu, ile myśmy udawali i nabudowali sobie różnych takich rzeczy, żeby udawać, że jest okej i robić. I w tym wszystkim już nas nie ma nas, naszych potrzeb, naszego szczęścia. Jest walka codzienna o przetrwanie, tak, właśnie jakąś względną normalność.
0: Tworząc rodzinę, no zakładamy, że oddajemy jakąś rezygnację ze swoich potrzeb. To jest też taka częściowo dojrzała potrzeba, ale można się w tym zgubić, postawa, przepraszam, tego, że tworząc rodzinę, no uznaję to, że pewne rzeczy są ważniejsze niż moje po to, żeby ją tworzyć, no ale niestety w tym można się rozpędzić i stracić siebie, a też na siłę nie da się nikogo zatrzymać w swoich decyzjach, zwłaszcza jeśli to są takie bardzo potężne mechanizmy, które rządzą uzależnieniem i bez wiedzy, bez świadomości, jak działa ten mechanizm, ta maszyna, ta machina, bardzo silna, no można polec.
1: Można, zwłaszcza, że jeżeli w to wszystko włączą się jeszcze, bo dlaczego to ma tak potężny wymiar społeczny, bo jeżeli pomyślimy o około milionie osób nadużywających alkoholu i chorych alkoholików i każdy ma jakieś rodziny, rodziców, czasami żony, mężów, dzieci, to nagle nam się robi kilkanaście milionów osób uzależnionych lub współuzależnionych. Mhm. I to jest poważny problem społeczny. No, oczywiście o tym się mówi, że to poważny problem społeczny, nie, to jest poważna patologia społeczna. Zresztą niedawno tak na marginesie widziałem nowy serial taki powstał o młodej dziewczynie z partnerem. Otworzyli w małej miejscowości zakład terapeutyczny, psychoterapeutyczny, prawda? Mamy z drugiej strony na biegunie jakąś młodzież, która ćpa narkotyki. Myślałem, pewnie trafią tam do niej, do tego gabinetu. Ale co mnie tknęło i uderzyło? Jest otwarcie tego gabinetu. Przychodzi kolega tego przetłoczonego z butelką wina, szampany porozlewane. Oczywiście my powiemy, no przecież naturalne, otwieramy gabinet, no to musi być wino, szampan, alkohol, prawda? No właśnie dlaczego normalne? Wszyscy przychodzą z tą tak zwaną flaszką i to pokazuje, w jakim my ciągle tkwimy patologicznym społeczeństwie, prawda? Że alkohol jest ciągle pokazywane jako coś super.
0: Normalnego,
1: picie wieczorami, idziemy do kawiarni, bo uważam, że kultura ta popularna i masowa niestety najchętniej oglądana, bo umówmy się, bardziej ambitne rzeczy trudne ogląda jakiś promil ludzi i uczestniczy w tej bardziej zaangażowany sposób. Chociaż to raczej, oczywiście nie ujmując niczego, sam lubię czasami dobrą rozrywkę, natomiast właśnie przez to, że ją oglądam, zauważam, jak to jest ciągle obecne. Przychodzi ktoś wieczorem do domu, randka, no to idziemy do kawiarni, idziemy na piwo, idziemy, romantyczna kolacja, nie może obyć się, właściwie ten alkohol się ciągle wylewa z każdej strony, jako coś, co utrwala obraz. Że to jest naturalne, miłe, sympatyczne, rozluźnia, bo fajnie nam się rozmawia, potem jest jeszcze fajny seks do tego wieczorem. Wszystko jest cudowne po prostu, prawda? Jak później kogoś przekonać, że masz problem, dopóki nie leżysz w rynsztoku, prawda, w
0: rowie? Przekonują konsekwencje. Mhm. No tak, to jest coś, na co nie mam do końca wpływu, ale obserwuję, że tak pozytywnie jestem zaskoczona tym, że jednak ludzie potrafią jakoś. Mam tak, że skupiam się też w dużej mierze na tym, co się zmienia i jednak jest częściej brane pod uwagę to, że ktoś w ogóle rezygnuje z używania alkoholu i to już jest normą, że się tworzy takie sfery, takie stoliki czy takie kąciki, gdzie nie ma tego alkoholu w różnych miejscach i sytuacjach, co odbiega od tej skrajności usilnego namawiania. Więc to już jest taka norma, że ktoś nie pije, że ci ludzie się grupują, łączą, korzystają z imprez towarzyskich i spotkań rodzinnych właśnie bez alkoholu, że młodzież coraz częściej spotyka się i aktywnie spędza czas zamiast przesiadywania już od nastoletnich lat w różnego rodzaju barach. Korzystają właśnie nawet z różnych występów artystycznych, ale bez używania alkoholu, więc fajnie się dzieje, oczywiście nie na taką skalę, jakbyśmy chcieli, ale coś się zmienia i jakoś to doceniam, zauważam, daje mi to jakoś taką nadzieję, że właśnie te osoby wychowają kolejne pokolenia w takiej innej postawie wobec alkoholu, że to nie jest norma.
1: To prawda, oczywiście tutaj najczęściej słyszymy wtedy też takie głosy, no jak to przecież, to jest dla ludzi, prawda, to, że ktoś jest chory, ma problem, no to ma pecha, no to co znaczy ma pecha, dlaczego tak nie mówimy o narkotykach? Że też ma pecha, prawda? Ja znam wiele osób, znaczy nie znam oczywiście, ale znałem, które na przykład paliły tą tak zwaną trawkę, którą też wiele osób chce legalizować, że jest bardzo lajtowa, że wcale oni palili trawkę wiele razy i oni wcale nie stali się narkomanami. No, ty się akurat szczęśliwie nie stałeś, możesz mówić o dużym szczęściu, widocznie z jakiegoś powodu później zająłeś się rodziną, innymi rzeczami i do tego może jakoś szczególnie nie wracałeś, a inny po prostu sięgał po cięższe rzeczy, bo mu to przestało wystarczać, prawda? Więc to, no i tu jest ten kłopot niestety wielki. Ja wiem, że raczej nie sprawimy i nie wiem, co musiałoby się stać, żeby rzeczywiście alkohol zniknął. No nie zniknie.
0: Używki
1: w ogóle, tak. Bo i papierosy są przecież, no nie mają tego wydźwięku społecznego, nigdy się nie mówi.
0: Na takie behawioralne, jest bardzo dużo behawioralnych uzależnień i takich regulatorów emocji, które wiążą się z czynnościami. Tak, tutaj też można sobie dopaminy i szczęścia użyć.
1: No w przypadku narkotyków jest jeszcze o tyle gorzej, że zachodzą z powodu alkoholu też, o czym też nie mówiliśmy. Ja myślę, że jeden z programów na pewno temu poświęcimy i tu jeszcze na pewno też będę miał jakieś konsultacje psychiatryczne, bo wiemy o tym, że alkohol, narkotyki powodują trwałe zmiany w mózgu. Więc my, nawet jak, i to widać u osób, które były w długotrwałym uzależnieniu, wiele takich poznałem i to na mnie to działało w sposób przerażający, że nawet jak przestaną pić, ćpać, sięgać po różne inne substancje, to już nie są w stanie wrócić do pełnej sprawności. I to jest przerażający widok.
0: Obumierają części mózgu. Oczywiście pień mózgu produkuje dalej neurony i on się tam regeneruje, ale nie w takim stopniu, nieadekwatnie, nieproporcjonalnie do uszkodzeń i zniszczeń, jakie powodują substancje psychoaktywne, więc trudno to nadrobić.
1: Dlatego właśnie mówiłem też o tym, że lepiej nie będzie, jak będziemy czekać i zwlekać, bo im dłużej to trwa, tym te zmiany są mocniejsze.
0: Bardziej destrukcyjne.
1: Mhm. I dla nas niestety bardzo często, jako tych osób, które w tym wszystkim biorą udział również, a to bardzo często dotyczy też osób bliskich, bo my tak skupiliśmy się na rodzinie, bo ta rodzina oczywiście jest poniekąd zmuszona, prawda, żyje tu i teraz, stara się jakoś o to wszystko walczyć, ale to też są ludzie, współpracownicy, przyjaciele właśnie, którzy też to obserwują i nie wiedzą, co zrobić. Oczywiście ja nie mówię, że teraz jak mam przyjaciela alkoholika czy przyjaciółkę, to muszę pójść ja na terapię, żeby jej pomóc, nie? Natomiast oczywiście byłoby fajnie, może nam się jakoś uda na zakończenie. Czy może coś zrobić w takim razie ktoś, kto jest bliski? Ja mam czasami tak, że ktoś do mnie, wiedząc, że jestem trzeźwym alkoholikiem, czasami mnie pytają, no wiesz, ale co ja mam zrobić, prawda? Albo poleć mi terapeutę. Jak mówi poleć terapeutę, to jeszcze jest pół biedy. Ja mówię, no wiesz, są ośrodki, prawda, terapii, w normalnych przychodniach też na NFZ. Tak. Więc naprawdę to nie jest tak, że trzeba mieć kupę kasy, bo można pójść do psychiatry, do poradni, które są normalne i tam na pewno nikt nie wyrzuci cię za drzwi, bo ta pierwsza pomoc, ten pierwszy kontakt, żeby zobaczyć, z czym jest problem, na jakim jest to etapie i co można zrobić, na pewno ci takiej pomocy udzielą. I to jest jedyne, co robię. Nigdy sam nie udzielam żadnych porad. Mówię, to jest bardzo skomplikowane. Każdy człowiek jest troszeczkę indywidualny.
0: Każda choroba ma indywidualny przebieg. Ale też warto pamiętać o tym, że w każdej gminie jest, przy komisjach są punkty konsultacyjne i tam można w zasadzie szybko się dostać. Nie zawsze są oblegane i one są właśnie takim pierwszym punktem styczności z tym, co robić. I tam terapeuci pracują i wskazują tą drogę, od czego zacząć, jak zareagować, co zrobić. I właśnie do takich już placówek leczących można być pokierowanym stamtąd.
1: Jak mieszkamy w małej miejscowości, dokładnie, to zawsze to można sobie...
0: W gminach, ośrodkach pomocy społecznej, czasem gdzieś tam w jakichś lokalach są wyznaczone godziny pracy takiej osoby, która przyjmuje po to, żeby...
1: A jeżeli się wstydzimy na przykład, że u mnie w miejscowości, jak wejdę w próg takiej poradni, to od razu będą wiedzieli, o popatrz, poszła ta odchęka, co chleje, no, widocznie już ją wzięło, nie? Można w innym mieście chyba czasami.
0: W sąsiednich miastach, miejscowościach jak najbardziej. Sporo jest też takiej pomocy online, niektórzy chodzą na meetingi też, tam się wspierają nawzajem, więc jakby tylko chcieć, to szukać.
1: Tak, bardzo często przy kościołach. Ja jako wprawiony doskonale wiem, kiedy jest meeting. Chociaż ludzie, którzy tam stoją, są normalnie wyglądają i są, znaczy no normalnie wyglądają i są trzeźwi, bo już chodzą na meetingi. Ale to ja mam jakby, że tak powiem, no, takie już oko, taką zdolność swojego rozpoznaję, jak to mówią. Tak. I coś w tym jest. Rzeczywiście bardzo często zdarza mi się, że od razu wiem, ale też bardzo fajnie łapie się czasami kontakt. I fajnie jest mimo wszystko poczuć, a to jest też takie, myślę, wartość dodana. Jak się już podejmie taką terapię, zrobi się nawet właśnie jako osoba współuzależniona, to naprawdę zaczynamy doceniać to, co się dzieje w naszym życiu. Te zmiany, które są w stanie zajść, bo nim nareszcie kierujemy w pełni. To jest takie poczucie, które trudno jest wytłumaczyć, jak ktoś tego nie doświadczył. To z listów, które przeczytałaś, to wynikało, że ta największa radość to jest to, że jestem sprawcza, decyduję o sobie, mogę zrealizować własne nareszcie pragnienia.
0: To daje tą prawdziwe poczucie bezpieczeństwa, a nie kontrola. Bo to jest właśnie to złudne poczucie bezpieczeństwa, gdzie kontrolując czyjeś uzależnienie mam pozory tego, że mogę być bezpieczny, bezpieczna, a kierując swoim życiem to jest autentyczne poczucie bezpieczeństwa. To jest ta różnica.
1: To prawda. No oczywiście wiem, że to nie jest, a tym bardziej, no może właśnie tak jak powiem, tym bardziej warto pójść, kiedy na dodatek na przykład rodzina pijącego męża wspiera jego i trzyma jego stronę, bo też jest na przykład kłopot.
0: Tak, osamotnienie.
1: Bo to jest też bardzo trudne, bo my mówimy o takiej relacji rodzinnej, jak przecież są jeszcze teściowie, rodzice. Jedni komentują tak, drudzy mogą tak i robi się...
0: Tworzą się obozy.
1: I to jest straszne, żeby to przełamać. Ale warto to przełamać. No, wszystko na to wskazuje, te listy na pewno. No, ja bardzo proszę, podziękuj obu paniom za to, że zgodziły się, zdecydowały się, bo chociaż nie zrobiły tego osobiście, ale myślę, że pisanie o tym wszystkim było i tak mimo wszystko takie pewnie dosyć trudne.
0: Wzruszające.
1: No i wzruszające.
0: Ale też podsumowujące tak naprawdę, jakby popatrzeć na te zmiany, doświadczenia i rozwój z perspektywy lat, to też wzrusza tak dla siebie ta droga, którą osoby przeszły.
1: No i mam nadzieję, że nie będzie to ostatni raz, kiedy ktoś podzielił się swoimi wspomnieniami, swoimi doświadczeniami. Ja zresztą też to co jakiś czas robię i to absolutnie nie dlatego, żeby mówić, o już 25 lat, bo to mi w ogóle nie imponuje. Każdego dnia się boję tak samo dokładnie jak 25 lat temu. Nie mam w sobie żadnego absolutnie poczucia pewności. To też jest, myślę, coś, co bardzo chciałbym, żeby wybrzmiało. Jeżeli ktoś myśli, że po tylu latach to już jest luz. Nie ma tego luzu. To jest takie, takie uczucie, które towarzyszy mi zawsze przez całe życie, bo wiem, że to jest właśnie choroba. Ciężka, śmiertelna choroba i widziałem już nieraz, jak ludzie się poddawali, ulegali tej chorobie i kończyli naprawdę w sposób straszliwy. I wiem, że to jest bardzo cienka granica. A więc każdego dnia pamiętam o tym, kim jestem, w jakim jestem miejscu i staram się być dobry. Oczywiście, co nie oznacza, że jestem fajnym misiem. Mówiłem, bo to, żeby nie było, że tylko innych, to o innych. Też bywam trudny, drodzy Państwo, ale niemniej jednak myślę, że dla mnie takim celem, który mnie przyświeca, wiem, że to będzie pewnie górnolotne i trudne, ale ja naprawdę staram się słuchać innych ludzi i zauważać ich potrzeby. I one są dla mnie ważne. Im bliższy mi człowiek, tym ważniejsze są jego potrzeby i bardzo bym chciał, bo zawsze wiem, co mnie uszczęśliwia, prawda? Zadajmy sobie pytanie. Kiedy mogę zrealizować własną pasję, marzenie, pragnienie, kiedy jestem szczęśliwy, kiedy czuję, że mam wokół siebie bliskich ludzi, oni są dla mnie dobrzy, są ze mną szczęśliwi, ale żeby tak było, to nie wystarczy, że ja mówię, co zrobić, gdzie pojechać i jak spędzić czas, tylko fajnie byłoby ich zapytać, a na co masz ochotę, nie? Oczywiście idealnie dobrać się tak, żeby nam sprawiało wspólnie to samo przyjemność, prawda? Bo rzeczywiście może być kłopot, jak ktoś woli operę, a inny heavy metal. Można sobie jeździć oczywiście osobno, ale fajnie tak, że można też razem. Najczęściej, na szczęście teraz metalowcy chętnie występują z orkiestrami symfonicznymi, więc oni wyszli na przeciw tym związkom, które mają problem, jak pogodzić swoje różne pasje. Można pójść na koncert z orkiestrą, gdzie będzie śpiewał Bruce Dickinson, bo akurat przyjedzie niedługo do Polski, z tego co wiem, właśnie z orkiestrą zaśpiewać. To tak nieco żartobliwie, żeby rozładować. Georgino, sobie bardzo, bardzo Ci dziękuję. Za wizytę, za spotkanie i mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia w kolejnym.
0: Być może.
1: No być może. Nie, myślę, że tematów nam na pewno nie zabraknie. Jak Państwo słyszycie, próbujemy teraz już tak bardziej szczegółowo rozbierać teraz te poszczególne elementy uzależnień i tego typu rzeczy, bo niektóre wątki są takie, że jak się o nich powie, to nie wystarczy. Nie? Zresztą to się robi na terapii, dlatego na tyle trwa. Tak. Ktoś się może dziwić, tam wspominała jedna z pań, rok. Jezu, o czym rok można gadać, nie? No można, można, drodzy Państwo, naprawdę jest o czym, bo później zaczynają się, jak już zrzucimy ten pierwszy bagaż, ten pierwszy balast, że się w ogóle zdecydowaliśmy, to później nagle nam się na kolejnym, każdym etapie otwierają kolejne wątki, prawda? Bo to jest kwestia, czy my umiemy z drugą osobą rozmawiać. Jak dobrze rozmawiać, żeby to nie było toksyczne? Jak słuchać siebie nawzajem? To są też bardzo często później rzeczy, których musimy się nauczyć. Jak już wiemy, na czym polega choroba, dobra, okej, ale jak zbudować szczęśliwe życie? Zupełnie osobna praca dalej
0: tak,
1: do wykonania.
0: Dużo dalszy plan, tak.
1: No to nie zabraknie nam tematu w takim razie. Dobrze, dziękuję Ci ślicznie.
0: Dziękuję.
1: Państwu przypomnę, że Georgina Borys-Kciuk, terapeutka uzależnień, psycholożka, była moją i Waszą gościnią i życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Salon naukowy Radia Opole.
1: Poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rap, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś moim gościem jest profesor Aneta Kucińska-Landwójtowicz, prorektor do spraw współpracy Politechniki Opolskiej. Witam serdecznie.
2: Witam Państwa, dobry wieczór.
1: Ja od razu dodam, że myśmy się już kiedyś spotkali w Salonie Naukowym, ale to było aż w kwietniu ubiegłego roku, dużo się od tego czasu zmieniło. No, mówiliśmy wtedy o takim sojuszu uniwersytetów europejskich, do których Politechnika dołączyła, program Creative EU. A ponieważ ten program ma na celu taką wielopłaszczyznową współpracę między uczelniami europejskimi, no to będziemy dzisiaj pogłębiać ten temat, bo na pewno nowe programy weszły, jest o czym rozmawiać, ale tak sobie pomyślałem, że w ogóle zaczniemy chyba od tego, że mamy świeżo ruszył nam rok akademicki, no to muszę zapytać, ile już to studentów wstąpiło na początek może w mury Politechniki Opolskiej. Zacznijmy od tego.
2: Dobrze, dokładnie w tym tygodniu rozpoczęliśmy nowy rok akademicki. Inauguracja była w środę.
1: Zróbmy dubla z tą odpowiedzią, bo w poniedziałek będzie audycja. To będzie
2: dobra.
1: Nowy tydzień.
2: Okej. Rozpoczęliśmy nowy rok akademicki bardzo pozytywnie, gdyż w mury naszej uczelni weszło ponad 2000 nowych studentów. Mówimy o nich pierwszaki, tak? Oni rozpoczęli studia na Politechnice Opolskiej. Z dumą możemy poinformować, że to jest rekordowa liczba studentów od kilku lat. Aktualnie przekroczyliśmy już 5300 osób na naszej uczelni, mówię oczywiście o liczbie studentów, więc wracamy do bardzo dobrych statystyk i cieszymy się, że w takim szerokim gronie zaczynamy kolejny rok akademicki właśnie.
1: Chciałbym się powiedzieć, że wykształcenie techniczne wraca do łask, ale niekoniecznie, bo bardzo zróżnicowane są kierunki. Wiem, że pojawiły się też takie nowe, związane na przykład ze sztuczną inteligencją. Wspomnijmy dwa słowa o tym.
2: Tak, rzeczywiście w tym roku uruchomiliśmy dwa nowe kierunki, AI w biznesie oraz sztuczna inteligencja.
1: Po prostu.
2: One rzeczywiście cieszyły się dużym zainteresowaniem i tam mamy dużą liczbę studentów, ale okazuje się, że nie tylko te kierunki cieszą się zainteresowaniem, bo również informatyka stosowana to nowy kierunek z dużym zainteresowaniem. A dodam, że wciąż mamy studentów na takich kierunkach jak fizjoterapia, bo to tak naprawdę jest rekordowy kierunek.
1: Tutaj mamy rekordową liczbę studentów. Czyli ten jest najbardziej oblegany.
2: Najbardziej oblegany. Powiedział pan o tym, że kierunki są różnorodne i rzeczywiście mamy tutaj dużo technicznych obszarów nauki dla studentów, ale również te mniej techniczne cieszą się dużym zainteresowaniem.
1: No to mniej więcej już wiemy, jak to wszystko wygląda w nowym roku akademickim. Wrócimy teraz w takim razie do tego przewodniego naszego tematu dzisiejszego, czyli właśnie Creative EU. Też myślę, że dobrze by było może na początek przypomnieć w ogóle, czym jest ta inicjatywa, ten program.
2: Program sojuszów zwany Uniwersytetami Europejskimi jest ogólnoeuropejskim programem, który jest prowadzony przez główną siedzibę Unii Europejskiej w Brukseli i dołączyliśmy do tego w ubiegłym roku jako sojusz 11 uczelni z całej Europy. Króciutko przypomnę, o co chodzi z tymi sojuszami.
1: Dokładnie.
2: Pomysł na tę inicjatywę pojawił się kilka lat temu po to, aby wzmocnić uczelnie w całej Europie i aby dokonać takiej konsolidacji wiedzy, która, jak wiemy, musi być połączona i nie może w dzisiejszych czasach koncentrować się tylko na grupie pracowników z jednej uczelni. Więc zaproponowano taki projekt, który sprawi, że na przykład 11 uczelni, 8 uczelni, 7 uczelni, bo mamy różne sojusze, te uczelnie zaczną razem funkcjonować jak jeden organizm. One, jeżeli chodzi o struktury organizacyjne i taką osobowość prawną, są osobnymi uczelniami, ale mają otwarte drzwi do siebie i wokół pewnego tematu, pewnej idei prowadzą wspólne kształcenie, wspólne projekty, również mobilność, jak i wiele dodatkowych działań, które mają na celu wspieranie wartości Unii Europejskiej, ale również wartości charakterystycznych dla danego sojuszu. Powiedziałam przed chwileczką, że chodzi o to łączenie talentów, łączenie potencjału naukowego i potencjału dydaktycznego i edukacyjnego. Dziś wszyscy wiemy, że jedna uczelnia to już jest troszeczkę za mało. Tak?
1: Duży może więcej.
2: Duży może więcej, ale przede wszystkim stawiamy w tych projektach na interdyscyplinarność i na połączenie też tych pomysłów i idei z wielu krajów.
1: Taka jedna wielka burza mózgów, można trochę powiedzieć.
2: Ale powiem tylko panu, że rzeczywiście ta burza mózgów ma miejsce, bo te projekty w swoim założeniu miały innowacyjność. Czyli tutaj nie chodzi o to, aby teraz wspólnie robić to samo, co robiliśmy dotychczas na tych uczelniach. Mhm. Właśnie nie. Chodzi o to, żeby kreować nowe interdyscyplinarne kierunki studiów, projekty, działania badawcze, inicjatywy dla studentów, ale które będą czymś nowym. Czyli nie klasyczny wykład, ale może jakiś walking seminar. Nie tylko klasyczna wymiana studentów, ale już na przykład hackathon. Czyli tam nie było miejsca dużo na takie rozwiązania, które są powieleniem dotychczasowych praktyk, ale właśnie te punkty zdobyliśmy za to, że proponowaliśmy nową tematykę i nowe narzędzia dydaktyczne, jak i nowe narzędzia badawcze. To był ten klucz do uzyskania w ogóle dotacji i do uzyskania tego, można powiedzieć, bardzo ekskluzywnego
1: wstępu do tego grona. Tak,
2: wstępu do tego grona, dokładnie.
1: To ja muszę zapytać od razu o to grono, bo skoro rozmawiamy, że to jest taka forma, no właśnie, sojuszu, to z kim my jesteśmy w tym sojuszu? My, czyli wy, Politechnika
2: Czyli tak, Politechnika Opolska ma partnerów podobnych do nas. Podobnych, jeśli chodzi o strukturę, o wielkość, o to też, z jakiego miasta pochodzi uczelnia, tak? Bo tu nasz projekt jest skierowany do mniejszych uczelni, do tych kompaktowych uczelni i do uczelni, które pochodzą z miast podobnych do Opola. Więc to jest ważne, gdyż chcemy też dbać o to dziedzictwo kulturowe tych mniejszych miast. No, myślę, że Kraków czy Lizbona aż tak bardzo o to dziedzictwo kulturowe się nie muszą martwić, okay, bo tam wszyscy o nie dbają, prawda? W tych naszych mniejszych miastach jest już troszeczkę inaczej. Dlatego jesteśmy w tym sojuszu z uczelniami z Portugalii, z Tomaru, z Holandii, to jest miasto Breda, Szwecji. To uczelnia ze Sztokholmu, więc, okay, więc tutaj mamy akurat bardzo duże miasto.
1: Tak.
2: Opole. Niemcy to Grunwald. Jeżeli chodzi o kolejne państwa, to nasi sąsiedzi Czesi i Słowacy. Tam mamy czeskie Budejewice i Trnawę. Jest też Bułgaria, Świstow i Rumunia Targowiszte. Jedziemy na południe, mamy Camerino w Italii, we Włoszech i kończymy na Turcji. Jesteśmy jedynym sojuszem, który ma również turecką uczelnię właśnie w swoim gronie. To jest Adana.
1: I rozumiem, że w ramach tego programu, czy to nasi studenci, czy wykładowcy, podróżują do tych uczelni i tam też na miejscu zdobywają wiedzę, doświadczenie, żeby później na przykład wrócić i się tym podzielić. Czy to, tak to mniej więcej działa, między innymi?
2: Między innymi, to warto podkreślić, że między innymi, bo Uniwersytet Europejski nie służy tylko i wyłącznie klasycznej wymianie
1: takiej mobilności. Erasmus kiedyś.
2: Tak, dokładnie. Dziś Erasmus od tego jest, tak, że taka klasyczna mobilność ma miejsce właśnie w tych klasycznych, tradycyjnych projektach. A tutaj wspólnie, owszem, odwiedzamy się i studenci podróżują, ale w jakimś konkretnym celu i też z oczekiwaniem na konkretny wynik. Czyli na przykład w ubiegłym roku, we wrześniu, na naszej uczelni organizowany był międzynarodowy hackathon, czyli takie 2 dni pracy dla studentów informatyków, ale również studentów, którzy uczą się na takich kierunkach jak na przykład historia, architektura, kierunki, mam na myśli też inne kierunki związane ze sztuką. I oni przyjechali z tych 11 uczelni, stworzyliśmy międzynarodowe zespoły i oni proponowali aplikacje lub inne rozwiązania informatyczne, które miały wesprzeć nasze dziedzictwo kulturowe tu w Opolu.
1: Na przykład co, jakaś taka apka do zwiedzania, do zabytków, do jakiegoś oprowadzania?
2: Dokładnie. Wygrała grupa studentów, którzy zaprojektowali aplikację pozwalającą na oglądanie miasta poprzez aparat fotograficzny w telefonie. Aha. I ta aplikacja odtwarza stare budynki. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy przy tutaj Stawku Barlickiego, ta aplikacja pozwalała na odtworzenie tego, jak przestrzeń wokół stawku wyglądała 200 lat temu.
1: No proszę, no to świetne.
2: Także to na tym przykładzie studenci zaprezentowali swój projekt. Oczywiście no nie byli w stanie w ciągu 24 godzin zrobić wszystkiego, ale idea była wspaniała i część pracy została konkretnie fizycznie wykonana. Więc jak widać, to musi być konkretny efekt. Ale co najważniejsze, studenci w czasie takiego spotkania uczą się właśnie pracy w zespołach międzynarodowych. Czyli ta umiejętność nie jest tylko opisem w tak zwanej karcie opisu przedmiotu, gdzie wykazujemy jako nauczyciele akademiccy efekty uczenia się i musimy wskazać, czego mój student się nauczył na zajęciach. Po takich zajęciach ja mogę bez wątpienia powiedzieć, uczył się, mam nadzieję, że się nauczył, albo przynajmniej zobaczył, jak to wygląda, kiedy pracuje się w zespole międzynarodowym. Prawda? Czyli to jest takie umiędzynarodowienie w praktyce. Podałam jeden przykład. Teraz studenci latem byli na Summer School, gdzie również w międzynarodowym gronie, w danym temacie uczą się pewnych zagadnień i kończą to bardzo też konkretnym projektem. Czyli za każdym razem musi być ten efekt tego działania. Bo Erasmus to również wspaniała forma dydaktyczna, ale student wtedy jedzie na cały semestr i po prostu jest studentem, uczy, dołącza
1: tak,
2: do grupy.
1: Przedmioty, tak, ale jest efekty pracy to w zasadzie wiedza w głowie i tyle, tak?
2: Efekty też są bardzo dobre, ale chodzi o to, że on jest wtedy na normalnym semestrze zajęć z wykorzystaniem dość klasycznych metod dydaktycznych, a tu jest krócej, intensywnie, nowocześnie i też testujemy nowe formy kształcenia, bo przecież hackathon bardziej był kojarzony z jakimś takim konkursem dla studentów.
1: Dokładnie.
2: A dzisiaj my wykazujemy, czego on się wtedy nauczył i może już też wykazać to w punktach ECTS na przykład. I później w swoim CV, bo niektóre z tych wydarzeń kończą się pewnym takim też poświadczeniem elektronicznym, cyfrowym, więc student już ma też to wydarzenie, a zwłaszcza jeżeli ono się jeszcze skończyło jakimś dyplomem, jakimś wyróżnieniem, a w tych hackathonach wszystkich nasi studenci są na podium, pochwalę się, o polscy studenci, albo te zespoły, gdzie są nasi studenci, więc oni wracają też z konkretnym efektem w postaci, no chociażby z tego cyfrowego poświadczenia, które można włączyć do cyfrowego CV, bo nasze CV klasyczne, papierowe też powoli odchodzi do lamusa.
1: Oj, tak, tak. Czy to na przykład, nie wiem, żeby w ogóle wziąć udział w takich różnych programach i w tym całym projekcie, to nie wiem, pierwszak już może być, czy to musi być student, powiedzmy, już co najmniej drugiego, trzeciego roku tu są?
2: Wszystko zależy od wydarzenia, tak? Bo wracając do jakby tych podstaw naszego Creative, to teraz mówię panu o tym, co się dzieje w jednym z zadań. Jedno z zadań naszego projektu to jest właśnie ta innowacyjna dydaktyka. I w ramach tych innowacji dydaktycznych my testujemy, organizujemy różnego rodzaju wydarzenia. Nasi studenci aplikują za każdym razem do kolejnego wydarzenia i oczywiście muszą spełniać pewne kryteria, które wynikają z tego akurat na jakie wydarzenie próbujemy zgrupować, że tak
1: rozumiem,
2: powiem, prawda? Więc oczywiście inne kompetencje mają studenci, którzy jadą na hackathon, inne, którzy jadą na przykład walking seminar dotyczący dostępności, dotyczący architektury, dotyczący uczenia maszynowego, bo teraz też akurat niedawno było uczenie maszynowe na topie, na jednym z takiej szkoły letniej, więc to wszystko zależy też od danego tematu, a tematy są bardzo zróżnicowane, one wszystkie mają troszeczkę w sobie właśnie wiedzy związanej z dziedzictwem kulturowym, jak i z eko-culture, z ekokulturą. Bo tą naszą taką ideą jest też to, aby właśnie tę dydaktykę też obudować w tej dbałości o wiedzę o naszych regionach.
1: Nawet ciekawe, bo to tak mogłoby się kojarzyć, że jeśli uczelnie techniczne się skupiają razem nad jakimś projektem, to będzie, nie wiem, silnik, który wyniesie nas na tego Marsa na przykład, tak? A tutaj, proszę, no, a tutaj dziedzictwo kulturowe.
2: Tak, my wybraliśmy taki temat, bo to jest temat, który połączył te 11 uczelni. My nie jesteśmy wszyscy techniczni. Techniczne uczelnie, to na przykład nasza uczelnia, to uczelnia właśnie z Adany, taką też techniczną uczelnią jest uczelnia z Rumunii, Tomar, czyli Portugalia, a na przykład Szwecja to uniwersytet.
1: Po prostu,
2: więc to jest ciekawa idea, bo my łączymy wiedzę z różnych obszarów i jak się okazuje, architekt pracuje z historykiem i historyk pracuje z informatykiem. Bo przecież dzisiaj jak idziemy do muzeum,
1: no to co my widzimy, prawda? QR i różne inne aplikacje na to.
2: Dokładnie.
1: Tak.
2: Kiedy korzystamy z różnych miejsc, gdzie chcemy się zapoznać z kulturą, również już bez takiej wysokiej
1: czasy
2: technologii. Czasy
1: przewodnika z chorągiewką, który prowadzi wycieczkę i zatrzymuje się pod murami i opowiada, trochę też odchodzą do lamusa.
2: Odchodzą do lamusa, dokładnie, dokładnie. Dlatego to jest jedna kwestia, a druga kwestia, zacierają się granice, więc ta, z jednej strony jesteśmy Unią Europejską, która chce być jednym dobrze działającym organizmem, ale z drugiej strony dbamy o te swoje dziedzictwo.
1: O tą różnorodność, o to, co każdy
2: tak,
1: ma
2: dokładnie,
1: siebie,
2: o te swoje małe ojczyzny, jak to się ładnie nazywa, i my również popieramy właśnie to podejście, dbajmy o nasze małe ojczyzny, ale żeby zadbać o pamięć, o historię, o sztukę, o kulturę, aby ją krzewić i aby ją pokazywać Europie, no to musimy znaleźć jakiś sposób, więc to jest też ta nauka połączona właśnie z taką dbałością o to, skąd pochodzimy i co w naszej historii stworzyliśmy.
1: To ja chyba poproszę o jeszcze jakieś przykłady tych wspólnych projektów, albo co ewentualnie za chwilę będzie w planach, no bo to jest clue. A później jeszcze dopytam oczywiście o takie szczegóły techniczne, czy kto, gdzie i kiedy, ale jeszcze jakieś przykłady.
2: To bym pan o przykładzie, który tak jeszcze mam mocno w sercu, bo to wydarzenie miało miejsce we wrześniu i odbywało się tutaj w Opolu. I to był taki walking seminar, porozmawiajmy o dostępności. Walking seminar, używam tego sformułowania celowo, bo kiedy dowiedziałam się, że w tym projekcie mamy taki pomysł, to był pomysł koleżanek z jednej z uczelni, co to będzie?
1: Co to jest?
2: Walking seminar, takie spacerowe seminarium.
1: No,
2: i ciekawie, rzeczywiście okazuje się, seminaria organizujemy na uczelniach, siedzimy w ławkach i dyskutujemy. A tutaj walking seminar, my możemy spędzić 8 godzin po prostu spacerując po mieście, po fabryce, po różnych obiektach, bo to wcale nie musi być tylko spacer po mieście, i możemy się uczyć poprzez obserwacje, poprzez doświadczenie, poprzez bycie w danym miejscu i później wyciągnięcie wniosku, zbudowanie pewnej jakiejś rekomendacji, analizy i tak dalej. I taki walking seminar miał miejsce w Opolu i jego głównym tematem było porozmawiajmy o dostępności. Nasi uczestnicy odwiedzili opolskie zoo, gdzie...
1: Chodzi o taką dostępność dla osób na przykład niepełnosprawnych, tak?
2: Tak, dokładnie. Jak i osób takich jak kobieta w ciąży.
1: Rozumiem.
2: Jak osoba, która akurat ma nogę w gipsie. Jak osoba, która w tym momencie potrzebuje jakiegoś wsparcia, bo ma nie do końca dobrze funkcjonujący może ten swój układ nerwowy i akurat jest jakaś zalękniona albo boi się jakiegoś...
1: Czyli tak jest szeroko rozumiana dostępność.
2: Dokładnie.
1: Rozumiem.
2: I nasi goście odwiedzili zoo również z osobami na wózkach inwalidzkich, pomagali im, analizowali wspólnie, gdzie ta przestrzeń jest dostępna, gdzie jest totalnie niedostępna,
1: jak
2: prawda? Zależy od części, bo tam jest ta nowoczesna część i troszeczkę starsza, więc to były różne sytuacje. Może nie pozwolę sobie absolutnie na żadną ocenę, to miało miejsce tutaj.
1: Jeszcze
2: byli tam eksperci, byli tam
1: zasłucha.
2: Też oczywiście. Generalnie wszyscy byli zachwyceni tym miejscem, tak? Jeżeli chodzi o te aspekty dostępności, to tutaj o szczegółach na pewno powiedziałby kolega, który jest też takim audytorem, który bada ten poziom dostępności. Odwiedzono również inne instytucje tutaj kultury, bo byli w różnych muzeach, później mieli właśnie taką analizę tych wszystkich przypadków i też powstała lista rekomendacji, która jest przygotowana przez zespół. Też chodzi o dostępność językową, o dostępność właśnie, jeśli chodzi o menu w restauracji, bo też o tym rozmawialiśmy, więc bardzo było to ciekawe i co najważniejsze, właśnie też poprzez naukę, tak, poprzez też taką edukację, pokazujemy swoje miasto. I w zasadzie wszyscy, którzy na tym spotkaniu byli, powiedzieli, że wrócą do Opola ze swoją rodziną.
1: No,
2: zwłaszcza właśnie koledzy i koleżanki, którzy mają dzieci, bo byli zachwyceni, wracając do zoo, tym, co możemy w opolskim zoo zobaczyć.
1: A, to jest faktycznie taka jedna z naszych perełek. Jeszcze trzeba było może, nie wiem, do Mosznej ich zawieźć, tam zamek pokazać.
2: Oczywiście, Moszna była, były tam też warsztaty w Mosznej. Także też fantastyczny dzień w Mosznej, oczywiście muzea, więc no wyciągamy z opolszczyzny co można, aby ją pokazać w jak najlepszym świetle i tymi najciekawszymi punktami zainteresować, więc już też wiemy, że nasi goście później wracają, bo się odzywają, że na przykład w czasie wakacji ktoś już był z rodziną, bo na przykład w ubiegłym roku wizytował nas, no na przykład na hackathonie, więc dużo się dzieje, a teraz przygotowujemy się do bardzo ciekawej konferencji, która będzie miała miejsce w listopadzie. Również będziemy mieli gości z tych 11 uczelni i będziemy mówili o ekologii, o zdrowej żywności, o takim well-beingu, o zdrowym trybie życia. Ta konferencja będzie się odbywała na Politechnice, dokładnie na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Tam mamy dietetykę, jakość żywności, taki kierunek, który też cieszy się dużą popularnością i również ma drugi stopień, więc tematyka teraz ważna. Wszyscy chcemy być zdrowi, chcemy długo żyć, więc

0: odpowiedź.
1: Przyznam, że nie dopytałam o te szczegóły. O te szczegóły nie dopytałam, na czym będzie polegał ten konkurs.
0: Rozumiem, rozumiem. No dobrze, czyli tak, ustaliliśmy sobie mniej więcej, w jakich ramach to się wszystko porusza, niekoniecznie zagadnienia czysto techniczne. I wiemy, że to nie jest tylko takie właśnie podróżowanie sobie po różnych ciekawych krajach i zwiedzanie, tylko konkretna wiedza wynoszą z tego studenci. A kadra, a nauczyciele, a wykładowcy, jaka tu jest korzyść? I w ogóle na przykład korzyść dla uczelni jako takiej?
1: Tak, no powiem, że powiem tak, no dzisiaj trudno uprawiać naukę samemu w Opolu, w pokoju, w pojedynkę.
0: No trochę.
1: To już nie są te czasy, prawda?
0: Ja już ciężko. Tak.
1: Tak, rzeczywiście konkurencja na tym polu naukowym jest bardzo duża, tak? I to wszyscy czujemy i tak naprawdę te oczekiwania, które ma też gospodarka, które ma biznes, które ma społeczeństwo, są wysokie. Więc zdajemy sobie sprawę z tego, że tutaj musi być praca zespołowa, tu muszą być zespoły międzynarodowe i tylko w ten sposób można rzeczywiście tę naukę uprawiać i wejść na ten wyższy poziom. I to też robimy. Sam projekt Creative EU, sam sojusz jest skupiony przede wszystkim na edukacji, więc to jest główny aspekt. Tam nie mamy możliwości dofinansowania konkretnie badań naukowych, ale mamy możliwość kreowania zespołów naukowych. Więc jednym z naszych zadań jest powołanie kilkunastu takich grup właśnie w tej sieci i jesteśmy na etapie mapowania naszych zainteresowań naukowych. Mamy już dużą bazę danych, zgłaszają się tam naukowcy z całego naszego sojuszu, aby zaprezentować swoje badania, swoje zainteresowania i aby, jak to się ładnie teraz mówi, zmaczować się i połączyć właśnie w takie międzynarodowe laboratoria. Grupy laboratoryjne, tak to się nazywa, ale oczywiście chodzi o grupy badaczy. Powiem panu, że z perspektywy osoby, która już jakiś czas na uczelni pracuje, to myślę sobie, że na przykład 20 lat temu można było o tym marzyć. Bo każdy chciał jechać na konferencję międzynarodową, żeby kogoś poznać. Mhm. A jak się kogoś poznało, to się kolejną osobę poznawało i można wtedy było coś razem zrobić. Gdzieś mamy aplikację mamy system komputerowy, który nas łączy, który zbuduje nam te zespoły na podstawie właśnie tych naszych zainteresowań, po to, żeby wspólnie realizować badania w danym zadeklarowanym obszarze. Też ciekawa inicjatywa miała miejsce u nas wiosną, bo zorganizowaliśmy w ramach tego projektu wydarzenie, które też było przez naszą Narodową Agencję Wsparcia Naukowców dofinansowane. Były to targi naukowców. W dwóch formach. One były i online, i na żywo. Miały miejsce tutaj u nas w Opolu. Naukowcy, którzy chcieli w tym uczestniczyć, mogli przyjechać i prezentować siebie, bo tu nawet nie chodziło o swoje wyniki badań, ale swoją osobę, swoje zainteresowania i swoje obszary badawcze, a te osoby, które nie miały takiej możliwości, łączyliśmy się online'owo na specjalnej takiej platformie, gdzie każdy z nas miał swoje stoisko, gdzie można było do siebie zaglądać, chodzić jak w grze komputerowej, odwiedzać siebie nawzajem i szukać partnerów do realizacji badań naukowych, projektów, które wymagają właśnie współpracy międzynarodowej. Więc to było przede wszystkim kierowane dla doktorantów, bo ten projekt też obejmuje oczywiście doktorantów. Oni również uczestniczą w tych szkołach międzynarodowych, oni również mają możliwość pisania pracy z dwoma promotorami, jest też z innej uczelni, takiej zagranicznej, więc oni też mieli możliwość właśnie poznawania kolegów i koleżanek z innych uczelni, po to, żeby już na takim etapie, co jest według mnie wspaniałe, tak, już szukać właśnie partnerów do współpracy naukowej i wspólnie działać. Co ważne, mieli też takie dwudniowe seminarium, gdzie mogli też prezentować swoje doktoraty, swój pomysł na doktorat. To były ich dla wielu z nich to były pierwsze wystąpienia na forum międzynarodowym w języku angielskim. Aha. Tak, bo oni, to też było oczywiście online.
0: Jest to doświadczenie, jest to przeżycie.
1: Tak, jest to przeżycie, jest to doświadczenie, są to te pierwsze kroki oswajania się właśnie z prezentacjami, z dyskusją, z przyjmowaniem też pewnych uwag, z odpowiedzią na uwagi, więc też było to w ramach właśnie umiędzynarodowienia szkoły doktorskiej, więc też myślę, że bardzo ciekawa opcja dla młodych doktorantów.
0: Pomyślałem sobie tak troszeczkę może mało naukowo, ale że rzeczywiście coś takiego, nie wiem, 30, 40 czy 50 lat temu byłoby nie do pomyślenia, no bo przecież każdy naukowiec, albo może inaczej,

0: każde państwo, a już zwłaszcza w tym naszym bloku, to strzegło swoich odkryć i swoich wynalazków, aż mi się tu od razu, nie wiem, film Oppenheimer przed oczami stawia i absolutnie takie wymiana i pokaż mi, co tobie wyszło, a pokażę ci, co mnie wyszło, że to jest w ogóle abstrakcja, prawda?
1: Tak, rzeczywiście.
0: No ja wiem, że
1: ty
0: mówię o takich rzeczach grubych, jakichś naukowych, ale...
1: Tak, ale dotyka pan ciekawego tematu, tak? Bo dzisiaj, bo przecież kiedy mówimy, wciąż kiedy mówimy o patentach, kiedy mówimy o pewnej wiedzy, o tych prawach autorskich, owszem, to wciąż obowiązuje, bo ta otwartość ma też swoje,
0: no,
1: swoje minusy.
0: Granice,
1: oczywiście,
0: nie?
1: Są granice. Tutaj nie chodziło mi może o to, że już ktoś od razu przedstawia swój pomysł i ten pomysł ktoś mu zabierze.
0: Ja się domyślam,
1: tak, tu bardziej
0: oczywiście.
1: Chodzi o obycie się, o skonsultowanie już takich prac, które są zaawansowane, bo rzeczywiście zawsze jeszcze mamy w sobie tą taką potrzebę ochrony swoich praw autorskich i swojego pomysłu, to pomimo takiej otwartości i potrzeby współpracy, no myślę, że też jeszcze gdzieś w nas wszystkich jest i pewnie w niektórych przypadkach pozostanie.
0: Myślę, że są takie dziedziny na pewno, ale to może niekoniecznie dotyczy na przykład takich różnych tam kulturowych zjawisk faktycznie. No dobrze, jednym z takich punktów, który na pewno też warto poruszyć, no to, że w ogóle nasza Politechnika jest w takim sojuszu, no to jest jakaś promocja dla tej uczelni, bo pytałem też o korzyści dla samej uczelni. Czy na przykład zdarza się, że studenci aplikują, a mówiliśmy dopiero co na początku o rekordowej liczbie tych pierwszaków, bo myślą już o tym projekcie, czytali, wiedzą i na przykład już zgłaszają jakąś chęć, że chcieliby do tego dołączyć i tam uczestniczyć w jakimś projekcie?
1: Mam taką nadzieję, jeszcze nie przeprowadziliśmy, jeszcze nie znamy wyników, ankiet, które rzeczywiście też zawsze nasi studenci nowi wypełniają, bo prowadzimy takie analizy i badamy też z ciekawości właśnie te główne przyczyny wyboru naszej uczelni. Mam nadzieję, że to też był ważny aspekt, a być może jest to już traktowane jako coś naturalnego, bo wielu przecież uczniów szkół opolskich to również uczniowie, którzy już gdzieś tam o Erasmusie słyszeli albo uczestniczyli,
0: tak,
1: więc to też już nie jest taka totalna nowa rzecz. Mówię o Erasmusie, ale Uniwersytet Europejski na pewno jest nową ideą, więc tutaj zobaczymy, na ile już zdążyliśmy rozpromować ten fakt. Tego jeszcze nie wiem, ale też widzimy po studentach, że rzesza naszych młodych ludzi myśli o umiędzynarodowieniu, chce wyjechać na taką wymianę. A co ważne, akurat te inicjatywy, o których powiedziałam, o których przykłady przedstawiłam, to są te inicjatywy, które angażują studentów na kilka dni, na tydzień, dwa maksymalnie.
0: To nie jest długofalowe,
1: a trend jest rzeczywiście akurat u nas na uczelni taki, że te wyjazdy krótkoterminowe cieszą się większym zainteresowaniem niż długoterminowe. Mamy studentów, którzy już byli na 5 czy 6 uczelniach z tego sojuszu i wolą pojechać sobie na tydzień na jedną uczelnię, na BIP, na walking seminar, na krótkie wydarzenie, niż być na jednej uczelni przez pół roku.
0: A jak w ogóle oceniają? Jak na przykład wracają? Jest też takie jakieś pytanie do nich, co im się podobało, jak się w danym, nie wiem, państwie, mieście czuli? I w drugą stronę, jak na przykład, nie wiem, ktoś z tej Turcji do nas przyjedzie, jak on to odbiera wszystko?
1: Ale oczywiście jesteśmy w projekcie,
0: to może być ciekawe.
1: Oczywiście jesteśmy w projekcie unijnym, więc myślę, że pan wie o tym, że wszystkie takie inicjatywy musimy oceniać i ewaluować i my je ewaluujemy. Więc dotychczas mieliśmy bardzo pozytywny efekt tych ocen, zarówno wydarzenia, które organizujemy, jak i nasze miasto naprawdę cieszą się taką bardzo wysoką oceną. My się też z tego cieszymy, oczywiście słuchamy też tych uwag, które pojawiają się, bo przecież to są też dla nas nowe wydarzenia i dużo się uczymy podczas ich organizacji i chętnie przyjmujemy uwagi, żeby wiedzieć, co zrobić lepiej kolejnym razem, ale jeżeli chodzi z kolei o miasto, o Opole, o dojazd do Opola, o komunikację, bo przecież często to są przeloty do Wrocławia czy do Krakowa na lotnisko.
0: Lotniska się nie doczekaliśmy.
1: Tutaj naprawdę z dumą słuchamy tych komplementów i osobiście uważam, że też jest to dobry moment, kiedy my jako Polacy, my jako też Polska możemy czasami naszym kolegom i koleżankom pokazać coś, co kiedyś podglądaliśmy u innych. to też jest bardzo taki ciekawy moment, że widzimy tę różnicę, że koledzy z innych państw mówią, o, my tego jeszcze nie mamy, tak, o, to jest ciekawe rozwiązanie, chcielibyśmy coś takiego mieć u nas w mieście albo u nas na uczelni.
0: Właśnie o to pytałem, czy tak? Jest taki feedback, tak, właśnie od, no bo o ile powiedzmy ci najbliżsi sąsiedzi, to życie może wyglądać podobnie, tudzież model kształcenia, no to właśnie tak ciekawi mnie jakaś Skandynawia albo taka Turcja właśnie, czy to są inne światy, czy trochę podobne?
1: Jeżeli podróżujemy po świecie i potem porównujemy uczelnie w Europie, to możemy powiedzieć, no są podobne, prawda? Ale kiedy zatrzymamy się tylko na Europie, no to jest różnica. Jesteśmy pomimo tego, że z podobnych miast, jeżeli chodzi o wielkość, to mamy też różne doświadczenia. Tutaj panu powiem, że ciekawą rzeczą jeszcze jest to, że Opole to miasto, które borykało się z powodzią. Adana to miasto, które się borykało i odczuło bardzo mocno efekty trzęsienia ziemi, jak i Camerino we Włoszech. Więc te nasze miasta też są połączone, jeżeli chodzi o tą ekologię i o ten aspekt taki środowiskowy, są też połączone takimi historiami związanymi właśnie z różnymi zmianami klimatycznymi, czy takimi kataklizmami, no, dokładnie, tymi efektami tych zmian klimatycznych, więc jesteśmy różnymi miastami. Tutaj widać te różnice wynikające chociażby też z kwestii geograficznych, z kwestii właśnie klimatycznych, z kwestii też finansowych, bo na przykład uczelnia w Szwecji rzeczywiście troszeczkę inaczej wygląda, troszeczkę ma inne podejście, jeśli chodzi o miejsca dla studentów typu stołówki, miejsca do posiedzenia na kawie, jeżeli chodzi o styl mebli, jeżeli chodzi, wie pan, o styl też takiego zagospodarowania klas czy sal dydaktycznych. To jest takie bardziej wszystko designerskie, powiedzielibyśmy dzisiaj, prawda? My wychodzimy z tego stylu, który był kiedyś taki zimny styl naszych szkół, uczelni.
0: Siermiężny
1: trochę, bardziej. Tak. Ale koledzy z Rumunii, przyznam, że jak zobaczyli naszą uczelnię, zwłaszcza nasz nowy budynek na ulicy Sostkowskiego, tak zwany Klips, to powiedzieli, wow, my też taki chcemy, proszę. Bo oni jeszcze troszeczkę są w tym momencie, w którym myśmy byli kilka lat temu jeszcze, kiedy właśnie zaczynają też rozumieć i chcieć zmienić troszeczkę przestrzeń na uczelniach. Więc nawet taka kwestia jest ciekawa, tak? Że te tak zwane pokoje wyciszeń, czy też miejsca właśnie chill out roomy, jakkolwiek nazwiemy, które kiedyś
0: których pomysły obcym,
1: tak, to one u nas już są, a tam z kolei, ojejku, tak studenci mogą sobie siedzieć na takich kanapach, jak w domu, bo przecież mamy takie kanapy, które są mięciutkie, na których się można wygodnie jeszcze przykryć kocykiem i po prostu chwilę odpocząć.
0: Powiedzieliśmy o korzyściach dla studentów, dla kadry, dla uczelni, dla miasta, a lokalni przedsiębiorcy, firmy, czy na tym jakoś już mogą zyskać, albo już zyskują?
1: Mam nadzieję, że zyskują i na pewno będzie się to rozwijać, bo przecież każdą taką imprezę, każdy taki event obsługuje nasz lokalny producent żywności. Od tego zacznę, no tak. A przecież kiedy mówimy o dziedzictwie kulturowym, to mówimy też o kuchni, a to też jest element naszego dziedzictwa kulturowego, więc nasi goście zawsze odwiedzają tutaj miejsca, gdzie rekomendujemy im śląską kuchnię czy nasze lokalne przysmaki, więc bez dwóch zdań. Producenci pamiątek, gadżetów opolskich jak najbardziej, czy innych produktów, z których Polska słynie. A tutaj dodam jeszcze, że my również w naszym projekcie mamy tak zwany inkubator, który będzie się zajmował osobami, czy firmami, które działają w obszarze rzemiosła i w obszarze właśnie tego dziedzictwa. Czyli małe firmy, artystyczne firmy, rzemieślnicze firmy będą mogły korzystać z wsparcia ekspertów, z wsparcia osób, które w tych obszarach mogą doradzić, jeśli chodzi chociażby o kwestie ekonomiczne, o kwestie finansowe, o kwestie prowadzenia działalności gospodarczej. Ten inkubator powołaliśmy w czerwcu. Jesteśmy aktualnie na etapie takiego rozruchu i jego rolą jest też wsparcie studentów, jest przede wszystkim studentów, którzy chcieliby na przykład otworzyć własną działalność gospodarczą w tym obszarze, w obszarze związanym właśnie z dziedzictwem kulturowym, z rzemiosłem, z szeroko rozumianym obszarem artystycznym.
0: Rozumiem. O, proszę bardzo. Też może się
1: to też jest innowacja.
0: Kojarzyć z uczelnią techniczną w
1: tak,
0: pierwszym rzędzie.
1: Tak, tutaj
0: prawda?
1: Mówimy też, mamy na uczelni Wydział Ekonomii i Zarządzania, mamy Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, mamy też kierunek wzornictwo przemysłowe.
0: Właśnie, o tym pomyślałem.
1: To jest właśnie ważny też obszar, gdzie studenci przecież uczą się właśnie takich działań, które mogłyby się też przerodzić przełożyć na własną działalność gospodarczą. Mamy też architekturę, przecież to też jest kierunek, na którym jest wielu studentów bardzo utalentowanych w tym obszarze, więc jest ta też przestrzeń do naszej uczelni, gdzie mamy i naukowców, i studentów działających, a każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, czy to w obszarze high-tech, czy w obszarze rzemiosła, musi wiedzieć, jak zarządzać budżetem, jak tworzyć biznesplany, planować marketing czy promocję swojego produktu, więc to, co jak najbardziej jest spójne dla różnych działalności.
0: No to właściwie wypadałoby tylko zapytać o plany na przyszłość, bo rozumiem, że jesteśmy przynajmniej już drugi rok w tym programie, nie wychodzimy z niego, podoba nam się, co dalej?
1: Projekt jest bardzo ambitny. On jest ambitny zarówno jeżeli chodzi o liczbę zadań, bo dzisiaj przedstawiałam Państwu kilka obszarów. Bardzo się cieszę, że mogłam to zrobić, ale oczywiście lista jest o wiele dłuższa. A aktualnie jesteśmy podczas drugiego roku realizacji tego projektu. On jest przygotowany na 4 lata, a te 4 lata oznaczają, że my się przygotowujemy do pełnego działania w kolejnych 4.
0: No, już wiadomo.
1: Więc tak, okay. Bo my również pracujemy nad wspólnymi kierunkami studiów. My pracujemy również nad, właśnie tak jak powiedziałam, chociażby tymi grupami naukowców, którzy w przyszłości powinni już aplikować o kolejne projekty już wspólne. Pracujemy również nad takim zdigitalizowanym wspólnym kampusem, który będzie miał takie zadanie, że na przykład studiując na Politechnice Opolskiej, ktoś chciałby jeszcze dodatkowo do swojego programu studiów dołączyć 2-3 przedmioty, które na przykład są prowadzone na uczelni w Sztokholmie, to no będzie proszę. Się mógł na ten kurs zapisać tak? I sobie ten kurs zrealizować. W tym wszystkim mają być jeszcze
0: Portugalczyk coś od nas na przykład.
1: A Portugalczyk
0: tak?
1: Może coś, sobie wziąć tak, będzie mógł się zapisać do kursu materiał. U nas, dokładnie. No mamy też plan na tak zwane mikropoświadczenia, czyli bardzo krótkie formy kształcenia, które też mają polegać na tym, że na przykład mamy wspólną bazę tych kursów i możemy sobie uczestniczyć w kursie prowadzonym przez kolegę z innej uczelni i odwrotnie oni mogą uczestniczyć w naszych kursach, więc tu też podałam dwa, trzy przykłady na takie działania, które przed nami, więc zgodnie z założeniami Uniwersytetów Europejskich 4 pierwsze lata to jest przygotowanie całej struktury i również oczywiście, jak się pan domyśla i państwo, którzy nas słuchają, całego wsparcia takiego formalnego, bo tak naprawdę w tle tego wszystkiego, o czym państwu mówię, są regulaminy, są procedury, są ustalenia.
0: Papierologia.
1: Jest papierologia, bo my przecież...
0: Ale rozumiem, że musi być.
1: Musi być, bo ten student z Portugalii mógł u nas skończyć kurs matematyki, to on musi być gdzieś zarejestrowany na jakichś podstawach. Chcemy go do nas zapisać, on też na jakichś podstawach musi mieć ten kurs pisany u siebie. Więc to jest cała sieć też rozwiązań, które muszą być też spisane, aby to był trwały sojusz. Aby to nie były jednorazowe wydarzenia, w których ktoś kogoś gdzieś dołączył, prawda? Więc my tutaj też wykonujemy bardzo dużą pracę związaną z zbudowaniem takiej formalnej strony, takiej współpracy, a każdy, kto współpracował z firmami z innych państw, wyobraża sobie, że jak jest tych firm 11, i każda z innego państwa,
0: no to może być
1: a w
0: wyzwanie.
1: Każdym z innych tych państw jest inna ustawa o szkolnictwie wyższym,
0: no wszystko jasne.
1: To jest sobie zmanie.
0: Trzeba to jakoś zunifikować, tak. Nadać ramy
1: tak.
0: Oczywiste.
1: A w tym wszystkim jeszcze digitalizacja, ochrona danych osobowych, cyberbezpieczeństwo, bo przecież to wszystko też musi być odpowiednio zorganizowane, aby dane były bezpieczne, zarówno te związane z danymi osobowymi, jak i wszelkie dane, które my sobie przesyłamy.
0: Mówimy w czasach, kiedy dane wyciekają prawie codziennie z jakichś, słyszymy o tym i to jest w ogóle plaga i pewnie będzie tylko gorzej.
1: Także wyzwanie jest duże.
0: Dokładnie, rozumiem to wszystko. No dziękuję pięknie, to dziś kolejna dawka informacji o tym projekcie. Pewnie w przyszłym roku znowu do tego wrócimy. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, kto był gościem Salonu Naukowego. Profesor Aneta Kucińska-Landwójtowicz, prorektor do spraw współpracy Politechniki Opolskiej. Piękne dzięki.
1: Bardzo dziękuję i dodam na koniec, że każdy, kto chciałby właśnie uczyć się wielokulturowości i takiego umiędzynarodowienia, może to robić w Opolu na Politechnice Opolskiej. Niekoniecznie musi jechać do innego miasta w kraju.
0: No proszę. Chyba Politechnika chce w przyszłym roku znowu rekord i pierwszaków pobić. Dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Krzysztof Rad mówi dobranoc, dzięki za dziś, do usłyszenia w przyszły poniedziałek, oczywiście jak zwykle Salon Naukowy po 22, a dziś już pa, pa. Salon

Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.